0: To jest Plac na Rozdrożu w Radiu 357. Ja nazywam się Robert Zembrzycki i dzisiaj będę miał przyjemność z moimi gośćmi, których zaraz przedstawię, porozmawiać na temat głośnego ostatnio sporu Suno, czyli platformy do generowania muzyki AI, z GEMO, czyli takim niemieckim odpowiednikiem Zajksu. Cała sprawa dotyczy historycznego wyroku sądu w Monachium, w którym uznano, że właśnie ten generator Suno naruszył prawa autorskie, trenując swoje modele na chronionych utworach bez zgody i bez licencji. Stronami tego konfliktu jest właśnie Suno oraz GEMA, czyli niemiecka organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, jest takim niemieckim odpowiednikiem Zajksu. A rozmawiać na ten temat będziemy z gośćmi dzisiejszej audycji, czyli z mecenasem Tomaszem Palakiem, radcą prawnym i twórcą internetowym. Dobry wieczór, Tomku.
1: Dobry wieczór, dzień dobry, cześć.
0: Oraz z Maćkiem Karbowskim, muzykiem, producentem muzycznym i twórcą internetowym. Witaj, Maćku.
2: Cześć, dobry wieczór.
0: Myślę, że to jest dobry moment, żeby zacząć. Dlaczego ten wyrok w Monachium jest tak ważny dla tej sprawy? Co dokładnie uznał sąd?
1: Tak jak rzeczywiście zasygnalizowałeś to na samym początku, jest to w pewnym sensie w kontekście AI i karmienia narzędzi sztucznej inteligencji dość przełomowe, również w muzycznym właśnie kontekście, bo mamy tu do czynienia z tym, że uznano, że narzędzie Suno, które służy do tworzenia muzyki przy pomocy AI, wykorzystywało utwory z repertuaru tej GEMA, czyli tego, tak jak wspomniałeś słusznie, odpowiednika Zajksu, bez usprawnienia, bez uprawnienia i tak dalej. I mamy tutaj dwa jednocześnie wątki, bo z jednej strony mamy wątek tego, że karmiło się czymś istniejącym, na przykład utworem Mambo No. 5, który myślę, że sporo osób zna, tak, albo Daddy Cool, ale mamy również drugi wątek, nie mniej ciekawy, i one się trochę zazębiają, ale w pewnym sensie są odrębne, ja to też chcę zasygnalizować, czyli to, że bardzo łatwo dało się osiągnąć efekt, który był zbyt podobny do tych oryginałów, czyli jak tam odpowiednio się konfigurowało, no to miało się no właściwie piosenkę bardzo, bardzo zbliżoną do Mambo No. 5 czy Daddy Cool.
0: Czyli to już było po prostu blisko plagiatu.
1: No, nawet można powiedzieć, że za blisko.
0: Za blisko. Czy da się prawnie określić, kiedy jest jeszcze inspiracja utworem, a kiedy już jest naruszenie praw autorskich?
1: Wiesz, to są sprawy odwieczne. To są sprawy, które nie miały aż tak wiele wspólnego z AI-em. Pewnie obaj kojarzycie na przykład to, że od dziesięcioleci toczy się sprawa o to, czy Stairway to Heaven jest plagiatem.
0: Tak.
1: Pewnie obaj kojarzycie stosunkowo z kolei świeży przykład, jak Ed Sheeran, broniąc się, że on jednak nic nie splagiatował, wykonał kilkadziesiąt utworów na tych samych czterech gitarowych akordach.
0: Tak, tak.
1: Stary ogniskowy patent, znacie to pewnie, ja też tak robiłem nieraz i wy zapewne również.
0: Oczywiście.
1: Więc są to rzeczy, które działy się i będą dziać niezależnie od AI-a. Ta próba wyznaczenia tej granicy za każdym razem jest oceniana jakby niezależnie, indywidualnie przy konkretnej sytuacji. A to, że teraz mamy tutaj wątek tego objawienia się sztucznej inteligencji, to jest po prostu problem, w cudzysłowie oczywiście, tego, że znacznie prościej jest osiągnąć te zbliżone efekty. Tym bardziej, jeśli z jednej strony mamy do czynienia z tym, że to zostało tego rodzaju konkretnym utworem nakarmione, tym prościej będzie z takiego AI wygenerować coś no bardzo zbliżonego, a wręcz niejednokrotnie, tak jak tutaj to zasygnalizowaliśmy i tak jak sąd się z tym zgodził, za bardzo zbliżonego.
0: Maćku, a jak patrzy na to środowisko muzyczne?
2: Ja myślę, że tutaj sytuacja jest dosyć dynamiczna w środowisku muzycznym. Widzę to nawet po komentarzach u siebie na kanale, bo czasami ten temat AI w muzyce poruszam, no bo to jest taka, mówiąc kolokwialnie, bieżączka. I myślę, że tutaj, powiem tak, wydaje mi się, że jest takie zjawisko, z którego ja nie zdawałem sobie sprawy i byłem zaskoczony, że istnieje. Jest taki fajny jazzowszy basista, który ma dosyć duży kanał na YouTubie. I on zrobił taki dokument o użyciu AI w muzyce i między innymi zauważył zjawisko, że większość tworów, które wychodzą gdzieś tam z Suno, jest słuchane tylko przez ludzi, którzy to wytworzyli. Znaczy jest to takie narzędzie, trochę jednak nadal, co jest pozytywne z mojej perspektywy, jest to trochę taka zabawka nadal, która się, no nie jest na razie używana do poważnych rzeczy. Natomiast wracając do swojego pytania, jak patrzę na to środowisko, wydaje mi się, że jest mocno podzielona, bo część osób mówi o tym, że trzeba się dostosować, trzeba zacząć tego używać, bo inaczej się zostanie w tyle. I ja zawsze wtedy tak pojawia mi się takie pytanie, jakby w jaki sposób ogranicza mnie brak używania AI w muzyce. Znaczy, co tracę, nie udawajmy, że to, co AI dla nas wypluwa, to jest coś, co możemy się, pod czym możemy się śmiało podpisać. Po pierwsze, pod względem prawnym nie możemy się absolutnie pod tym podpisać, bo to nie należy do was, do nas.
1: Prawda.
2: I to już tylko świadczy o tym, jak to jest skonstruowane. Nie? Jeżeli wypluwamy sobie utwór, fajnie, jesteśmy dumni, fajnie zapromptowaliśmy, no i fajnie, i to należy do SUNO, nie? Więc to jest pierwsza sprawa, która rozdziela jakby to użycie też przez profesjonalistów, a amatorów. A druga sprawa to jest taka, że no nadal uważam, że jest to jakby taki cheating, nie? Że jeżeli, kurczę, no nie, samemu nie potrafisz coś zrobić, teraz możesz niejako wirtualnie wynająć najlepszego producenta na świecie tak naprawdę za, nie wiem, ile to może kosztować, $15 miesięcznie. I on ci po prostu napisze dla ciebie numer, a ty się tylko podpiszesz. Ale nie będziesz miał, ale on weźmie te wszystkie prawa, oczywiście. Także to jest taka, no bardzo to się wszystko kształtuje teraz. Jesteśmy w takim momencie, gdzie jest taki tygiel, nic nie jest uregulowane, nikt nie wie, co o tym sądzić. Natomiast ja bardziej podchodzę do całej tej kwestii AI, bardziej od strony takiej artystycznej, bardziej od strony takiego serca i uważam, że pomimo tego, że narzędzie zostało stworzone, umożliwia nam gdzieś poszerzanie swoich możliwości, tak. Bardzo, bardzo użyję łagodnego stwierdzenia, to uważam, że jest to siara używanie czegoś takiego.
1: Bardzo ciekawe jest, ja tutaj się może włączę, bo przyszła mi do głowy też ciekawa perspektywa. Jeden z członków Daft Punk, nie pamiętam, który to akurat był z tego duetu, ale wypowiedział się w ten sposób, że no przecież komponując muzykę, tworząc, szukamy tego albo w głowie, albo w natchnieniu, wiadomo, można tutaj mówić o jakiejś natchnieniu, walce z absolutem i tak dalej, można mówić o zupełnie losowym macaniu palcami gryfu gitary czy czegokolwiek i znajdowaniu tego, co nam w duszy gra. Natomiast w przypadku, jeżeli mamy tu do czynienia z AI-em, to musimy to po drodze niejako przekształcić w tekst. A nie wszystko, co nam w duszy gra, w tym natchnieniu, w tym komponowaniu i tak dalej, jest możliwe do wyrażenia tekstem. Z reguły wręcz większość nie jest.
0: To po pierwsze, a po drugie jeszcze też właśnie chciałem powiedzieć, że sztuka jest gdzieś tam wypadkową pewnych przeżyć, doświadczeń, zarówno związanych z jakby kształceniem, czy swojego jakby warsztatu kompozytorskiego, czy stricte, jeśli chodzi o nasze umiejętności na instrumencie, na którym gramy, komponujemy i się wyrażamy. A także tego, co się w nas w środku dzieje emocjonalnie, a muzyka wygenerowana przez AI jest tych wszystkich elementów pozbawiona. Ona po prostu jest tworem sztucznym i jasne, tam będzie perfekcyjnie zagrane wszystko i idealne, ale właśnie nieludzkie. I ten czynnik ludzki jest tym, co moim zdaniem w sztuce ma największą wartość. Nie wiem, czy się, Maćku, ze mną zgodzisz.
2: No, wydaje mi się, że jeszcze dochodzi taki aspekt czysto fizyczny, to znaczy, powiedzmy, nie wiem, jako gitarzyści rozumiemy to, że brzmienie gitary to jest też ta fizyczność. Jeden ma długie palce, drugi ma krótkie palce, jeden się uczył na Nirwanie, drugi się uczył na Johnny Petrucci'im i przez to wyrobił sobie często niepoprawną technikę.
0: Tak.
2: I z tej niepoprawnej techniki wynika jakieś brzmienie, które potem wchodzi do kanonu.
0: No mówi się nie bez powodu, że sound jest w palcach, prawda?
2: Tak, tak. I też czasami jest przecież ci tacy najwięksi muzycy, no to praktycznie po jednej nucie jesteśmy w stanie rozpoznać po samym brzmieniu. I to brzmienie często nie wynika tylko z jakiegoś doboru sprzętu, ale po prostu coś jest takiego bardzo, bardzo subtelnego.
0: Tak, no słyszysz Ediego Van Halena albo Zaka Wild i od pierwszej nutki wiesz, że to jest ten, a nie inny, albo Joe Bonamassa.
2: Tak, i wydaje mi się, że no, oczywiście są gatunki, których nigdy nie było ludzkie ręki tak dosłownie, bo cała elektronika, która trochę bardziej polega na produkowaniu muzy i oczywiście tutaj to jest muzyka jak każda inna, natomiast no, fizycznie te dźwięki nie powstają w przestrzeni akustycznej. I ona się rządzi innymi prawami, natomiast za wszystkie dźwięki odpowiada człowiek.
0: Tak, tam dalej ta wrażliwość zostaje, ten element ludzkiej psychiki, ludzkich doświadczeń i właśnie pewnego unikalnego dla każdego człowieka spojrzenia na świat, także ten muzyczny.
2: Tak, i nie wiem, czy wtedy jak się rozłączyło, bo mieliśmy tutaj małe kłopoty techniczne, nie wiem, czy doszło do fragmentu, o którym mówiłem, o Jacku Conte.
0: Nie, nie doszło, to możesz powiedzieć.
2: To powtórzę to, bo ciekawie jestem waszego zdania. Jack Conte to jest gościu, który założył Patronite'a, taki przedsiębiorca, ale generalnie muzyk. Robił taką indie muzykę, oni się wybili ze swoim takim zespołem na YouTubie, robiąc takie making of, bo to było bardzo ciekawe, jak oni to zrobili. No w każdym razie ostatnio oglądałem na SXSW, miał taki panel swój i on taki eksperyment logiczny zaproponował, co jeżeli by nakarmić takie suno muzyką tylko na przykład do, no jakiś rocznik podał, typu do 65 roku. Co by się stało? I w domyśle oczywiście nie stałoby się nic. Suno wypluwałoby wyłącznie muzykę, która brzmiała jak ta muzyka do 65 roku. Mm. To jakby to jest takie dla mnie znamienne, jakby taki miałem moment, no tak, faktycznie, że po prostu, że to jest jednak tylko algorytm, który nie jest w stanie stworzyć nic, bo on tak naprawdę nic nie tworzy. On tylko używa tego, czym został nakarmiony i
0: uśrednia
2: używa
0: to.
2: Tego i uśrednia, tak.
1: Nie mamy prawa spodziewać się, że gdyby suno, wiecie, skończyło się na 65, to że wewnątrz niego zadziałby się punk czy grunge czy coś takiego, tak jak było to w rzeczywistości. Nie ma siły.
0: Dokładnie tak, bo gdzieś też te gatunki, o których Tomku wspomniałeś, to jest wynik jakichś przemian społecznych. Prawda. To są te czynniki ludzkie, których AI nigdy nie odtworzy i myślę, że o tym nie możemy zapominać, ale ja bym chciał zapytać, wracając do tematów prawnych, sądzicie, że ten wyrok jest początkiem nowej epoki w prawie autorskim, czy to będzie raczej pojedynczy precedens?
1: Wiecie co, tutaj nadając temu szerszy kontekst, pomijając, że to jest muzyczne, no to przecież dzieją się rzeczy w pewnym sensie analogicznie. Pisarze pozywają czata GPT, rysownicy pozywają Midjourney, wszyscy twórcy mają jakąś tam pretensję, nazwijmy to, do tego, że narzędzia umożliwiające generowanie odpowiednio muzyki, filmów, tekstów przy pomocy AI nakarmiły się bez ich nawet nie tylko zapytania o zdanie, ale o jakiegokolwiek akceptacji, prawda? Natomiast to, co ten wyrok, który tutaj omawiamy, ten Suno Gema, w pewnym sensie wyróżnia, to jest fakt, że dotychczas, jak mieliśmy do czynienia z tym, że ci twórcy właśnie, czy to rysunków, czy tekstów, radzili sobie z tym, szczerze mówiąc, różnie. To znaczy albo wychodziło na to, że jednak im nie do końca wychodziło, albo zostawali, nazwijmy to brzydko, uspokojeni poprzez jakieś ugody, ale te ugody nie były przyznaniem im racji. To, co jest tutaj w pewnym sensie w kontekście tego muzycznego wyroku ciekawe, to jest właśnie fakt, że tutaj rzeczywiście mamy do czynienia z tym takim przyznaniem racji. I nie byłbym prawnikiem, gdybym nie powiedział czegoś w stylu, to są tylko Niemcy i to jest wyrok nieprawomocny. I jeszcze jest możliwe, że Suno będzie dążyć do tego, żeby w jakiś sposób go podważyć i tak dalej. Natomiast moje odczucie jest takie, że to jednak jest jakaś forma, może nie rewolucji, może nie przełomu, ale pewnego rodzaju drgnięcia, tak to najlepiej chyba ująć, bo komunikacja zarówno nawet samego Suno, ale też na przykład analogicznych rozwiązań, takich jak Udio, jest taka, że no to my się chcemy porozumiewać. My byśmy chętnie podpisali umowy z wytwórniami. Jakiekolwiek relacje zaczynają być próby ich nawiązania, zarówno w komunikacji takiej PR-owej, jak i takiej komunikacji szerzej patrząc, że może to będzie początek tego, żeby jakieś ucywilizowanie tego dotychczasowego, no nie oszukujmy się, dzikiego zachodu nastąpiło. W porównaniu, mając też również ten szerszy kontekst właśnie pisarzy czy rysowników, jest jakimś odchyłem delikatnym w inną stronę i może się okazać, że to trochę to wahadło właśnie przekieruje w stronę korzystniejszą dla tych twórców, z których dotąd zaczerpywałem.
0: Maćku?
2: Ja nie będę takim optymistą. To znaczy, nawet w najbardziej optymistycznej wersji, to znaczy Suno będzie zobowiązane do tego, żeby płacić jakieś tantiemy na zasadzie streamów na Spotify, to zarobią jedynie wytwórnie, do artystów spłyną grosze, bo to będą jeszcze mniejsze pieniądze niż ze streamingów. I no w zasadzie wiem też, że zdaję sobie sprawę, że mleko się rozlało, technologia powstała i ta technologia, ona, no mówiąc brzydko, według mnie zniszczy sztukę, bardzo mocno ją nadwyręży, bardzo mocno ją
0: Zdewaluuje, to jest dobre słowo.
2: To w ogóle już się dzieje tak naprawdę. Jeżeli na przykład mamy jakieś zdjęcie, to najpierw się patrzy, czy to przypadkiem nie jest AI, bo zdjęcia są chyba najbardziej takie doskonałe już w tym momencie i najtrudniej je odsiać, no nie? Tak na pierwszy rzut oka. Jeżeli na przykład na zdjęciu nie ma żadnych napisów, to już bardzo, bardzo trudno czasami zauważyć, czy to jest prawdziwe zdjęcie, czy wytwór sztucznej inteligencji.
0: To prawda, ja jako fotograf i osoba, która się zajmuje generalnie obrazem, bo robię też filmy, zresztą ty też przecież zajmujesz się robieniem filmów.
2: Coś tam robię, no.
0: To też pewnie widzisz ten progres, że w ciągu 2 lat doszło do sytuacji, w której naprawdę trzeba się mocno wysilić, żeby wypatrzeć tam gdzieś te artefakty, czy rzeczy, które wskazują na faktycznie wygenerowanie

To jest Plac na Rozdrożu, w którym rozmawiamy dzisiaj na temat generatywnej sztucznej AI w muzyce, a konkretnie w kontekście sporu sądowego i przegranej sprawy Suno kontra Gema, czyli platforma do generowania muzyki AI versus niemiecki odpowiednik Zajksu. I tuż przed piosenką chciałeś, Tomku, coś powiedzieć, więc

0: proszę bardzo.
1: Tak jest, tak jest. Chciałem odrobinę może zdryfować z tematu, ale przed piosenką Maćka mieliśmy waszą taką dyskusję o tym, że coraz trudniej jest rozpoznać rzeczy, które generuje właśnie sztuczna inteligencja w kontekście obrazów, w kontekście filmów. I pomyślałem sobie, że mimo, że to nie jest może wprost temat naszego spotkania, warto zasygnalizować wam i w ogóle odbiorcom naszym, że teraz od 2 sierpnia na podstawie takiej regulacji unijnej, która nazywa się AI Act, te rzeczy mają być oznaczane. Jeśli to są takie deepfake'i w rozumieniu takim, że ktoś mógłby zostać wprowadzony w błąd, że to jest prawdziwe, no to to powinno być w jakiś sposób oznaczone.
0: Na pewno tak będzie w przypadku podmiotów, które będą mogły być pociągnięte do odpowiedzialności prawnej za niezastosowanie się do tego nowego prawa, czyli wszystkie materiały reklamowe emitowane w telewizji czy na oficjalnych jakichś portalach w internecie, oczywiście, że będą oznaczone, ale już materiały propagandowe czy generowane przez lokalnie postawione silniki w domach, a przecież wiele osób to robi, nie będą tym obciążone i myślę, że problem tak naprawdę pozostanie, tylko będzie dotyczył nie tych treści reklamowych, a całej reszty treści, które oglądamy w internecie. Niestety...
1: Tych, którzy mają złe intencje.
0: Tak, tak, oczywiście, o tym mówię. Albo tych, którzy generują treści po prostu dla żartu, nawet niekoniecznie mając złe intencje. Przecież umówmy się, większość treści AI, które oglądamy w internecie, to bardzo często są memy i żarty, tak? Komentarz często dotyczący jakiejś sytuacji politycznej czy bieżących wydarzeń na świecie. No więc tak, to bezdyskusyjnie. Wróćmy jednak do tematu tego sporu i tworzenia muzyki przez AI, jak to wszystko będzie wyglądało. Maciek trochę już na ten temat powiedział, że osoba wpisująca prompt nie jest twórcą. No, pytanie, które ciśnie się w tym momencie na usta, to jest to, czy AI zmienia rolę producenta muzycznego?
2: No zdecydowanie, to znaczy ja widzę tutaj dwie możliwości, a właściwie dwa równorzędne rzeczy, które się będą działy. Wydaje mi się, że po pierwsze, kupa ludzi, którzy zajmują się produkcją, profesjonalną produkcją muzyczną, ludzi, którzy współpracują z songwriterami, z zespołami, których zadaniem jest po prostu wspomaganie artystów w procesie pisania numerów, podzieli się na dwie grupy. Ci, którzy po prostu zawsze robili to dobrze i być może teraz użyją AI albo nie użyją AI, ale generalnie oni tak sobie radzili, bo są utalentowani i wiedzą, co robią. Ale teraz do tego grona dojdzie cała chmara ludzi, którzy nie mają o tym pojęcia, ale mają narzędzie, które pozwoli im do bardzo późnego momentu po prostu, no nie chcę to nazywać oszustwem, natomiast no, troszeczkę zwiększać swój skill set, tak żeby się nikt do bardzo, no wręcz takiego, no czasami wręcz może się po prostu nikt nie zorientuje, że używane jest AI przy tym procesie, bo wystarczy przecież wygenerować sobie coś, jakiś pomysł i go potem w cudzysłowie przepisać na żywym instrumencie.
0: W momencie, kiedy państwo słuchacie tej rozmowy, to na kanale Maćka Nebula Studio na YouTubie jest film poniekąd na pokrewny temat. Mówisz o wielkiej dramie, która rozegrała się w internecie w związku z tym, że Daddario, firma produkująca struny, no ewidentnie wykorzystała w reklamie nowych strun do gitary ośmiostrunowej, nowego zestawu, muzykę wygenerowaną przez AI.
2: No, doskonale to podsumowałeś. Także i tutaj się ścierają jakby w komentarzach właśnie pod tym filmem dwa podejścia. Część ludzi oczywiście ma podobne zdanie do mnie, ale spotykam się też z komentarzami, że jakby jest taki zwrot old man shouting at clouds.
0: Tak, tak, tak.
2: Generalnie po prostu stary boomer się doczepia nowej technologii.
0: Po polsku to się przywołuje do tu wspomnienie woźniców, którzy wkurzali się na stworzenie samochodu, prawda?
2: Tak, tak. Natomiast no, z drugiej strony, tak jak mówię, ja mam problem z AI tylko w procesie tworzenia sztuki. Rozumiem to, że jeżeli ktoś będzie to używał jako optymalizacji kosztów do... właśnie to widać właśnie w reklamach, prawda? Zarówno wizualna strona, jak i ta muzyczna strona, gdzie są jakieś piosenki o leku na gardło na przykład. Nie musi tego śpiewać jakiś wokalista wykształcony, który po prostu śpiewa i płacze, tylko jest wpisane w Suno, no i Suno bezboleśnie to zaśpiewa. Jest druga ta strona medalu, ta artystyczna, i faktycznie powstało narzędzie, które może udawać artystę, no nie? Ale przecież nikt z nas muzyków, którzy mieli jakieś marzenia, jakieś cele i wkładali serce w tworzenie muzyki, nie marzył o tym, żeby naszą pracę w jakiś sposób optymalizować, że pracę, ten proces twórczy, tak. No nie? Każdy ma górki i dołki, ale generalnie robimy to po to, bo nam sprawia to radość.
0: W tych górkach i dołkach jest największa radość z tego wynikająca właśnie i największa wartość, moim zdaniem.
2: Dokładnie. Dokładnie. Jakby myślę, że żaden prawdziwy artysta nie widzi potrzeby, żeby outsourcować.
0: Bo to jest też trochę tak, ja mam wrażenie, że największy problem z AI mają ludzie, którzy poświęcili lata na rozwijanie się w konkretnym rzemiośle. Czy to będzie pisarstwo, czy to będzie właśnie grafika, czy to będzie tworzenie zdjęć, filmów, czy komponowanie muzyki, no to jest jednak zestaw umiejętności, który, żeby dojść do jakiegoś wysokiego poziomu, no wymaga lat pracy. I nagle ktoś może za pomocą kilku zdań wpisanych na stronie internetowej, nie trzeba nawet instalować żadnego programu, może uzyskać efekt gotowego utworu, wyprodukowanego, zagranego i na dodatek, ponieważ jakby nie siedzi w tym środowisku, jest laikiem, to on nie rozumie, gdzie tu jest problem. I myślę, że to jest ta tragedia tego AI, ale zapytam cię przekornie, chociaż też już poniekąd odpowiedziałeś na to pytanie. Jesteś w stanie powiedzieć, gdzie twoim zdaniem kończy się narzędzie, a zaczyna się zastępstwo człowieka w kontekście AI?
2: Tutaj bym wrócił do trochę wątku prawnego, bo w tym momencie wydaje mi się, że cała ta kwestia Suno jest przekroczeniem granicy, ponieważ oprócz kwestii takiej kompozytorskiej, gdzie mamy jakąś strukturę numeru, którą trudniej jest jakby wyłapać, to wszystkie brzmienia, które są w Suno, wszystkie werble, wszystkie brzmienia gitar, wszystkie brzmienia stopy, pianino, saksofony, to nie są brzmienia, które zostały wypromptowane w takim dosłownym znaczeniu, to są rzeczy, które ktoś gdzieś kiedyś nagrał. Tak. I zostało bezprawnie pobrane, przemielone, przeanalizowane i teraz robi się z tego guma do rzucia, której można ulepić, czy tam plastelina, z której można ulepić dosłownie wszystko, ale to są nadal te brzmienia, które ktoś realnie wykreował za pomocą ruchu powietrza w jakimś
0: tak,
2: studiu.
0: Tak, bo ty wiesz to najlepiej jako producent muzyczny i chciałbym, żeby to wybrzmiało tutaj w Placu na Rozdrożu dzisiejszego wieczoru, że praca inżyniera w studio to nie jest tylko włączenie rekord i patrzenie, jak muzyk się poci za szybą, tylko to jest też kreatywna praca, która wymaga ogromnej wiedzy, ogromnego doświadczenia i też polega bardzo często na eksperymentowaniu. Chciałbym, żebyś trochę więcej o tym procesie opowiedział. Być może komuś pozwoli to zrozumieć, czemu to jest taki problem.
2: To znaczy, wydaje mi się, że tutaj można to porównać troszeczkę do patentowania różnych rozwiązań technologicznych. Mm-hmm. Jeżeli mamy 10 rodzajów śrubek, albo milion rodzajów śrubek, nie znam się na śrubkach kompletnie, ale powiedzmy, że mamy 1000 rodzajów śrubek i każda z tych śrubek ma jakiś patent na siebie, bo ma inny rodzaj tego trzpienia, tej owiki i tak dalej. I to wszystko jest chronione. I teraz przyjdzie, powiedzmy, nie wiem, jakiś software, który wypluwa nam śrubki, ale to jest zawsze mieszanka tego tysiąca śrubek, które zostały już przez kogoś opatentowane i one do kogoś należą. I to jest według mnie tego typu case, bo tworzenie brzmienia to jest jakaś, no to jest bardzo kreatywna robota i jak każdy z nas ma jakieś ulubione swoje płyty przecież. I jak sobie posłucha dwóch zdjętych przypadkowo ulubionych płyt z półki, te dwie płyty, one najczęściej będą brzmiały inaczej, pomimo tego, że będą brzmiały bardzo dobrze obydwie płyty. A to dlatego, że zostało jakby po drodze zrobionych podjętych milion różnych decyzji. To milion decyzji doprowadziło do takiego rezultatu, a milion decyzji innej grupy ludzi doprowadziło do innego rezultatu i ten finalny produkt został po prostu pobrany bez żadnej zgody tej całej ekipy, no i przemielony. I tak naprawdę, co mnie ostatnio uderzyło, to mówiliście o tym Mambo No. 5. Co mnie uderzyło, to, że bardzo właśnie można łatwo zmusić Suno do uzyskiwania bardzo konkretnych rzeczy. Jakby wiadomo, że oni się bronią tym, że nie można wpisywać konkretnych nazw zespołu, konkretnych nazwisk artystów i tak dalej. Natomiast można to bardzo łatwo obchodzić i generalnie można uzyskiwać konkretne werble, konkretne brzmienia gitar, konkretne brzmienia basu, I to jest przecież jakaś własność intelektualna, o której tak naprawdę cały problem polega właśnie na tej własności intelektualnej. Natomiast tak jak mówię, jestem pesymistą, tutaj nie zawrócimy rzeki i czy będzie, czy w każdym kraju w Unii Europejskiej teraz nastąpi taki sam wyrok prawomocny, to i tak sytuacja będzie raczej eskalować i raczej będzie coraz trudniejsza.
0: Wróćmy na chwilę do tematów prawnych. Czy prawo w ogóle przewiduje autora niebędącego człowiekiem?
1: Wiesz co, niespecjalnie. To znaczy w prawie autorskim polskim, ale ze względu na to, że to jest w miarę spójne w większości krajów, no to nie tylko, w większości innych państw również też tak jest, że prawa autorskie ma mieć człowiek. Więc to nie jest tak, że jakiś tajemniczy algorytm, jakiś tajemniczy AI będzie je posiadać. Jeśli mamy do czynienia z tym, że ktoś sobie wypromptował jakiś ultra, no banał, nie? Jeśli ktoś nie podjął w tym kontekście żadnego większego wysiłku i ten prompt to było 5 słów i jedno podejście, to prawdopodobnie wygenerowała się taka już ultra przebanalna papka, która nie ma takich, i tutaj słowa, których użyję, są nieprzypadkowe, nie jest twórcza i nie jest indywidualna. To są słowa z przepisu, które mówią, że jeżeli coś jest twórcze, indywidualne, to jest w rozumieniu prawa autorskiego utworem, a więc ma tę ochronę z tego prawa autorskiego. Jeżeli to nie jest twórcze, nie jest indywidualne, no to można w cudzysłowie i w ogromnym uproszczeniu powiedzieć, że jest niczyje. Natomiast jeśli będziemy mieć do czynienia z tym, że no od któregoś momentu, wiadomo jak to z prawnikami, to zależy, tak? Ten moment będzie miał w każdej sytuacji, to zależy. Ale od któregoś momentu, czy liczby podejść, liczby spędzonych godzin, liczby wulgaryzmów, które wysnuły się z nas w międzyczasie, będzie można iść w to, że jest to jednak moje jako osoby, która ten wysiłek twórczy, indywidualny, w jakimś sensie podjęła. To jednak oczywiście nie wyklucza w pewnym sensie wątków, które Maciek poruszył przed momentem i które ja jakby tylko po prawniczemu jestem skłonny ponazywać. Jeden jest taki, że właśnie to są konkretne na przykład werble z konkretnych piosenek. Czyli mamy tu do czynienia z prawami wykonawczymi. Już zostawmy na moment autorskie, tylko mamy prawa wykonawców, prawa pokrewne, które po prostu wzięto. Nikt nigdy nie pytał o zdanie. Po drugie, mamy ten wątek, że po prostu wzięto te piosenki w znaczeniu melodii, w znaczeniu tekstów, czyli mamy prawa autorskie. Znów nikt nigdy nikogo nie zapytał w tym kontekście zdań. No i poza tym mamy ten wątek, że da się zrobić ten szalenie podobny efekt, dlatego to też jest tak istotny element tego wyroku, że go na początku jakby uwypukliłem, że da się osiągnąć coś takiego samego. To jest może nieco mniej osłuchany i gorszy Mambo Number 5 czy tam Daddy Cool, ale to jest coś, co spełniłoby tę samą rolę, wiecie, no na dyskotece powiedzmy, czy w jakiejś tam
0: i od razu budzi skojarzenie z pierwowzorem na pewno.
1: Dokładnie, dokładnie. No i to też delikatnie mówiąc pierwotnych twórców nie zachwyca. I to, co Maciek mówi, że tam rzeczywiście technologicznie rzecz biorąc jest zablokowane. To znaczy w Suno, czy jeśli pamięć mnie nie myli, w Udio również, jest tak, że jeżeli byście wpisali w poleceniu zrób coś w stylu Michaela Jacksona, zrób coś w stylu Queen i tak dalej, no to faktycznie to odmówi. Natomiast dosłownie w kursach, jak używać tych narzędzi, jest powiedziane, ok, to w tym momencie otwórz sobie czata GPT czy jakiegokolwiek innego zwykłego LLM-a i wpisz mu polecenie, opisz styl Michaela Jacksona 5 zdaniami, nie używając jego nazwiska. I wtedy ten efekt wklej w Suno i jest po problemie, została ta blokada
0: zdjęta,
1: jakby,
0: pominięta.
1: Sobie, oczywiście zhakowana, dokładnie. Więc to, że te narzędzia to umożliwiają i że powiedzmy wybielają się tym, że przecież technologicznie rzecz biorąc się nie da, nie kasuje w pewnym sensie tego grzechu pierworodnego, jakim jest fakt, że te dźwięki tam są i że nikt nigdy tego Michaela Jacksona, to może okazji nie było, ale tego twórcy nie zapytał, nie skonsultował tego w żadnym trybie, tylko po prostu jest to wzięte i w tej chwili da się to powielić zarówno w znaczeniu brzmienia, no bo faktycznie wiecie dobrze, że są jakieś tam określone brzmienia, które z kimś się mogą kojarzyć, tak? A również w kontekście po prostu tego, że to się da ostatecznie powielić.
0: Tak. W takim razie powiedz mi, no bo to gdzieś tam, tak jak właśnie cały ten proces udowodnił, jest to naruszenie. I kto odpowiada za to naruszenie? To znaczy, pytam w kontekście użytkownik, twórca modelu, platforma. Jak to wygląda prawnie?
1: No na ten moment w tej chwili przede wszystkim odpowiada Platforma, no bo ona jest po drugiej stronie tego sporu. I w tej chwili elementem jakby tego wyroku, też ciekawym z punktu widzenia prawnego, jest to, że wyrok ten, o ile się oczywiście utrzyma, zmusza, to jest myślę najlepsze słowo, zmusza Suno do tego, żeby ujawniło, jakie tutaj się zadziały przychody. Jakie pieniążki się pojawiły, mówiąc po ludzku, i żeby tymi pieniędzmi w jakimś sensie się podzielić. Więc Platforma czy twórca modelu tutaj za to nielegalne pozyskanie tych treningowych danych jak najbardziej odpowiedzialność ponosi i w ogóle za konstrukcję takiego systemu prowadzącą do możliwości takiego kopiowania, no bo jeszcze raz to powiem, mamy dwie rzeczy. Jedna to jest zaciągnięcie, druga to jest możliwość wyplucia czegoś zbyt podobnego, prawda?
0: Prawda.
1: Natomiast co do użytkownika, czy użytkownik może ponieść odpowiedzialność, jeżeli rozdystrybuuje, niech będzie, już zostajemy przy tym przykładzie, to nie jest przypadek, że ja się tak zawziąłem na ten przykład Mambo No. 5 i Daddy Cool, bo to są przykłady z tego wyroku. Więc niech będzie ten Daddy Cool, czyli wypuści ten użytkownik gdzieś światu, żyje w reklamie, piosenki Daddy Cool, ale nie w wersji Boney M., tylko w wersji Suno, no to fakt, że zastosował w tym momencie AI w kontekście tego, że to jest ten sam tekst, w kontekście tego, że to jest ta sama melodia, w sumie nie gra roli, to jest po prostu niech będzie, bolesne to będzie oczywiście porównanie dla artystów, ale niech będzie, jest to w pewnym sensie cover. Tak. Więc jest to w jakim trybie do tego covera doszło i że w trybie krzywdzącym podwójnie twórców, to jest druga rzecz. Natomiast w kontekście krzywdzenia konkretnie w tym przypadku tego przykładu Boneyem, no to mamy do czynienia po prostu tylko i aż z tym, że to jest ta sama melodia, ten sam tekst i ten sam brak zgody, jaki można by równie dobrze zrobić analogowo. Po prostu teraz to jest technologicznie rzecz biorąc prostsze dzięki sztucznej inteligencji.
0: Teraz zagramy, a po piosence zastanowimy się, jak pogodzić rozwój AI z ochroną twórców.

0: To jest Plac na Rozdrożu w Radiu 357. Dzisiaj z moimi gośćmi rozmawiamy na temat sporu prawnego między platformą Suno do generowania muzyki AI, a Gemą, czyli niemieckim odpowiednikiem polskiego Zajksu. No i jesteśmy w momencie rozmowy, kiedy chciałbym, żebyśmy się zastanowili, co dalej. To znaczy, jak pogodzić rozwój sztucznej inteligencji generatywnej z ochroną twórców. I najpierw, Maciek, powiedz mi, jak ty sobie wyobrażasz pracę producenta muzycznego za, no 10 lat to dużo, ale za 5 lat na przykład?
1: No to jest trudne pytanie, bo bardzo czuję te zmiany na własnej skórze, zmiany te technologiczne, zmiany popandemiczne jeszcze. W zasadzie tą zmianę na rynku muzycznym rozumianym bardzo szeroko. I wydaje mi się, bo chciałem się poniekąd odnieść do komentarzy, które czasami właśnie dostaję u siebie na kanale, że ja coś muszę, że ja się muszę pogodzić. Tylko ja mam wrażenie, że jako gość, który właściwie od 20 lat jest gdzieś tam małą częścią tego rynku muzycznego, to nie do końca dotyczy mojego pokolenia, mojego zespołu i sytuacji ludzi, którzy mają za sobą kilkanaście lat grania i tam kilka płyt nagranych, bo to, co mieliśmy zrobić muzycznie i tą publiczność, którą mieliśmy zdobyć, to gdzieś tam nam się udało to zrobić i gramy dla ludzi, którzy nas lubią i powoli gdzieś tam pewnie jakaś nowa publiczność też się zbiera. Natomiast wydaje mi się, że to najbardziej wpłynie generalnie ta zmiana technologiczna, zawężając to do rynku muzycznego, właśnie na ludzi, którzy teraz mają 10-15 lat, dla których produkcja muzyczna to będzie wyłącznie klawiatura MIDI, ale tak naprawdę z bardzo dużą pomocą właśnie jakichś algorytmów, no w tym przypadku Suno, ale to jakby te modele, one się rozmnożą i zaraz będzie pewnie 10 innych. I wiadomo, że to nie jest tak, że żeby być dobrym kierowcą, to trzeba rozebrać samochód na części pierwszej i go złożyć. Ale tutaj nie mówimy o czymś takim, że ktoś nie potrafi rozłożyć samochodu, tylko mam wrażenie, że to jest osoba, która naoglądała się filmików na YouTubie, jak prowadzić samochód i ma wystartować w F1, nie siedząc nigdy w kokpicie, no nie? Bo jednak sytuacja, w której mamy samych Ricków Rubinów, a tylko wprowadzę ludzi, którzy nie wiedzą, Rick Rubin to jest taki producent, który nie gra na żadnym instrumencie i nie ma pojęcia o inżynierii dźwięku. On ma po prostu dobry gust. Mhm. No ja nie mam jakiegoś wielkiego poważenia tego gościa, ale generalnie jest ceniony przez wiele dużych nazwisk, dużych zespołów i wiele fajnych płyt powstało przy jego udziale. I teraz taki gość ma za pomocą jego gustu, za pomocą jego sugestii, za pomocą jego energii zespoły osiągają lepsze rezultaty. No ma taką, nie wiem kogo, na przykład Beastie Boysów ma w studiu. I generalnie to są jego muzycy. Red Hotów miał w studiu. No właśnie, Red Hotów miał w studiu.
0: AC/DC miał w studiu dużo zespołów znanych. Slayer, Tom Petty.
1: System of Down.
0: Sheryl Crow.
1: No nieważne.
0: Sami topowi artyści w każdym razie.
1: Tak. No i teraz generalnie gościu ma po prostu ręce, które za niego to zagrają. Natomiast wyobraźcie sobie sytuację, że dorasta pokolenie, mamy 2080 rok i tak naprawdę może podsumuję to swoją nieudaczną, przydługą wypowiedź taka rolka mi kiedyś wyskoczyła. Gościu bierze do ręki gitarę i jest napis, że jest 2060 rok i mówi o tym, że no dostałem takie coś od swojego taty i podobno to służyło do tworzenia muzyki. No i bierze tą gitarę i tak wygeneruj bluesa na 12 taktów, nie? Jakby no, generalnie do tego to się według mnie sprowadza. Oczywiście bardzo upraszczam i wiele osób nadal będzie grało na instrumentach, ale wydaje mi się, że imposter syndrome będzie realną rzeczą i bardzo często.
0: No, może tak być. Niestety ja muszę się z tobą zgodzić, z dużym smutkiem na to wszystko patrzę i to jest też wynik rozmów z ludźmi, którzy z kręgu moich znajomych, którzy po prostu nie są artystami, więc ciężko im jest tę perspektywę zrozumieć. No, to jest trudna sprawa. Wróćmy na chwilę do tematów prawa. Tomku, to, że obecne przepisy nie nadążają za rozwojem AI, to jest i w ogóle technologii, to jest oczywiste, bo prawo zawsze z natury rzeczy będzie reaktywne w stosunku do zmian sytuacji. Z perspektywy prawnika, jakie rozwiązania prawne wydają ci się w tej sytuacji najbardziej rozsądne?
2: Rozwiązania, które wbrew pozorom niekoniecznie muszą być nowymi, drastycznie rzecz biorąc. No bo zobaczcie, że w pewnym sensie w tym wyroku chodzi tylko i aż o to, że ta GEMA w tym przypadku, czyli odpowiednik naszego polskiego ZX-u, dodaję tutaj ten kontekst dla tych, którzy nie są z nami może od początku, oczekuje, że nastąpiłaby jakaś relacja z nimi, jakaś, krótko mówiąc, umowa. Więc brak tej umowy był powodem, że oni zaczęli tych odszkodowań, nazwijmy to w dużym uproszczeniu, żądać. Czyli rozwiązaniem byłoby, gdyby ta umowa została zawarta z góry, a nie wskutek wyroku i w pewnym sensie zmuszania do tego. Więc to nie jest tak, że to muszą być jakieś rozwiązania rewolucyjne, rewelacyjne, tylko jeśli udałoby się to ucywilizować i do tego dążymy. Ja tutaj pamiętam, jak w poprzednim którymś pytaniu mówiłem właśnie, że część tego typu narzędzi już dąży do tego, żeby zaprzyjaźnić się i sformalizować swoją relację z wytwórniami. I wtedy już mówiłem, że oczywiście to nie znaczy, że wytwórnia będzie tutaj przez wszystkich postrzegana jako idealny obraz tego, jak ostatecznie wynagrodzić artystę. Natomiast no, póki mamy konstrukcję, w której to wytwórnie, czy też takie właśnie ZX-y odpowiadają za nawiązanie takich masowych umów, no to jest krok pierwszy, żeby w ogóle ktokolwiek miał możliwość rozmowy z narzędziami i jakiejkolwiek pozycji siły, no bo co by nie mówić, to jest to większa pozycja siły niż pojedynczych wykonawców, zwłaszcza jakichś tam bardziej niszowych. No nie każdy z nas jest Taylor Swift, tak? Więc nie każdy może sobie na takie rzeczy pozwolić, choć notabene, gdyby ona prawdopodobnie parę ruchów wykonała takich bardziej widocznych, to też by bardzo pomogło. Myślę, że w jej przypadku, bo już wiemy, że zdarzyło jej się parę razy w takich kontekstach praw autorskich do muzyki przetrzeć szlak. No więc to nie jest jakaś rewolucja. Można tutaj by pomyśleć nad tym ewentualnie, żeby powstała jakaś forma licencji do trenowania modeli AI, czyli żeby wprost na przykład, jeżeli ja coś skomponuję, no to wiecie to pewnie obaj, że mogę nawiązać jakąś umowę licencyjną i są tam różne płaszczyzny, tak zwane pole eksploatacji, na jakich mogę się tym podzielić. Mogę powiedzieć, że to będzie w reklamach, nie będzie. Mogę powiedzieć, że to będzie używane w takim kontekście, a w takim nie i tak dalej, i tak dalej. Być może dobrze byłoby rozważyć, żeby jednym z takich kontekstów było właśnie zgoda, brak zgody na takie trenowanie. Tylko znowu wracamy do scenariusza, że co jeśli brak zgody? Więc musimy na razie zająć się tym scenariuszem, w którym jesteśmy, w którym zaczęliśmy od braku zgody, w którym w momencie, gdy my sobie jeszcze nawet nie do końca o tym wiedzieliśmy, te narzędzia już, te ładne, nie wiem, 5-6 lat temu, zanim to w ogóle było tematem rozmowy, już się karmiły, już sobie brały, nikogo nie pytając o zdanie. Ja też chyba trochę tak jak Maciek będę musiał domknąć wypowiedź, mówiąc coś w stylu, spróbuję podsumować swój strumień świadomości. Natomiast wydaje mi się, że po pierwsze, rozwiązania, które są tu potrzebne, nie są jakieś niewiadome jako odkrywcze, bo są to tylko już umowy nadal. Po drugie, można tutaj zastanowić się nad tym, żeby była jakaś forma właśnie licencji do trenowania, nazwijmy to. No i docelowo idealnie byłoby, żeby był jakiś tutaj system wynagradzania tych artystów. Ja dobrze wiem, jak to wygląda. Ja jestem prawnikiem licznych muzyków i zdaję sobie sprawę, że mamy tutaj sytuację, w której no właśnie z takich streamingów to tak naprawdę są grosze, w których tak naprawdę coraz więcej się wymaga od artysty, żeby poświęcał energii, nie wiem, na tworzenie rolek, a mniej na muzykę. I tutaj moglibyśmy, poprzecie mnie pewnie obaj, że moglibyśmy drugie tyle naszej rozmowy spędzić nad innymi patologiami, które wokół muzyki się dzieją, więc z wszystkim trzeba będzie próbować sobie jakoś potencjalnie radzić, ale od czegoś trzeba zacząć i może ten wyrok, który stał się powodem naszego spotkania, jest jakąś próbą doprowadzenia do tego, żeby to odchylające się w coraz bardziej niebezpieczną stronę wahadło, no na ten moment powiedzmy, że się zatrzymało w tym sensie, że zobaczymy, czy będzie szło w nią dalej, czy może jednak nie zacznie się odrobinę odchylać w stronę przeciwną. I na pewno niezależnie od tego, czy patrzy się na to bardziej, mniej optymistycznie, no to warto może temu powrotowi w drugą stronę odrobinę kibicować.
0: No zdecydowanie, to jest taka bardzo pozytywna wiadomość na koniec. Ja mam nadzieję właśnie, że to jest początek takich zmian. Na ten temat moglibyśmy na pewno rozmawiać jeszcze długie godziny, bo to właściwie jest temat rzeka. Nie poruszyliśmy nawet połowy zagadnień, które przygotowałem sobie na dzisiejszą rozmowę, ale niestety mamy ograniczoną ilość czasu, który właśnie nam się kończy, więc pozostało mi nic innego, jak podziękować wam za te szalenie ciekawą rozmowę i podziękować również Państwu za jej wysłuchanie. Moimi Państwa gośćmi byli mecenas Tomasz Palak, radca prawny i twórca internetowy, oraz Maciek Karbowski, producent muzyczny, muzyk zespołu Tides from Nebula oraz także twórca internetowy. Dziękuję Wam, Panowie.
2: Dzięki.
1: Dziękuję bardzo.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
2: Co państwo? Lato!
3: Julia Nowaczyńska, Katarzyna Pasierbik, Kuba Strzyczkowski. Kłaniamy się państwu. 12 sierpnia, mamy środę. Trudno mówić o sezonie ogórkowym, skoro życie przynosi takie historie. Sprawa Józefa M., rolnika z Gliwic, ciekawi, ale i bulwersuje. Pan Józef M. poczuł się pokrzywdzony. Uważa, że miasto bezprawnie zajęło jego ziemię i w związku z tym zaorał świeżo położony asfalt na drodze. Nie odżegnuje się od czynu. No, trudno przypuszczać, że dopuści się mandactwa, no bo niby jak, a mimo wszystko sąd na wniosek prokuratury zastosował wobec niego środek zapobiegawczy. Józef M. niedawno trafił na 3 miesiące do aresztu. Tymczasowo aresztowany ma dużo mniejsze prawa, aniżeli osadzony po wyroku, dlatego jest to środek bardzo dotkliwy. Co ciekawe, sprawa własności działki przy ulicy Rybackiej w Gliwicach wcale nie jest taka prosta. Miasto przekonuje, że grunt należy do gminy od 25 lat. Tymczasem dziennikarze Wirtualnej Polski pokazali zdjęcia z Google Street View sprzed 12 miesięcy, a na nich słupki, które zdaniem geodetów mogły wyznaczać granice między terenem miasta a terenem należącym do rolnika. Słupki stały w miejscu, gdzie dziś przebiega środek drogi. No, mogło to rodzić przekonanie Józefa M., że racja jest jednak po jego stronie. Dziś pytanie, czy areszt dla pana rolnika jest uzasadniony. Pani Katarzyna czeka na państwa telefony, na komentarze 510-357-357. 510-357-357. 2 minuty po południu. Pan Janusz Wojciechowski jest moim gościem. Adwokat, były komisarz Unii Europejskiej do spraw rolnictwa, były prezes NIK, inicjator akcji Uwolnić Rolnika. Dzień dobry, panie prezesie, kłaniam się panu.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
3: Panie prezesie, na wniosek prokuratury sąd zdecydował, jak wiemy, o areszcie tymczasowym dla rolnika Józefa M. To stało się w niedzielę, ostatnią niedzielę. Pana zdaniem środek potrzebny, zasadny?
4: Absolutnie nie. To jest, uważam, za nadużycie tej instytucji, którą jest tymczasowe aresztowanie, do sytuacji, która absolutnie tego nie wymagała i w sytuacji bardzo niejasnej, dlatego że my do tej pory nie wiemy, czy działanie rolnika, pana Józefa M., rzeczywiście było działaniem bezprawnym. Mhm. Dlatego że nie zostały wyjaśnione kwestie związane z posiadaniem gruntu bezpośrednio przed tym zdarzeniem. No, krótko mówiąc, w czyim posiadaniu ten grunt był bezpośrednio przed wyasfaltowaniem go. Miasto pokazuje dokumenty własności, ale to akurat nie własność jest w tym momencie najważniejsza, tylko posiadanie. Jest taki przepis, artykuł 343, paragraf 2 kodeksu cywilnego, który pozwala posiadaczowi nieruchomości niezwłocznie przywrócić to posiadanie, jeżeli usunąć skutki naruszenia w sytuacji, gdy ktoś nagle bez jakichś procedur, bez na przykład eksmisji sądowej usuwa takiego posiadacza. On nie musi być właścicielem. Tu właśnie chodzi, ten przepis został wprowadzony po to, żeby nie było samowoli, że jeżeli ktoś jest na jakimś gruncie, to nie usuwa się go metodą zalania asfaltem tej nieruchomości, tylko przeprowadza się prawną procedurę najpierw usunięcia takiej osoby.
3: Czyli mówimy o sytuacji,
4: wiele wskazuje,
3: że mamy z taką sytuacją do czynienia. Mówimy o sytuacji, że jeśli rolnik...
4: Wiele wskazuje, że taka sytuacja właśnie była tam.
3: Jeśli rolnik faktycznie użytkował to pole od wielu lat, no to wylanie asfaltu przez miasto mogło być bezprawnym naruszeniem jego posiadania, czy tak?
4: Jego posiadania, dokładnie tak. I tutaj wszystkie pokazywanie ksiąg wieczystych, tytułów własności, decyzji o wywłaszczeniu nie wyjaśniają tej sprawy, bo nikt w tej chwili nie kwestionuje, że miasto uwłaszczyło się na tych gruntach gdzieś jeszcze w 2001 roku i ma do tego tytuły własności, ale ja pytam, to zresztą jest poruszone w mojej petycji i podnoszę to również w złożonym przeze mnie zażaleniu na to aresztowanie na zasadzie takiej, nie mam pełnomocnictwa, nie mam upoważnienia do obrony ze strony tego rolnika, ale na zasadzie upoważnienia do obrony udzielanego przez inną osobę złożyłem takie zażalenie. Jeżeli ten rolnik to potwierdzi, no to ono będzie.
3: Bardzo panu dziękuję, bo wiem, że robi to pan pro bono, to po pierwsze, a po drugie...
4: Zdecydowanie pro bono, tylko i wyłącznie.
3: Po drugie, wiem, że Józef M. Nie ustanowił obrońcy w swojej sprawie. Prokuratura rejonowa Gliwice Zachód przedstawiła, jak pan wie, zarzut zniszczenia mienia publicznego o znacznej wartości. Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach oszacował te szkody na 400 tysięcy złotych. Rolnik był łaskaw zaorać 200 metrów nowej nawierzchni drogi. Wiadomo, że sankcja w tym przypadku jest sroga, bo taki czyn zagrożony jest karą od roku do 10 lat pozbawienia wolności. No, zapewne tym kierował się sąd, bo to często pada w uzasadnieniu o areszcie tymczasowym, prawda? Sąd powołuje się na surową sankcję. Ale tak się zastanawiam, czy wysokość kary zawsze powinna być przesłanką dla aresztu, a może przede wszystkim obawa matactwa?
4: Panie redaktorze, pierwsza przesłanka to jest uprawdopodobnienie popełnienia czynu, czyli uprawdopodobnienie, wysokie uprawdopodobnienie tego, że to, co zrobił ten człowiek, jest przestępstwem. I tego uprawdopodobnienia ciągle nie ma, dlatego że niewyjaśnione zostały kwestie związane z tym, czy on działał bezprawnie, czy on działał zgodnie z prawem. Jeżeli był posiadaczem bezpośrednio przed tym wyasfaltowaniem, to miał prawo przywrócić to posiadanie. Oczywiście ja bym go nigdy do czegoś takiego nie namawiał, odradzałbym mu takie działanie gwałtowne, gdyby ktoś o to pytał, ale to nie zmienia faktu, że to może być działanie, które mieściło się w granicach prawa.
3: Panie prezesie,
4: wobec tego nie ma żadnych, nie byłoby żadnych podstaw do ścigania go w ogóle, no tym bardziej nie byłoby podstaw do aresztu. To wszystko nie jest do końca wyjaśnione. Pan wspomniał o tych zdjęciach, które już internauci wyciągnęli, ja też to widziałem.
3: Tak.
4: I rzeczywiście wiele wskazuje na to, że zanim został położony ten asfalt, to widzimy pas
3: to
4: gruntu,
3: słupki stały.
4: Słupki stały, jest pas gruntu używany rolniczo. I nawet jeśli ten pas gruntu był własnością miasta w świetle mapy geodezyjnej, znaczy to co tam pokazują mapy geodezyjne, to jeżeli był w posiadaniu rolnika, to zgodnie z prawem należało tego rolnika wyeksmitować z gruntu, wezwać go do wydania tego gruntu. Jeśli by się nie zgodził, to trzeba było z tym iść do sądu, przeprowadzić postępowanie eksmisyjne. Przyszedłby komornik i go z tego gruntu usunął.
3: Tak.
4: Natomiast zdaje się, że tego wszystkiego tam nie było. Nie było całych tych procedur. W związku z tym, jeżeli rolnik się przed tym bronił, to nie postępował bezprawnie.
3: Czy ja dobrze zrozumiałem, że pana zaskarżenie na decyzję o areszcie formalnie wpłynęło do sądu w Gliwicach? Ja pytam...
4: Powinno już płynąć.
3: Pytam nie bez przyczyny, bo jak pan pewnie wie doskonale, od niedzieli biegnie czas, a jest 7 dni, prawda, na złożenie takiego zaskarżenia.
4: Wysłałem, więc powinien już być. I tu wyjaśnię, bo jeżeli osoba jest tymczasowo aresztowana, no to wiadomo, że trudno jej się porozumieć z adwokatem, z kimkolwiek. Każda inna osoba, to może być osoba z rodziny, ale też obca osoba może dać takie upoważnienie do obrony. I upoważnienie do tego, żeby wnieść zażalenie. No oczywiście albo potwierdzi potem ten aresztowany rolnik, że chce takiej obrony albo nie, to nikt do tego nie zmusza, no ale ja się boję, żeby nie uciekł termin, ten człowiek tam jest odcięty od świata, nie wie co może zrobić.
3: Być może nie zna swoich praw, prawda?
4: Może nie znać swoich spraw, tak. Chociaż powinien być o nich pouczany, ale wiemy, jakie są realia aresztu tymczasowego, więc no, działam po to, żeby dać szansę kontroli sądowej drugiej instancji tego postanowienia.
3: Jasne.
4: Mam nadzieję, że tam będzie refleksja, bo naprawdę już pomijając teraz, zakładając, że to był czyn bezprawny w przypadku rolnika, budzi wątpliwości szacunek tych strat. Na pewno nie ma obawy matactwa, bo nie byłoby tam czym zupełnie w jakiej kwestii mataczyć. I jeszcze tam jest, panie redaktorze, no jest tam sytuacja, to jest już wiemy z tego, z jakichś informacji z choćby od sąsiadów, że to jest samotny człowiek, sam się tym gospodarstwem zajmował. Jakiś tam pies został w tym gospodarstwie, którym teraz ludzie się jacyś opiekują. No ciężkie skutki, to jest jeszcze areszt w czasie, kiedy jest szczyt prac polowych. Więc aresztowanie rolnika w takiej sytuacji, gorzką mam refleksję, bo powiem panu coś jeszcze.
3: Bardzo proszę.
4: Tak obserwuję informacje medialne o różnych aresztach i zauważam taką prawidłowość, że tak mniej więcej do 1 000 000 złotych, jeżeli są zarzuty, czy to jest kradzież, czy wyłudzenie, czy właśnie wyrządzenie szkody, jak w tym przypadku. Jak jest poniżej 1 000 000, to chętnie się aresztuje. Jak jest powyżej 1 000 000, to już wtedy jest większa refleksja, większy namysł, i rzadko się słyszy o takich aresztach, w takich milionowych sprawach. Ale jak chodzi o mniejsze kwoty, to jakaś taka jest... Większa lekkość sięgania po ten środek.
3: A ja kiedyś ukułem, też podzielę się refleksją na koniec z panem, takie powiedzenie, że aparat państwa jest w Polsce zasadniczy w sprawach żadnych i żadny w sprawach zasadniczych. I zdaje się, że powiedzenie adekwatne do sytuacji, o której rozmawiamy.
4: Daleko, mocna opinia, ale też niekiedy wymiar sprawiedliwości, choć... W ogóle to pojęcie wymiar sprawiedliwości też budzi moje wątpliwości. Sprawiedliwość jest albo nie ma, ona się nie nadaje do odmierzania. Więc wydaje mi się, że tu w tej sprawie wygląda na to, że tu nie ma sprawiedliwości po prostu w stosunku do tego rolnika.
3: A wrócimy na antenę. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Przed godziną 13:00 raz jeszcze Janusz Wojciechowski, adwokat, niegdyś europoseł, były komisarz Unii Europejskiej do spraw rolnictwa, inicjator akcji Uwolnić Rolnika. 11:30 po południu, czy areszt dla pana rolnika jest uzasadniony. Sonda, proszę państwa, w naszej aplikacji. Bardzo proszę o głosy, o wzięcie udziału w tym naszym badaniu. 510-357-357, jak powiedziałem, pani Katarzyna, czeka na telefony pan Marcin. Panie Marcinie, witam pana, dzień dobry, halo.
5: Dzień dobry, panie Kubo.
3: Dzień dobry panu.
5: Panie Kubo, słucham przed chwilą pana Wojciechowskiego, który tutaj rzucał pulizmami, niestety. Pominął takim typowym...
3: Troszkę bliżej mikrofonu, panie Marcinie,
5: tak,
3: proszę.
5: Tak. Pan Janusz Wojciechowski oczywiście zastosował tak zwany cherry picking, bo nie wspomniał najważniejszym, że ten pan podczas zatrzymania odgrażał się, że będzie kontynuował to uszkodzanie tej jezdni. Zresztą, zdaje się, rok wcześniej była podobna sytuacja przy wyznaczaniu krawędzików.
3: Zapowiedział, że tak. Dokończy dzieła, tak?
5: Tak, dokładnie tak. No więc jeżeli to nie jest przesłanka do tymczasowego aresztowania, to nie wiem, co mają być dodatkowo. No to nie chodziło o żadne tam zabezpieczenie w środku, wycieczkę w kraju, tylko po prostu o uniemożliwienie kontynuowania niszczenia tej ulicy.
3: Czyli areszt prewencyjny.
5: No, jeżeli ktoś zatrzymany przez policję wykrzykuje, że będzie dalej kontynuował i będzie dalej to robił, co robi w tej chwili, to chyba innego wyjścia nie ma. No nie wiem, co to można tym będzie zastosować.
3: Aczkolwiek zapowiedź czynu nie jest jeszcze czynem. Pan Dawid z nami. No. Panie Dawidzie, witam. Dzień dobry, halo.
6: Witam panie Kubu, witam redaktora serdecznie.
3: Witam.
6: Ja pozdrawiam tego naszego kolegi z Nidzicy, który dzisiaj zadzwoni, bo się wczoraj przejmował, że dawno nie dzwoniłem. I tylko ci powiem, kolego, że pracuję w systemie 3-zmianowym i co 2 tygodnie mogę dopiero 3 zadzwonić, jak mi zmiana dobrze wypadnie.
3: Tak działa, proszę państwa, skrzynka kontaktowa w radiu 357. Tak. Można przekazywać teraz znajomym informacje, bardzo proszę.
6: Tak, i teraz odnośnie tego, i pan Wojciechowski już dotknął coś, co mnie bardzo denerwuje i wkurza wobec naszego państwa. No masz, tak mnie trafia.
3: Panie Dawidzie, ale też pana poproszę o mówienie do mikrofonu.
6: Mówię do mikrofonu. Nie wiem, czy teraz lepiej, czy po prostu...
3: Lepiej, bardzo proszę.
6: Panie redaktorze, to popatrzmy sobie. Dawid Kaszczyk zarobił ponad 1,5 miliona złotych, 0,5 miliona oddaje i nic się nie dzieje. Pani, która na Dolnym Śląsku, 4,5 miliona złotych za powódź, wszyscy pieniążkami obdzieleni, nic się nie dzieje. Nikt do aresztu nie trafia. No i teraz właśnie jaka jest siła naszego państwa wobec tych słabszych, a wobec własnych? Wobec własnych to nie ma środków zapobiegawczych, że będzie mataczenie. Oni chodzą sobie na wolności, pieniążki oddawają i nic tutaj się nie dzieje. Tu rozumie rolnik faktycznie może zniszczyć dodatkowo i narazić na koszty tą firmę, która kładzie ten asfalt. Natomiast nie chodzi o to, że kiedy to państwo będzie faktycznie traktować wszystkich porówno, a nie, że jak jest rolnik, to my pokazowo, PR-owo go posadzimy, a jak jest ktoś z naszej partii albo z okolic naszej partii i jest afera, to my mówimy, trzeba powołać służby, trzeba powołać komisję, musimy to sprawdzić, musimy to zbadać, to jest strona przeciwna na pewno, podkłada nam kłody pod nogi, proszę się niczym nie przejmować, piją nam twarz i nam się śmieją.
3: To ludzie. Tak, to często pada rzeczywiście, bo to najprościej powiedzieć, że to jest prowokacja polityczna, prawda?
6: Dokładnie, no to jest kabaret. No i teraz politycy, którzy tutaj na pewno, panie redaktorze, nas słuchają, my możemy tu apelować jako słuchacze do nich, żeby w końcu wzięli się w garść i przyznawali się do swoich słabości, żyli w prawdzie, mówili, tak, zdarza się, że mamy polityków, którzy kradniemy, monitorujemy, ujawnimy, a nie, że oni rozmywają tą sytuację, przykrywają to innymi rzeczami i śmieją się nam w twarz.
3: No, sprawy są na tyle poważne, że nie sądzę, aby były możliwe do zamiecienia pod dywan. Pozdrawiam, panie Dawidzie, dziękuję za komentarz. Pan Paweł, panie Pawle, dzień dobry, halo.
7: Dzień dobry, panie Kubo. Paweł, dzień dobry panu. Witam. Panie, jeżeli pan sądził, że ja w takiej tematyce nie zadzwonię, to się pan grubo mylił.
3: Proszę tym pana, pozbyłem się już dawno nadziei, że pan nie zadzwoni.
7: Panie Kubo, tak. Tym bardziej, że pan wie, a niektórzy słuchacze wiedzą, że ze mnie zrobiono kryminalistę, ponieważ zarzucano mi chęć pozbawienia, zniszczenia konstytucyjnego organu Rzeczpospolitej Polskiej przemocą, a ja stawałem tylko w obronie dzieci w domach dziecka przed eksperymentem medycznym od Pfizera. Mhm. Ale wracając do tematu głównego.
3: Tak.
7: Pierwsza rzecz, chciałem panu Januszowi Wojciechowskiemu bardzo podziękować za zaangażowanie i udział w tym. Mam nadzieję, że zostanie obrońcą tego człowieka. Czy zgadzam się z tym aresztem dla rolnika? Nie zgadzam się, choć tu argumentacja pana Marcina, który powiedział, żeby zapobiec dalszemu przestępstwu, mogłaby mnie ku temu skłaniać. Natomiast
3: to, jest to argument, jest... ja jestem wdzięczny zresztą panu Marcinowi, że zadzwonił i tę sytuację przywołał. Tak.
7: Tak, przepisy kodeksu postępowania karnego wskazują, że żeby zapobiec dalszemu przestępstwu, można zastosować różne środki zapobiegawcze, w tym najbardziej skrajne,
3: pytanie
7: w
3: tylko,
7: postaci tymczasowego aresztu.
3: Pytanie tylko, czy to znalazło się w uzasadnieniu decyzji?
7: Ale tutaj, wie pan, z tym uzasadnieniem decyzji będzie ciekawie. Ja powiem dosyć kontrowersyjną rzecz, ponieważ ja mam nadzieję, że ten rolnik będzie siedział w areszcie ponad 7 dni, czyli co najmniej 8 dni, ale nie więcej niż te 8 dni. Ponieważ wówczas wchodzimy w tryb przestępstwa z artykułu 189 Kodeksu Karnego i osoby, które przyczyniły się do bezprawnego pozbawienia wolności na okres powyżej 7 dni, będą odpowiadać karnie do 15 lat więzienia. Stąd też właśnie prośba...
3: Zna pan taki przypadek w Polsce, że ktokolwiek odpowiadał z tego artykułu?
7: Panie Kubo,
3: no tak, tak czy nie, bo ja
7: nie znam, ale artykuł 7 artykuł 7 Konstytucji jasno mówi, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. I tylko od nas zależy, czy my będziemy zdeterminowani, czy też nie. I dlatego zależy mi na tym, żeby ludzie się zaangażowali, tak jak pan Janusz Wojciechowski, którego bardzo cenię, jako jednego z nielicznych polityków, bo ten człowiek ma niesamowitą klasę. Będą zaangażowani inni ludzie. Z tego co wiem, kontrowersyjny Stonoga się angażuje, Max Kolonko się angażuje, mam też mojego znajomego, który dzwonił do ZDM-u w sprawie właśnie tej drogi i bardzo ciekawy materiał nagrał jako redaktor, puścił go w przestrzeń publiczną na Facebooku. Także murem musimy stanąć za tym rolnikiem, panie Kubo. Liczę na to, że Radio 357 również zaangażuje się w monitorowanie tej sprawy, ponieważ nie może być tak, że zabiera się komuś wolność i tej wolności później nikt mu nie odda. Żadne pieniądze nie będą satysfakcją za to. Wiem ja po sobie, 177 dni zabrano z mojego życia. Tym miłym akcentem kończę tę
3: panie
7: dyskusję.
3: Pawle,
7: dobrego dnia.
3: Pozdrawiam. Ciąg dalszy programu naszego dzisiejszego oczywiście nastąpi, tylko przypomnę. Być może nie mówiłem, nie wspomniałem. Zacny gość, proszę państwa, po 12.30 pan dr Piotr Kuładoczny, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Porozmawiamy o tym środku pod tytułem areszt tymczasowy. 18,5, prawie 19 minut po południu. Czy areszt dla pana rolnika jest uzasadniony? 510 357 357. Witam pana, panie Dariuszu. Halo?
8: Dzień dobry, panie Kubo. Po
3: dzień dobry
8: pierwsze,
3: panu.
8: Dziękuję za zajęcie się tematem. Po drugie, dwa słowa o sobie. Ja mam dwa zawody. Jeden to jestem lekarzem od 30 lat, a drugi jestem pasjonatem, rolnikiem na ojcowiźnie, rolnictwo ekologiczne, certyfikat od ponad 10 lat. Teraz nie mogę owsa sprzedać ekologicznego, ale to są, w związku z tym rozumiem tą sytuację idealnie. I powiem szczerze, że pan Wojciechowski powiedział wszystko w zasadzie, o czym ja myślę od tygodnia. Po pierwsze, że państwo jest silne dla słabych i słabe dla silnych. Po drugie, traktowanie, to jeszcze też słuchacz powiedział, różne naszych znajomych, różnych przez państwo znajomych politycznych, prawda? Mhm. Na przykład dla mnie straszną rzeczą jest ta sytuacja ze Szpitalem Południowym. Wiele lat pracowałem w szpitalu na Goszczyńskiego obok w Warszawie, dyżurowałem. Wiem, jaka to jest ciężka praca i dla mnie to jest ogromny policzek po 30 latach, że młody chłopak, który jest na specjalizacji, zarobił, nie wiem, inne słowo można powiedzieć, 1,5 miliona złotych.
3: Ale wie pan,
8: doskonale... nawet nie został przesłuchiwany przez to do tej pory.
3: Tak.
8: A rolnik, który bronił ojcowizny, został w kominiarkach doprowadzony, w kajdankach, wyprowadzony w czasie żniw. Po prostu ja to płakać się chcę. I ostatnia rzecz.
3: Tak.
8: Jeśli by potrzeba była kaucja, ja się dołożę i myślę, że wielu słuchaczy dołoży się do tego, żeby tego rolnika przynajmniej uwolnić, bo na przykład w prasie było, że on nie przedstawił żadnych dowodów na to, że posiada tę ziemię. A jak miał przedstawić, w którym momencie, jak go doprowadzili od razu, prawda?
3: Bardzo panu dziękuję za komentarz.

0: Ja rozumiem, że zwrócił się do gminy, tak?
1: Do organu, czyli do prezydenta miasta Gliwice, jeżeli to jest... Wiadomo. Zwrócił się z wnioskiem i tego nikt nie podważa. Przedłożono wstępny projekt podziału, który został zaopiniowany przez właściwy tam Wydział Architektury Urbanistyki. I teraz tak, jeżeli w planie zagospodarowania przestrzennego tam była droga, o odpowiednich parametrach, o odpowiedniej szerokości, załóżmy, że to jest 5 metrów, 6 metrów, różnie to bywa, nie wiem jak to jest w tym wypadku, geodeta wykonujący ten podział musi taką drogę wydzielić. Wynika to z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, z przepisów o z ustawy o planowaniu przestrzennym.
0: Ja to rozumiem, ale myśli pan, że pan Józef M. nie miał takiej świadomości, takiej informacji po wytyczeniu do niego nie dotarły?
1: To teraz idzie w tym kierunku, że on nie wiedział, że go zmusili do podpisu, wręcz z takimi wypowiedziami się spotykam. Facet musiał złożyć wniosek. I w tym wniosku było na pewno napisane, że jest wydzielenie działki pod drogę, ulicę, drogę publiczną, ulicę tam Rybacką, czy jak ono się nazywa. Wydane zostało postanowienie. Postanowienie musiało mu zostać doręczone. Miał 7 dni na złożenie zażalenia. Nic nie słyszałem, żeby cokolwiek się facet zażalał.
0: Złożył.
1: Że tak powiem.
0: Czyli mamy uporządkujmy, mamy taką to sytuację, że w tym momencie rozumiem, że decyzja się jest prawomocna, prawda?
1: Decyzja jest drugim etapem. Najpierw jest postanowienie. Decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości jest końcowym etapem, więc pan rolnik znowu taką decyzję musiał dostać i miał tym razem 2 tygodnie od daty otrzymania tej decyzji na złożenie odwołania.
0: Rozumiem, że ten wywód wskazuje na to, że racja jest po stronie miasta, czy tak?
1: No, muszę to przyznać, nie zbyt chętnie, bo ja nie pracuję w żadnym urzędzie, pracuję prywatnie, ale no wie pan, procedura...
0: Jak pan skomentuje jeszcze jedno pytanie, panie Jacku? Te zdjęcia, na które...
1: No, widziałem to przed chwilą, co no prawda właśnie. Na Facebooku, na WP. Nie wiem, czy to jest pełny artykuł, ale powiem szczerze, włos mi się zjeżył na widok tego rzekomego kamienia granicznego, który wystaje ponad 0,5 metra z ziemi. I jeszcze przy pasie drogowym, jaka by ta droga nie była. Żaden geodeta gwarantuje, nie zakopie tak kamienia granicznego, bo no, jedzie młodzieniec BMW po pijaku w nocy, przecież on walnie w ten słupek prędzej czy później i będzie geodeta miał problemy. Kamień się zakopuje w ten sposób.
0: Swoją drogą to ciekawe, że jak wskazujemy na pojazd, który prowadzony jest przez osobnika po spożyciu i zawadzi słupek graniczny, rzekomo graniczny, to musi być BMW. To musi być BMW.
1: Przeważnie tak. W każdym razie moim zdaniem, bo też pojawiają się przy innych informacjach zdjęcia, gdzie ja nie wiem, czy jest to ten sam słupek, ale wygląda bardzo podobnie, z informacją, że jest to słupek gazowy na załamaniu gazociągu. I takie słupki oznacznikowe się daje, owszem.
0: No tego
1: czy to jest to, czy to jest tamto, ja nie wiem.
0: Tego tu na antenie nie rozstrzygniemy, tak? Kończąc?
1: Jeżeli to nawet jest słupek graniczny, że tak go nazwę, tak. Który był ileś lat temu już tam i on jest traktowany jako świętość, jak tu WP pisze, prawda, różne takie rzeczy, to może być sytuacja, że owszem, jest to nawet znak graniczny, chociaż oczywiście tu trzeba przeprowadzić czynności wyznaczenia granic i sprawdzić, czy on nie został przekopany, przesunięty i to jest naprawienie oczywiście. Natomiast chodzi o to, czy to nie jest przypadkiem stara granica działki pana rolnika.
0: Zapewne tak.
1: Podziałem.
0: Zapewne tak, ale proszę zwrócić uwagę jeszcze na jedną okoliczność. Dziennikarze WP wskazują, że nie rozstrzygają, gdzie przebiega ta granica, tylko wskazują na to, że słupki być może dla pana Józefa M. były informacją mylącą. Pozdrawiam pana, pan Jarosław. Panie Jarosławie, witam. Halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, słucham.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Poprzednik dosyć merytorycznie się wypowiedział w tej kwestii i szkoda, że pan poseł Wojciechowski tak chętnie broni na dzień dobry, a wydaje mi się, że niezbyt obiektywnie, tylko jednostronnie już a priori przyjął, że...
0: Ale nikt, ja tylko jedno zdanie powiem, panie Jarosławie, nikt nie przesądza o ewentualnej winie bądź nie Józefa
2: M. Ale ja do tego zmierzam. Bo tak jakby są dwie kwestie. Jedna, aresztowanie, co do zasady też uważam, że jest nadużywane w Polsce wobec wielu, ale niestety ten przykład uważam jest nie najlepszym przykładem do tego problemu.

0: ponieważ należy wziąć pod uwagę również całe okoliczności i osobę tego rolnika, który, jak się okazuje, wiele lat wcześniej jego metodą było straszenie sąsiadów widłami. No, nie jest to, powiedzmy, standardowy mieszkaniec miasta, czy wioski, czy ulicy, tak bym to ujął eufemistycznie. I być może ten areszt paradoksalnie uchronił go przed większymi problemami, a nie dramatami.
1: No
0: pytanie,
1: tak,
0: co by się wydarzyło, gdyby za tydzień ten rolnik komuś coś zrobił i wtedy byłyby pretensje, że nie został aresztowany.
1: Dyskutowałbym z tym argumentem. Wie pan, ja jestem posiadaczem bardzo ostrej siekiery. Czy w związku z tym ma pan jakiś pomysł na środek zapobiegawczy wobec mnie w związku z tym posiadaniem?
0: Nie, ale jeśli policja, a ma na pewno takie informacje, wiedząc, że historia tego rolnika nie jest czyściutka, jeżeli chodzi o zachowanie, tak bym znowu to ujął delikatnie, to wierzę w to i tutaj nie zgodzę się z poprzednikiem, który użył takiego słowa, niechętnie przyznam rację urzędnikom. Czy... A ja bardzo chętnie przyznam, bo to by oznaczało, że mamy normalny kraj w końcu, że zaczniemy ufać urzędnikom i błędy będą tak jakby sekowane, a nie a priori będziemy się ze wszystkim nie zgadzać, bo notabene o to też zależy naszym wschodnim przyjaciołom, ale to jest zupełnie temat poboczny. Natomiast
1: tak.
0: jedną rzecz...
1: Ostatnie zdanie, bardzo proszę.
0: Tak. Jedną rzecz bardzo istotnie zwrócił uwagę na to pan geodeta. Znowuż przyjęliśmy, albo niektórzy przyjęli, że skoro tam były słupki, to one o czymś świadczą.
1: To tam jest granica. No nie, no
0: nie,
1: tak.
0: Nie. Po pierwsze, już pan geodeta zwrócił uwagę, że one są jakoś nienaturalnie, a po drugie, biorąc pod uwagę historię tego rolnika, naprawdę ona jest bardzo ciekawa, a powiem, mieszkam niedaleko, o tak powiem, ale to zupełnie, zupełnie obok. Dlaczego nie jest przyjęte albo nie jest brane pod uwagę, że również te słupki nawet ten rolnik mógł tam umieścić? Ja nie mówię, że tak było, ale to, że one tam były...
1: Ale oczywiście, gdyby albo umieścił Józef M., albo umieścił na przykład pan, albo ja. No, o tym rozmawiamy i ja wcale sobie teraz nie dworuję, bo jest to okoliczność, którą trzeba brać pod uwagę. Kończę, bo wielu słuchaczy czeka. Kłaniam się panu. Bardzo dziękuję za komentarz, pan Grzegorz. Panie Grzegorzu, dzień dobry, halo?
2: Dzień dobry, witam pana i witam państwa. Panie Kubo, no ja jestem zwolennikiem logiki i tutaj logika mi podpowiada, że w tym wypadku z całą pewnością doszło do przestępstwa. Albo rolnik broniąc, no uważając, że jest poszkodowany, dopuścił się przestępstwa, albo przestępstwem było, że ta droga tam została położona na jego ziemi. Ja bym oczekiwał teraz od naszego państwa, że w ciągu miesiąca najdalej sąd, bo to jest, wydaje się to być dość prosta sprawa, że w ciągu miesiąca sąd wyda wyrok i będzie wiadomo, kto popełnił przestępstwo. Jeżeli przestępstwo popełnił rolnik, no to trzeba go ukarać, a być może rzeczywiście, tak jak poprzednicy mówili, to więzienie, ten areszt był dla niego może nie najlepszym, ale takim rozwiązaniem, które uchroniło go przed innymi gorszymi...
1: Oczekiwanie, panie Grzegorzu, wydaje z całym szacunkiem, ale wydaje mi się nazbyt optymistyczne, bo mając takie oczekiwanie, musielibyśmy mieć taką sytuację, że oto prokuratura w jakimś super ekspresowym tempie, niemożliwym praktycznie, tygodnia na przykład, formułuje akt oskarżenia, o czym jeszcze dziś porozmawiamy. Pozdrawiam pan Dariusz. Panie Dariuszu, witam. Halo.
3: Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry,
3: dzień dobry państwu. Ja tutaj tak na szybko chciałem do pierwszej wypowiedzi i do przedostatniej, gdzie panowie bardzo bronili tego rolnika, że w zasadzie gdyby go nie zamknęli, to mógłby się władować w większe kłopoty. Ja chciałbym tutaj...
1: Że w zasadzie wniosek jest taki, że areszt jest dla dobra zainteresowanego.
3: Tak, ale proszę tutaj porównać sytuację, jeżeli jest kierowca, który ma sądowy zakaz kierowania pojazdów. Ja nie mówię, że za pierwszym razem go, że tak powiem, zatrzymuje, ale jeżeli go zatrzymują za drugim, za trzecim czy za czwartym i go dalej puszczają, czy to nie jest powód, że może zrobić coś dalej? W tym momencie sądy są bardzo liberalne i łaskawe. Tu chciałbym tą kwestię, że tak powiem, poruszyć, że tutaj boją się wszyscy, że on grozi, że coś zrobi i jakie to będą konsekwencje, a proszę porównać dopuszczania kierowców po drugim czy trzecim zakazie sądowego prowadzenia pojazdów, jakie on może konsekwencje, że tak powiem, doprowadzić, jeżeli się go, że tak powiem, dalej puszcza wolno. No to tyle chciałbym, żebyście państwo na to też zwrócili uwagę. Dziękuję panie redaktorze za możliwość wypowiedzenia się.
1: Pozdrawiam, to ja dziękuję. 28 minut pozostało do 13. Pan doktor Piotr Kładoczny jest moim gościem. Prawnik, wiceprezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Dzień dobry, panie doktorze, kłaniamy się.
4: Kłaniam się również i wykładowca uniwersytecki Uniwersytetu Warszawskiego.
1: Bardzo dziękuję, już dopisałem. Panie doktorze, wiem, że Helsińska Fundacja Praw Człowieka swojego czasu przygotowała raport o tymczasowych aresztowaniach w Polsce, o tym środku. Jaki tak. obraz wyłania się z tego raportu? Mamy problem z nadużywaniem tego środka?
4: Mamy duży problem i to nie jest tylko kwestia jednego raportu naszego czy innych organizacji pozarządowych w Polsce, które o tym też robiły raporty, no bo sprawa jest dużo poważniejsza. Nie tylko nasze raporty, ale również orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nieustająco wskazujące Polskę na to, że musi zapłacić jakieś zadośćuczynienie za to, że człowiek był niesłusznie albo za długo aresztowany, wskazują na to, że mamy problem i to strukturalny, i to Strasburg, czyli Europejski Trybunał Praw Człowieka. Już wprost powiedział, że to jest problem strukturalny, tak? Czyli nie da się go tak bardzo prosto, nie są to incydentalne przypadki i nie da się go tak być może łatwo i prosto wyprostować, ale takie próby są czynione w tej chwili. Pan redaktor pewnie wie, państwo może się orientują, może nie, na wszelki wypadek powiem. Jest już w Sejmie, i to nie po raz pierwszy, ustawa, która miałaby zmieniać zasady stosowania tymczasowego aresztowania, nieco albo bardziej, w zależności od tego, jaki projekt ustawy, bo są w tej chwili dwa, o ile się orientuję na bieżąco. Procedowane, no więc być może coś z tego będzie, zmieni się procedura w tym zakresie, ale oprócz tego mamy do czynienia z problemem stosowania tych przepisów, które już są dzisiaj.
1: Jasne. Panie doktorze, często sądy w uzasadnieniu, jak czytam, wskazują na surowość kary, która grozi podejrzanemu na tym etapie, no tak. uzasadniając zastosowanie aresztu tymczasowego. Ja przyznam, że mam problem z akceptacją takiej przesłanki, bo czy wysokość kary może być argumentem za aresztem?
4: To jest tak, panie redaktorze, że to z tą przesłanką, to jest tak zwana słynna przesłanka z artykułu 258 paragraf 2, czyli za surowość kary, miałaby skłaniać każdego, albo przynajmniej znaczną część sprawców, którym grozi ta surowa kara. Przez surową karę dzisiaj rozumiemy co najmniej 8 lat. W projektach mówi się o 10 latach. To nie ma większego znaczenia, obawiam się. Oczywiście zawsze lepiej 10 niż 8, ale jednak...
1: Przypomnijmy, że w sprawie Józefa M. w grę wchodzi sankcja do 10 lat pozbawienia wolności. Znaczna sankcja.
4: Jeżeli pan redaktor mi pozwoli, tak. to ja bym jeszcze na ten temat się wypowiedział bardziej szczegółowo, prawda? Mhm. Ale na razie wracając do samej kwestii 258 paragraf 2, czyli surowej kary. To nie jest tak, że sama surowa kara ma powodować automatycznie konieczność zastosowania aresztu, tylko ma to być przesłanka do tego, że mógłby ktoś utrudniać postępowanie. Bo pamiętajmy o tym, że tymczasowe aresztowanie jest środkiem zapobiegawczym, ale właśnie na tym rzecz polega, że on ma zapobiegać mataczeniu czy utrudnianiu postępowania karnego.
1: No ale w tym konkretnym przypadku Józefa M. Zastanawiam się, o jakim mataczeniu możemy mówić.
4: Jeżeli Józef M. jest rolnikiem, o którym myślę, to ja nie pamiętam.
1: Tak. To jest ta sprawa, o której dzisiaj rozmawiamy.
4: To z całą pewnością jestem przekonany o tym, że nie ma tu niczego do mataczenia.
1: Zwłaszcza, że Józef M. Nie odżegnuje się od czynu, ba. Czyn został zarejestrowany.
4: Tak, on wiadomo dlaczego został ten czyn popełniony, tak, jak rozumiem. Pan rolnik, czyli pan Józef, nie mówi, że nie zrobił tego. Co więcej, gdyby mówił, to pan redaktor ma słuszna uwaga pana redaktora, że no, wszystko się nagrało, został złapany, jak ktoś ładnie mówi, zawsze to jest elegancki, na gorącym uczynku, prawda? Mm-hmm. I w związku z tym tu żadnej obawy mataczenia nie ma. Mogłoby ewentualnie wchodzić w grę również ucieczka z kraju, no ale pan rolnik ma 60 lat, nie sądzę, by on chciał uciekać z kraju. Myślę, że to był czyn powodowany frustracją i raczej chęcią dowiedzenia tego, że ta droga jest częściowo jego. Ja nie wiem, jaki tu jest kto tu ma rację i nie, nie wchodzę w to. Natomiast no, myślę, że z całą pewnością, na ile można coś wiedzieć, z całą pewnością, nie widząc dokumentów i nie widząc słów pana Józefa przed sądem, no można powiedzieć, że nie było tu żadnej obawy matactwa, a tymczasem ta surowa kara, o której pan redaktor mówił, która wywodzi się właśnie z tego powodu, że jeżeli komuś grozi dożywotnie pozbawienie wolności w kraju, no to jest duża szansa, że mógłby chciać uciec. Prawda? Jest jakieś ryzyko, że skoro już go namierzyliśmy, to i to jest, ale to się ma przekładać na właśnie ryzyko utrudniania postępowania. Tymczasem tutaj tego nie ma. I czy trzeba tą, tę przesłankę tej surowej kary czytać wspólnie i razem z, z tą obawą matactwa, bo ona ma wpływać na to, że ktoś może ci utrudniać postępowanie. A tymczasem sądy stosują je samodzielnie.
1: Tak.
4: Mówię, aha, grozi surowa kara, 8 lat i mamy to sprawdzone na naszych raportach.
1: O to właśnie mi chodziło. Panie doktorze, ja pamiętam sprawę Czesława Kowalczyka z Gdyni, który spędził w więzieniu w areszcie tymczasowym, 12 lat bez prawomocnego wyroku, 12 lat, powtórzę. Tak, przy czym, uwaga, to wcale nie jest rekord w Polsce, bo jeśli pamięć mnie nie myli, to ten rekord to jest chyba 12 lat i 3 miesiące. Czesław Kowalczyk został uniewinniony, wywalczył zresztą odszkodowanie w wysokości do tam prawie 3 milionów złotych. Przy czym to nie jest odosobniony przypadek. Maciej Dobrowolski, kibic, ponad 3 lata w areszcie. Stąd moje pytanie. Dlaczego nie ma praktycznie limitu czasu w stosowaniu aresztu? Czy nie należałoby taki limit po prostu wprowadzić?
4: Panie redaktorze, drodzy państwo, takie pomysły się pojawiały w niektórych krajach, zwłaszcza kultury, nazwijmy to w Europie, mówię o europejskich krajach, kultury łacińskiej, myślę tu o Włoszech, Francji, bywają takie, nazwijmy to deadline'y, żeby więcej nie można trzymać. Problem polega na tym, że to nie jest kwestia tylko i wyłącznie przewlekłości postępowania i przewlekłości tymczasowego aresztowania, ale również zasadności jego stosowania. Oczywiście, jakby był ostateczny termin, na przykład 3 lata, 4 lata, tak jak, nie wiem, pan redaktor sugeruje, no to można by powiedzieć, że nikt by nie siedział dłużej w areszcie niż 12 lat. Ale w pewnym momencie zaczęłoby się okazywać, i to jest argument tych osób, które mówią, nie można takiej granicy wprowadzać, które mówią, no ale zdarzy nam się zabójca, do którego nie ma wątpliwości, że on będzie, że on jest winny. I nasze młyny sprawiedliwości mielą wolno, prawda? W związku z tym trzeba by go w pewnym momencie wypuścić, mimo że wiemy na pewno, że on jest winny za zabójstwa i może wtedy nam uciec. To jest jeden argument, z którym oczywiście można by łatwo sobie poradzić, gdyby postępowania toczyły się szybciej. Ale ten problem jest również problemem systemowym w Polsce. I to można być ważniejszym niż tymczasowe aresztowanie, mówimy o tymczasowym aresztowaniu.
1: A ja mam smutne, panie doktorze, takie wrażenie czasem, że prokuratorzy wnoszą o przedłużanie aresztu w nieskończoność z takich powodów bulwersujących, bo na przykład chodzi o to, że nie mają po prostu czasu, bo są obłożeni robotą, jest ich niewielu. Nie mają pomysłów, a i dowodów. Nie są w stanie po prostu skompletować materiału, napisać aktu oskarżenia. No to są takie czynniki, elementy pozamerytoryczne, przyzna pan.
4: No tak, przyznam, natomiast jeszcze raz powiedzmy sobie szczerze, że to nie prokurator stosuje areszt. Prokuratorzy tylko wnioskują. I sąd powinien mieć na uwadze te wszystkie czynniki, także te, powiedzmy, niemerytoryczne, żeby ten areszt stosować, albo go nie stosować, albo go przedłużać, albo go nie przedłużać. I teraz od dzielności, tak powiem, sędziego konkretnego zależy, czy on się zechce zgodzić z prokuratorem, bądź nie. Prawda? Albo czy chce się to ta dzielność ma mu pozwolić przeciwstawić się wnioskowi prokuratorskiemu, kiedy widzi, że to jest niepotrzebne. Pamiętajmy jedno, że długość postępowania sądowego, zwykłego sądowego postępowania karnego, nie musi się równać, a właściwie w żadnym razie nie powinna się równać długości stosowania aresztu. Areszt jest po to, żeby zabezpieczyć postępowanie, jeżeli właśnie, żeby to postępowanie trwało jak najsprawniej i jak najkrócej. Jeżeli my jako państwo nie potrafimy stworzyć takiego systemu, że ono w ogóle może trwać krótko, to nie możemy tego, jakby to powiedzieć, suplementować stosowaniem aresztu w nieskończoność, aż się skończy postępowanie. Jest to wyraźnie sprzeczne i z polskim kodeksem postępowania karnego i przede wszystkim z Europejską Konwencją Praw Człowieka, która wyraźnie mówi w artykule 5, chyba w ustępie 3, że każdy ma prawo do rzetelnego procesu i osoba zatrzymana czy pozbawiona wolności ma prawo do szybkiego do szybkiego rozstrzygnięcia lub do bycia zwolnionym w rozsądnym, do bycia zwolnionym na czas postępowania. Czyli niech to postępowanie dalej toczy, jak my nie potrafimy zorganizować sali, sędziego, aktu oskarżenia i tak dalej. Niech ono się toczy, tylko niech człowiek nie siedzi w areszcie tymczasowym, prawda? Bo to jest dziwne. I teraz problem polega również na tym, że z naszych badań wynika, i to nie tylko z badań, ale również z wywiadów z sędziami, że najczęściej jest tak, a to wynika z badań statystycznych, że 90% wniosków prokuratorskich jest uwzględnianym przez sąd, jeżeli chodzi o zastosowanie aresztu, a 95% około, to jest plus minus w różnych latach, ale coś się tak kształtuje, 95% wniosków prokuratorskich o przedłużenie jest również przez sąd uwzględnianych, co może sugerować, a nawet wprost sugeruje, że ta kontrola sądowa jest, nie chcę powiedzieć iluzoryczna, ale bardzo, bardzo nierzetelna, tak bym
1: to powiedział. To i tak jest pan bardzo łagodny w ocenie. Jeszcze przy okazji tego naszego pierwszego spotkania na antenie, bo jeszcze spotkamy się na krótko przed 13:00, powiedzmy słuchaczom, bo areszt tymczasowy to jest taki bardzo dotkliwy środek. Aresztowany jest całkowicie zależny od prokuratury. Może być pozbawiony widzeń na przykład, nie ma prawa do paczek, no nie korzysta z regulaminu, tak jak osadzony prawomocnym wyrokiem w więzieniu, prawda?
4: Tak, oczywiście. Jest regulamin osobny stosowania tego aresztowania, oczywiście, ale z tymi ostrzykadami, o których pan redaktor powiedział. Co więcej, na chwilę nawiązując jeszcze do rozmów wcześniejszych słuchaczy, tak, którzy wcześniej wybadali, i nawiązaniu do tego pana słuchacza, który mówił o sprawie pana na A1. To gdybyśmy mogli człowieka szybko skazać i wdrożyć wobec niego działanie antyalkoholowe, tak? Czyli krótko mówiąc, terapię antyalkoholową w więzieniu, w zakładzie karnym, ale w ramach odbywania kary. Być może to byłby jakiś pomysł na to, żeby on w przyszłości nie pił alkoholu, a na pewno nie prowadził pod wpływem stanie nietrzeźwości. Natomiast w areszcie tego zrobić nie możemy, bo on jest niewinny. To jest człowiek niewinny, nie mamy jak go zmuszać do terapii, to jest niemożliwe po prostu, prawda? Chociażby z tego względu.
1: Panie
4: to
1: doktorze,
4: też trzeba o tym pamiętać.
1: Panie doktorze, wrócimy na antenę. Bardzo dziękuję za spotkanie. Za kilka dziękuję minut również. Doktor Piotr Kładoczny, wiceprezes zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, prawnik, także wykładowca akademicki związany z Uniwersytetem Warszawskim. 17 minut do 13. Czy areszt dla pana rolnika jest uzasadniony? 510-357-357. Wracamy do telefonów. Pan Kamil. Panie Kamilu, dzień dobry. Halo?
5: Dzień dobry, panie Kubo.
1: Dzień dobry panu.
5: Ja mam takie dwa wątki. Pierwszy, który mi się nasunął od razu, to kiedy słyszymy o fake newsach, to nas się przestrzega od razu, żeby uważać na takie powoływanie się na emocje. I u osób, które są rolnikiem, ja widzę właśnie powoływanie się na te emocje, że to jest osoba starsza, że to jest rolnik przed żniwami i tak dalej. I dla mnie to zapala od razu lampkę ostrzegawczą, już pomijając to, że szpaler ludzi popierających tego rolnika to są ludzie z otoczenia Grzegorza Brauna i tym podobnych środowisk.
1: Ale wie pan, tak? Abstrahując od emocji, jeszcze raz powtórzę, ja nie przesądzam i nie przesądzamy w tej chwili. Nie po to jest ten program. O winie bądź nie rolnika Józefa M., ale okoliczności, o których pan wspomniał, powinny być przez sąd brane pod uwagę. Więc to nie są argumenty, wie pan, śmieszne. To są poważne argumenty, jak na przykład przeszłość człowieka, wiek, jego zawód, czy jest zajęty, czy na przykład nie jest oderwany od, wie pan, zbiorów i intensywnych prac na polu. To są również przesłanki, które bardzo poważnie powinien sąd brać pod uwagę.
5: Tak, zgodzę się i tu właśnie zmierzam do mojego drugiego wątku, panie Kubo, ponieważ ta osoba dopuściła się przemocy w reakcji na, jako sposób na rozwiązywanie swojego problemu. Mhm. Dla mnie osoba, która dopuszcza się przemocy właśnie jako sposób reakcji na rozwiązywanie problemu, kiedy tych możliwości jest bardzo dużo, powinna być zwyczajnie odizolowana od społeczeństwa, bo po prostu nie powinniśmy się tego dopuszczać.
1: To jest oczywiste, ale z drugiej strony pewnie miejsc w więzieniach by nam zabrakło.
5: Pewnie tak. Wie pan co, ja jednak miałem sytuację, kiedy rolnik przyszedł i kradł drewno z mojego lasu. Mhm. Ja miałem też możliwość mu zniszczyć piłę. A ja ją po prostu zachowałem i...
1: Na pamiątkę.
5: Zająłem do czasu przyjazdu służb.
1: To się nazywa zabór mienia.
5: Oczywiście, obywatelski. Zabrałem ją na swojej ziemi.
1: Albo zabezpieczenie dowodu, tak.
5: Zabezpieczenie dowodów, tak. Wie pan co, dla mnie przemoc, czy to świadomie, czy wywołana jakąś frustracją, to jest naprawdę powód do zabezpieczenia przynajmniej człowieka, żeby on nie skrzywdził innych, zwłaszcza kiedy się odgraża. Bo pan powiedział, że pan ma siekierę, pan też może wykonać czyn zabroniony. Ja też mam siekierę,
1: nie, to, ale tak to, samo to, to już pan, ja. To już pan galopuje, ja jeszcze niczego nie zapowiedziałem. Ja na razie tylko wskazałem
5: że,
1: na...
5: Powiedział pan, że jest możliwość.
1: Nie, tak powiedziałem?
5: Tak, że jest domniemanie, że może pan coś wykonać. Natomiast tak. Ani ja, ani pan nikomu nie groziłem tą siekierą i dlatego jesteśmy na wolności.
1: Panie Kamilu, dziękuję za komentarz, pan Marek. Panie Marku, halo, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu.
6: Także geodeta, ja chciałem też troszkę sprostować przedmówcę.
1: Bardzo proszę.
6: Który tam stwierdził, że podział wykonany pod tą drogę najprawdopodobniej był pod na wniosek samego rolnika, tutaj głównego jakby, o którym tutaj mówimy. Tak. No nie do końca tak musiało być, dlatego że najprawdopodobniej podział został wykonany na podstawie specustawy z RIT, która jest jakby taką ustawą, która zezwala realizować inwestycje drogowe, szczególnie w takich miejscach, gdzie powiedzmy właściciele nie do końca się zgadzają na taki podział. Nie ma co też ukrywać, ten podział tej działki, znaczy wykorzystanie tej specustawy tutaj pomaga realizować inwestycje drogowe, szczególnie w takim terenie jak ulica Rybacka, o ile dobrze pamiętam, w Gliwicach,
1: tak,
6: gdzie praktycznie
1: Rybacka.
6: Nie ma innej możliwości wykonania tej drogi, jak nie pobranie, że tak powiem, czy zajęcie pasa drogowego, znaczy poszerzenie pasa drogowego przez podział działki sąsiedniej. Na pewno rolnik
1: swoją drogą
6: też
1: mieszkańcy ulicy Rybackiej nie są zachwyceni, nawet pewnie no, po części zaoraniem, to jasne. Ale nie są zachwyceni,
6: blokuje.
1: Ponieważ tak, sprawa wywołała poruszenie, oczywiście zainteresowanie. Tam są wycieczki i dziennikarzy, i obserwatorów, ludzi,
6: no i
1: którzy na miejscu tak chcą obejrzeć,
6: blokuje.
1: Jak to wygląda.
6: Cała ta otoczka też tak naprawdę blokuje załatwienie tej sprawy i domyślam się, że teraz długo tej drogi jeszcze nie będą mieli, zanim wszystkie procedury zostaną przeprowadzone, więc no na pewno to się szybko nie skończy. Ja też chcę zwrócić uwagę, że podczas
1: kończąc,
6: całej
1: panie
6: tej
1: Kamilu,
6: informacji
1: tak?
6: Jest bardzo dużo manipulacji informacjami. Tak samo te zdjęcie dzisiaj na WP pokazujące, rzekomo, że to jest znak graniczny. Na pewno to nie jest punkt graniczny wkopywany przez geodetę.
1: To już zostało rozstrzygnięte. Bardzo panu dziękuję za fachowy komentarz. Pan Marek, panie Marku, krótko proszę, halo. A przepraszam, to był pan Marek. Pani Małgorzata, tak. Pani Małgorzato, dzień dobry.
7: Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry
7: państwu. Krótko trzy punkty.
1: Tak.
7: Pierwsza sprawa jest taka, żebyśmy sobie wszyscy uświadomili i nie pochwalam zachowania pana rolnika, ponieważ droga kosztowała ogromne pieniądze. Położenie nowej drogi będzie kosztowało znacznie duże pieniądze. To są nas wszystkich pieniądze. Pana, moje, podatników. Żeby była jasność, nie pochwalam tego działania. Druga sprawa, co do zatrzymania pana rolnika. Ewidentnie uważam, że to jest nadużycie. Tutaj mówimy o emocjach, o różnych rzeczach. Tak jak mój przedmówca, bo starszy pan, bo żniwa. Drodzy państwo, chleb skądś jecie, masło skądś się bierze, zboże rośnie i kosi się od końca lipca, przeważnie do połowy sierpnia.
1: Jaki z tego wniosek, jaka puenta?
7: Możemy mówić o emocjach, możemy też myśleć o tym, że w różnych zawodach jest różna czasowość. Zamykanie rolnika w tym czasie powoduje to, że on może upaść i jego gospodarstwo.
1: To prawda, tu postawimy kropkę. Pan Krzysztof jeszcze krótko. Panie Krzysztofie, bardzo proszę. Halo.
8: Dzień dobry panie Jakubie.
1: Dzień dobry panu.
8: Ja chciałem się posłużyć przykładem. Jestem powodzianinem z gminy Głuchołazy, miejscowość Bodzanów. Jesteśmy w trakcie, kiedy powiat będzie nam budował drogę wreszcie. Jest ona projektowana. I jesteśmy powiadamiani o tym, że będziemy wywłaszczani z jakichś tam skrawków, bo droga musi być teraz odpowiedniej szerokości.
1: Tak.
8: Ja to rozumiem. Chodniki, wspaniale. i wszyscy zostaliśmy o tym poinformowani. Każdy mniej się cieszy, bardziej cieszy. Cieszymy się, że będzie droga. Więc trudno jest mi zrozumieć, że ta droga, która była budowana w tym miejscu, że gmina postąpiłaby w taki sposób, że zaczęłaby budować tą drogę nie na swoim terenie. Wiemy, że tam jakieś pieniądze czekają w depozycie odszkodowawcze dla pana rolnika, ale teraz niech ktoś się postawi w takiej sytuacji, jak jesteśmy my. My czekamy bardzo długo na tą drogę, żeby ją zrobić po tej powodzi. Tam ludzie mieszkają i też czekają na drogę. I tutaj przyznamy możliwość panu rolnikowi, że aż taki stopień protestu może przyjąć. Przecież on mógł tą drogę blokować też w inny sposób, postawić tam sprzęt ciężki i w ten sposób...
1: Mówi pan o tym, że nie zaczynać od niszczenia. Kończę, panie Krzysztofie, bardzo serdecznie pana pozdrawiam, bo już na antenie moi goście Janusz Wojciechowski, adwokat, były komisarz Unii Europejskiej do spraw rolnictwa, były szef NIK-u, pan doktor Piotr Kładoczny, również wiceprezes zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, prawnik związany także z Uniwersytetem Warszawskim. Panowie, słyszymy się?
9: Tak, słyszymy się.
1: Znakomicie. Mam wynik naszej sądy dzisiejszej na pytanie, czy areszt dla pana rolnika jest uzasadniony. 36% naszych internautów głosujących odpowiada, że tak. 64% uważa, że nie. Janusz Wojciechowski, autor petycji, inicjator petycji i akcji Uwolnić Rolnika. Na jakim etapie jesteśmy z tą inicjatywą? Petycja trafiła do prokuratora generalnego?
9: Tak, panie redaktorze, no trzy działania podjąłem w ramach tego, próby rozwiązania tego problemu. Pierwsza to jest petycja do prokuratora generalnego, wysłana, czekam, jak, co zrobi prokurator generalny. Prokuratura może w każdej chwili zwolnić tego człowieka z aresztu, to się mieści w jej kompetencjach. Druga rzecz to jest to zażalenie do sądu drugiej instancji na areszt.
1: Tak.
9: Trzecia rzecz, panie redaktorze, to jest tu ostatni ze słuchaczy mówił o tych kwestiach powiadomień, jak się w ogóle realizuje taką inwestycję drogową. Zwróciłem się do miasta Gliwice o wyjaśnienie tych wszystkich spraw. Czy to rzeczywiście była budowa przeprowadzana zgodnie z prawem, bo są co do tego wątpliwości, nie będę ich tu rozwijał. Ale jedna rzecz wymaga takiego wyjaśnienia wszystkim słuchaczom, bo zdaje się, że nie do końca rozumiemy. Proszę państwa, artykuł 343 Kodeksu Cywilnego mówi tak. Posiadacz nieruchomości może niezwłocznie po samowolnym naruszeniu posiadania przywrócić własnym działaniem stan poprzedni. Nie wolno mu jednak stosować przy tym przemocy względem osób. Rolnik nie stosował przemocy względem osób. Zastosował przemoc wobec asfaltu.
1: Czyli zniszczenie mienia mieści się w tym przepisie.
9: Może się mieścić. Oczywiście wszystko ma swoje granice, ale można sobie wyobrazić tutaj. On był posiadaczem. Wszystko na to wskazuje, że tym posiadaczem był. 25 lat temu były jakieś zmiany własnościowe w obrębie tych działek, no ale droga nie powstała w takiej szerokości, jak ona została zrobiona ostatnio. I rolnik był posiadaczem tej nieruchomości. W związku z tym możliwe jest taki finał tej sprawy, że to nie była samowola rolnika, tylko wręcz przeciwnie. To budowa tej drogi, wyasfaltowanie tego gruntu wbrew jego posiadaniu było samowolą ze strony miasta. Taka sytuacja jest, ja nie przesądzam, że tak było.
1: Ale możliwe.
9: Ale tak mogło być i to musi, ale to jest możliwe i to musi być wyjaśnione, bo na dziś nie mamy potwierdzone, że działanie rolnika było bezprawne. Ono mogło być zgodne z prawem, bo się mieściło w tej formule artykułu 343. I w tym momencie nieważne jest, czy on był właścicielem, czy nie był. To nie jest rozstrzygające dla jego odpowiedzialności cywilnej najpierw, czyli oceny jego bezprawności z punktu widzenia cywilnego i potem karnego. A to są prawnicze takie szczegóły, ale ja chcę, żeby to było
1: ale bardzo ważne. Tak, tak.
9: Że bronimy, że tu posiadanie jest kluczowe. Natomiast co do samego tymczasowego aresztowania, pan Piotr Kładoczny właściwie wszystko wyłożył, podzielam jego poglądy, nadużywa się tej instytucji. Prokuratorzy łatwo to występują, sądy bardzo łatwo to przyklepują, krótko mówiąc, często bez rzetelnego sprawdzenia. To jest przykre, bo kontrola sądowa miała właśnie zapobiec nadużywaniu aresztu. To była jedna ze zdobyczy demokracji, że Nie można nikogo aresztować, prokuratura nie może nikogo aresztować, musi się na to zgodzić sąd. No z przykrością powiem, że ta kontrola sądowa bywa niekiedy no tak powierzchowna, że
1: prawie w wielu żadna. Przypadkach nie działa. Pan doktor Piotr Kładoczny z nami. Działa. Panie doktorze, czy Polska często przegrywa sprawy w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, sprawy dotyczące przewlekłego tymczasowego aresztowania?
4: Przegrywa stale, czy można powiedzieć, że często, to trudno określić, co to znaczy często, no, ale przegrywamy nieustająco i jest to problem, jak mówi Strasburg, systemowy, którego nie potrafiliśmy rozwiązać przez całe dekady. Ja tylko musiałem się jeszcze odnieść do pytania pana redaktora z poprzedniego wejścia.
1: No bardzo proszę, tak.
4: Po prostu. Ale na kanwie tego, co teraz przed chwilą pan redaktor powiedział, nie decyduje, muszę powiedzieć, o tym, co jest zgodne z prawem, wola większości. Jakkolwiek do tej woli większości dzisiaj sądowanych osób bym się, że tak powiem, przychylił, że jest to nadużycie, co się stało. Mhm. A z dwóch powodów, ja chcę podać powody. Po pierwsze, pan redaktor mówił o tej surowej karze. Ta surowa kara, jako przesłanka, ona musi być zgodnie z orzecznictwem strasburskim i polskim również, realna. 10 lat nigdy nie zostało orzeczone. Ja sprawdziłem w statystykach ostatnich, które są możliwe do sprawdzenia, czyli za lata 18-20. Później, i tu nakłaniał rząd do tego, żeby jednak przyspieszył trochę działania ze statystykami, bo nie ma najświeższych, ale między 18 a 20 rokiem, w ciągu tych 3 lat było 12 przypadków tego rodzaju zarzutu osądzonych i w każdym z tych przypadków były to kary oczywiście niższe niż 10 lat. Najwyższe były w przedziale powyżej 2 lat do 3 lat, podkreślam.
1: Mówimy o niszczeniu mienia.
4: Tak, jest znacznej wartości.
1: Znacznej wartości.
4: Czyli to, co ona w 294 w związku z 288. I takich kar po prostu się nie orzeka w Polsce. W związku z tym sąd doskonale o tym wie, że nie grozi temu panu realnie kara 8 lat pozbawienia wolności. To jest jedna rzecz. I druga rzecz, jeżeli wolno, tak. Od razu była mowa o tym, że to jest areszt na 3 miesiące. Jeżeli w ogóle, ja uważam, że nie było tu podstaw do tymczasowego aresztowania, ale jeżeli w ogóle byśmy chcieli kogoś aresztować, naprawdę nie ma obowiązku, ani żadnego powodu, aresztować go od razu na maksymalny czas, jaki jest przewidywany. Pamiętajmy, to jest areszt do 3 miesięcy, prawda? I znowu od razu 3 miesiące. No, to pokazuje te strukturalne wady stosowania aresztu w Polsce. To tylko chciałem powiedzieć.
1: Pan doktor Piotr Kładoczny, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Uniwersytet Warszawski i Janusz Wojciechowski, adwokat, były komisarz Unii Europejskiej do spraw rolnictwa. Panowie, dziękuję za spotkanie i dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo.
9: Dziękujemy bardzo.
1: Dziękuję. Do usłyszenia. 2 minuty, proszę państwa, do godziny 13. Tyle na dziś. Słyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa.

0: Radio 357.
1: Pamiętasz kolor morza na lazurowym wybrzeżu?
2: A róż wenecki tej kamienicy nad kanałem?
1: Biel twojej sukni była piękna.

0: Akt pierwszy.
1: Będę miał płaski brzuch, będę miał dziarski chód, rysy jak jakiś bóg, szyty Witali ciuch. Nie mam wprawdzie własnych słów, lecz będę miał własny słów. Kiedy nie masz takich dóbr,

0: zadzierając głowę, duchy. A tęsknota jest bezmierna, jak przenikające ostrze. Nie będę tracił ani chwili. Duchy,
1: duchy, duchy, duchy.
0: Bo cisza jest bezmierna. Ruch, ruch, język to ruch. Tęsknota jest bezmierna. Ruch, ruch, język to ruch. Cisza jest bezmierna.
2: Radio 357.

dzieci z ukrycia, choć uchodziło z niej trochę życia znikąd. Kiedy dorosłam,

0: Radio 357. Najlepszy radiowy adres na świecie.
1: Tu Radio 357, Krystian Hanke, przy konsolecie Tomek Matlingiewicz. Będziemy z Państwem do godziny 9, ale nie tylko my, bo poranna ekipa powoli się zbiera. Inżynier Matyjek już wszystko, co trzeba ustawić, ustawił. Teraz czuwa, żeby wszystko do Państwa dotarło w najlepszej jakości. No i pozostali też za chwilę się ujawnią. Jakby ktoś pytał, to też już wszystko na niebie działa normalnie, naprawili i już dzisiaj pełna tarcza, więc świeci prosto w oczy. Nie tylko pilotom, kierowcom też. Proszę uważać. Dzień dobry, mówimy radośnie.

0: No wszyscy wczoraj troszeczkę oszaleliśmy na punkcie tego zaćmienia słońca, ale trudno było nie oszaleć, bo naprawdę widoki i te wszystkie emocje były ogromne. Mijałem wiadukt, na którym naprawdę zebrało się mnóstwo osób po to, żeby tuż przed zajściem słońca za horyzont zobaczyć jeszcze to zaćmienie i wszyscy sfotograficznymi aparatami, to chciałem powiedzieć. No ale dzisiaj, czy to słońce już w pełni działa i działać będzie przez cały dzień, to Państwu właśnie powiem. Bo przede mną prognoza pogody i tak, z niej wynika, że na zachodzie będzie bezchmurnie, na pozostałym obszarze natomiast zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od mniej więcej 20 stopni nad morzem i tu jest wyraźna poprawa. Na Suwalszczyźnie i na Podhalu około 23, też wyraźna poprawa. W centrum nawet 27. 27 także na zachodzie Polski. Wiatr słaby, na południowym wschodzie okresami umiarkowany. Wiatr będzie z kierunków wschodnich tym razem, a na północy będzie zmienny. Ciśnienie atmosferyczne znów poszło do góry, 1025 hektopaskali, o 4 więcej niż wczoraj. To wszystko sprawia, że przed nami dość ciepły, pogodny i momentami nawet upalny czwartek. No to cieszy, że lato wróciło, bo wiem, że wielu z Państwa na wakacjach.
1: Radio 357.
0: Tak, rzeczywiście. Na wiaduktach było widać najlepiej, bo to słońce tuż przed horyzontem, właśnie nad horyzontem, tuż przed zachodem było w tym największym, najpiękniejszym układzie z Księżycem. Piękne fotografie widziałem w internecie. Jeśli ktoś chce się jeszcze pochwalić, to bardzo proszę. A może ktoś ma jakieś przemyślenia, a może ktoś jakieś życzenie sobie pomyślał. No na przykład, prawda? Madonna niech będzie takim muzycznym dodatkiem ku temu, żeby o tym wszystkim sobie przypomnieć, napisać ranek@radio357.pl albo 510 357 357, jeżeli ktoś chce porozmawiać.

Zabrzmiało to troszkę jak końcówka imprezy jakiejś, ale być może niektórzy o 6.11 taką właśnie imprezę kończą. No, byle to wszystko było grzecznie i tak, żeby nie przeszkadzać innym. Przypomnę, sierpień, miesiąc trzeźwości. Taka jest historia, więc ten kawałek potraktujmy z przymrużeniem oka.

0: Tak, ja troszkę przepraszam, ale mówiłem, że dziś będę zupełnie niewyspany przez te wszystkie zjawiska pogodowe, które trzeba było wczoraj zaobserwować. No i dziś rano język się jeszcze trochę poplątał, ale mam nadzieję, że już wszystko jest okej. 14 minut po godzinie 6.
1: Ranek 357.
0: Do godziny 9 mamy dla Państwa kilka, myślę, ciekawych propozycji, które postaramy sobie omówić. Także mam nadzieję z Państwem jeszcze przed 6.30 zastanowimy się nad feminatywami. Feminatyw to bardzo ciekawe słowo, bo dotyczy no właśnie końcówek żeńskich w wyrazach, a jednak samo słowo jest to rodzaju męskiego. Tak czy inaczej, kobiety wcale nie spieszą się do tego, albo powiedzmy inaczej. Mała grupa kobiet z dumą i radością tych feminatywów już wciąż używa.
2: Młode pokolenie no gdzieś z tym wyrośnie i pewnie tak, natomiast no, mnie się już nie chce uczyć takich dziwnych sformułowań.
3: Tam, gdzie dobrze mi to brzmi, tak, staram się używać, natomiast czasami śmiesznie brzmi albo jakby nie oddaje powagi, znaczenia, stanowiska. Często kojarzy się wręcz ze znaczeniem przedmiotowym, a nie osobowym.
0: Są stosowne badania, które pokazują i też analizują te obawy i o tym sobie wszystkim powiemy już niebawem, ale także przed 8, bo Izabela Woźniak, reporterka Radia 357, sprawą się zajmowała. Oczywiście wcześniej zajrzymy do porannej prasy. Po 7 godzinie odezwie się dr Tomasz Rożek. Dziś z arcyciekawym, wakacyjnym myślę pytaniem, a w zasadzie z odpowiedzią. Natomiast po 7.35 anonsuję już teraz. Proszę się zastanowić, jaki jest Państwa ulubiony znak interpunkcyjny. O, jest z czego wybierać.
4: Zależało mi na tym właśnie, żeby każdy z tych znaków był w innym świecie, jako że one się między sobą różnią i zupełnie inne funkcje pełnią. I te światy rzeczywiście w jakiś sposób pomagają wyrazić ich rolę.
0: No, wyobrażają sobie Państwo znaki interpunkcyjne w osobnych światach. No tak to się dzieje czasami, zwłaszcza w literaturze dla dzieci. O tym sobie powiemy przed godziną 8. Po 8 przyjrzymy się przygotowaniom do parady wojskowej już w najbliższą sobotę, Święto Wojska Polskiego i tradycyjna parada. No właśnie, czy nie nazbyt tradycyjna? Czy to, co zostanie tam pokazane, odpowiada temu, co chcielibyśmy zobaczyć? O tym wszystkim porozmawiamy sobie z ekspertem. Proszę być kwadrans po godzinie 8 koniecznie z nami. Po 8.30, jak to zwykle bywa o tej porze, zajrzymy do prasy zagranicznej, dziś prasa ukraińska. Potem będą informacje ze świata muzyki. Pojawi się Antek Grudniewski, a przed 9 Krzysztof Szubzda.
5: 13 sierpnia 1913 roku Albańczycy zaproponowali koronę Albanii bratankowi pewnego sułtana. Ten chętnie się zgłosił i po 5 dniach rządów, które spędził głównie na nierządzie, w końcu wyszedł z wielkiego haremu i okazało się...
0: A tutaj zostawiono takie lekkie niedomówienie, właśnie suspense. Suspens, a to wszystko związane z pewnym mistrzem suspensu, o którym także Krzysztof opowie. Aha, i dziś jest Dzień Leworęcznych. Także proszę pamiętać i przyjąć jak najbardziej gratulacje i życzenia. Wszystkiego dobrego. I jeszcze o tym będziemy też mówić.

wszyscy razem i od razu lepiej. Można nucić w autobusie, w tramwaju, w pociągu? Bardzo proszę. To taki znak rozpoznawczy. Iggy Pop, a na niedzielnym festiwalu, właściwie dniu festiwalu OFF, także Johnny Marr tym utworem rozgrzewał publiczność. No i jest to bez wątpienia klasyk. 22 minuty po godzinie 6. Aha, proszę pamiętać, że głosujemy do piątku, do południa na nowe notowanie listy piosenek Radia 357.

0: Ezra Collective jest w zestawie do głosowania. Proszę wziąć pod uwagę ten utwór. Taka mała prośba. 26 minut po 6.
1: Ranek 357.
0: Zaledwie 1/3 pracujących kobiet, a więc no, co trzecia mniej więcej używa feminatywów do określenia swojego zawodu. Przyczyny są różne, ale jedna z nich to po prostu wybór kobiet. Dominika Latawiec-Hara jest prawnikiem, tak, to słowo podkreślam, prawnikiem i taką formę woli.
2: Z takiego mojego podwórka zawód sędzia. Sędzia to kobieta, czy sędzina to żona sędziego. I tak też historycznie. Sędzina była żoną sędziego i dzisiaj, no wydaje mi się, że gdybym ja się do sądu zwróciła per sędzina, wydaje mi się, że sędzia czuła się być tym obrażona. Bo proszę też zauważyć, że my mówimy albo pani sędzia, albo że sędzia wydała coś, sędzia była przewodniczącą składu. Jakby odwołujemy się do kobiecej roli tutaj, nie poprzez stworzenie feminatywu, tylko poprzez jakby odpowiednią formę gramatyczną albo przedrostek pani, albo właśnie odpowiednią formę gramatyczną. Czasownika, co zrobiła. Nie wydaje mi się, że to w jakiś sposób ten zawód sędziego nie ogranicza to, że mówimy o nim, że to jest sędzia i nie podkreślamy, że to jest sędzina, to nie ogranicza poczucia dostępności kobiet do tego zawodu, bo mi się wydaje, że tak naprawdę o to chodzi w feminatywach, tak? Tak naprawdę używanie feminatywów jest po to, żeby sprawdzić, czy dany zawód, żeby jakby wpłynąć tak na społeczeństwo, na postrzeganie społeczeństwa, że dany zawód może być też z punktu widzenia społeczeństwa postrzegany jako wykonywany przez kobiety. I takie też było na pewno założenie ustawodawcy, gdy na przykład wprowadzał feminatywy do kodeksu pracy. Chodziło o to, żeby pracodawca, dając ogłoszenie do pracy, tak formułował to ogłoszenie, żeby było wiadomo, że adresatem tego ogłoszenia są w równym stopniu kobiety, jak i mężczyźni.
0: Tu już bez względu na to, czy z feminatywami, czy bez...

Bardzo bym poprosił panią, żeby do sądu jednak mówić troszeczkę wolniej. Ale rozumiem argumenty i do tej sprawy absolutnie powrócimy jeszcze i może także państwo chcą napisać. Bardzo proszę, ranek@radio357.pl. Są do państwa dyspozycji tekstówki w aplikacji. Kliknąć, napisać łatwo. Głosówki również kliknąć, powiedzieć łatwo. Albo zadzwonić po prostu i powiedzieć Antoniemu dzień dobry. 510-357-357. Aha, pan Marek. Pan Marek zgłasza się, słuchacz, mówi, że jest leworęczny, a na dodatek ma dziś urodziny. Czy jakiś utwór leworęczny, to w cudzysłów oczywiście. Mamy akurat świetny taki jeden, gitarzysta i wokalista absolutnie też był leworęczny.

0: krótko, ale na temat, oczywiście, Kurt Cobain. Ta parada właściwie leworęcznych gitarzystów znacznie większa jest i widzę już w zestawie jeden utwór, który też będzie tutaj pasował. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Oni musieli inaczej struny założyć. To wcale nie było łatwe. Tym większy podziw. Jeśli chodzi o pogodę, to dziś będzie na zachodzie bezchmurnie, a na pozostałym obszarze zachmurzyć się może w sposób mały lub umiarkowany. Temperatura dziś wygląda następująco, że w Suwałkach i Zakopanem, dwóch najchłodniejszych miejscowościach, 20 stopni, a więc całkiem nieźle. 21 w Lublinie i w Białymstoku, a 22 w Gdańsku i Olsztynie. W Koszalinie, w Warszawie, w Łodzi, Radomiu, Kielcach i Rzeszowie 23 stopnie, a we Wrocławiu, Opolu i Krakowie 24. Katowice tu dziś 25, a zwyciężają w tym rankingu Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski i Szczecin Zachodniopomorski. 26 stopni dziś. No i coś jeszcze miałem powiedzieć. Coś jeszcze. A, wiatr. Wiatr będzie słaby, a na południowym wschodzie okresami umiarkowany. Z kierunków wschodnich na północy za to będzie zmienny, będzie kręcił. To ciężko będzie ten parawan, bo trzeba będzie co chwila zmieniać go. Więc są też sposoby. Czasami niektórzy się po prostu taki kwadracik ustawiają, obwód kwadrata i wtedy jakby hulaj dusza, niech sobie wiatr też zmienia kierunki. Ciśnienie 1025 hektopaskali.
1: 357.
0: Poranek do 9. Tak jak powiedziałem, do Państwa dyspozycji są głosówki, tekstówki, maile, telefony. No proszę nie mówić, że nie ma wyboru. Można śmiało, proszę jakieś może przemyślenia po wczorajszym wieczornym spektaklu, a właśnie chciałem powiedzieć, że jeśli ktoś nagrywał sobie mecz pani Igi, to proszę teraz szybciutko ściszyć radio. O, a ja powiem, że wygrała i będzie w finale. A ten pan ma dzisiaj urodziny.

0: panu Jamesowi życzymy oczywiście 100 lat, 100 lat, 42 urodziny. Taka ciekawostka, jak to mówi teraz młodzież, i taki fun fact. Pan James urodził się w miejscowości Rugby, która to miejscowość dała nazwę pewnej dyscyplinie sportowej. Nie powiem na razie jeszcze jakiej, żeby było trudniej, ale tak to jest. Za 24 minuty godzina 7. Dzień dobry, Antoni.
1: Dzień dobry, Krystianie. Chciałem powiedzieć, że masz bardzo, bardzo ładną koszulkę.
0: Ja wiedziałem, że ci się spodoba. Specjalnie ją założyłem, bo mówię, dzisiaj będzie fan koszykówki na obiekcie, to doceni. Tak, absolutnie. New York Knicks po takim tytule i po takim sukcesie trzeba to uświetnić, a ponieważ Nowy Jork też gdzieś tam w serduszku sobie jest. No ale to nie o tym.
1: Tak, nie o tym. Będziemy mówić o gazetkach, o tytułach prasowych na początku tych kolorowych.
0: I moją... Co tu się wydarzyło w Super Expressie?
1: No właśnie, pan widzi to samo co ja, prawda?
0: No tak.
1: Pamiętają państwo, mam nadzieję, serial Rancho. W serialu Rancho była postać bardzo cwanego, obrotnego Arkadiusza Czerepacha, doradcy głównego bohatera, pana wójta, potem senatora, potem prezydenta nawet Rzeczpospolitej, pana Pawła Kozioła. No i Artur Barciś, który wcielał się w rolę Arkadiusza Czerepacha.
0: Wykorzystując sytuację, że premier, o czym wczoraj mówiliśmy przy okazji przeglądu prasy, był na planie Rancha.
1: Tak, pojawił się tam niepostrzeżenie wtem.
0: Znienacka.
1: Warto dodać, że pan Arkadiusz Czerepach, jeśli jednak ktoś z państwa Rancha nie oglądał, miał pewną cechę charakterystyczną. I była nią ukrywana pod tupecikiem łysina. Więc pan Artur Barciś chciał sprawdzić, czy Tusk nosi perukę.
0: Taki figlarz.
1: Figlarz. Ja jestem bardzo ciekawy, co tam z tego testu panu Barcisiowi wyszło.
0: Znaczy, jak wyglądał test? Bo to można na różne sposoby sprawdzić.
1: Czy bardziej z suszarką tam podwiewał?
0: Dmuchnąć?
1: Od boku? Tak? Czy
0: a można po prostu złapać
1: mechanicznie?
0: I podnieść?
1: Tak? Sposobów jest wiele, ale
0: można na przykład komuś podsunąć czapkę z klejem i poczekać 5 minut i potem zdjąć czapkę, nie?
1: Ale to już takie niecne plany, bym powiedział.
0: bo oczywiście sprawdzenie, czy premier nosi perukę, to
1: tak,
0: w ogóle nie jest
1: normalny
0: niecne.
1: Normalny wtorek dla pana. Dobrze, więc pana Barcisia, pana premiera i jego ewentualny tupecik zostawmy już w spokoju. Jest też pani Małgorzata 46L, która ujawnia, że reżyserzy zawsze chcieli ją rozbierać. Tak to jest z tymi panami reżyserami.
0: Proszę pana, to nie. Idźmy dalej, bo to jest wyznanie. Właśnie. Rozumiem, że
1: niespecjalnie.
0: Jak rozumiem przekaz, że dostawała propozycje scenariuszy, w których musiałaby nieco odsłonić.
1: I na tym to chyba po prostu zostawmy.
0: Postawmy przecinek, bo dzisiaj też o znakach interpunkcyjnych będzie, więc tutaj ważne jest, tutaj postawmy przecinek albo średnik, jeśli państwo nie pamiętają ze szkoły podstawowej, czym się różni
1: to
0: przecinek
1: od średnika.
0: To takie
1: mrugnięcie okiem interpunkcyjne.
0: To bardzo ciekawy w ogóle znak jest ten średnik, to o tym też będziemy mówić.
1: Jest też pan Edward Miszczak, który pojawił się w poniedziałek przy okazji urodzin 70. pana Zygmunta Solorza, do którego też wrócimy, ale to już w tym segmencie trochę poważniejszym. Pan Edward Miszczak mówi to, co wszyscy myślimy w głębi duszy, czyli że Maryla to nasze dobro narodowe.
0: Ja się boję, że ona może być wpisana na listę UNESCO, ale to też chyba już przecinek, średnik,
1: tak,
0: trzy kropek, wielokropek.
1: Pan mówił o tym zaspaniu dzisiaj rano.
0: Tak.
1: Ja coś o tym wiem. To może ucieknijmy od Super Expressu do faktu. Tam historyczny moment dla polskiej marynarki wojennej, czyli ORP Wicher wpływający do służby. Jest też pan prezydent Karol Nawrocki, który wziął udział w uroczystym chrzcie fregaty. ORP Wicher jest pierwszą z trzech fregat planowanych w ramach programu Miecznik, także wygląda na to, że nasza marynarka będzie się zbroić i będziemy mieli takie piękne okręty. Bardzo ładny stateczek mi się podoba. Może nie taki malowniczy, drewniany jak z jakiegoś starego obrazu, ale jest w tym dużo estetyki. No jest też pani Mandaryna, która szlifuje formę.
0: Właśnie, a przed czym pani Mandaryna szlifuje formę, bo jakby tutaj o ślubie chyba mowy już być nie może. Właśnie.
1: Nie, no chyba o ślubie, bo tam powrót był, ale ślubu chyba
0: można brać
1: nie.
0: Dwa razy?
1: Wszystko można.
0: A, dziękuję.
1: Proszę pana, wszystko można, jak się odpowiednio postara. No, pani mandaryna, jak
0: uprawia,
1: jak pisze fakt, uprawia dzikie tańce w krzakach. Może te krzaki też uprawia. No.
0: Może. Znowu jest dwuznaczność
1: uprawiać zieleniny. No jest też sprawa pana Romanowskiego, którą będziemy pewnie obszernie komentować w serwisach i,
0: panie Antoni,
1: i w audycjach.
0: Nie możemy tutaj pominąć tego, co w fakcie w naszym ulubionym serialu się dzieje.
1: Dokładnie tak.
0: No bo jest ten moment.
1: Ja się tu pojawiam co jakiś czas i pojawia się razem ze mną pani Katarzyna i pan Maciej.
0: Mhm. Wie pan, mnie też śledzą.
1: No właśnie, takie mam wrażenie. I chciałem powiedzieć, że to te ich wakacje bez dzieci, o których pisze fakt, to chyba musi być dla nich równie historyczny moment, co ten ORP Wicher dla polskiej marynarki wojennej.
0: No to pan dzisiaj zagrywa dobre piłki. W każdym razie na pewno jest to radosny moment, bo para wygląda na uśmiechniętą i zadowoloną, opaloną.
1: I wygląda na taką mój trzeci przegląd prasy z rzędu. Więc naprawdę, muszą się tam bardzo dobrze bawić.
0: Mam nadzieję, że dzieci są pod dobrą opieką.
1: Bo dzieci to jesteśmy, prawda? To jeszcze na koniec sprawy sportowe, chociaż tę najważniejszą chyba wiadomość z ostatnich 24 godzin, to już pan tak...
0: Nawet dwóch godzin bym powiedział, bo tak się kończył, kiedy się budziłem.
1: Mhm. Pani Iga mecz rozegrała, ale nie o tym pisze katowicki Sport, który pisze o Gieksicie. Uroczy tytuł, ja bardzo lubię to, jak katowicki Sport potrafi jednym albo dwoma słowami spuentować. No, Gieksit, niestety to wczorajsze zwycięstwo z HPL-em Tel Awiw nie dało GKS-owi awansu do kolejnej rundy europejskich pucharów. Tam panowie chyba za późno się zebrali do odrabiania strat, bo w dwóch meczu było...
0: Tak, zabrakło jednej bramki do dogrywki, a HPL chyba jest Beerszewa.
1: Beerszewa?
0: Tak.
1: No, oni mają tych HPL-ów, proszę pana.
0: Albo Maccabi, albo HPL.
1: Tak, są dwa kluby w tamtym państwie.
0: Tak czy inaczej, rzeczywiście no szkoda, bo przydałyby się punkty w zabawie pod tytułem rankingoza.
1: Ale punkty się pojawiły, no bo prawda, GKS końcowo wczoraj wygrał 2-1, ale właśnie pierwszy gol w 83, drugi w doliczonej, no i już niestety
0: zabrakło
1: tych ziarenek w klepsydrze.
0: Bardzo dziękuję, Antoni Pyzel. Za chwilę sprawy poważniejsze, już za 16,5 minuty, godzina 7.

0: No i przy okazji sprawdziliśmy, który z redaktorów sportowych Radia 357 już nie śpi. Tak, tak, to mój błąd oczywiście. Hapoel Berszewa gra w eliminacjach Ligi Mistrzów, a Hapoel Tel Awiw wczoraj z GKS-em no, przegrał, ale tak naprawdę wygrał. Fusi czujny jest, absolutnie, tak. Bardzo dziękujemy. Mój błąd za 14 minut, godzina 7. Teraz już poważnie, zajrzymy do prasy. Antoni Pyzel, co w prasie poważnej?
1: Dzisiaj zaczniemy nietypowo, bo od pulsu biznesu. Tutaj sprawy na przełomie poważnych i jednak trochę kolorowych. Puls biznesu pisze o klanie Solorzów, wspomnianym poniekąd w przeglądzie przed chwilą. Klanie Solorzów, który się pogodził. Miliarder wreszcie dogadał się z dziećmi, które przejęły kontrolę nad rodzinnymi biznesami. Porozumienie jest wstępne, szczegóły są dopracowywane i nie wszystkie relacje są serdeczne. Wojna jednak dobiegła końca i rodzina ma wspólnie zająć się odbudowywaniem wartości imperium stworzonego przez Zygmunta Solorza. Przewodzić mu będzie Piotr Żak, a jego ojciec ma wrócić do rad nadzorczych jako członek honorowy. Tyle o tej sprawie Puls Biznesu. Przechodzimy dalej do Gazety Wyborczej, która pisze o temacie, który my poruszaliśmy już wczoraj, konkretnie Violetta Myszkowska w placu na Rozdrożu. Poruszać myślę, że będziemy go również dzisiaj. Absolutny temat numer jeden, jeśli chodzi o doniesienia z ostatnich godzin. Olbrzymi cyberatak na firmę medyczną. Hakerzy skradli dane około 19 milionów Polaków, dane medyczne pacjentów, kilkunastu tysięcy przychodni i gabinetów, które korzystają z aplikacji MyDoctor. Nic nie wskazuje na atak z zewnątrz, stwierdził wiceminister Krzysztof Gawkowski. Niemniej sprawa bardzo niepokojąca. Mam nadzieję, że będziemy się dowiadywać o tym coraz więcej w nadchodzących godzinach. Gazeta Wyborcza pisze
0: to, jeśli
1: również...
0: Jeśli mogę jedno słowo bardzo. Tylko w tej sprawie. Eksperci mówią, że warto, zwłaszcza jeśli ktoś korzystał z tego serwisu albo był korzystany, bo czasami lekarze też zalecenia i różnego rodzaju recepty właśnie wpisują w ten system, zastrzec PESEL. To chciałem powiedzieć. Warto zastrzec PESEL, jeśli ktoś może, bo na przykład jeśli jest przed decyzją kredytową albo jakimś ważnym posiedzeniem w banku, no to rzeczywiście ten zastrzeżony PESEL nie może być. Ale jeśli nie, to zastrzec PESEL na wszelki wypadek.
1: Przezorny, zawsze ubezpieczony. Wyborcza, tak jak już wspomniałem, pisze również o chrzcie ORP Wicher. Jest ten statek nawiązaniem do pierwszego niszczyciela z czasów II Rzeczpospolitej. Ten dzień i ta chwila to wielka rzecz tu w Gdyni nad Polskim Morzem, gdzie uczyliśmy cały świat Solidarności. To teraz najlepsze miejsce, aby jeszcze raz podkreślić ORP Wicher, Tarcza Wschód, Armia Dronów. To wszystko już jest możliwe dzięki temu, że w sprawach bezpieczeństwa nie może być kłótni i sporów, mówił premier Donald Tusk. Wcześniej wspominaliśmy w tym kontekście o Karolu Nawrockim, tutaj też premier Tusk. Jak raz panowie zgodni. Dalej, Rzeczpospolita pisze, opłaty za grunt biją w działkowców. Niektóre miasta zaczęły domagać się od posiadaczy ogródków działkowych opłaty za użytkowanie wieczyste i to w najwyższej możliwej wysokości, czyli wysokości 3%. W Rzeczpospolitej również ciekawy temat gastronomiczny. Polska gastronomia bije kolejne rekordy. Po raz pierwszy liczba placówek przekroczyła 100 tysięcy, a w pierwszym półroczu 2026 roku przybyło ich około 5 tysięcy, a największy boom jest na food trucki. Ich powstało w ostatnim półroczu tylko blisko 700, czyli niemal tyle, co w całym 2025 roku, średnio prawie 4 dziennie. Taka krótka analiza tego tematu w Rzeczpospolitej. Dalej przechodzimy do dziennika Gazety Prawnej, który pisze o prezydencie Zełenskim, a raczej jego pomyśle na Polskę. Biuro prezydenta Ukrainy opracowuje plan, który ma poprawić wizerunek tego kraju w Polsce. Program koncentruje się na dyplomacji publicznej, dowiedział się dziennik. W jego realizacji mogą przeszkodzić trwające spory. I o tych sporach i o planie prezydenta Zełenskiego na to, jak poprawić wizerunek Ukrainy nad Wisłą, pisze dziennik Gazeta Prawna, a Gazeta Polska codziennie pisze o planowanych czy donoszonych zmianach w Trybunale Konstytucyjnym. Tusk chce przejąć Trybunał, aby uderzyć w prezydenta. Maciej Berek, były minister i prawa ręka Donalda Tuska, może zostać kolejnym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Jego ewentualna nominacja oznaczałaby, że koalicja wskazałaby już 8 z 15 osób do tego organu, a eksperci prawni ostrzegają, że przejęcie większości w Trybunale może otworzyć drogę do masowego podważania ustaw niewygodnych dla władzy. No taka powtórka z rozrywki, bym powiedział.
0: Bardzo dziękuję. Antoni Pyzel przegląda dziś dla Państwa poranną prasę.
1: Bardzo dziękuję.
0: Ja tylko jeszcze raz przypomnę, bo może ktoś teraz dopiero się obudził, a sport, no tak mniej więcej za 10 minut, za kwadrans. Pani Iga, tutaj proszę taka pauza, bo może ktoś nie chce usłyszeć tej informacji, ale to dobra informacja. Pani Iga wygrała z Eliną Świtoliną i będzie grać w finale turnieju w Toronto. Serdecznie gratulujemy, a więcej o sporcie po godzinie 7:00. Być może będzie też o medalu brązowym naszego płotkarza, bo i tę radość też w sobie niesiemy po wczorajszym kolejnym dniu mistrzostw lekkoatletycznych.

Muszę przyznać, że rzadko zdarza się taka sytuacja i sprawdziłem 3 razy, ale rzeczywiście, 3 kolejne tekstówki przyszły od pani Katarzyny z Warszawy. Ale to wszystko są 3 różne osoby, więc po kolei. Po pierwsze, pierwsza pani Katarzyna z Warszawy pisze z propozycją, żeby jednak sędzia zostawić ten tytuł dla sędzi rodzaju żeńskiego, a sędzia rodzaju męskiego mógłby być sędziem, czyli w mianowniku sędź. No, jest to jakaś propozycja. Druga pani Katarzyna z Warszawy pisze w sprawie PSL-u i zastrzeżenia, że no można zastrzec szybciutko tuż przed umową kredytową i potem, tuż przed umową kredytową to wszystko odkręcić na moment. To nie trwa długo. A trzecia prosi o pozdrowienie wszystkich, którzy na SOR-ze w szpitalu dziś w nocy koczowali, ale była piękna grupa wsparcia, więc pozdrawiamy serdecznie.

0: O, to jest idealny utwór na dziś, Sun Gazer. Dzisiaj już wszystko działa normalnie. Bóstwa odobruchanej i jest okej. Okay. Siódma minęła, Radio 357. Dzień dobry. Przed nami druga godzina, a także serwis, który przygotował i przedstawi Państwu Krzysztof Tubilewicz.
1: To jeden z największych w historii wycieków danych. Ministerstwo Cyfryzacji potwierdza, że w wyniku ataku na firmę obsługującą przychodnie wyciekły dane medyczne około 19 milionów osób o wizytach, receptach czy lekach. W ciągu najbliższych kilku dni na bezpiecznej stronie rządowej każdy ma być w stanie sprawdzić, czy jego dane zostały wykradzione. Jeśli tak, należy jak najszybciej zastrzec numer PESEL, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
2: Zastrzeżenie numeru PESEL dzisiaj w mObywatelu trwa 5 sekund. Jeżeli ktoś nie ma obywatela, nie chce go założyć, niech idzie do urzędu. Potrwa to dłużej, ale można w każdym urzędzie gminy w Polsce zastrzec swój numer PESEL.
1: Domniemani sprawcy kontaktowali się z serwisem Zaufana Trzecia Strona. Domagali się okupu, o czym opowiada dziennikarz tego portalu Adam Hertle.
3: Pokazali fragmenty wykradzionych danych. Były tam dane jednego z najważniejszych polskich polityków, ale także były moje dane. Było tam moje imię, nazwisko, PESEL, województwo, do którego oddziału NFZ należę i numer placówki, w której kiedyś się leczyłem, więc faktycznie potwierdzili, że dostęp do danych mają.
1: Dane wyciekły z firmy MyDoctor, która obsługuje system elektronicznej dokumentacji medycznej. Polskie służby pracują nad namierzeniem i ukaraniem sprawców cyberataku. W Stoczni Wojennej w Gdyni odbył się chrzest i wodowanie fregaty ORP Wicher. To pierwsza jednostka z programu Miecznik. W uroczystości wzięli udział prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk, który wcześniej spotkał się ze stoczniowcami, którzy budowali okręt.
4: Mówimy z satysfakcją o tej inwestycji, o tym skoku technologicznym, ale to, co jest celem, to bezpieczeństwo Bałtyku. Polska znowu odwróciła się twarzą i sercem w stronę swojego morza. My będziemy, nie waham się użyć tego słowa, morską potęgą. Niewiele jest tego typu jednostek, jakimi my będziemy dysponowali. Budujemy te jednostki nie żeby szykować się do wojny, tylko żeby zapobiec konfliktom.
1: ORP Wicher to pierwszy z Mieczników. Kolejne będą ORP Burza oraz ORP Huragan. Zakończenie całego programu przewidziano na rok 2031. Było mrocznie, ale i spektakularnie. Wczoraj nad Polską można było oglądać częściowe zaćmienie słońca. W naszym kraju tarcza słoneczna zasłonięta była w niektórych miejscach nawet do ponad 80%. I jak to wszystko wyglądało?
5: Zaczynało coraz bardziej przypominać taki rogal żółty.
6: Księżyc prawdziwy nigdy nie wygląda jak ten bajkowy, jak ugryziony rogal, a tutaj słońce wygląda jakby ktoś odgryzł kawałeczek.
7: No nadgryzione słońce, tak mówią potocznie, ale to jest coś dużo głębszego i piękniejszego niż tylko takie codzienne porównanie.
8: Fascynuje nas tajemnica wszechświata.
1: Mówili mieszkańcy Warszawy, którzy zaćmienie oglądali w Centrum Nauki Kopernik. A w serwisie jeszcze o tym, że rekordowe wybory odbywają się dziś w nadmorskim Clacton w Anglii. Bierze w nich udział największa w dziejach liczba kandydatów. Jaki jest efekt? Najdłuższa w historii wszystkich brytyjskich wyborów karta. Mówi naszemu brytyjskiemu korespondentowi przewodniczący Komisji Wyborczej Ian Davidson. Jest na niej 34 kandydatów. To unikalna sytuacja. Oto karta wyborcza. Ma długość niemal metra. Jeśli rozwinie ją na wysokość biodra, karta dotknie ziemi. Wybory uzupełniające do Izby Gmin zostały rozpisane po tym, jak Nigel Farage, szef prawicowej Reform UK, zrzekł się mandatu. Tylko po to, by od razu znów zgłosić się jako kandydat. Farage otoczony jest kontrowersjami związanymi z wielomilionowymi dotacjami. Chce pokazać, że mimo, jak mówi, ataków establishmentu, nadal cieszy się poparciem mieszkańców. Do wyborów zgłosił się także hrabia śmietnikogłowy, komik, wcielający się w kosmitę w hełmie przypominającym kubeł. A według jedynego, jak na razie, sondażu, Farage wygrywa z 70% poparcia, choć wspomniany hrabia byłby drugi z niemal 1/5 głosów.
0: Teraz o sporcie. Mateusz Fusiarz, dzień dobry.
9: Trzeba to powiedzieć głośno i wyraźnie. To była bardzo dobra polska sportowa środa. Z drobnym wyjątkiem, ale do tego dojdziemy. Zacznijmy od tego, że Iga Świątek awansowała do finału turnieju WTA 1000 Toronto. W jednej drugiej mierzyła się z bardzo niewygodną dla siebie Eliną Świtoliną. Był to jej trzeci mecz z Ukrainką w tym roku, dwa poprzednie wygrywała rywalka. Tym razem ostatnie słowo miała Iga, która triumfowała 6-3, 1-6 i 6-3.
10: A first final of the season. A first Canadian final for Iga Świątek. Tough for Svitolina. She battled so hard, but from being a breakdown in the third, the six-time major champion found her champion's mentality. Świątek with the third, 6-3.
9: Iga Świątek w najlepszy możliwy sposób odpowiada na tę wielką dramę, która kilka dni temu jeszcze dominowała polskie media. Odpowiada sportowo, za co wielkie brawa. A te należą się także Jakubowi Szymańskiemu, który dołączył do polskiego grona medalistów podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Było srebro Ewy Swobody na 100 metrów w poniedziałek, było srebro Pii Skrzyżowskiej na 100 metrów przez płotki we wtorek, no i jest też krążek Kuby, wywalczony w środę. Był trzeci na 110 metrów przez płotki. Po biegu podkreślił, że to był jego pierwszy finał na stadionie imprezy tej rangi i od razu zdobył medal. Spodziewałem się, ale nigdy nie wiadomo, jak to będzie smakować, a smakuje świetnie. Zawiedziona trochę po swoim konkursie rzutu młotem była Anita Włodarczyk, która naprawdę pięknie walczyła o kolejne siódme w karierze podium Mistrzostw Europy. Ostatecznie musiała się nasza wielka mistrzyni zadowolić miejscem czwartym. W najlepszej próbie uzyskała wynik 72-37, a do medalu zabrakło nieco ponad pół metra.
11: Zabrakło szczęścia. Cieszę się tylko z tego, że podjęłam walkę, że walczyłam. Z tego rzutu na rzut się rozkręcałam. W eliminacjach było beznadziejnie, więc tutaj fajnie zaczęłam konkurs. Czwarte miejsce znowu po Paryżu, więc niewiele zabrakło, ale nie poddajemy się jeszcze. I mimo wieku, mimo czwórki z przodu, czwarte miejsce jeszcze będę trenować.
9: W konkursie rzutu młotem jeszcze Aleksandra Śmiech była ósma, a w biegu na 400 metrów Maksymilian Szwed szósty. Dziś kolejny dzień walki w Birmingham, do którego będziemy sobie jeszcze wracać w kolejnych serwisach. Także za sprawą piłki nożnej, bo zespół z miasta, które dało nam Black Sabbath, walczył wczoraj o europejskie trofeum w Austrii, no i czy z powodzeniem, to proszę słuchać Sportu po ósmej. Wtedy też więcej o GKS-ie Katowice, któremu nie udało się odrobić strat z Tel Awiwu i który odpadł z walki o Ligę Konferencji. I to był ten wyjątek od supersportowej środy. Zakończymy jednak dobrym, bardzo dobrym akcentem. Jest pierwszy polski medal pływackich Mistrzostw Europy. Justyna Kozan, która w grudniu wywalczyła złoto na Mistrzostwach Europy na krótkim basenie w Lublinie, z Paryża wróci z brązem po wyścigu na 400 metrów stylem zmiennym. Reprezentantka Polski ustanowiła też panujący od niemal 18 lat rekord kraju. Od teraz to 4 minuty 36 sekund i 47 setnych. Serwis zakończymy sobie wypowiedzią Justyny. Jeszcze nie po polsku, ale jest na tyle, myślę, barwna, że pozwolę sobie jej nie tłumaczyć. Pada tutaj obietnica o naukę języka.
12: I'm actually learning. My parents are teaching me at home. Trying to learn. Bardzo trudno, ale yeah, keep learning and everything. And hopefully I'll be fluent next time I speak to you. Or a couple times after that, yeah.
9: Sport wróci po ósmej.
13: Partnerem pogody jest pan Kerp na szlaku. Sfinansowano z funduszu promocji ryb.
0: Tam ja bym się nie czepiał. Mówi lepiej niż nie jeden Polak z Chicago, ale zostawmy to. W dzień dziś na zachmurzenie mogą liczyć mieszkańcy pozostałego obszaru, co to znaczy, że bezchmurnie będzie na zachodzie. No a na pozostałym rzeczywiście pojawią się chmury. Temperatura maksymalna od około 20 stopni nad morzem, ale także w Suwałkach i Zakopanem. 21 w Białymstoku i Lublinie, 22 w Olsztynie i Gdańsku. Koszalin, Warszawa, Łódź, Radom, Kielce, Rzeszów 23 stopnie. Kraków, Opole, Wrocław 24, w Katowicach 25 stopni, a wygrywają Zielona Góra, Szczecin i Gorzów. Tam 26 stopni, powyżej zera oczywiście. Ciśnienie 1025 hektopaskali będzie rosło i też jest wyższe niż wczoraj. Pogoda się poprawia. W zasadzie nie ma tutaj mowy dziś już o opadach deszczu, nawet przelotnych, nawet słabych. Słaby będzie za to wiatr. Na południowym wschodzie okresami umiarkowany, będzie wiać z kierunków wschodnich, a na północy kraju będzie sobie kręcił i tylko będzie zmylał żeglarzy. 9 minut po godzinie 7.
14: Radio 357.
0: Przypomnę, głosówki, tekstówki, jeśli ktoś woli głosem operować, jeśli tekstem, to wszystko jest w aplikacji do Państwa dyspozycji. Można także zadzwonić 510-357-357. Antoni jest do Państwa, dla Państwa i zawsze uśmiechnięty odbierze i powie: dzień dobry, słucham. Można także napisać mail. krystian.hankemaupa.radio357.pl albo ranek. No i też potem maupa.radio357.pl. No to co? Pij moloko, będziesz wielki. Było kiedyś takie hasło. No to proszę bardzo. 10 minut już po siódmej.

Moloko. Pani Kasia ze szpitala się jeszcze odezwała, żeby podkreślić to, że turnus niewakacyjny na SOR-ze wczoraj dość długo trwał, ale grupa wsparcia bardzo pomogła i co niespotykane w takim miejscu, miała ogromne poczucie humoru i to bardzo, bardzo pomogło. No, ja zawsze mówię, jak człowiek człowiekowi jest życzliwy, to świat wydaje się piękniejszy. 13 minut po godzinie 7, no to co, to teraz czas na piosenkę dnia. Tak zaczynają nie jak oni trochę. Grupa Weezer w dość chyba korporacyjnym tytule. CEO. Cranking out another 90s jam. Wish I could do something new. But nobody wants to hear that. They just want the classics. Can't blame them really.

0: CEO. To nasza piosenka dnia. Weezer. A to mnie pan ubawił.
1: Z okazji Dnia Suspensu chciałbym opowiedzieć państwu fenomenalną historię z mojego życia. Otóż wychodzę dzisiaj z domu i...
2: Pytania z Księżyca.
0: Dzień dobry, panie doktorze. Dzisiaj od razu zacznę, żebym nie zapomniał od powitania. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Pytanie będzie takie wakacyjne, bo często na wakacjach biegamy, gdzieś tam przechodzimy przez jakieś, przedzieramy się przez jakieś szuwary, jakieś knieje. Jakie piękne dwa słowa, szuwary i knieje, proszę docenić.
3: Myślę, że po pierwsze chaszcze.
0: Chaszcze. Też, doskonale.
3: Niepowtarzalne słowo.
0: Zwłaszcza przez Szkota. Niepowtarzalne. Haszcze. Nie, może haszcze by powtórzył. I pan Adam też się chyba przedzierał ze swoim synem Bartkiem, bo być może obdarli sobie na przykład kolano albo łokieć. To się też zdarza, ja pamiętam. To tak. wakacyjne obligo. No i teraz tak. Jeszcze z Adą, córką lat 8, synem Bartkiem lat 6, zastanawia się pan Adam nad właściwie istotną kwestią. Dlaczego gojąca się rana, a nawet takie większe zadrapanie, gdzie pojawia się potem strób, tak potwornie swędzi. No to proszę bardzo.
3: Może zacznę od tego, że nie jest niczym dobrym próba drapania się tam i próba zrywania czegokolwiek.
0: To korci.
3: Ja wiem. Ja jak starczy czas, to może podam kilka takich sposobów, jak można swędzenie nieco zmniejszyć, przynajmniej chwilowo. Ale drapanie, zrywanie czegokolwiek nie jest dobrym pomysłem, bo można uszkodzić sobie tą świeżo zasklepioną ranę, wprowadzić w miejsce, które i tak już jest lekko zmaltretowane i nadwątlone, dodatkową porcję bakterii. To nie jest dobry pomysł, bo nawet nie w skrajnych przypadkach, ale często może się skończyć tym, że po prostu zostanie blizna. Mm-hmm. Więc tego nie róbmy. Tak mówię, postaram się powiedzieć, co można zrobić, żeby to swędzenie nie było takie kłopotliwe. To jest normalne i to ma sens biologiczny, czyli swędzenie gojącej się rany. Tych powodów jest kilka. Natomiast może zacznę od tego, że gojenie się rany, ono przebiega w kilku fazach. I w zasadzie w każdej z nich pojawiają się jakieś bodźce, które pobudzają nerwy czuciowe. I to swędzenie to jest właśnie to. Najpierw przy pojawieniu się rany, w tej takiej fazie zapalnej czy naprawczej, do rany napływają komórki, które wydzielają wiele różnych substancji, nie wiem, histaminę, jakieś cytokiny, jakieś interleukiny, tego jest naprawdę, takie czynniki wzrostu. I w zasadzie chyba wszystkie z tych substancji w jakiś sposób one podrażniają zakończenia nerwowe. I one są odpowiedzialne za to, że rzeczywiście swędzi. Uszkodzenie, szczególnie jeśli to jest uszkodzenie jakieś takie większe, ono wymaga też regeneracji włókien nerwowych. Te zakończenia nerwowe, one są jakieś nadwrażliwe, mogą być lekko uszkodzone, a jak są uszkodzone, to często interpretują takie zupełnie normalne bodźce, takie fizjologiczne. No właśnie, jak przykład napięcie tkanek, jako swędzenie. Mhm. Po prostu nasz system czuciowy w tym konkretnym miejscu lekko wariuje. I stąd takie uczucie ciągłego tam, nie wiem, drapania, swędzenia. To, co powstaje z zaschniętej krwi, czyli właśnie strupek, twardnieje i przestaje być tak elastyczny jak skóra pod nim. W efekcie najmniejszy jakiś ruch przy zwykłym, nie wiem, poruszaniu ręką, tak, poruszaniu palcami
0: albo kolanem, tak,
3: powoduje ciągłe jakieś tam ocieranie pomiędzy tą warstwą taką twardą, a tą, która się dopiero odradza pod nią. A to ocieranie się powoduje, no właśnie, uczucie swędzenia. Jest w końcu też to, że warstwa no, gojącej się krwi, czy zaschniętej krwi, gojącej się rany pod nią, blokuje gruczoły potowe, powoduje jakieś lokalne wysuszenie i to też powoduje takie uczucie swędzenia. I teraz, co możemy z tym zrobić? Najgorszym wyjściem jest chyba drapanie i zrywanie strupka. Bo tak jak powiedziałem, tam jest delikatna skóra, możemy tam wprowadzić bakterie, może to spowodować, że powstaje nam blizna. Natomiast to, co możemy robić, jeżeli nam bardzo to doskwiera, możemy ranę trzymać lekko wilgotną. Na przykład posmarować cieniutką warstwą wazeliny. To wilgotne środowisko zmniejszy swędzenie, ale też przyspieszy gojenie. To, co też możemy zrobić, to jakiś zimny okład. przez jakąś czystą gazę, bo obniżenie temperatury powoduje obniżenie też aktywności włókien nerwowych. Więc jeżeli komuś to bardzo dokucza, a szczególnie w taką pogodę, jaką teraz mamy, to myślę, że wsadzenie do zamrażalnika czystej ściereczki, jakiejś chusteczki materiałowej, po to, żeby ona po prostu miała niską temperaturę i przyłożenie w tym miejscu na pewno da nam ulgę.
0: To jest tak zwany przyłóż. Nawet się mówi, że do rany przyłóż. Można kupić takie przyłusze. Przyłóż do rany i...
3: Przyłusze?
0: No przyłusze, bo do rany przyłóż.
3: A, przyłusze.
0: A okay. Jeszcze jest jakiś sposób?
3: Podałem 3. Następnym razem wymyślę 5.
0: Tak bym poprosił. To, co pan powiedział o tym nawilżaniu, na przykład wazeliną, jest ciekawe, bo wydawało mi się zawsze, że chodzi o to, żeby jak najszybciej to zaschło, jak najszybciej to odpadło i wtedy jest zagojone. A jak jest wazelina, to się babrze, jak to nie mówią niektóre babcie.
3: Dobra, no ja nie mówię o tej pierwszej fazie. Ja mówię o sytuacji, w której już powstaje taki cieniutki, delikatny naskórek i on jest jeszcze trochę mało elastyczny, bo on się dopiero tego musi nauczyć. I wtedy się czasami mówi, nawet używa się takiego stwierdzenia, że gdzieś tam ta rana mnie tak jakby ciągnie, tak? Tam czuję tak, że to nie jest takie elastyczne. W taką pogodę jak ta, wysuszona skóra w miejscu, w którym nie jest elastyczna, no stwarza taki dyskomfort, no chętnie byśmy się tam właśnie potrapali. To nie jest dobry pomysł, lepiej to czymś nawilżyć.
0: Niesamowite też to przybiera kształty czasami, bo właściwie to mogło być osobne pytanie, od czego zależy taki kształt takiego strupa, ale dobrze, to już zostawmy, bo to już zostawmy artystom, oni też czasami się zajmują ludzkim ciałem, może coś
3: czasami
0: z tego wymyślą.
3: Też nabijają sobie guza na kolanie.
0: O, właśnie, też czasami. Bardzo panu dziękuję. Życzę oczywiście jak najmniej kontuzji w wakacje.
3: Dziękuję bardzo.
0: Państwu również życzę. Dziękuję za to pytanie. Nie wiem, czy powiedzieliśmy, od kogo to pytanie przyszło, czy ja powiedziałem. To od pana Adama.
3: Tak,
0: to jest cała ekipa. Pan Ada, Adam, Bartek, wszyscy. Pozdrawiamy serdecznie i bardzo dziękujemy. Czekamy na kolejne pytanie. Panie doktorze, spokojnego życzę dnia.
3: Dziękuję bardzo.
0: Kłaniam się.

0: Greta Van Fleet. Tak troszkę melancholijnie może kuje się. Nie, to słowo zabronione.
1: Dzień dobry, mówi Andrzej, patron. Chciałem się podzielić pewną obserwacją z wczorajszej obserwacji. Tak było wspólnotowo. Wszyscy uśmiechnięci, mili, wpatrzeni w słońce, ale też pozytywnie reagujący na ludzi obok. To aż zaskakujące było dla mnie. Oby nam to szybko nie przeszło. Pozdrawiam.
0: Rozumiem, że nie zasłaniali tym, którzy niżsi, a też chcieli zobaczyć zaćmienie. To bardzo miłe. Prawdopodobnie jesteśmy słuchani w Liège, bo tam znajduje się inny kierowca zawodowy Jacek, który ma na co dzień mieszka w Zduńskiej Woli. Wiem, że ma kawę, więc jest nas już więcej. No i a dwa Niemcy zaczynają się standardowo korkować. Troszkę jak szyfrem ta informacja przyszła, ale przekazałem. To od pana Wiktora.

0: troszkę dziwnie zakończyli, tak niepokojąco troszkę, tak, o. Jungle, nowe nagranie, bardzo dobrze i bardzo pasuje. 38 sekund temu minęła 7:30. To ja już nie będę zwlekać i powiem Państwu, że tak, w dzień pogodę w kraju będzie kształtować wyż, którego centrum będzie się znajdowało nad północną Polską. Utrzymująca się sucha pogoda z dużym dopływem bezpośredniego promieniowania słonecznego, słabym wiatrem, stabilnymi warunkami barycznymi przez cały dzień, to jest dobra wiadomość, przez cały dzień będzie sprzyjać dobremu samopoczuciu. Dodatkowym czynnikiem korzystnie wpływającym na organizm człowieka będzie łagodne środowisko termiczne. Łagodne to znaczy nie za ciepło, nie za zimno, lecz w sam raz, jak na sierpień, chociaż pani słuchaczka z Podolsztyna donosi, że rano plus 4 tylko i czy to wyjątkowo tak tylko Podolsztynem, czy oho, ale w dzień będzie lepiej. Zakopane 20, Suwałki też, Białystok i Lublin stopień więcej, Gdańsk, Olsztyn 22, w Warszawie, Łodzi, Kielcach, Rzeszowie 23, a we Wrocławiu i Opolu 24, podobnie w Krakowie, w Katowicach 25, a w Szczecinie, Gorzowie i Zielonej Górze nawet 26 stopni Celsjusza i tak by mogło być przez kilka dni, żebyśmy się uspokoili, dobrze poczuli i tę dobroć w sobie jakoś tam sobie, nie wiem, ugnieździli. Nie wiem, czy jest takie słowo. No, niech będzie. No, to już jest.
1: 3, 5, 7.
0: Dobrze, dobrze. Powiedziałem, że sięgniemy jeszcze po muzyków, którzy grają na gitarze drugą ręką niż większość pozostałych i z okazji Dnia Leworęcznych to dziś. I tak się stanie teraz. Zdaje się, że pan Serpol też tak właśnie gra.

0: O, i teraz wszystko było tak, jak należy. Z wokalistami jest trudniej, bo on nie wiadomo, który jest leworęczny, praworęczny, jeżeli nie trzyma mikrofonu. A z gitarzystami zdecydowanie łatwiej. Na stories na Instagramie tatowania jest dla Państwa małe zadanie. Bardzo proszę zajrzeć. Dotyczy właśnie znaków interpunkcyjnych, bo o tym będzie za chwilę mowa. A przed ósmą wrócimy do tematu feminatywów, który też Państwa od rana rozgrzał.
1: Dzień dobry. W kwestii feminatywów jestem lekarką i jest to zawód, no co najmniej w 50% kobiecy. Natomiast izby lekarskie narzuciły nam obowiązek używania tytułu lekarz i specjalista. I ja wszystkim moim pacjentom i kolegom mówię, że nie jestem lekarzem, ale lekarką i nie specjalistą, a specjalistką. A już szczytem wszystkiego jest to, kiedy pacjent zwraca się do mnie: pani lekarz.
0: Tatowanie. Czy można napisać książkę dla dzieci ciekawą, wciągającą o interpunkcji? Można i to się nawet stało. I z autorką takiej książki, Alicją Krzanik, dziś w tatowaniu porozmawiam. Dzień dobry, pani Alicjo.
2: Dzień dobry.
0: Wielokropek i przyjaciele. Tak zatytułowała pani książkę o interpunkcji dla najmłodszych. Ja muszę zapytać, skąd pomysł, żeby, no właśnie, dzieciakom opowiedzieć o interpunkcji, żeby to było ciekawe?
2: To dobre pytanie. Wszystko zaczęło się od mojej sympatii do wielokropka. Ja bardzo lubię ten znak interpunkcyjny. Wiemy oczywiście wszyscy, jaką on pełni funkcję w tekście. Wiemy, że oznacza przerwanie wypowiedzi i to wydaje mi się takie fascynujące i ciekawe, ponieważ stawiamy wielokropek i właściwie wszystko jeszcze może się wydarzyć. Możemy sobie dopowiedzieć cokolwiek i to jest dla mnie pewnego rodzaju tajemnica. Dlatego ten znak starałam się w książce pokazać jako taką postać dosyć tajemniczą. Od wielokropka właściwie się zaczęło. Pomyślałam, że fajnie byłoby pokazać dzieciom grupę jego znajomych, czyli wszystkie znaki interpunkcyjne. Do tego doszły piosenki. Tak powstała cała opowieść o wielokropku i jego przyjaciołach.
0: Wielokropek fakt jest bohaterem tejże właśnie książki, ale odwiedza swoich towarzyszy doli, niedoli literackiej, piśmienniczej, jak to nazwiemy, to nazwiemy. I pani takie opowieści w każdym rozdziale, przy każdym nowym bohaterze czy bohaterce stworzyła. Czy trudno było wymyślić dla poszczególnych znaków interpunkcyjnych takie miejsca akcji?
2: Nie ukrywam, że zależało mi na tym właśnie, żeby każdy z tych znaków był w innym świecie, jako że one się między sobą różnią i zupełnie inne funkcje pełnią. I te światy rzeczywiście w jakiś sposób pomagają wyrazić ich rolę. Czy to było łatwe? Nie zawsze. Przyznam szczerze, że przy średniku miałam spory problem. Pierwotnie to opowiadanie miało się toczyć na placu budowy. Była taka koncepcja, żeby pokazać dzieciom, jak możemy używać średnika poprzez ładunki, które tam dźwig przenosi, ale to po prostu okazało się karkołomnym pomysłem i musiałam ten rozdział napisać zupełnie od nowa. Cała akcja rozgrywa się w muzeum. Ale to było bardzo ciekawe wyzwanie.
0: Od razu powiem, że uprzedziła pani moje następne pytanie, który znak było najtrudniej wytłumaczyć i też stawiałem na średnik, ale świetnie sobie pani poradziła, bo i ja sobie przypomniałem trochę zasad interpunkcji i rzeczywiście te miejsca akcji, na przykład dwukropek na straganie, jest też świetnie wybrany, no bo tam wymieniamy rzeczy, które na przykład musimy kupić. Cudzysłów, czyli te wszystkie cytaty, tytuły, żeby się już kojarzyły dzieciakom, że właśnie cudzysłów stawiamy tam, gdzie jest tytuł. No i tu kilka znajomych tytułów też pani wplotła w tę całą opowieść.
2: Tak, starałam się. Też nawiązywałam troszkę do kształtu, bo na przykład w opowieści o nawiasach mamy dwójkę turystów, którzy z daleka właśnie są tak w jakiś intrygujący sposób zaokrągleni. No potem okazuje się, że niosą plecaki. Ale też dzieci mają niesamowitą wyobraźnię i myślę, że różnymi drogami możemy do niej docierać i wspomagać, więc i przez słowo, i przez obraz. No tutaj fantastyczne ilustracje zrobił Maciej Szymanowicz. To jest po prostu mistrzostwo świata. Są tak pełne humoru i takich smaczków, że bardzo jestem wdzięczna za tę współpracę z Maciejem Szymanowiczem.
0: To bardzo charakterystyczny artysta, który tworzy takie trochę kubistyczne, picassowskie ilustracje, bardzo doceniane także przez rodziców. I tu rzeczywiście ta książka jest pełna kolorów, pełna takich kształtów wyrazistych, takich podkreślonych cieni, co stwarza momentami, że oglądam fotografie wręcz, na przykład w przypadku pojemnika, puszki, butelki. Ale skąd pomysły na te piosenki, bo każdy rozdział ma dodatkowo piosenkę, która ma utrwalić te wszystkie znaki interpunkcyjne młodym czytelnikom.
2: Tutaj muszę przyznać, że doszła do głosu moja słabość do rymów. Ja piszę poezję dla dzieci, piszę też piosenki dla dzieci i dla dorosłych. I tak naprawdę te pierwsze rozdziały przyszły do mnie najpierw w formie piosenek. Zaczynałam je pisać od piosenek i później dopowiadałam całą historię. Tutaj bawiłam się świetnie, jedynie sporym wyzwaniem było użycie tych znaków interpunkcyjnych w tekście, żeby też nie zgubić rymu, rytmu i tak dalej, ale bardzo fajne wyzwanie. Mało tego, ja mam w głowie już melodię do tych piosenek, więc gdyby ktoś miał ochotę te piosenki nagrać, to jestem otwarta na takie propozycje. Myślę, że to by było bardzo fajne dla dzieciaków, takie piosenki o znakach interpunkcyjnych.
0: Tu już są nawet sugestie na melodię góralską na przykład w jednym momencie. Jest taki wierszyk, który już ja w głowie też z tymi skrzypkami góralskimi sobie wyśpiewywałem, ale tak naprawdę nie oszukujmy się, w dobie pisania skrótowcami, skrótami, te nasze SMS-y czy komunikaty, messengery, one są bardzo ubogie, jeśli chodzi o podstawowe zasady pisowni nawet, a tu pani wydaje mi się, że podchodzi do karkołomnego zadania.
2: Nie ukrywam, że takim głównym moim celem jest to, żeby dzieci przy czytaniu tej książki po prostu dobrze się bawiły, ale jakoś tak podskórnie może, aczkolwiek świadomie, zapoznawały się z tymi zasadami interpunkcji. No, język polski nie jest prosty. I dzieci, i dorośli, wszyscy mamy problemy i z ortografią, i z interpunkcją, więc myślę, że to może w jakiś sposób wspomóc naukę pięknej, poprawnej polszczyzny.
0: W przypadku cudzysłowu to jeszcze przypomnienie, że mówi się w cudzysłowie, a nie w cudzysłowiu, co często jest powszechnym błędem. No i też w rozdziale o nawiasach, że późne lato w górach to najpiękniejsza pora na podziwianie widoków. My tutaj żyjemy w Radiu 357 także festiwalem górskim, który już nie na początku września w Lądku Zdroju. Przepiękne, kolorowe wydanie książki Wielokropek i Przyjaciele Alicji Krzanik leży przede mną i chętnie się nim podzielę także z słuchaczami. Proszę dzwonić 510-357-357. Korekta też musiała być bardzo uważna przy tej książce, bo nie daj Boże, gdyby tam gdzieś zabrakło jednego przecinka, to młody uczytelnik byłby w stanie to wytknąć, ale wszystko jest jak należy. Książka pełna humoru, nie tylko w ilustracjach, ale także w tekście. Bardzo dziękuję i za książkę, i za rozmowę. Alicja Krzanik, autorka Wielokropka i Przyjaciół, wydanego przez naszą księgarnię, była dzisiaj gościnią Tatowania.
2: Dziękuję serdecznie.

Bardzo się cieszę, że słuchają nas Państwo w różnych częściach świata. To naprawdę wielka przyjemność mówić do Państwa, a Państwo w Liverpoolu, gdzie już upalny dzień się zapowiada, w Magdeburgu, a także w Rotterdamie, gdzie również ciepło już o poranku. To taka północno-zachodnia Europa. Może też coś na południowym wschodzie? O, jest, proszę bardzo, dzikie chaszcze w Bieszczadach. Tam słucha nas słuchaczka, a zresztą w towarzystwie pewnego Rudzielca pija kawę. Ja nie wiem, czy Rudzielce lubią kawę, ale może. Za 14,5 minuty godzina 8. Za chwilę wrócimy do tematu feminatywów.

0: on, come on. Chciałam.
1: O, i to jest wreszcie jakieś energetyczne nagranie. Reporterka już w studiu, możemy zaczynać. Zaledwie 1/3 pracujących kobiet, a więc co trzecia używa feminatywów do określania swojego zawodu. To oznacza, że wiele pań nie mówi o sobie lekarka, psycholożka, prawniczka, a mówi za to lekarz, psycholog czy prawnik. Izabela Woźniak w studiu, tak?
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Izabela w studiu. Sprawę całą, uwaga, zbadało Centrum Badań nad Relacjami Społecznymi Uniwersytetu SWPS. No i jakie są wnioski tego, co powiedzieliśmy na początku?
2: Wnioski są takie, że dla wielu kobiet używanie żeńskiej formy określa ich zawód nie jest czymś oczywistym i naturalnym, mówi Magdalena Leszko, psycholożka, doktorantka Centrum Badań nad Relacjami Społecznymi Uniwersytetu SWPS.
3: Takim najprostszym mechanizmem, który podejrzewamy, że może mieć tu miejsce, to to, że po prostu formy męskie są bardziej utrwalone. Oprócz tego może chodzić o normę otoczenia i możliwy koszt społeczny użycia nietypowej formy. Ta forma utrwalona, którą słyszymy od lat, brzmi nam po prostu naturalnie. Jesteśmy do niej przyzwyczajeni. Druga rzecz to ta norma społeczna, czyli możemy uważać, że inni są mniej otwarci na feminatywy niż są naprawdę, więc na wszelki wypadek stosujemy bezpieczną formę. No i koszt społeczny, to znaczy kobieta może zastanawiać się, czy mówiąc o sobie dyrektorka nie zostanie odebrana jako mniej profesjonalna, jako mniej ciepła albo manifestująca coś politycznie.
2: Co trzecia pracująca pani nie używa feminatywów, przypomnę, znacznie częściej robią to osoby, które jeszcze się uczą, są na rencie lub na emeryturze.
4: Ja też nie używam. No w tej chwili się przestawiamy na to, tak jak pan kierowca autobusu i kierowczyni autobusu, to się przestawiamy na to, ale to wszystko musi pomalutku.
5: Młode pokolenie, no gdzieś z tym wyrośnie i pewnie tak, natomiast no, mnie się już nie chce uczyć takich dziwnych sformułowań.
6: Ja używam i staram się o tym pamiętać i przypominać.
7: Tam, gdzie dobrze mi to brzmi, tak, staram się używać, natomiast czasami śmiesznie brzmi albo jakby nie oddaje powagi, znaczenia, stanowiska. Często kojarzy się wręcz ze znaczeniem przedmiotowym, a nieosobowym.
2: Badanie było przeprowadzone w grupie wiekowej 18-80 lat wśród kobiet wykonujących różne zawody i mieszkających w różnych miejscach w Polsce. Dominika Latawiec-Hara jest prawnikiem i taką formę woli.
8: W moim przypadku jest to kwestia preferencji. Zawód adwokata kojarzył mi się z nazwą adwokat, co wcale nie oznacza, że ja adwokata kojarzę wyłącznie z mężczyzną. Po prostu do takiego byłam zawsze przyzwyczajona określenia i w mojej ocenie nie jest konieczne podkreślenie, że kobieta jest adwokatem poprzez odwoływanie się do słowa adwokat. Równie prawidłowe jest na przykład mówienie pani adwokat.
2: Są zawody, w których używanie feminatywów nie jest możliwe i chodzi tu na przykład o stopnie wojskowe.
8: Stopnie są faktycznie regulowane, na przykład chorąży, sierżant, kapral, no to tu są one regulowane przez przepisy ustawowe, tu ustawodawca wskazuje, jak się te stopnie nazywają i tu rzeczywiście zgadzam się z tym, że w przypadku, w którym się odwołujemy do stopnia wojskowego, to no nie ma tutaj przestrzeni na to, żeby używać feminatywu, no bo po prostu tak to zostało przez ustawodawcę określone. Nie widzę podstaw do tego, nawet prawnych, żeby od słowa pułkownik robić na przykład pułkowniczka feminatyw.
2: Pułkowniczka. To zabrzmiało chyba jednak dziwnie dla ciebie,
1: no,
2: jak?
1: No tak, no ale wszystko jest kwestią przyzwyczajenia. No, w policji jest też podobnie, jest młodszy inspektor, nawet jeśli to jest młodsza inspektor. A od grudnia ubiegłego roku neutralność płciowa w nazwach stanowisk musi występować w ogłoszeniach o pracę. Pracodawcy mają taki obowiązek.
2: Tak.
1: Chodzi o formy niedyskryminujące kogoś ze względu na płeć i chodzi też o to, by proces rekrutacyjny przebiegał bez uprzedzeń, a w Sejmie trwają prace nad nowym prawem, który wycofuje ten obowiązek.
2: Tak, zdaje się, w czerwcu ruszyły te prace, bo część pracodawców i polityków wskazuje, że przymus jest sztuczny, nie ma też realnego wpływu na rynek pracy oraz stwarza problemy językowe. Maciej Makselon, językoznawca zajmujący się feminatywami, mówił na naszej antenie, kiedy przepisy wchodziły w życie, że rzeczywiście sprawa nie jest taka łatwa.
9: Każdy zawód w języku polskim ma również formę żeńską, czy da się utworzyć formę żeńską zgodnie z systemem, dlatego że ten binarny podział jest dla polszczyzny zupełnie naturalny. Polszczyzna jest językiem z grupy języków słowiańskich i we wszystkich językach słowiańskich ten podział mamy. Feminatywy brak, no właściwie nie brak feminatywów, tylko zmniejszona ich frekwencja. To jest pokłosie komunizmu i kwestia ostatnich kilkudziesięciu lat. Wcześniej było tak zawsze, że jeżeli kobieta wykonywała jakiś zawód, czy pełniła jakąś funkcję, to miała oddzielną nazwę charakteryzującą. Tylko że w tym przypadku, jeżeli byśmy mieli za każdym razem redaktor łamane na K, redaktor, redaktorka, to musimy pamiętać o tym, że to nie jest neutralne rodzajowo. To znaczy, to nam wprowadza żeński i męski element. Nie mamy elementu neutralnego.
2: A profesor Katarzyna Kłosińska, szefowa Rady Języka Polskiego, przypomina, że feminatywy to nie jest wymysł ostatnich lat.
10: Trudno powiedzieć, które nazwy żeńskie budzą takie wielkie emocje, bo prawdę mówiąc nikt nie prowadził takich badań dokładnych, ale można się spodziewać, że są to takie nazwy, które odnoszą się do takich prestiżowych bardzo zawodów, czy funkcji bardziej typu minister, czy premier, czy prezydent, no więc ministerka, czy tam jak kto woli ministra, premierka, czy prezydentka. Zdaję sobie sprawę z tego, że dla części użytkowników języka te nazwy są jakoś umniejszające i dlatego oni uważają, że to są nazwy niewłaściwe. Ale to takie same słowa jak nauczycielka czy aktorka.
2: Przypomnę, co trzecia pracująca kobieta nie używa żeńskiej, no nie, właśnie feminatywów, nie używa do określenia swojego zawodu. I teraz ja zapytam, feminatywów czy feminatyw?
1: No właśnie, spotkałem się wczoraj z określeniem feminatyw, ale jeżeli feminatyw w mianowniku jest rodzaju męskiego, no to prosi się o końcówkę ów, feminatywów. No ale to, że feminatyw w języku polskim jest rodzaju męskiego, jest paradoksem w tej całej sytuacji. No ale to nie jest najważniejszy problem. Izabela Woźniak, bardzo ci dziękuję.
2: Dziękuję.
1: Dodam jeszcze, że słuchacz się bardzo ucieszył z tematu i powiedział, że pani profesor Katarzyna Kłosińska to jest naprawdę gościuwa. I zresztą przyjęła to jako komplement podobno, więc...
2: Nie dziwię się.
1: Podpisujemy się pod tym, absolutnie tak.
2: I pozdrawiamy.
1: I pozdrawiamy serdecznie. Izabela Woźniak, dziękuję.
2: Dziękuję.
1: Ranek @radio357.pl. Są tekstówki, są głosówki, jest telefon do Państwa dyspozycji 510-357-357. Proszę korzystać dowoli. A za chwilę serwis w Radio 357, potem sport, a potem informacje pogodowe.

0: Tu Radio 357. Minęła godzina 8. Jest czwartek, 13 dzień sierpnia, a przed nami serwis, który przygotował i przedstawi Krzysztof Tubilewicz.
1: Rosjanie po raz kolejny zaatakowali magazyny z żywnością, jedne z największych w Ukrainie. To odpowiedzi Kremla na ukraińskie ataki na halę największego w Rosji dostawcy internetowego Whiteberries, które trwają od kilku tygodni. Czy Ukraina czeka kryzys z zaopatrzeniem? Na razie nie widać paniki, ale półki rzeczywiście pustoszają. W niektórych marketach brakuje na przykład świeżych warzyw.
2: Kurczą się też zapasy mleka, jajek, mięsa, jogurtów i mrożonek. W mniejszych sklepach są jeszcze kasza, ryż czy makarony, ale w dużych sieciach i tego zaczyna brakować. Na razie nie jest to masowe, ale skutki rosyjskich bombardowań widać gołym okiem. Im dalej na wschód, tym sytuacja trudniejsza. Rosja zniszczyła wiele stacji benzynowych, a Kijów od Charkowa dzieli prawie 600 km. Tankować można mniej więcej do połowy drogi, później stacji jest niewiele, a zatrzymywanie się na nich bywa niebezpieczne z powodu dronów. W Charkowie działa tylko kilka względnie bezpiecznych stacji. W tej atmosferze Donbas przygotowuje się do obrony. Rosyjskie wojska są już zaledwie 9 km od Kramatorska i 6 od Słowiańska. Z Kijowa dla Radia 357 Piotr Kaszuwara.
1: Dziękujemy. A z Piotrkiem usłyszą się Państwo jeszcze w tej godzinie programu w ramach przeglądu prasy. Dodajmy, w najnowszym komunikacie prezydent Ukrainy informuje, że co najmniej 4 okręty rosyjskiej floty czarnomorskiej zostały trafione podczas skoordynowanego ataku sił jego kraju na port w Noworosyjsku. Na Morzu Czarnym. 265 ofiar śmiertelnych, 496 osób zaginionych. To jest dotychczasowy tragiczny bilans po poniedziałkowym trzęsieniu ziemi w Kolumbii. Wstrząsy o magnitudzie 7,4 nawiedziły wiele miast na zachodzie kraju. Oprócz tragicznych doniesień są też takie. Po 10-godzinnej akcji ratunkowej uratowano kobietę, która pod gruzami zawalonego budynku w mieście Pereira w Kolumbii spędziła półtorej doby. Według lokalnych władz akcje poszukiwania ocalałych wchodzą jednak w ostatni etap. Według kolumbijskiej służby geologicznej to było najsilniejsze trzęsienie ziemi w tym kraju w XXI wieku. A w serwisie teraz o europejskim odpowiedniku Route 66. W Polsce może powstać część międzynarodowej trasy łączącej Bałtyk z Adriatykiem. To pomysł jednego ze stowarzyszeń ze Słowacji, gdzie trasa jest już gotowa. W Polsce, Chorwacji i na Węgrzech trwają prace nad jej wyznaczeniem. W praktyce miałby to być bowiem połączony system już istniejących dróg. Chodzi o promocję największych atrakcji turystycznych tej części kontynentu.
3: To będą drogi wojewódzkie i powiatowe, omijając autostrady i drogi szybkiego ruchu. To nie o to chodzi. Chodzi o te mniejsze, fajne, widowiskowo trasy.
1: Wskazuje Krzysztof Białek z jednego z klubów motocyklowych, który kieruje przedsięwzięciem w Polsce. W naszym kraju trasa miałaby biec od Jurgowa koło Bukowiny Tatrzańskiej do Gdańska i może powstać w przyszłym roku. Co jeszcze w serwisie? Pod Halę szykuje się na weekend z rekordową frekwencją. Obłożenie ma wynieść 100%. 15 dzień sierpnia od lat stanowi kulminację wakacyjnego sezonu pod Tatrami. Paradoksalnie większym problemem niż znalezienie noclegu może okazać się sam dojazd. Ostatnie kilometry Zakopianki pozostają remontowane. Przedstawiciele branży turystycznej radzą wyruszyć bardzo wcześnie, a powrót przesunąć na późny wieczór.
4: Bardzo często, co sugerujemy i gratulujemy tym, którzy podejmują tego typu wyzwania, warto zatrzymać się po drodze, choćby zobaczyć Wieliczkę, spędzając czas w podziemiach zamiast w samochodzie na zatłoczonej Zakopiance.
1: Mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Tłumy będą rekordowe, ale ceny przynajmniej na razie nie idą wraz z nimi w górę.
0: W góry. By się przydało. Mateusz Fusiarz o sporcie.
5: Mamy trzeci medal lekkoatletycznych Mistrzostw Europy. Do Ewy Swobody i Pii Skrzyszowskiej dołączył Jakub Szymański, który w odróżnieniu od koleżanek z poniedziałku i wtorku sięgnął w środę nie po srebro, a po brąz. Brąz, który jednak niezwykle ucieszył naszego halowego mistrza świata z Torunia.
6: Najważniejsze, że się udało. Trzeba było się cofnąć ten krok do tyłu, żeby to ogarnąć. Chwilę przemilczeć, jeszcze może troszkę gorsze wyniki, ale chyba się opłaciło. Już teraz jest pełna stabilizacja, więc nic, tylko się cieszyć bieganiem i otwieram nowy rozdział w karierze na 110 metrów i to będzie całkiem przyjemne, bo zwykle 110 metrów trwa dwa razy dłużej okres. 110 metrów trwa dwa razy dłużej, więc można się dłużej cieszyć niż okresem halowym.
5: I tego uśmiechu na twarzy podczas tego dłuższego biegania życzymy. W rzucie młotem Anita Włodarczyk była czwarta, a Aleksandra Śmiech ósma. Szósty na 400 metrów był jeszcze Maksymilian Szwed. Za godzinę zapowiemy dzień czwarty w Birmingham. Birmingham, które nie cieszy się z kolejnego triumfu w europejskich pucharach. W meczu o piłkarski superpuchar górą Francuzi. PSG 2-1 pokonało Aston Villa.
7: To Paryżanie otworzyli wynik w 20 minucie. Z 15 metrów po krótkim słupku świetnie huknął Chwiczak Kwaracchelia. Villa przejęła jednak inicjatywę i odpowiedziała tuż przed przerwą. Na 1-1 strzelił debiutujący po letnich przenosinach z Metz Brian Maggio, który już wcześniej miał kilka dobrych szans. Wreszcie jednak zamienił jedną z nich na bramkę i został najmłodszym strzelcem gola w historii superpucharu w wieku 17 lat i 212 dni. Napastnik pobił rekord Patryka Kluiverta o ponad 2 lata. PSG przechyliło szale zwycięstwa na swoją stronę w drugiej połowie. Wygraną Francuzom dał Désiré Doué, który trafił w sytuacji sam na sam po tym, jak linię spalonego złamał Matty Cash. I choć to strzelec decydującej bramki został zawodnikiem meczu, prowadzącemu Willę Unaiowi Emeriemu szczególnie zaimponował Kwaracchelia. Jest fantastyczny. Decyzja oczywiście nie należy do mnie, ale może zdobyć złotą piłkę. Dla Radia 357, Kacper Klasiński, Angielski Espresso.
5: Wielkie gratulacje dla zwycięzców, gratulacje także dla ekipy HPL-u Tel Awiw, który awansował kosztem naszej Gieksy do czwartej rundy eliminacji Ligi Konferencji. I wprawdzie zespół z Katowic wygrał u siebie 2-1, to jednak ta jedna bramka strzelona przez gości zaważyła. Europejskie puchary dla GKS-u jeszcze nie w tym roku. A pierwszy finał w tym roku w końcu padł łupem Igi Świątek. Trzeba było namęczyć się w starciu z Eliną Świtoliną w Toronto, ale ma to Polka. W końcu po miesiącach oczekiwań powalczy o tytuł WTA. Wygrała 6-3, 1-6 i 6-3 z Ukrainką i teraz powalczy z Jeleną Rybakiną. Reprezentantka Kazachstanu w trzech setach pokonała Amerykankę Coco Gauff. Było 5-7, 6-2 i 6-2. Na koniec koszykówka i przepotężna transakcja. Zespół Los Angeles Lakers został sprzedany po raz drugi w ciągu roku i trafił teraz w ręce biznesmenów Joshua Kushnera i Boba Igera za rekordową kwotę 12,5 miliarda dolarów.
8: Partnerem pogody jest pan Kerb na szlaku, sfinansowano z funduszu promocji ryb.
0: A pogoda ładna i ciepło będzie, bo nawet 26 stopni w Zielonej Górze, w Szczecinie i Gorzowie, 25 w Katowicach, w Krakowie 24, podobnie w Opolu i we Wrocławiu, 23 w Rzeszowie, w Łodzi, w Warszawie, 22 stopnie w Gdańsku i Olsztynie, a 21 w Białymstoku i Lublinie. Najchłodniej dziś w Zakopanem, które spodziewa się najazdu turystów, 20 stopni i w Suwałkach, które się najazdu turystów nie spodziewają, ale niespodziewane może nastąpić, więc nigdy nie wiadomo. To wszystko oznacza, że przed nami bardzo ciepły i też pogodny czwartek, jedynie na zachodzie jest bezchmurnie przewidywane, natomiast na pozostałym obszarze takie tylko drobne chmurki do zdjęcia, idealne. Zawsze chmurki dobrze robią fotografii, więc bardzo się cieszymy. Wiatr będzie słaby, na południowym wschodzie okresami umiarkowany z kierunków wschodnich, na północy będzie zmienny. Generalnie słonecznie i wszystko się już unormowało po tych wczorajszych zawirowaniach na niebie.
9: Witać redaktor, witać słuchacze, ja słońce. Wczoraj księżyc mnie zasłonić, ludzie dużo mówić, ja zadowolon. Dziś świecić cały dzień.
10: Radio 357.
0: Podhale spodziewa się najazdu turystów, Warszawa spodziewa się najazdu zainteresowanych paradą wojskową. O tym sobie jeszcze porozmawiamy przed 8.30, a w zasadzie kwadrans po 8.00 i przyjrzymy się temu, co na tej paradzie zobaczymy. I czy właściwie to powinniśmy oglądać, czy coś innego? No to wszystko sobie wyjaśnimy z ekspertem. A na razie, no to hej.

0: Tak, ten utwór się nie przypadkowo pojawił, bo ładny tytuł z wykrzyknikiem, a dziś o znakach interpunkcyjnych mówiliśmy w tatowaniu SIK zespołu Hej. Wykrzyknik tam się należał. Interpunkcja ma znaczenie, przecinki mają znaczenie. To od pana Arka z Wrocławia. Słynne jedzcie dzieci albo jedzcie dzieci. W tym pierwszym wypadku przecinek się należał między jednym a drugim wyrazem.
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Przecinek, a wiele zmienia. Proszę pamiętać o głosowaniu. Do piątku do 12 głosujemy. Notowanie po 19. Pan Jordan, myślę, że ma szansę. U państwa. Drobna sugestia. I tam troszeczkę trzeba. Tam i pan Jordan, i taki iksik tam, i no. I mam nadzieję, że się wszystko uda. 13 po 8.

0: jeszcze w sprawie znaków interpunkcyjnych od pana Marcina z Chorzowa, tekstówka. Ja uwielbiam interpunkcję do tego stopnia, że profesor od polskiego w klasie maturalnej musiała wykreślić zbędne przecinki z moich wypracowań, pisze słuchacz. No to jak się coś lubi, to się potem tego używa dużo. Ja bym powiedział profesorka, ale tu w zasadzie teraz znów byłaby dyskusja na inny temat. A temat inny teraz przed nami. Prawie 16 minut po godzinie 8.
1: Gość Radia 357.
0: Naszym gościem dziś jest Mariusz Cielma, redaktor naczelny Nowej Techniki Wojskowej. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry, witam.
0: Jechałem dzisiaj do pracy, przejeżdżałem Wisłostradą i tak się rozglądałem. Już od kilku dni widać, że Wisłostrada przygotowana, w zasadzie ten teren wzdłuż Wisłostrady. Pojawiły się stanowiska, pojawiły się głośniki, pojawiły się trybuny. Już od kilku dni to wszystko stoi przygotowane na święto Wojska Polskiego, które 15 sierpnia, czyli w najbliższą sobotę. No i przed nami kolejna tradycyjna już parada wojskowa. Pan się wybiera.
2: No ja potwierdzam, wczoraj też jechałem Wisłostradą, związane z wojskiem u mnie też było i to wszystko stoi. Natomiast no, trochę się wytłumaczę, że jednak nie wybieram się na defiladę w Warszawie. Rodzina trochę wymusiła kilka dni, że tak powiem, wyjazdu, ale to nie zmienia faktu, że ja no, przynajmniej w trzech miejscach obserwowałem przygotowania do tej defilady warszawskiej szczególnie. Czyli mam na myśli, byłem i na próbie generalnej, byłem i w pierwszej brygadzie pancernej w Wesołej, gdzie jest zebrany ten ciężki sprzęt, gdzie po prostu ćwiczono do tego przejazdu, do tej prezentacji. Ale byłem też i w 23. Bazie Lotnictwa Taktycznego pod Mińskiem Mazowieckim, gdzie szczególnie ten główny komponent śmigłowcowy przygotowywał się do tego pokazu powietrznego. Więc niestety nie będę, ale duchem będę, o tak określę.
0: To od razu zapytam, jakie wnioski po tych obserwacjach przygotowań?
2: Rutyna, ale w takim dobrym zrozumieniu tego słowa. Rutyna dlatego, że to nie jest już nic takiego nadzwyczajnego dla Wojska Polskiego. Co roku te defilady są organizowane. Pewną nowością jest to, co się dzieje nad morzem, bo to jednak nowy całkiem pomysł. Był on oczywiście i rok temu, ale prezentacja Marynarki Wojennej odbywa się od całkiem niedawna. To łatwo podpatrzeć. Wojskowi ćwiczą w blokach, czyli mówiąc krótko, kolejne te grupy pojazdów, tak naprawdę głównie chodzi o ich zgranie, czyli konkretne typy czołgów przejeżdżały w ramach jednej grupy, utrzymywano prędkość, utrzymywano odległości. Podobnie jest ze śmigłowcami. To jest kwestia wypracowanej praktyki, żeby to wszystko później zgrać w czasie i wyglądało, że to jest płynnie.
0: No właśnie, ja też użyłem zwrotu tradycyjna parada wojskowa. Pan wspomina o tym ciężkim sprzęcie. Od razu nasuwa się takie pytanie, bo obserwujemy, śledzimy z niepokojem, oczywiście w zaufaniu do Wojska Polskiego, że nas w godzinie ewentualnej próby obroni. Pytanie, które sobie stawiamy, oglądając te obrazki na przykład ze wschodniej granicy, gdzie tak naprawdę dziś drony, rakiety, sprzęt powietrzny decyduje w najwyższym stopniu o tym, co się dzieje, co się rozgrywa, jak te potyczki się rozgrywają. Pytam wprost, jaki sens ma dziś pokazywanie ciężkiego sprzętu, który no oczywiście też wymaga odpowiedniego przygotowania i tego wszystkiego, o czym pan też wspominał na podstawie przygotowań?
2: Nie no, sens to ma pokazywanie, bo jednak to ciągle jest taki no, jeden z ciekawszych elementów przy całym zrozumieniu znaczenia dronów, które też no, wojsko stawia, żeby było tego dużo na tej defiladzie, tego co jest użytkowane, tego co oferują producenci i trochę, że tak powiem, wojsko podciąga to pod siebie, żeby pokazać, że tak, my też o tym myślimy, ustawiliśmy to na wojskowej ciężarówce, no ale jednak no, nie da się zmienić trochę i przyzwyczajeń. Ciężki sprzęt, czyli czołgi, no, głównie te wozy gąsienicowe, no jednak no, prezentują się tak najbardziej majestatycznie, no czuć jednak te 60 ton, jak stoi się szczególnie blisko. Ale no wojskowi, to znaczy tak, mówił pan o rakietach, do tego się szykujemy. My naprawdę bardzo rozbudowujemy nasze wojska rakietowe i chyba mamy bez precedensu największy program obrony powietrznej w ogóle w zachodniej Europie, tak bym powiedział, no, bo akurat staram się to obserwować. Pewnym dużym wyzwaniem jest jak najbardziej walka z dronami. Tutaj coś się dzieje, tak? Na pewno jesteśmy bardziej na początku drogi niż na jakimś zaawansowanym etapie, ale co, można podać taki przykład. Wojsko testuje inną organizację swoich podstawowych jednostek, tych batalionów, liczących zwykle kilkuset żołnierzy i kilkadziesiąt sztuk ciężkiego sprzętu, jak w przypadku na przykład czołgów, żeby było trochę mniej tego ciężkiego tam sprzętu, ale żeby właśnie dodać pododdział do walki z bezzałogowcami, czy w ogóle pododdział z samymi dronami, które mają zwalczać, rozpoznawać. Więc coś się dzieje, na pewno takie osoby obserwujące to, co się dzieje w Ukrainie, powiedzą, czemu na tych ciężkich pojazdach nie ma nawet żadnych osłon takich przeciwdronowych, to co oglądamy w Ukrainie. Kilka takich pojazdów się pokaże, ale nawet tak jak nieoficjalnie rozmawiałem z wojskowymi, to jest trochę też kwestia tego sukcesu, tych dużych zakupów w ostatnim czasie. Zdecydowana większość tego sprzętu jeszcze jest na gwarancji. One są... wiele tam nie można zrobić, mówiąc krótko. Modyfikacji za bardzo nie można przeprowadzić. Jakby była potrzeba, nikt by oczywiście producenta o to nie pytał, ale na razie działamy w czasie pokoju i takie rzeczy, że jakieś takie chałupnicze przygotowanie tego pod walkę z dronami nie jest praktykowane, ale jak mnie nawet wczoraj zapewniali wojskowi nasi, dokumenty są przygotowane, testy są prowadzone, tylko po prostu nikt nie chce z tym tak za bardzo wychodzić na światło dzienne.
0: Ja postawiłem to pytanie dość prowokacyjnie, ale też tak trochę z myślą o tym, jak my na to wszystko patrzymy. Myślimy sobie tarcza wschód, czyli obrona przeciwlotnicza, przeciwdronowa, a tutaj pokazuje nam się ciężki sprzęt bojowy. Mam pewien dysonans i myślę, że nie tylko ja, stąd moje pytanie właśnie, czy my troszkę z takiej przyczyny, że powinniśmy nie pokazywać wszystkiego, to rzeczywiście nie pokażemy wszystkiego, czy jednak z tego powodu, że no paradę ciężkiego sprzętu łatwiej jest zorganizować i pokazać niż na przykład, tutaj cudzysłów oczywiście, widowisko dronowo-powietrzne?
2: Na pewno jest łatwiej pokazać to, o czym mówiłem. Jednak czołgi są wyjątkowym sprzętem w dyspozycji tylko wojska. Natomiast takie pokazy dronowe to jest coraz powszechniejsze nawet z użyciem takich dronów cywilnych. Tak? Prezentują na niebie różne wręcz figury, postaci i tak dalej, bardzo manewrowo. Natomiast no, tym wyjątkiem jest to, że jednak wiele kategorii sprzętu jest tylko zarezerwowanych, dysponuje tylko wojsko, no chyba, że jakiś pasjonat z jakimś wozem z demobilu też może się pokazać na jakimś pikniku. Ja tylko jeszcze tak trochę obronię te czołgi i ten ciężki sprzęt, bo oczywiście taktyka ich użycia na tej wojnie ukraińskiej się zmieniła, ale tam ciągle w każdej brygadzie, a ich mają naprawdę kilkadziesiąt, jest batalion czołgów. W ciężkich brygadach mają po dwa bataliony takich czołgów, konkretnie bataliony czołgów. Więc one są, ciągle mają swoje miejsce, tylko jak to w każdym takim przełomie. Zawsze jest ta tarcza i miecz. Dzisiaj trzeba opracować metody, jak używać broni pancernej na

0: tradycję, takie widowisko, rzeczywiście choćby włączając wczorajszą uroczystość, to też piękna i efektowna chrzest ORP Wicher i myślę, że to był taki no, bardzo ciekawy, nie chcę powiedzieć nowy, ale taki dodatkowy element już zbliżającego się święta i tych obchodów. I to też zawsze wzbudzało duże zainteresowanie. Nawet te stare okazy naszych okrętów w Gdyni zawsze była pokusa, żeby tam wejść, zobaczyć.
1: No na pewno. No chyba nie bez powodu wybrano ten termin właśnie trochę przedświąteczny, przed świętem Wojska Polskiego. No, jednak program Miecznik i wczorajsze ochrzczenie mianem ORP Wicher, tradycyjna nazwa w historii marynarki wojennej, począwszy od pierwszego niszczyciela, jednego z niszczycieli jeszcze z czasów II Rzeczpospolitej, czyli sprzed 1939 roku. To prawda, marynarka wojenna to jest najważniejszy program. W marynarce wojennej można powiedzieć, że trochę brakuje jednak tych też platform bezzałogowych. One rozwija też polski przemysł, takie systemy. I tak, żeby właśnie trochę nawiązać do tego, o czym pan pyta, jakie ma wątpliwości, tak jak w lotnictwie, ciągle jednak samolot załogowy z pilotem ma być tym liderem, ale ma współpracować z dronami, tak zwanymi lojalnymi skrzydłowymi. Podobne koncepcje są dotyczące lądu. To też są już roboty i też jest myśl taka, żeby ludzie w wozie, w czołgu czy w innym pojeździe byli tymi liderami, którzy stawiają zadania robotom lądowym. W marynarce wojennej też coraz więcej jest różnych do dozoru, patrolowania, a nawet wykonywania misji bojowych, coraz więcej różnych jednostek bezzałogowych. Wojna w Ukrainie, to w jakiej defensywie jest rosyjska flota czarnomorska na Morzu Czarnym, no jasno pokazuje, że trzeba rozwijać różne, że tak powiem, filary. I ten załogowy, ale nie można zapomnieć absolutnie o robotyzacji pola walki, bo to zapowiadano, a dzisiaj przez wojnę w Ukrainie jest no, dużo większa intensywność w rozwoju tych zdolności i też oczywiście dorzućmy sztuczna inteligencja, no bo roboty, no żeby właśnie były skuteczne bez tego...
0: Panie redaktorze, no, właśnie, no to by się chciało oglądać, tak sobie myślę, jakby tę synchronizację, takie pokazy, stąd moje pytania o ten tradycyjny pokaz, a właśnie nowoczesne. Ale na koniec muszę jeszcze zapytać, bo słuchacze też pytają, ile to będzie kosztowało i czy nie lepiej wydać to na sprzęt jeszcze?
1: To znaczy z perspektywy wydatków, dokładnej kwoty nie znam, ale jestem przekonany, że koszt takiej defilady to nie jest koszt nawet jednego czołgu, ale to też wojskowi zawsze podkreślali. To naprawdę nie jest takie hasło, że to jest ćwiczenie wojskowe. Ja to obserwowałem, te zestawy niskopodwoziowe, załadunek tych czołgów, rozładunek. To są naprawdę specjaliści, często niekiedy tak ich nazywam szeregowi z brzuszkiem, bo to są kierowcy tych nazwijmy tych ciężkich ciężarówek i tak dalej, którzy tym wszystkim operują, ale naprawdę widać było, że oni mają umiejętności i taka defilada, te przejazdy równe, panowanie nad pojazdem, nad czołgiem, bojowym wozem piechoty, ten wspomniany przerzut tego sprzętu, współpraca różnych jednostek, no to się przyda, no to się przyda nawet nie daj Boże wtedy, kiedy pojawi się jakieś zagrożenie.
0: Dziękuję bardzo za te wyjaśnienia i za rozmowę. Redaktor naczelny Nowej Techniki Wojskowej Mariusz Cielma był Państwa i moim gościem. Wszystkiego dobrego, panie redaktorze.
1: Dziękuję również.
0: Kłaniam się.
1: Wszystkiego dobrego. Miłej defilady życzę.
0: Dziękujemy. 28,5 minuty po 8:00.

Rozpisaliście państwo w kwestii feminatywów. Mnóstwo tekstówek od państwa, bardzo ciekawych spostrzeżeń również. To, że państwo sami się przyzwyczaili na przykład do słowa gościni dzięki Radiu 357, to od pana Tomka z Torunia. Uważam ten feminatyw już dla mnie za naturalny i neutralny. Bardzo dziękuję. Pan Stefan z kolei dodaje, feminatyw jest rodzaju męskiego jako słowo, a myszek Miki rodzaju żeńskiego. No właśnie, jest ta myszka Miki, a w sumie to jest przecież samiec. Dziwny jest ten świat, a polska język, trudny język, dodaje słuchacz. No a na zegarze 29,5 minuty do godziny 9. Co w pogodzie? Dziś krótko będzie, bo pogoda słoneczna, niebo bezchmurne, choć na pozostałym obszarze oprócz zachodu i północnego zachodu mogą się pojawić chmurki i takie zachmurzenie mało umiarkowane tylko przyozdobi nam dzisiejsze niebo. Temperatura od 20 stopni nad morzem, także na Suwalszczyźnie i na Podhalu, około 23 w centrum, do 27 na zachodzie Polski. Ciśnienie idzie w górę, 1025 hektopaskali w południe w Warszawie, wiatr przeszkadzać nie będzie, słaby, na południowym wschodzie okresami umiarkowany z kierunków wschodnich, a na północy będzie kręcił, zmienny. To tak nazywa się w nomenklaturze. No i jeśli chodzi o temperaturę, powiedziałem, że ciepło, Suwałki Zakopane 20, a Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski i Szczecin 26 stopni. 357. No właśnie, ze Szczecina wspomnianego też od państwa tekstówka, to pan Tomasz napisał, że no właśnie, te wszystkie feminatywy podobne są do zdrobnień. Dlaczego pani piosenkarka, a pan piosenkarz? No i tak jest na przykład z ministrem. Jest minister i ministerka i dlatego słowo ministerka czasami jest zastępowane słowem ministra i wtedy już tego zdrobnienia nie ma. Język, no to jest taka szczególna warstwa. Myślę, że po prostu do wszystkiego musimy się przyzwyczaić, przywyknąć, popróbować, potrenować co źle, co dobrze brzmi. I tak to zostanie. Tak sobie myślę. Aha, dzisiaj jest dzień leworęcznych i gramy sobie od poranku leworęcznych gitarzystów. Był już Kurt, był już Paul, Sir Paul. No i bez pana Jimmy'ego to ten poranek by się nie mógł odbyć. Tak sobie myślę.

0: Dzień dobry. Jestem człowiekiem, jestem lekarzem, jestem specjalistą, jestem też kobietą. Przeszłam takie same szkolenia jak inni lekarze kobiety i lekarze mężczyźni. I nie widzę powodu, dla którego mam być obdarowywana innym tytułem, tylko dlatego, że urodziłam się kobietą. Feminatywy nie zawsze są tak naturalne, jak życzyliby sobie tego twórcy mediów i popkultury.
1: Bardzo dziękuję i za ten głos. Głosówki, tekstówki są do Państwa dziś dyspozycji. 25 minut pozostało do 9. Zajrzymy sobie do prasy zagranicznej. I dziś prasa ukraińska. Jest z nami Piotr Kaszuwara. Dzień dobry, Piotrze.
2: Dzień dobry, witam z Kijowa.
1: Witamy z Warszawy. Co w prasie ukraińskiej po ostatnich niespokojnych znów dniach?
2: No to może zacznijmy od ukraińskiej prawdy. Gazeta pisze o wczorajszych obserwacjach zaćmienia słońca na świecie i zauważa, że amerykańska agencja NASA podczas transmisji na żywo wykorzystała mapę Ukrainy, na której okupowany przez Rosję Krym jest przedstawiony jako terytorium Kremla i wyraźnie oddzielony od Ukrainy. A przypomnijmy, że półwysep Władimir Putin nielegalnie anektował w 2014 roku i jego przynależność do Federacji Rosyjskiej nie jest uznawana przez społeczność międzynarodową. Kiedyś podobną mapę zresztą zamieścił brytyjski dziennik The Times i za pomyłkę przeprosił. Również w polskich mediach internetowych doszło do takiego przypadku i wówczas reagowała nawet ambasada Ukrainy w Warszawie. Odpowiedzi NASA na razie nie ma. Ukraińskie media piszą też o aktualnej sytuacji wojennej. Ostatnie tygodnie to w dużej mierze wymiana ognia między Kijowem a Moskwą. Na terenie Putina płoną magazyny największego internetowego dostawcy, a straty wyliczane są już na miliardy dolarów, a to z kolei wywołuje reakcję Rosji, która w ostatnich dniach intensywnie zaczęła atakować magazyny z żywnością, a także podobne internetowe składy jednej z największych ukraińskich firm. Tu również spłonęło mnóstwo sprzętu, a koszt wylicza się dziś na około 70 milionów dolarów. Gigant prosi o ulgi podatkowe na ten rok i zmuszony jest zwolnić wielu pracowników, a Kijów dalej atakuje cele na terytorium Rosji, w tym obiekty naftowe, i liczy, że pozbawi Moskwę pieniędzy do prowadzenia wojny. Pisze o tym większość ukraińskich mediów. Jednocześnie cytując Wołodymyra Zełenskiego, który wylicza, że Kijów potrzebuje do zimowej obrony infrastruktury energetycznej 5% amerykańskich rakiet obrony przeciwlotniczej, a 10% by móc skutecznie niszczyć wyrzutnie rakiet balistycznych Putina. Na razie Donald Trump odsuwa te decyzje, podobnie jak europejscy partnerzy Ukrainy, którzy wybierają swoją rację stanu i bezpieczeństwo w obliczu możliwej agresji Rosji na któreś z państw Zachodu. Ukraińska telewizja TSN natomiast informuje o sukcesie armii na jednym z odcinków frontu. Powołuje się na analizę amerykańskiego ISW, z której wynika, że siły zbrojne zdołały przejąć inicjatywę na kierunku aleksandriwskim i odbić z rąk Rosjan ponad 20 miejscowości. Operacja trwa od 8 miesięcy i udało się przejąć kontrolę nad blisko 800 kilometrami kwadratowymi terenu, między innymi dzięki pozbawieniu Rosjan możliwości korzystania z satelitarnego internetu Starlink od Ilona Muska. A o amerykańskim bilionerze pisze także portal Lewy Berech, ale w zupełnie innym tonie. Chodzi o decyzję Muska o wyłączeniu Polski z międzynarodowego systemu roamingu dla terminali Starlink, co ma też wpływ na Ukrainę, bo Warszawa opłaca Starlinki dla Kijowa od kilku lat w kwocie około 50 milionów złotych. Brak roamingu oznacza, że nie będą one w stanie tak efektywnie działać na terenie Ukrainy jak dotychczas. A zdaniem ukraińskich dziennikarzy ma to związek z decyzjami Muska o niezezwoleniu Ukrainie na korzystanie z tego sprzętu podczas ataków na cele na terytorium Federacji Rosyjskiej. Zdaniem biznesmena nadszedł czas na porozumienie z Kremlem, a nie na eskalację wojny. Portal NW z kolei, powołując się na agencję Reuters, pisze o krytyce Donalda Trumpa ze strony dwóch senatorów demokratów, którzy pytają obecną administrację USA o to, dlaczego nadal nie wprowadzają wprowadzono nowych sankcji przeciwko Moskwie i od 17 miesięcy de facto ich zdaniem Waszyngton pomaga Putinowi obchodzić międzynarodowe ograniczenia. Takich głosów pewnie niebawem będzie więcej, bo zbliżają się wybory uzupełniające do kongresu, które mogą pozbawić Trumpa obecnej wszechwładzy. NW analizuje też sytuację byłego ministra obrony Michała Fedorowa. Protesty dotyczące jego powrotu na stanowisko wciąż trwają w Ukrainie, ale są już zdecydowanie mniejsze. Przez kraj przetacza się sporo afer korupcyjnych i procesów, o czym wspomina z kolei Espresso TV, pisząc o byłej ambasador Ukrainy w USA, Oldze Stefaniszynie, która być może trafi niebawem za kratki, dlatego że jak deklaruje, nie ma pieniędzy, 6 milionów hrywien na to, żeby wpłacić kaucję do sądu, a jest ona oskarżona, za co straciła swoje stanowisko w Stanach Zjednoczonych, o nielegalne wzbogacenie na sumę 14 milionów hrywien i negocjacje zakupu domu pod Kijowem o wartości 500 000 dolarów. I już ostatnia wiadomość na koniec. Zajrzyjmy do Radia Swoboda, bo donosi ono o problemach trochę innych niż wojna, które także trapią nie tylko Ukrainę, ale w tym przypadku również i Mołdawię. Przez wysokie temperatury i suszę na południu Ukrainy poziom wody w rzece Dniestr spadł do bardzo niskiego poziomu, a woda z Dniestru zasila nie tylko miasta na terenie Ukrainy, ale w dużej mierze także Mołdawię. To około 80% wody właśnie pochodzi z tej rzeki. Z zasobów Dniestru czerpią największe miasta kraju, w tym stolica, Kiszyniów, i ograniczenia w dostawach wody wprowadzono na razie do końca sierpnia, ale jeśli susze będą się przedłużały, to eksperci alarmują, że Mołdawię może czekać poważny kryzys z wodą pitną.
1: Bardzo dziękuję. Te informacje z prasy od Piotra Kaszuwary. Dziękuję, Piotrze. Wszystkiego dobrego. Trzymaj się.
2: Dziękuję pięknie. Do usłyszenia.
1: 18,5 minuty pozostało do godziny 9. Ze spraw innych, ale dla niektórych być może ważnych, ja przypomnę, że 15 sierpnia to jest dzień wolny od pracy. Także handlowej. Potem jest niedziela, która też nie jest handlowa. Dwa dni bez zakupów. Spodziewam się najazdu w piątek w hipermarketach.

0: Tak, jeszcze dopatrują się państwo niekonsekwencji, bo nie ma zmiany nazwy pewnych żeńskich wyrazów na męskie, czyli nie ma meninatywów. No ciekawe rzeczy przed nami, ale język to jest bardzo ciekawa dziedzina i trzeba się nad nią pochylać i warto o niej rozmawiać. Kwadrans przed godziną 9 również.
1: Muzyczny koniec.
0: Choć lepiej wtedy porozmawiać o sprawach koncertowych, płytowych w studiu Antoni Grudniewski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Rozpocznę od gratki dla fanów grupy Mojave 3, choć na dobrą sprawę to taka informacja słodko-gorzka. O co chodzi? Już tłumaczę. 26 lat temu, dokładnie 15 maja 2000 roku, ukazała się trzecia płyta zespołu zatytułowana Excuses for Travelers. Jej winylowe wydanie ukazało się w bardzo ograniczonej liczbie, przez co ceny płyty na rynku wtórnym szalały i osiągały nierzadko poziom nawet $500. Właściciele płyt oczywiście cieszyli się z dobrze zainwestowanych pieniędzy, a rządni winyla fani płacili i płakali. Sytuacja zmieniła się 2 tygodnie temu. Ćwierć wieku od momentu premiery przekonało 4AD do represu tej płyty, w związku z czym można obecnie tę płytę zakupić i zrobić to w normalnych pieniądzach. Dodam jeszcze, że płyta została zremasterowana w Abbey Road i naprawdę brzmi świetnie. Sprawdziłem, egzemplarz mam przed sobą, może pan rzucić okiem.
0: Jaki ładny.
2: I dokonać inspekcji.
0: Jest inspekcja.

0: Powiem panu, tak zupełnie między nami, że kiedy dowiedziałem się o zespole Mojave 3, nawet nie dowiedziałem się, co zakochałem się w tym zespole parę lat temu, to zacząłem na gwałt szukać tych płyt i okazało się, że ich nie ma.
1: Nie ma.
0: I na różnych stronach internetowych właśnie rynku wtórnego znajdywałem, ale za pieniądze nie do wyciągnięcia z kieszeni.
1: Czy bywał pan na różnych stronach internetowych?
0: Tak.
1: Wnioskuję.
0: Tak.
1: No, ciekawe doświadczenie.
0: To jest jednak.
1: No. Abbey Road, to mnie zainteresowało. Bo to tam zremasterowano.
0: Zresztą wszystkie 5 płyt Mojave 3 w ostatnim czasie zremasterowano. One trafiły do repressu i można je również kupić w formie takiego 5-opaka i wszystkie posiąść za jednym zamachem.
1: Posiąść.
0: Dokładnie tak. Teraz mam dla państwa garść ploteczek i właściwie wieści nikomu niepotrzebnych. Należałoby powiedzieć, aby uniknąć podwójnego zaprzeczenia, ale nic to następnym razem. Zapewne wszyscy, jak siedzimy albo stoimy, znamy choć jednego palacza męczennika. Tego, który musi liczyć się ze wszystkimi konsekwencjami swojego nałogu. I wiemy, że dziś za palenie papierosa na pokładzie samolotu narażamy się na wysoką grzywnę i utratę możliwości podróżowania danymi liniami. Podobnie w pociągu czy w autobusie. Jednak Josh Homme z grupy Queens of the Stone Age postanowił zbojkotować ten zakaz, choć nie w przestrzeni masowego transportu, ale na scenie na swoim koncercie. Kilka dni temu zespół wystąpił w Detroit, gdzie, jak twierdził Homme, nie było miejsca, gdzie mógłby spokojnie i legalnie zapalić papierosa. Sfrustrowany tą sytuacją sprzedał ze sceny kilka rad dotyczących szeroko rozumianej wolności i zapalił, podejmując ryzyko narażenia się na grzywnę. W wysokości, proszę zgadnąć ilu?
1: Detroit?
0: Detroit.
1: To będzie w dolarach.
0: W dolarach.
1: Dużo dolarów, miliony monet.
0: Nie, dokładnie 10 tysięcy dolarów. No ale to się nazywa silna psychika. Bardzo silna.
1: Pan George zdaje się miał problemy ze zdrowiem niedawne. Nie wiem, czy palenie jest dobre.
0: Wie pan co, rock and roll jednak konserwuje chyba najlepiej.
1: A, wiem, o kim pan myśli.

0: Na koniec garść, no właśnie, lokalnego rozdawnictwa, podobnie jak przed tygodniem. Płyty Mojave 3 dla Państwa nie mam, ale mam bilet jeden na koncert OMD na letniej scenie progresji. Kiedy? 24 sierpnia, czyli za dwa tygodnie ten zespół tam się pojawi. Jeden bilet mam, proszę dzwonić 510-357-357.
1: OMG, OMD rozdają.
0: Tak, takie rzeczy.

0: No i bardzo ładny utwór poranku pan redaktor wybrał.
1: Bardzo dziękuję. Bilet chyba już poszedł.
0: Poszedł, pofrunął. A ja bym się wybrał na nich tam, to pośpiewał o tej Dziewicy Orleańskiej na przykład. To takie rzewne jest ładne.
1: Mam pana zaprosić?
0: A kiedy to? 24?
1: Tak,
0: a to jeszcze się dogadamy. Pan jeszcze o 13 będzie.
1: Będę. Zapraszam na Mam Grać. Tak, tak, tak. Dzisiaj Tomek za nie mógł, więc ja mogę.
0: To zapraszamy w imieniu Antoniego. Teraz zapraszamy w imieniu pana Krzysztofa.
2: Latko leci.
0: Krzysztofa Szubdy, dzień dobry.
3: Dzień dobry. 114 lat temu narodziła się nowożytna Albania. Dokładnie Ściperia, bo tak Albańczycy nazwali swoje państwo, ale cały świat uznał, że Albania będzie brzmiało po prostu lepiej. I 13 sierpnia 1913 roku Albańczycy zaproponowali koronę Albanii bratankowi pewnego sułtana. Ten chętnie się zgłosił i po 5 dniach rządów, które spędził głównie na nierządzie, w końcu wyszedł z wielkiego haremu i okazało się... Tego państwu nie zdradzę od razu, bo 127 lat temu urodził się człowiek, który przekonywał, że napięcie trzeba dawkować, a wątki mieszać, żeby było ciekawiej. A zatem 68 lat temu, też 13 sierpnia, zmarł niemiecki kuglarz jarmarczny, cyrkowiec i oszust Otto Witte. A jego wnuk, Norbert, poszedł w ślady ojca, połączył pasję oszusta i cyrkowca i przemycił 160 kg kokainy w latającym dywanie. I dopiero niedawno wyszedł z więzienia. Jak buduje napięcie? Mam nadzieję, że człowiek, który urodził się 127 lat temu, byłby ze mnie dumny, bo wciąż nie wiadomo, o co mi chodzi i końca nie widać. Na wyobraźnię najbardziej przecież działa to, czego właśnie nie widać. Na przykład kolejka na Kasprowy Wierch. Dziś już ją widać i sama kolejka nikogo nie przeraża. Co najwyżej kolejka do kolejki. Ale był czas, gdy na wieść o powstaniu kolejki nad Tatrami Rada Ochrony Przyrody podała się do dymisji w całości. Wydarzenie to miało miejsce zresztą 13 sierpnia 1935. Kiedy więc bratanek sułtana wyszedł w końcu z haremu, był tak szczęśliwy, że postanowił powołać nowy rząd, potem wypowiedział wojnę Serbii i Czarnogórze, aż w końcu zapytał, którędy do skarbca. I wtedy zaczęto coś podejrzewać. Okazało się, że syn przemytnika Norberta, który szmuglował kokainę w latającym dywanie, też poszedł w ślady ojca i aktualnie odbywa karę więzienia w Peru za przemyt. A teraz odsłaniamy kolejne karty, tak jak robił to urodzony 127 lat temu. Latający dywan wcale nie był tkaniną do przemieszczania się w powietrzu w czasach, kiedy nie było samolotów, tylko nazwą karuzeli w cyrku, a kokainę Norbert pchał do masztów. Natomiast jego syn, który wciąż siedzi, ma na imię Marcel. Kiedy więc bratanek sułtana podjął ze skarbca odpowiednią ilość gotówki i uciekł z Albanii, okazało się, że to wcale nie był bratanek sułtana, tylko pradziadek Marcela. Oszust z Dortmundu, Otto Witte, który wraz ze swoim przyjacielem Maxem, połykaczem noży, wpadł na to świetne oszustwo. I tak utrzymaliśmy napięcie do samego końca. Jak radził urodzony 127 lat temu, 13 sierpnia, Alfred Hitchcock. Koniec, napisy, muzyka. Aha, po latach dowiedziono, że niemiecki oszust swoje oszustwo zwyczajnie zmyślił. A zatem oszustwo okazało się oszustwem. A ta historia, chociaż oszust do końca życia ją opowiadał, nigdy się nie wydarzyła. I to jest dopiero historia.
0: No nie, no oszustwo oszukane to jest prawda. Chyba tak mi się wydaje. No to jeszcze Krzysiek, bo Krzyśku, przed dziewiątą.

0: Oba Krzyśki dowieźli nas do godziny 9. 9 minęła. Tu Radio 357, Krystian Hanke, a przed nami serwis, który przygotował i przedstawi Państwu Krzysztof Tubilewicz.
1: Do godziny 16 przedłużono blokadę odlotów i przylotów na lotnisku Catania na Sycylii. Dotychczas odwołano tam około 700 połączeń, 250 z nich przeniesiono do innych portów lotniczych w Comiso, Palermo i Trapani. Wszystko z powodu erupcji wulkanu Etna i emisji pyłu wulkanicznego. Na Sycylii utknęły tysiące turystów, w tym około 200 z Polski. To, co dzieje się obecnie w Catanii, odwołane loty, opóźnienia i poważne utrudnienia dla tysięcy mieszkańców oraz turystów w samym środku sezonu letniego, ponownie ukazuje problem, z którym Sycylia zmaga się od dawna, przyznaje minister do spraw obrony cywilnej Włoch. Nello Musumeci podkreśla, to lotnisko jest w złym miejscu, nie wulkan. Naczelna Izba Lekarska sprzeciwia się ograniczeniom płacowym i etatowym, jakie nakłada na lekarzy Ministerstwo Zdrowia. Zdaniem Izby dyrektorzy szpitali obawiają się odejścia specjalistów, głównie przez wymóg pracy w placówkach na co najmniej pół etatu. Lekarze krytykują też limity płacowe. Wielu zatrudnionych na etatach zarabia minimalną dla pracowników podmiotów leczniczych.
2: W moim szpitalu klinicznym w tej chwili większość lekarzy na etatach ma tak zwane minimalne wynagrodzenie gwarantowane ustawą o minimalnych wynagrodzeniach dla zawodów medycznych, czyli 12 900 zł. Zarabiamy jako specjaliści 80-90 zł brutto za godzinę.
1: Mówi kardiolog Andrzej Koc z Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie. Na razie w życie weszła ustawa pozwalająca rządowym agencjom na wgląd w wynagrodzenia lekarzy. Maksymalna stawka godzinowa miałaby wejść w życie od początku nowego roku. A u nas kolejna informacja. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego rekrutuje na komercyjnych portalach z ogłoszeniami o pracę. Efekt: w ciągu 2 miesięcy zgłosiło się ponad 20 tysięcy chętnych. ABW zastrzega, że to jedno z wielu narzędzi poszukiwania kandydatów. Nie wiadomo dokładnie, jakie są potrzeby kadrowe Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ani iloma funkcjonariuszami dysponuje obecnie agencja. Z uwagi na szczególny charakter działalności takie dane nie są publiczne. Na jednym z popularnych serwisów z ogłoszeniami o pracę jest jednak ponad 70 ofert dotyczących wielu lokalizacji w kraju. ABW podkreśla, że potrzebuje zarówno funkcjonariuszy operacyjnych, śledczych i analityków, jak i ekspertów z zakresu cyberbezpieczeństwa, informatyki, języków obcych oraz wielu innych dziedzin. A benefity? Emerytura po 25 latach pracy, dodatek mieszkaniowy, trzynastka, nieoprocentowane pożyczki, opieka medyczna, stomatologiczna, siłownia w biurze i świadczenia za wieloletnią służbę. Wystarczy tylko przejść wielomiesięczny proces rekrutacyjny i badanie wykrywaczem kłamstw. To jeszcze dobre doniesienia z Politechniki Lubelskiej. Naukowcy pracują nad nowym hydrożelem, który ma zrewolucjonizować leczenie trudno gojących się ran. Za projektem stoi dr Adrianna Kaczmarska-Król z Wydziału Budownictwa i Architektury. O szczegółach nasz reporter Piotr Lajasz.
3: Klucz do przełomu tkwi w połączeniu trzech naturalnych składników. Alginian z brunatnych alg morskich tworzy elastyczny szkielet materiału. Fukoidyna wnosi właściwości przeciwzapalne i neutralizuje wolne rodniki. Z kolei porowate zeolity działają jak mikroskopijne zbiorniki zatrzymujące cząsteczki leku. Taki układ ma rozwiązać główny problem dotychczasowych hydrożeli, mówi dr Adrianna Kaczmarska-Król.
4: Hydrożele, które są obecnie produkowane, często są niestabilne mechanicznie lub zbyt szybko uwalniają substancje aktywne.
3: Nowy materiał ma uwalniać lek w sposób kontrolowany i długotrwały, co realnie przyspieszyłoby gojenie i ograniczyło ryzyko powikłań. Aby zweryfikować bezpieczeństwo materiału dla tkanek, badaczka sprawdzi jego działanie podczas stażu w Australii. Z Lublina dla Radia 357 Piotr Olejarz.
1: Jeśli badania się powiodą, hydrożel mógłby w przyszłości trafić do praktyki klinicznej jako nowoczesny opatrunek wspierający regenerację skóry.
0: Myślę, że przyda się nie tylko sportowcom, a o sporcie teraz Mateusz Fusiarz.
5: Raptem kilka godzin temu poznaliśmy komplet finalistek turnieju WTA 1000 w Toronto. Zupełnie chwilę temu zakończył się pojedynek Jeleny Rybakiny z Coco Gauff, w którym górą była ostatecznie Kazaszka, która po porażce w pierwszej partii 5-7 odwróciła losy meczu, wygrywając 2 kolejne sety do 2-2. No i tak się złożyło, że w wielkim finale zmierzą się ze sobą druga rakieta świata z 8, bo awans wywalczyła także Iga Świątek. Polka w 3 setach, 6-3, 1-6 i 6-3 pokonała Ukrainkę Elinę Svitolinę. Ciężki mecz, ale każdy z Eliną taki jest. Cieszę się, że wygrałam, że wróciłam w trzecim secie. To solidna poprawa. Jestem z siebie dumna. Teraz dosłownie chwilka regeneracji, bo finał w Toronto już tej nocy, około północy. Stąd niezłą rozgrzewką przed finałem tenisa będzie kolejny wieczór spędzony w towarzystwie lekkoatletów. Przed nami czwarty dzień rywalizacji w Birmingham, która jak do tej pory przyniosła nam trzy medale. Srebrne Ewy Swobody na 100 metrów i Pii Krzyżowskiej na 100 metrów przez płotki oraz brązowy Jakuba Szymańskiego w biegu na 110 metrów przez płotki. Jak się sprawy mają w czwartek? W sesji porannej obserwować będziemy m.in. eliminację skoków z wyż kobiet z Marią Żodzik, Wiktorią Miąso oraz Mają Słodzińską. O finał biegu na 3000 metrów z przeszkodami powalczą Adam Bajorski oraz Maciej Megier, a o finał 400 metrów pobiegnie Natalia Bukowiecka, na którą nie ukrywamy, liczymy bardzo mocno. Będą też eliminacje oszczepu z Dawidem Wegnerem oraz Marcinem Krukowskim. W serwisach jak do tej pory zabrakło siatkówki, a jednak grają Polki. Szykują się do startujących za tydzień Mistrzostw Europy i rywalizują w memoriale Agaty Mróz-Olszewskiej w Koszalinie. No i po zwycięstwie 3-0 z Ukrainą we wtorek, wczoraj biało-czerwone również bez straty seta ograły Francuzki. Choć ten drugi set trzeba było wyszarpać, skończył się na przewagi 28-26. Paulina Damaskę.
6: Cieszę się, że ten drugi set wyciągnęłyśmy i w sumie, że miałyśmy okazję zagrać taką końcówkę, bo to nas przygotowuje na dalsze spotkania i też pokazuje, że umiemy zachować chłodną głowę i się nie poddawać. Myślę, że Włoszki są idealnym zespołem, żeby po prostu poczuć, czego ewentualnie nam jeszcze brakuje do tych drużyn, które zawsze przynoszą medale. To jest ostatni sprawdzian, żeby zobaczyć, nad czym musimy pracować, co nam się udało poprawić.
5: A w drugiej części wypowiedzi nasza przyjmująca nawiązywała już do dzisiejszego meczu, w którym Polki zmierzą się z Włoszkami. Start o 18. No a skoro już tak ładnie zapowiadamy sobie sportowy czwartek, nie można zapomnieć o eliminacjach europejskich pucharów. Już bez GKS-u Katowice, ale wciąż przecież grają Lech, Jagiellonia, Górnik o Ligę Europy oraz Raków o Ligę Konferencji. No i chronologicznie o 19 ekipa z Zabrza zagra u siebie z Ferencvaroszem, a zespół z Częstochowy na wyjeździe z Hammarby. O 19.30 Kolejosz powalczy na wyjeździe z Klaksvik, a o 20.30 Jaga też na wyjeździe z Rangersami. Szykuje się kolejny, intensywny sportowy wieczór, na który szerzej zaprosi Państwa po południu Mateusz Kuźniewski.
0: To do tego intensywnego sportowego wieczoru dodam jeszcze, że w Łodzi przed Atlas Areną będzie dziś wyświetlany film F1, a listę dialogową przeczyta Państwu nie kto inny jak Krzysztof Tobilewicz. Jeśli ktoś ma ochotę spotkać się z Krzysztofem, to zapraszamy bardzo serdecznie o 21. To już będzie po tym dniu, który będzie słoneczny, raczej bezchmurny na zachodzie, a na pozostałym obszarze z drobnymi obłoczkami. Temperatura od 20 stopni z Zakopanem i w Suwałkach. W Lublinie, Białymstoku 21, w Gdańsku, Olsztynie 22, w Koszalinie, we Warszawie, we Łodzi i Radomiu, Kielcach oraz w Rzeszowie 23 stopnie. Wrocław, Opole, Kraków 24, Katowice 25, Szczecin, Gorzów, Zielona Góra wygrywają 26 stopni. Wiatr będzie słaby, zwłaszcza, że tak, aha, nie zwłaszcza, tylko po prostu z kierunków wschodnich, a na północy zmiennych kierunków 1025 hektopaskali. Tyle wyniesie ciśnienie atmosferyczne w Warszawie. No to ładny dzień, ładny czwartek.
7: Radio 357.
0: Ja nie wiem, czy Krzysztof umie tak szurać. Pamiętasz, Niedźwiedziu, jak Jan Suzin zawsze czytał listę, to on słychać było w tych... O, jak on przekłada kartki.
8: Tak,
0: to było magiczne.
8: Teraz już chyba się z promptera czytam. No właśnie. W takich sytuacjach.
0: Ale jakby tak Krzysztof wystąpił. Zaraz pójdę go młodziaka przeszkole, żeby te kartki ładnie wyszurał i ten tekst dobrze przeczytał. Zaćmiony redaktor wczoraj?
8: Nie, jakoś... Nie brało mnie to.
0: Nie brało cię to.
8: Myślałem, że obejrzę to w telewizji albo na zdjęciach od tych, którzy widzieli.
0: A ja przyznam tylko tak delikatnie, że przejeżdżałem niedaleko redaktora, pomyślałem sobie o redaktorze, ale też inne światło było, bo rzeczywiście już to słońce lekko nawet przysłonięte, ono rzucało zupełnie takie mocno pomarańczowe. Trochę to było złowieszcze, powiem szczerze.
8: Światło. Ale mieliśmy szczęście, bo pogoda dopisała tym razem naprawdę.
0: Znakomita.
8: Naprawdę.
0: Znakomicie.
8: Tak jak mówisz, masa ludzi na zewnątrz.
0: Wychodzili tam.
8: Ale wszyscy mieli te okulary takie?
0: No nie wszyscy właśnie. I niektórzy ze statywami stali, aparaty przygotowane. I co ciekawe, u nas to zaćmienie tak do 80%, a i tak robiło wrażenie. A na Islandii, gdzie miało być tak pięknie, niestety chmurki były, no tak. I się nie udało. Następne będzie za rok. W węższym nieco pasie i w Polsce będzie 40%, bo to już sprawdziłem. Chyba maksymalnie 40%, ale znów Hiszpania wygrywa. Ja nie wiem, oni tam mają jakieś szczęście, coś tam załatwili bardziej. Też Malaga, Cadix i to będzie 2 sierpnia przyszłego roku. Można już bukować bilety. Tak sobie pomyślałem. A co redaktorze dzisiaj?
8: A dzisiaj czwartek?
0: Czwartek, tak. Trzynasty.
8: Trzynasty i dzień leworęcznego, tak?
0: Tak, leworęczny.
8: Jesteś leworęczny?
0: Nie, i powiem szczerze, podziwiam tych leworęcznych. Znaczy, oni równie dobrze mogą podziwiać praworęcznych. Próbowałeś kiedyś coś robić lewą ręką?
8: Nie, to jakiś dramat jest. Ja mam też znajomych, którzy są leworęczni i to jest, to robi wrażenie, rzeczywiście.
0: No tak, ale dla nich to normalne.
8: Dla nich to normalne.
0: Spróbuj sobie wziąć mysz na przykład i coś poklikać. Nie, no w ogóle nie wchodzi w grę. A kiedyś rozmawiałem z mądrą panią ekspertką, która powiedziała, że warto sobie takie ćwiczenia na mózg robić, żeby jakieś tam drobne czynności wykonywać właśnie lewą ręką, żeby tę prawą półkulę uaktywnić. I to jest trudne, ale dobre doświadczenie, dobry challenge.
8: Pozdrawiamy w każdym razie.
0: Tak, pozdrawiamy wszystkich. Zagraliśmy Kurta, Serpola i Jimmy'ego, jeśli chodzi o leworęcznych gitarzystów. Masz jeszcze całą plejadę, bo sprawdziłem, jest wielu. Także gdybyś chciał się pobawić dalej, to zapraszam. A państwa zostawiam w dobrych rękach redaktora Marka. I dziękuję bardzo serdecznie. Tomek Matlingiewicz audycję zrealizował, Paulina Kozion przygotowała, Antek Pyzel odbierał od państwa telefony. Mówimy do usłyszenia do poniedziałku, do 6 rano. Kłaniamy się nisko.
9: Kieruj się na południe. Zaprasza Marek Niedźwiecki.

Trzydniowe świętowanie urodzin Marka Knopflera. Pora zakończyć. Big River to był oczywiście Jimmy Dale z panem Markiem na gitarze. Dzień dobry Państwu. Witamy bardzo serdecznie. Halina Wachowicz, Tomek Matlingiewicz, Marek Niedźwiecki. Będziemy z Państwem do południa. Wprawdzie napisałem we wstępniaku, że będę rozmawiał z Anią Tatarską na temat dziwnego serialu, ale Ania właśnie jest w samolocie z Toronto, który miał spóźnienie 3-godzinne i właściwie nie mamy szans na to, żeby spotkać się dziś. Nic złego się nie stanie. Spotkamy się za tydzień o tej samej porze. Piosenka dnia pojawi się za momencik, płyta tygodnia po 11, to tak jak zwykle, a poza tym stałe rubryki, między innymi wakacyjny Big Beat. Kartki z muzycznego kalendarza też się pojawią. Jest kawa i orkiestra gra.

No tak, Weezer jak Weezer, CEO to nasza piosenka dnia, to tak jak zwykle powtarzam, wtedy jest ona w zestawie do głosowania na listę, głosujemy do piątku, to już jutro, jak ten czas leci, do piątku w samo południe głosujemy i wspieramy system.

Antoni się zastanawiał, jak to możliwe, że kolega Bob Seger, no to nagranie Wait For Me jest sprzed 20 lat, ale światło dzienne ujrzało dopiero teraz. Wcześniej Robert Mruz młodszy, jak tych dwoje, prawie tak jak w kinie. Właśnie, lewa ręka. Pan Stefan napisał, właśnie zalałem herbatę lewą ręką. Poparzeń nie było, ale było nerwowo. To zostanę przy prawej. Mniej inteligentni też są potrzebni. Pozdrowienia dla praworęcznych i dla leworęcznych. A jak tam z tym zaćmieniem wczorajszym?

Sundown, You Better Take Care, Gordon Lightfoot. Zapytałem, jak tam z tym zaćmieniem. No, u nas rzeczywiście pogoda była fantastyczna wczoraj. Ci wszyscy, którzy mieli ochotę, zrobili zdjęcia, ale ja dostałem zdjęcia z Irlandii i to zaćmienie takie czarno-białe. Też bardzo ładne.

No, album Minefields, konferencja prasowa z grupą Toto, koncerty dwa w sali kongresowej. Takie ładne wspomnienia. I jeszcze jedno wspomnienie, to pan Łukasz napisał, że dzisiaj jest 35. rocznica koncertu Monsters of Rock. W Chorzowie to się odbyło, tak, ja tam byłem. AC/DC, Metallica i Queensryche. Ja szczerze mówiąc, najbardziej czekałem na Queensryche, bo oni wtedy byli akurat w top 10 w Stanach Zjednoczonych. Takie wspomnienie. A potem na pieszo do hotelu z Chorzowa do Katowic. Takie były czasy.

Tak było 35 lat temu. Jet City Woman, czyli kobieta z Seattle. Grupa Queensryche. Słuchacz zapytał, czy dzisiaj jest także dzień tych, którzy mają dwie lewe ręce. Oj, tego to ja nie wiem, naprawdę nie wiem.

Znowu się pojawia Do Jura Barbar. When It All Began to grupa Poco, taka trochę do kącika country, a trochę do Radia Kalifornia. Spodobał się Państwu pomysł pieczątek, no to teraz będzie taka pieczątka. Być może już to kiedyś, że tak powiem, odkrywałem, ale jeśli nie, a nawet jeśli tak, to dwie ładne piosenki. Gilbert O'Sullivan napisał dla pana, który się nazywa Hurricane Smith, Who Was It? No a potem sam Gilbert.

0: Dwie kompozycje Gilberta Sullivana, wcześniej Who Was It, to śpiewał Hurricane Smith, a potem No Matter How I Try, sam Gilbert Sullivan. I dziesiątą mamy.
1: Kieruj się na południe.

Najmłodszy z Gibbów, Andy Gibb, Love is Thicker Than Water, drugi z trzech numerów jeden tego artysty na Hot 100 Billboardu. Nie tak dawno sięgnąłem po I Just Wanna Be Everything, to zostało nam jeszcze Shadow Dancing. No to kiedyś tam. Kartka z kalendarza. 13 sierpnia 1951 roku urodził się Dan Fogelberg. W latach 70. i 80. uwielbiałem jego płyty. Zresztą mam chyba prawie wszystkie do dzisiaj. Zmarł przed świętami Bożego Narodzenia w 2007 roku. Miał zaledwie 56 lat.

Dzisiaj dzień urodzin Dana Fogelberga, River of Souls. To teraz duet amerykański, jeden z najważniejszych duetów wokalnych, Paul Simon i Art Garfunkel, ale z czasów, kiedy już nie śpiewali razem, tylko każdy sam.

Jak on to pięknie zaśpiewał. I Only Have Eyes For You, Art Garfunkel, wcześniej Paul Simon, Allergies, no i gościnnie na gitarze oczywiście Aldi Meola się pojawił.

Tak, wokalista grupy Chicago, Pete Cetera, Restless Heart. No a teraz myślę, że można by zatytułować A to ci historia. Zaczęło się od prezentacji tego utworu.

Czasami lubię sięgnąć po tę piosenkę Sutherland Brother and Quiver, Arms of Mary. I ostatnia prezentacja tego utworu zaowocowała listem od słuchacza, który napisał: Panie Marku, 100 lat nie słyszałem węgierskiej wersji tej piosenki. Czy może pan to odszukać? No ja to nie za bardzo, ale słuchacz jeden wynalazł, że nie węgierska, tylko fińska, bo to te języki ugrofińskie podobne. No i jest to. Znaleźliśmy zespół na własne ryzyko. Zespół nazywa się Seppo Narchi.

Fińska wersja Arms of Mary. No wyraźnie śpiewali tytuł Naisen Veran, tak, Seppo Narhi. To fiński zespół, a Sutherland Brothers and Quiver. I ten Arms of Mary to chyba jedyny ich wielki przebój.

Michel Degauchard szykuje nową płytę, ona się pojawi w październiku, a to zapowiedź I Knew You Were Waiting For Me. Neil Diamond, dzisiaj mija, ile to, 1992, dawał wtedy koncerty w Stanach Zjednoczonych, które przyniosły mu 40 milionów przychodu. No, był wtedy bogiem absolutnym.

Forever in Blue Jeans to Neil Diamond w latach 70. Płyta Hot August Night, a w latach 90. właśnie z tej serii koncertów pewnie Hot August Night 2. Teraz Big Beat na wakacjach i właśnie dzisiaj miałem zaplanowany Bemi Beg, ale wczoraj koleżanka Justyna skradła jedno nagranie, więc przekładamy sobie na za tydzień, a dzisiaj letnie przeboje 2+1 i Piotra Szczepanika.

No może troszkę za wcześnie ta piosenka, rzeczywiście Piotr Szczepanik goniąc kormorany, wcześniej dogonię lato, łap, łap, łap, łap, lato, zespół 2 plus 1. Miałem dzisiaj w planach Bemi Beck na Rwańce Polne, no to cały bukiet, cały pęk, ale i drugi utwór Kolorowe Lato, wczoraj Justyna Goc, pięknie zabrzmiało, więc nie mam problemu. Do Bemi Beck wrócimy sobie. A tutaj w tym drugim nagraniu Piotr Szczepanik i zespół Richard Car 64 Andrzeja Korzyńskiego. Były takie czasy. 12 minut do godziny 11. Kolejna kartka z kalendarza. Dziś ma urodziny Fergal Sharkey.

Tak, no właśnie dzisiaj ma urodziny Fergal Sharkey. 1958 rocznik. Zaczynał w zespole Undertones, to była grupa z Irlandii Północnej, taka troszkę punkowa, ale potem w 80-tych latach, a zwłaszcza ten utwór z 1985, A Good Heart, tę piosenkę napisała specjalnie dla niego Maria McKee, pamiętają państwo, Show Me Heaven, był też taki utwór. No i to właśnie dzisiaj przypomniałem sobie taki właśnie utwór, A Good Heart, Fergal Sharkey. Jeszcze jedna kartka z kalendarza. To będzie Yes. Właściwie Yes, Yes, Yes. Rok 1977. Dzisiaj jest rocznica wydania płyty Going for the One. Nie wiem, czy państwo pamiętają okładkę do tej płyty. Taka troszkę futurystyczna. Pamiętam, że miałem tę płytę czarną, winylową. No ale potem już jak przeszedłem na płyty kompaktowe, to miałem na kompakcie też. Tutaj w międzyczasie sobie z Tomkiem rozmawiamy o sprzęcie odtwarzającym, no ale nie rzuciłem tego tematu, więc może kiedyś do niego wrócimy. Dziękuję tak czy inaczej za wszystkie listy. Marek@radio357.pl. Te, które wymagają odpowiedzi większej niż jedno czy dwa zdania, a nie, więcej niż jedno czy dwa wyrazy, to być może po południu. To do godziny 11 posłuchamy sobie właśnie piosenki tytułowej z płyty Going for the One. Yes, 1977.

0: Going for the One. No tak, John Anderson jeszcze wtedy w fantastycznej formie, no, przy mikrofonie. Grupa Yes, płyta Going for the One, 1977. Panie Marku, nic pan nie wspomina o zdjęciu profilowym. Tak, jestem tam z aparacikiem cyfrowym i z taką lufą i wygląda, jakbym robił zdjęcie zaćmieniu słońca. Ale to nie, to były parki narodowe w Stanach Zjednoczonych. Takie nam zdjęcie dzisiaj się ujawniło. 11 minęła.
1: Kieruj się na południe.

Madness, Madness, Madness Love Struck. To jeszcze kartka z kalendarza muzycznego. 60 lat temu, czyli 13 sierpnia 1966 roku, siódma płyta The Beatles, Revolver, weszła na pierwsze miejsce w Wielkiej Brytanii i pozostała tam aż 7 tygodni. Wybieram Eleanor Rigby, bo to jedna z moich ulubionych piosenek The Beatles, a połączymy to z Cliffem Richardem z orkiestrą Noriego Paramura, bo powinno ładnie zabrzmieć.

Cliff Richard i The Beatles. Taki ładny zestaw. James Morrison ma dzisiaj urodziny. Wprawdzie najwyższy pan już świętował rano, ale to minęło parę godzin. Wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym.

0: Jeśli odejdę, nie żałuj, spójrz, jaki piękny jest świat.
1: Magda Umer, Lena Pięknieska, Michał Pepol. To cudo w zestawie do głosowania na listę piosenek 357. Do jutra, do godziny 12 głosujemy.

0: Albuquerque.
1: No właśnie, Prefab Sprouse, the king of rock and roll. Następna para to będzie znowu pod hasłem A to historia. Dwa dni temu premierowo prezentowałem to nagranie. Giole albo Giole, Marino i Anana. Piosenka nosi tytuł Gazebo. Tomek się przestraszył, że będzie Like Chopin. Nie, to będzie Gazebo tytuł. A od razu mi się to skojarzyło z piosenką, która zaraz potem się pojawi. Ciekawe, czy państwu też.

0: Państwo, Dorotka Miśkiewicz, a to Kuba Strzyżkowski. Dzień dobry.
1: To piękne towarzystwo. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
0: Mamy w ofercie chrząszcze prażone. Próbowałeś? No,
1: właściwie pechowo już, bo akurat prażonych nie. Ja nie lubię. No, akurat prażonych nie. Aby były jakieś inne, nie wiem. To chętnie, ale no nie prażone. Okay. Paczka z ryżem do ciebie
0: tak,
1: przyszła. Widziałeś? I co to za ryż?
0: Bardzo dobry.
1: No podejrzewam, ale po co ci tyle ryżu?
0: Najpierw rozpakuję, a potem się będę dzielił.
1: Aha, bo wiesz co możesz zrobić? Możesz założyć pole ryżowe.
0: Nie, nie chce mi się. Wolę risotto.
1: Nie, ale pole ryżowe to jest świetna sprawa, słuchaj. Umiesz sadzić ryż?
0: Nie.
1: To jest, znaczy proste, no to jak wszystko nie jest takie proste, ale tak, musisz w błocie się
0: ja sadzić. Tak, tak, tak. To właśnie to mnie odstręcza od tego.
1: Że to było to?
0: Że to było to, tak.
1: Proszę cię.
0: No sobie łażenie po błocie przez cały dzień.
1: Ale błoto jest jako dziecko się nie bawiłeś?
0: Nie.
1: Nie miałeś
0: takiego? Ja byłem zawsze taki czysty.
1: Tak?
0: Tak.
1: A to ci zostało to dzisiaj. No. A słuchaj, widzisz, a to dlatego ludzie o tobie mówią czysty Marek.
0: Tak, jeszcze oczywiście.
1: Czysty Marek.
0: Słuchaj, ty
1: czysty
0: jak Marek. Się migasz, ciągle cię nie ma.
1: Jak to? Ja jestem bez przerwy. Na zmianę z panem Michałem. Robisz tak, błoto musisz, tak wiesz.
0: I tak trzeba dziugać.
1: Takie bagienko trzeba zrobić.
0: No właśnie, niestety, tak. Bagienko już mi się nie podoba.
1: Ale to bardzo zmilusie. I co? I potem, to ty się nie kąpiele błotne nigdy nie?
0: Nie.
1: Aha. A takie obkładanie się błotem na cerę?
0: Staram się nie przyzwyczajać.
1: Aha. No i robisz dołeczek.
0: Tak.
1: Palcem albo ołówkiem. Mhm. Ołówek może być czerwony.
0: I taki jeden ryżyk się wsadza?
1: Tak.
0: To strasznie duża robota.
1: Tylko, że wcześniej jeszcze trzeba namoczyć ryż. Mhm. Ile tam masz tych ziarenek? Z 10 tysięcy może być.
0: Nie wiem.
1: To troszkę tych dołków będziesz musiał zrobić. No i dużo słońca i gorąco. No
0: to tak jak mamy teraz. Wczoraj i dzisiaj to takie normalne lato.
1: 30 stopni najlepiej.
0: Ale już jutro wraca ciepło.
1: Tylko nie wiem, jak szybko potem ten ryż rośnie.
0: 2-3 lata?
1: Nie żartuj.
0: Nie?
1: Pomrzemy z głodu, proszę cię. No dobra, my to sobie gadu. Ja słyszałem rano, że przegapiłeś... zaćmienie słońca?
0: Znaczy, nie, jakoś nie ten. Bardziej mnie irytowało to, że nie kupiłem sobie takich okularów, przez które można patrzeć. No, no to co będę się tam pchał?
1: No tak.
0: Dostałem ładne zdjęcia i
1: a bez okularów to będzie tam
0: usatysfakcjonowany.
1: Ja mam to szczęście, że często obserwuję zaćmienie. Mhm. U siebie. To jest taki rodzaj zaćmienia albo częściowe, albo całkowite.
0: A ja dostałem dzisiaj jedno bardzo ładne,
1: że wolę częściowe, zaćmienia, bo wtedy potrafię odnotować moment, rozumiesz, tak, że mam. A jak jest całkowite zaćmienie umysłu, no to to jest wtedy klops.
0: Dzisiaj jest dzień leworęcznych, ty jesteś praworęczny.
1: Tak, jest. Ta rączka jest prawa?
0: Tak.
1: No to ja jestem praworęczny.
0: To powiedz jeszcze co po 12, bo to już pora.
1: A proszę bardzo, o wakacjach będzie. Mhm. O tym, jak się zachowujemy na wczasach, na urlopie, na różnych wyjazdach. Jak się zachowują inne nacje. Mhm. No bo lubimy przypinać różnym nacjom łatki, że Brytyjczycy są tacy, a Niemcy zazwyczaj tacy, prawda? A dzisiaj się zastanowimy nad tym, jacy my jesteśmy.
0: Jacy tacy.
1: Słuchaj, a jak idziesz na plażę, to rezerwujesz sobie albo nad basenem leżak?
0: Wiesz co, ostatni raz na plaży byłem w 1986, więc już nie pamiętam.
1: Ja to wiem, bo w Mielnie jest do dzisiaj tabliczka, że...
0: Nie, to było w Sopocie. Sopot.
1: Ale przez Mielno musiałeś przejeżdżać, bo tam jest tabliczka. Mhm. W 1986 roku w drodze... Do miejscowości Sopot. Czasowo przebywał tu redaktor Niedźwiecki. No i tam jest dokładny opis sytuacji. Nie rezerwujesz?
0: Nie. Ja jestem piechur raczej. Nawet jak nad morzem jestem, to wolę tak pójść sobie daleko.
1: A ty wiesz, żeby zarezerwować skutecznie...
0: To trzeba wstać o 4:00.
1: Tak. 4:30 najpóźniej. A najbardziej mi wzruszyła taka karteczka, którą ktoś zostawił obok ręcznika. Jeszcze śpię, ale to jest moje miejsce.
0: Okej.
1: Także...
0: No i o tym będzie po 12, tak?
1: Między innymi, tak. Czy Polak na urlopie bywa irytujący?
0: Kuba Strzyczkowski po 12, a my już dziękujemy.
1: Ja ci chętnie pomogę z tym ryżem.
0: Halina Wachowicz, Tomek Matlingiewicz.
1: Będziemy dziugać to błoto razem. Albo nawet możemy podzielić obowiązki, że ja będę dziugał, jak się nie chcesz paprać w tym błocie, a ty będziesz tylko tam rzucał te ziarenka.
0: A wiesz, że wczoraj był urodziny Pata Metheniego? Mój rocznik. 54.
1: To młody człowiek.
0: No młody człowiek, tak.
1: To bardzo młody człowiek.
0: No i właśnie tak sobie przypomnimy jeszcze na zakończenie dzisiejszego spotkania. Have you heard Pat Metheny Group, a my dziękujemy.
1: Czyli ty masz tyle lat, co wszyscy, tak?
0: Tak, tyle lat, co wszyscy.
1: Rozumiem.
0: Do soboty.
1: Okej. Okay.

0: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieram.radio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki Tobie.
1: Radio 357, 12.
2: Co Państwo? Lato!
1: Mamy 13 sierpnia, mamy czwartek, Rafał Grzebelski, Katarzyna Pasierbik, Kuba Strzyczkowski, witamy Państwa. Ponoć Brytyjczycy na wakacjach często przesadzają z alkoholem i to już od rana. Polak na wczasach lubi narzekać na warunki, jedzenie. Niemcy bywają hałaśliwie absorbujące, a Włosi pozwalają na wszystko swoim dzieciom. Zapewne każdej nacji można przypiąć jakąś łatkę, a jak jest w rzeczywistości? Jacy jesteśmy na urlopie, kiedy możemy sobie pofolgować, kiedy puszczają hamulce? Zgodnie z badaniami biura Rainbow, co trzeci badany przyznaje, że podczas urlopu regularnie myśli o pracy, o codziennych obowiązkach. Co czwarty deklaruje, że podczas urlopu ma poczucie winy związane z wolnym czasem. Aż 80% respondentów przyznaje, że odczuwa stres, dyskomfort związany z koniecznością powrotu do codziennych obowiązków. Jak to określają specjaliści, często zabieramy na urlop bagaż mentalny. No, aż strach wypoczywać, skoro dla wielu wiąże się to ze stresem, stałym napięciem, może to po części tłumaczy nasze reakcje, zachowania na wakacjach. Często bywamy roszczeniowi, awanturni. No, bo bez krawata. Dziś pytanie, czy Polak na urlopie bywa irytujący? Jakie mają Państwo obserwacje? 510-357-357. Pani Katarzyna czeka na telefony. 510-357-357. A w aplikacji oczywiście jest nasza sonda, jak zwykle. Dwie minuty po południu. Pani Monika Jasielska na antenie 357. Psycholog, seksuolog, psychoterapeutka. Dzień dobry, witamy.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Tak, czytając te informacje, pomyślałem, że to musi być koszmar. Jedziemy na urlop i stresujemy się tym, że jesteśmy na urlopie. Mamy wyrzuty sumienia, że nie pracujemy, zastanawiamy się, co tam w pracy. No, z takim myśleniem to chyba nie da się odpocząć, prawda?
3: No właśnie tak słuchałam z zaciekawieniem, co pan wcześniej mówił i pomyślałam o tym, że te badania pokazują, jak trudno jest nam w ogóle się rozluźnić w dzisiejszych czasach, tak? Czyli jesteśmy na urlopie, nie wiem, ciałem jesteśmy na plaży na przykład, ale jednak umysł i emocje cały czas są przy jakichś trudnych zdarzeniach, pracy, obowiązkach.
1: Czyli wypoczywanie to sztuka, trzeba umieć wypoczywać.
3: Tak, wyobrażam sobie, że to jest duży przywilej i to jest coś, czego musimy się uczyć na co dzień, a nie coś, co już tak umiemy na serio.
1: Ciekawe, czy na urlopie potrafimy cieszyć się z urlopu i machnąć ręką na przykład na niedogodności, które przecież czasami się zdarzają. Czy też po pierwsze musimy narzekać? My mamy skłonność rzeczywiście do narzekania, czy też takie opinie o Polakach są przesadzone?
3: Tak, tutaj mam trochę taką, taką wewnętrzną potrzebę, żeby obronić Polaków, że jakoś bym to zgeneralizowała do ogółu społeczeństwa. Aha. Może tutaj jakiś kulturoznawca bardziej by się wypowiedział, ale myślę o tym, że no właśnie, że ogólnie ludzie narzekają, tak, są napięci. Pewnie tak się zdarza, pewnie z wielu powodów. No, trudno jest nie narzekać i jakoś się rozluźnić, kiedy cały czas jesteśmy głową tak przy swoich problemach.
1: Rezydenci, opiekunowie grup wyjazdowych opowiadali mi kiedyś, o co ludzie mają pretensje, żale, kiedy trafią do ośrodka wczasowego. No, niestety okazuje się, że niemal o wszystko, że pokój nie ten, bo widok z okna słaby, że jedzenie też nie bardzo i wybór żaden. No a w dodatku tego jedzenia nie wolno, jak wiadomo, wynosić z restauracji, bo pilnują. No, to świat jest źle skonstruowany, czy też my?
3: No, wyobrażam sobie, że nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ale tak pomyślałam o tym, że jeżeli wywieramy na siebie presję, że jedziemy na urlop i to musi być, nie wiem, najbardziej perfekcyjny, fantastyczny czas w naszym roku, no to nasze oczekiwania rosną, tak? Wtedy stajemy się roszczeniowi, że tak jak właśnie pan powiedział, jedzenie ma być idealne, pokój ma być idealny, no po prostu wszystko ma być perfekcyjne, a to jest w rzeczywistości niemożliwe, tak? Więc jak żyjemy w takiej iluzji, że wszystko będzie wyidealizowane, zderzamy się z rzeczywistością, no i wtedy pojawia się właśnie ta frustracja, narzekanie, pretensje, roszczeniowość. No i tak się regulujemy właśnie.
1: Lubimy natomiast przypinać różne łatki innym nacjom, przypisywać im różne cechy.
3: Czasem, zgadza się.
1: Czasem na podstawie takich bardzo wąskich obserwacji, prawda? Zatem Niemiec jest za głośny, Brytyjczyk jest nietrzeźwy, Włoch to jest bałaganiarz, a Francuz jest zarozumiały i zna tylko francuski, co akurat zresztą jest prawdą. Może tak leczymy swoje kompleksy?
3: Może tak być, że kiedy mamy taki mały dostęp do siebie, do swojego wnętrza, no to staramy się przekierować tą uwagę na kogoś, tak? I widzę, że nie wiem, przysłowiowy sąsiad z parawanu obok na plaży, że to on się źle zachowuje, tak? Jest za głośny, czy nie wiem, jest za blisko, czy pali papierosa i mi to przeszkadza, a zupełnie nie widzimy czegoś po swojej stronie.
1: Bywamy na urlopie irytujący, a może nie. Może przesadzam z tym pytaniem, z tą tezą. Może także dlatego, że nie umiemy, nie chcemy uszanować spokoju prawa do odpoczynku innych. Wydaje się, że jesteśmy na tym urlopie najważniejsi, co poniekąd jest zdrowym podejściem, ale z umiarem, prawda?
3: Dokładnie tak. Jakoś myślę o tym, że warto zachować balans w takim myśleniu o swojej wyjątkowości, co jest ważne, tak? Oczywiście, żeby uważnić siebie na tym urlopie, ale jednak no, nie jesteśmy tam sami, a często włącza się taki efekt takiej anonimowości, tak? Że wydaje się nam, że jedziemy na urlop i tam jesteśmy w ogóle anonimowi, nieznani, tak? Nie ma naszych sąsiadów, nie ma różnych osób i po prostu, że wszystko nam wolno, tak? Wtedy jesteśmy dosyć rozhamowani.
1: Przed 13 spotkamy się raz jeszcze. Bardzo dziękuję za rozmowę. Monika Jasielska.
3: Bardzo dziękuję.
1: Psycholog, seksuolog, psychoterapeutka. 510 357 357. Czy Polak na urlopie bywa irytująca, jak z innymi nacjami? 510 357 357. Pan Dawid. Panie Dawidzie, witam. Dzień dobry. Halo?
4: Witam, panie Kubo. Dzisiaj pierwszy. I teraz taka myśl, bo pan, pamiętam, robił audycję akurat przed wyjazdem, jak wyjeżdżałem z rodziną do Hiszpanii na Teneryfę, o tym hałasie, czy dzieci nam przeszkadzają i tak dalej. Mm-hmm. I teraz nawiązanie, co pan mówi o tych różnych nacjach. I byliśmy naprawdę w fantastycznym hotelu. Faktycznie hotel był dla dorosłych. Panie Kubo, tam była taka cisza, spokój, tam nie byli ludzie schylani, leżaczki wolne, muzyczka fajna. Nie mogę określić na podstawie na przykład tego jednostkowego wypadku, że jakaś nacja jest niekulturalna, nieprzyzwoita albo źle się zachowuje.
1: Albo czymś się wyróżnia, niekoniecznie czymś negatywnym, no, ale na przykład czymś, co może irytować.
4: No dokładnie. Ale tu od razu mi taka myśl naszła. To proszę sobie jechać na przykład do Krakowa, na rynek, zobaczyć, ile tam na przykład jest Brytyjczyków i co oni robią pod wpływem alkoholu, tego picia, jak oni się zachowują. I teraz na podstawie tego, że jak ktoś na przykład dotrze do Krakowa i zobaczy tak Brytyjczyków, to on sobie wyrobi opinię, że to jest jakiś niekulturalny naród, schlany albo coś. Wie pan, panie Kubo, wyciąć jeden wycinek i na tej podstawie robić cały osąd, no to trochę jest nietrafione. No bo różni ludzie, różne potrzeby, różne zachowania, więc te określenia na przykład tych artykułów, bo ja widziałem ten artykuł, on się pojawił tydzień temu, że Rosjanie i Polacy w Turcji najbardziej hałaśliwi, jak dostaną wódkę, to oni są tacy, że od razu ich rozpoznać, że ściana wschodnia przyjechała. Mhm. I oczywiście tam była afera w komentarzach, że jak to można obrażać nas, Rosjan, a popatrzcie na inne nacje. I to te komentarze, wie pan, jak sobie przypominam, one się dzieliły na różne części. Jedni określali ze swoich sytuacji po prostu, że trafiali faktycznie na naszych rodaków, na Rosjan, na Brytyjczyków, na Niemców, na Francuzów, na Skandynawów. Więc tutaj do jednego worka nie można wrzucić jednej nacji i powiedzieć, 100% oni są odpowiedzialni za zachowanie.
1: No tak, czyli byłby pan bardzo ostrożny z taką szybką oceną. Kiedy szychta?
4: A dzisiaj ostatnia, 18:30.
1: No to miłej pracy życzę. Bardzo dziękuję za telefon. Pozdrawiam.
4: Dobrego weekendu, panie Kubo, i dla redakcji, i dla słuchaczy.
1: Bardzo dziękuję. 510-357-357. Czy Polak na urlopie bywa irytujący? Pani Emanuela, dzień dobry, halo.
5: Dzień dobry, panie Kubo.
1: Dzień dobry.
5: Z tej strony Emanuela z pięknej Wielkopolski. Pozdrawiam wszystkich redaktorów, całe Radio 357, moją grupę. Tak się wcięłam z tymi pozdrowieniami. Ale, panie Kubo, nie będę tutaj odkrywać Ameryki, kiedy powiem, że to wszystko, czym zaczął pan dzisiaj audycję, to jest prawda. Ale nie dotyczy tylko Polaków, a ale wszystkich nacji bym powiedziała, ponieważ wszyscy na urlopie jakoś tak się luzują bardzo mocno.
1: Aż za mocno, tak?
5: Aż za mocno. Moja zaprzyjaźniona właścicielka takiego domu w Chorwacji, pani Anna, zawsze mówiła, że wchodzących Polaków pozna z daleka. No więc ja pytam, a po czym?
1: Po chodzie.
5: Po rozglądaniu się od razu po wszystkim, wchodzeniu tam, gdzie nie wolno, bez pozwolenia na przykład właścicielki.
1: No bo jesteśmy ciekawi, no chcemy zwiedzać.
5: Tak, i pierwszym zasadniczym pytaniu, ile kosztuje i dlaczego tak drogo?
1: No tak, to taki rodzaj takiego żarciku, prawda?
5: To tak, no ale coś w tym jest. Natomiast pani Kubo, ponieważ jestem zagorzałą turystką tatrzańską, jak to wygląda właśnie w naszych, no już prawie, że chyba nie moich Tatrach, bo po prostu to, co się tam dzieje, a podróżować właściwie i uprawiać turystykę górską może każdy, tak?
1: A co tam się dzieje, bo dawno nie byłem?
5: No tam się dzieje tak, że no zginęło w Tatrach teraz kilkoro turystów, podróżników, nie wiem jak to nazwać, bo to już teraz się wszystko jakoś tak poprzekręcało w porównaniu z tym, co było powiedzmy 30 lat temu. Kiedy w góry wysokie, w Tatry wysokie, na Orlą Pelć, na Świnnicę, no szli ludzie, którzy trochę mieli respektu przed górami.
1: No i byli przygotowani zapewne.
5: No, no czyli dzisiaj nie są przygotowani, ale dlaczego? No nie wiem. Mówi się o tym. Jest dostęp do różnych portali tatrzańskich, Tatromaniak i tak dalej. Tam się mówi o butach, o przygotowaniu, o przysłowiowej butelce wody i tej czekoladzie i tak dalej. No i nadal jest to... No dzisiaj na przykład jest, rekordy bije zdjęcie. Kolejka na Giewont sięga prawie doliny. Tam, gdzie schronisko. Stałby pan w takiej kolejce, panie Kubo?
1: Nie, przyznam, że...
5: No ja też nie.
1: Coś mnie ominęło, muszę nadrobić, może w przyszłym roku.
5: Ale rzeczywiście jest to filmik. Ludzie stoją w miejscu i poruszają niektórzy stopami, żeby w ogóle...
1: No ale potem
5: coś
1: można...
5: robić.
1: Można szwagrowi...
5: Komentarz...
1: Opowiedzieć,
5: komentarz
1: że...
5: innego był taki, że wchodzimy, że przynajmniej nie wejdą zdziajani.
1: To coś w tym jest i nikt się nie spoci. Słuszny komentarz celny. Pozdrawiam, dziękuję. Pan Marcin. Panie Marcinie, witam. Halo.
6: Dzień dobry, panie Kubo.
1: Dzień dobry. No słyszymy.
6: Panie Kubo, ja dzisiaj krótko z więźni na temat, ja powiem ze swojego punktu widzenia jako tego człowieka, który próbuje robić z siebie trochę małpę i próbuje zabawić turystów na zamku. Nie mam najmniejszego problemu.
1: Ja słyszałem o tej sprawie, wszyscy słyszeli słuchacze, bo pan, przypomnijmy, straszy na zamku, ale to jest taka praca dorywcza, prawda?
6: Tak. Panie Kubo, ale jest tak, nie mam problemu z dzieciakami, tak? Uwielbiam, zwłaszcza dzieciaki są, zadają pytania, bo te pytania od dzieci są często takie trafniejsze i takie czasami wybijające człowieka z tego pantałyku i zmuszające do takiego wysiłku intelektualnego. Z tym nie mam problemu, tak? Jak dorośli zadają pytania, tak samo. Ale wie pan, co mnie naprawdę irytuje, jeżeli chodzi o zachowanie ludzi na tym moim zamku w Nidzicy?
1: No.
6: Idę, panie Kubo, wychodzę z grupą jedną, kończę oprowadzanie jednej grupy, idę, żeby oprowadzać kolejną grupę, wychodzę na dzieciniec i w tym momencie dociera do mojego nosa smród dymu papierosowego. No po prostu to palenie papierosów wszędzie. I jest tak, znaków na zamku Nidzicy jest chyba na dziedzińcu samym 8 sztuk.
1: Tak.
6: Proszę mi uwierzyć, że ja wtedy podchodzę do człowieka, albo z daleka wołam, czy ten człowiek ma jakieś problemy ze wzrokiem, czy z innymi rzeczami. No i ludzie bardzo często mają taką minę: ojejku, to tu nie można palić. No jakie jest wielkie zdziwienie, że nie wszędzie, że ku... kurka wodna nie wszędzie można palić, a zwłaszcza nie w zabytku, w którym drewniane elementy mogłyby się bardzo szybko zająć. A nawet już pal licho to zagrożenie pożarowe. No ale sama właśnie to takie podejście na zasadzie, a ja sobie zapalę. I nawet, wie pan co, ostatnio jednemu z turystów, jeszcze raz nie palącemu, tylko którego oprowadzam, ja zadałem pytanie takie, bo turyści byli świadkami tego, jak ja zwracałem uwagę. Mówię,
1: tak.
6: To teraz sobie proszę wyobrazić taką sytuację, jakbyście państwo zareagowali, jak ja bym na przykład przed każdą grupą, którą oprowadzam, musiałbym na przykład sobie coś na wzmocnienie tej
1: inwentycji. Organizmu przyjąć, tak. Albo na przykład, gdyby pan oprowadzał te grupy nago na przykład, prawda?
6: No to zapewne ludziom by przeszkadzało, ale jednocześnie to, że ktoś łazi po tym zamku, czy stoi nawet przy śmietniku i pali fajkę, no to mnie najbardziej uleczyło.
1: Bierzemy sobie, panie Marcinie, uwagi do serca. Bardzo panu dziękuję i pozdrawiam. Pan Bartek jeszcze, panie Bartku. Halo, dzień dobry.
7: Dzień dobry, panie Kubo.
1: Dzień dobry panu.
7: Panie Kubo, ja bardzo dużo podróżuję i spotykałem Polaków w ciągu ostatnich lat w takich krajach jak, nie wiem, Kambodża, Malezja, Singapur, praktycznie rzecz biorąc w co drugim kraju europejskim. Co roku spotykam Polaków będąc na nartach w Alpach. I uważam, że Polacy trzymają klasę, dobrze się zachowują, nie bywają irytujący, przynajmniej ja nie spotkałem się z takimi turystami z Polski. Faktem jest, że nie jeżdżę na wycieczki all inclusive do resortów w Turcji, czy w Tunezji, czy w Bułgarii, czy w Egipcie, tak? Natomiast, panie Kubo, mieszkam nad morzem. Mieszkam nad morzem i o tej samej nacji spędzającej wakacje nad morzem mam zgoła odmienne zdanie. To jest po prostu katastrofa. No i teraz pytanie, panie Kubo, cytując klasyka, czy to lepszy, gorszy sort podróżuje tu, podróżuje tam? Bo ja nie wiem. Nie wiem, jak mam określić Polaków, których spotykam nad morzem, a Polaków, których spotykam na drugim końcu świata.
1: A ci odpoczywający nad morzem czym się charakteryzują? Co ich wyróżnia?
7: Głośni przede wszystkim, nie zwracają uwagi na nic. Po prostu przejechać, nie wiem, samochodem, rowerem przez miejscowość typu Mielno, Łazy, koło której mieszkam, to jest katastrofa po prostu, tak? Roszczeniowi, wszystko jest dla nich. Ja ostatnio jechałem ścieżką rowerową, po którą po prostu szły tabuny ludzi. Jak raz użyłem dzwonka, to pani z pretensją mi zapytała się, czy ja nie mogę tego rowera prowadzić. No, panie Kubo, no to ja jestem na ścieżce rowerowej rowerzystą, czy ona piesza ma prawo do tej ścieżki rowerowej?
1: Tak. Widocznie pani miłośniczka ciszy i spokoju. Może pan nazbyt hałasował. Pozdrawiam, panie Bartku. Dziękuję za telefon. Pani Jagoda. Pani Jagodo, halo?
8: Dzień dobry, panie Kubo.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
8: Pozdrawiam wszystkich. Ja myślę, że to, co powiem, będzie przykre dla naszej nacji. Nie będę się wypowiadać o innych. Każdy z nas ma swoje przywary, każda nacja. Natomiast generalnie podróżując, czy w Polsce, czy za granicą, widać wyraźny brak kultury. Żeby nie powiedzieć chamstwa. Ludzie nie szanują tego, że nie są na urlopie sami, że koło nas jest ktoś inny, że ktoś ma, zarówno, że są dzieci, dorośli, starsi. Tu pan przed chwilą mówił o pieszych i o rowerzystach. Po prostu nie szanujemy się wzajemnie. I wtedy, kiedy tej kultury brak, tego normalnego zachowywania się, bo nawet jak ktoś mówi głośno, widzimy, że ktoś na nas spojrzy, bo mamy prawo się czasami pośmiać, powygłupiać, no to refleksja jest taka, dobra, musimy się ciszej zachowywać, bo możemy komuś przeszkadzać. Mhm. W tej chwili to się zatraciło. Ludzie myślą tylko o sobie. Ja przyjechałem na urlop, ja chcę wypocząć i mam w nosie wszystkich innych, tak? I to się dzieje i w kraju i za granicą i nieważne jest, czy zapłaciliśmy bardzo dużo za wypoczynek i jedziemy do ekskluzywnego hotelu, czy nie. Natomiast na pewno taka moja refleksja co do Polaków za granicą i tu podobnie jak pan powiedział o Polsce, że ludzie, którzy jeżdżą na... W tej chwili może wyjeżdżać każdy. Finansowo jest to dostępne. I niestety często obserwuje się na tych wyjazdach, niestety all inclusive, że niektórzy ludzie nie dorośli do takich wyjazdów, bo nie dość, że nadmiernie egzekwują ten all inclusive, ale też obserwuje się przychodzenie z własnym polskim alkoholem na leżaki, siedzenie, głośne zachowywanie, palenie papierosów mimo zakazów. No po prostu tacy są ludzie i myślę, że to zależy po prostu od naszej kultury. Im więcej kulturalnych ludzi, którzy są mili, grzeczni, mówią sobie dzień dobry, pozdrawiają się, tym te wakacje będą dla nas przyjemniejsze, niezależnie od destynacji tak zwanej.
1: Słusznie powiedziane. No. Pozdrawiam, bardzo dziękuję.
8: Pozdrawiam, dziękuję bardzo.
1: 20 minut po południu. Czy Polak na urlopie bywa irytujący? 510 357 357. Jak wypadamy na tle innych nacji? W aplikacji Sonda na antenie pani Anna. Pani Anno, halo? Dzień dobry, słyszymy się?
9: Dzień dobry, ja się chciałam przyłączyć do tego głosu.
1: Teraz
9: tego
1: słyszę
9: pana.
1: Pani Anno, tak. O,
9: dobra, super. Dzień dobry. Ja się chciałam przyłączyć do głosu tego pana, który mówił o turystach wypoczywających nad polskim morzem. I też przeszkadza mi jakby ta głośność, taki głośny, męczący sposób zachowania. Mhm. I najbardziej zadziwia mnie to, jak przyjeżdża rodzina nad polskie morze, rozbijają się bliżej wydm, czyli tak dalej od morza, mhm. natomiast przyjeżdżają z dziećmi, które notorycznie przebywają przy brzegu, nad morzem, i ci rodzice krzyczą do tych dzieci przez całą plażę. Tego nie jestem w stanie zrozumieć. Nie jest to jakoś tak logistycznie dla mnie.
1: No bo to może daleko, dlatego...
9: No daleko, no ale skoro przyjeżdżają z dziećmi, no to niech się rozbiją bliżej tego miejsca, gdzie dzieci będą też przebywały, gdzie się będą bawiły, tak? No bo bez sensu jest krzyczeć, zakłócać pokój publiczny i wypoczynek innym, tak? Więc jakby no to chociażby, tak? No i w ogóle, że nie zwraca się uwagi na to, że wokół są inni ludzie, zwłaszcza jak się przyjeżdża do miasta nadmorskiego, no może niekoniecznie nawet nadmorskiego, ale gdziekolwiek, że tam są ludzie, którzy na co dzień mieszkają, żyją i ci turyści, którzy przyjeżdżają, często tego w ogóle nie uwzględniają, także swoim zachowaniem w jakiś sposób utrudniają życie.
1: No to jest bolączka chyba światowa przecież. A wielokrotnie tak, opowiadaliśmy tak. Nawet na antenie 357. Tak, o miejscach, gdzie lokalesi tak zwani protestują, już po prostu mają dość tego wiecznego najazdu. Pani Anno, pozdrawiam, pan Karol z nami. Panie Karolu, witam, halo.
10: Dzień dobry, moje uszanowanie.
1: Dzień dobry panu.
10: Witam.
1: Witam.
10: Właśnie wróciłem.
1: I gdzie pan był?
10: Z Egiptu.
1: A, w Egipcie.
10: Tak, byłem w Egipcie i powiem tak.
1: Podobno lało 2 tygodnie, tak?
10: Nie, ja lałem, proszę pana, upałem z czoła, z potu, z racji tego, że nawet o 24 miałem 38 stopni, więc było bardzo fantastycznie pod kątem, jeśli chodzi o pogodę, to miałem jak na zamówienie, chyba zasłużyłem. Natomiast odniosę się do tego, co mnie spotkało w tym roku w Egipcie. Przede wszystkim dwie najgorsze nacje, które się spotyka, w sumie to trzy, ta trzecia to tak trochę mniej była widoczna, ale najwięcej to są Rosjanie i Brytyjczycy. To są najgorsi ludzie, którzy tam byli.
1: A dlaczego?
10: Już panu powiem. Generalnie samoczynnie przestawiają panu leżaki na przy basenie, ustawiają panu parasole, bo oni przyjechali, im się należy, to są Rosjanie, ja jestem z Rosji, ty jesteś gorszy sort, nawet słyszałem coś takiego po rusku. Więc też po rusku pięknie nawet niestety, ale z wulgaryzmem odpowiedziałem, że no nie życzę sobie takiego traktowania, a gorszy sort to może jesteś ty. No ale no niestety są takie sytuacje.
1: Czyli doszło do wymiany not dyplomatycznych na wysokim szczeblu.
10: Powiedzmy to, musiałem się zniżyć do poziomu, żeby adekwatnie ktoś mnie zrozumiał. Ponieważ gdybym powiedział językiem górnolotnym, mógłbym być źle zrozumianym albo w ogóle niezrozumiany. Natomiast kolejną nacją to są ci Brytyjczycy. Już powiem dlaczego. Oni mają pełno zakazów w swoim kraju, pełno. Jak oni gdziekolwiek wyjeżdżają, to są jak pies spuszczony z kagańca ze smyczy, jak to się mówi, z łańcucha. I po prostu nie wiedzą, co z sobą zrobić, że mają tego wszystkiego aż nadmiarowo za dużo. I najgorsze
1: czyli
10: dla mnie przekonanie...
1: nadmiar wolności szkodzi.
10: Też. No jeśli codziennie człowiek jest, że tak powiem, w zakazach, zakazach, zakazach, a potem nagle wszystko mu wolno, to nie wie, co z sobą zrobić. Gubi się po prostu. I to jest chyba naturalne u każdego człowieka. Podejrzewam, jakbyśmy my w Polsce też mieli tyle zakazów, co Brytyjczycy.
1: Z tego założenia wychodzi każde państwo, że ludziom trzeba wprowadzać
10: zakazano
1: bramy,
10: owoc, mówi się, że smakuje najlepiej.
1: Ograniczenia, tak, bo wtedy lepiej funkcjonują. No i?
10: Dobrze, a wracając tylko do tematu jeszcze, co mnie przeraziło. Byłem z 14-letnią córką, która jeszcze z nami chce, jak to się mówi, wyjeżdżać, bo to jest to nasza ostatnia latorość, która jeszcze w domu się została. ale przerażeniem dla mnie było, że od barmana dowiedziałem się, bo podszedłem do barmana, zwróciłem uwagę, mówię, dlaczego on robi drinki jej koleżance, którą poznała właśnie z Wielkiej Brytanii, z alkoholem. A on mówi, że przy barze byli jej rodzice i powiedzieli, że on ma jej robić drinki z alkoholem.
1: Aha, czyli było zezwolenie.
10: I to najgorsze, tak, uświadomiłem tylko swoją córkę, że jak zobaczę, że bierze od niej tego drinka, no to będziemy inaczej rozmawiać na tej zasadzie. Natomiast u mnie było przyzwolenie, że może sobie robić te kolorowe, piękne drinki, ale bez alkoholu, i barman to wiedział i tak ich wykonywał. Ale to jest odpowiedzialność rodzicielska, ale proszę sobie zobaczyć, do czego dochodzi, że rodzice podchodzą do takich właśnie miejsc, jak gdzie tam jest serwowany alkohol, i pozwalają, czy wręcz mówią, że ma robić takie drinki z alkoholem dla 15-letniej córki. Więc to świadczy tylko i wyłącznie o wychowaniu, a wychowanie zawsze wynosi się z domu. A trzecia nacja, no to byli Niemcy, którzy też myśleli, że się im wszystko należy i tym podobne. Ale tak jak wcześniej moi przedmówcy powiedzieli, ile narodów, ile ludzi, tyle różnych zachowań. I powiem szczerze, miałem okazję spotkać też innych Niemców, innych Brytyjczyków, porozmawiać, przywitać się, powiedzieć, skąd jesteście i tak dalej. Czyli tak naprawdę w każdej nacji, w każdym narodzie będzie, jak to się mówi, żeby nikogo nie urazić, 50 na 50, czyli 50 Jasne. Będzie kulturalnych ludzi chętnych do wypoczynku, Niemniej, a 50% będzie niestety tych, którzy nie chcą
1: Niemniej bardzo się cieszę, panie Karolu, że w tym roku w Egipcie to pan właśnie nas reprezentował. Pozdrawiam pana, pan Tomasz. Panie Tomaszu, dzień dobry, halo.
11: Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich, witam. Panie redaktorze. Ja chciałbym pozytywnie, tak bym bardziej powiedział, o Polakach. Podróżujemy z żoną od 30 lat, bardzo często.

0: słynne piwo i sześć słomek, tak? To teraz jest takie bardzo popularne w Tajlandii. Mhm. Ale myślę, że oni, że to kiedyś też minie, że bo oni też dorosną do tego, żeby podróżować, żeby wiedzieć, jak się zachowywać na plaży, czy w barze, czy w restauracji i tak dalej. Polacy w latach 90. byli, no, dzisiejszymi Rosjanami, czy Białorusinami, którzy byli inni, tak, byli gorsi. Mhm. Dzisiaj zachowują się naprawdę bardzo fajnie. Polki zawsze są pięknie ubrane, są zresztą Polkę po tym poznać, tak? Na świecie, że wygląda pięknie.
1: Wyróżnia się strojem, pana zdaniem.
0: Mhm. Tak, oczywiście. Nie wspominając o mojej żonie, oczywiście, która teraz słucha chyba.
1: Sądząc po pana ostrożności, nawet na pewno.
0: Podejrzewam, że tak. Pozdrawiam wszystkich. Chciałem powiedzieć, że Polacy, podróżujcie, bo to jest najfajniejsza rzecz, którą można w życiu zrobić. Podróże, jeszcze raz podróże.
1: Pozdrawiam pana bardzo, dziękuję. Czy Polak na urlopie bywa irytujący? Jacy jesteśmy na wczasach? 510-357-357. Pan Marek z nami. Panie Marku, halo.
2: Dzień dobry, panie Kubo.
1: Dzień dobry panu, witam.
2: To znaczy tak, ja mam kilka wątków, ale nie wiem, ile zdążę. To króciutko. Po pierwsze, wracam z Giżycka i zwróciłem uwagę na zachowanie i na ludzi na plaży. Mhm. I muszę powiedzieć, że są to ludzie wysportowani, szczupli. Dzieci zachowuje się bardzo fajnie, natomiast mam zupełnie odmienne spostrzeżenia, jeżeli chodzi o morze. Mm-hmm. Tam często ludzie mają wielkie brzuchy, mimo że są młodzi, często jakieś piwo obok stoi i takie tutaj mam jeszcze jedno. Druga mm-hmm. sprawa to ja jeżdżę zawodowo jako muzyk i jako też instruktor narciarski do Włoch od 20 kilku lat. Mm-hmm. Tam gram w dobrych hotelach i muszę powiedzieć, że Polacy kiedyś zachowywali się fatalnie, natomiast teraz Polacy zachowują się i jeżdżą po prostu zdrowo. Są to naprawdę aż miło popatrzeć i zgadzam się z tym panem, który powiedział, że to ta grupa nowobogackich jest taka mało wychowana, nie pilnuje swoich dzieci. W ogóle jest to żenujące nawet. Tak.
1: Ale
2: to
1: ciekawe i pozytywne jest to, żeby po to nie pierwszy telefon z taką obserwacją, że zauważamy zmiany. Pozdrawiam pana, pan Marek. Panie Marku, halo. A może pani Monika najpierw? Pani Moniko, dzień dobry, halo.
3: Dzień dobry. Dzień dobry. Monika. Ja zgadzam się z przedmówcami, że Polacy na wakacjach zachowują się coraz lepiej. Natomiast ja podróżuję po Europie w trochę innej formie, bo spędzam czas na kempingach, na których są różne narodowości, Austria, Włochy czy Niemcy. I uważam, że tutaj na kempingach, jeżeli spotyka się Polaków, zachowują się rewelacyjnie. Potrafią być kulturalni, mili, cisi, natomiast nie potrafimy się zachować niestety u siebie, bo ilekroć byłam na kempingach w Polsce, to zawsze jest głośno i
1: może
3: uciszanie.
1: Dlatego, że w kraju czujemy się tak bardzo swobodnie, bo tak pewnie,
3: właśnie,
1: prawda?
3: Właśnie,
1: a za granicą czasem występuje bariera językowa, czasem nieznajomość miejscowych obyczajów. No więc jesteśmy ostrożni. Jeszcze pan Jarosław, pani Moniko, pozdrawiam. Panie Jarosławie, dzień dobry, halo.
4: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
4: Dzień dobry, panie redaktorze. Powiem szczerze, że zdziwię się, jeśli na tak zadane pytanie statystyka odpowiedzi będzie inna niż minimum 90% na tak.
1: No nie jestem taki pewien, ale przekonamy się za...
4: To już powiem.
1: Za niebawem. Aha.
4: Czy Polacy bywają? No bywają. Czy Polak to jest jeden z 15 milionów, którzy są na urlopie? No tak, więc na tak zadane pytanie odpowiedź może być tylko jedna. Bywają. No każdy pewnie bywa. Natomiast na jeden wątek bym chciał tylko zwrócić uwagę, że ja bym podzielił tych, którzy są, wśród których być może się sami zaliczamy, na takich, którzy a, nie mają kultury, druga grupa to tacy, którzy nie mają wyobraźni i trzecia, która brak obu tych cech. A ta trzecia jest oczywiście najgorsza, bo czasami ktoś może być uciążliwy, nie z tego powodu, że jest niekulturalny, tylko jest akurat w takim albo nastroju, albo no, nie ma na tyle wyobraźni, że może przewidywać, nawet nie o stan chodzi, że komuś to może przeszkadzać, więc mówię, ta trzecia grupa uważam najgorsza i życzę wszystkim.

0: aby takiej nie miała okazji.
1: Spoczekać na czasach. Pozdrawiam bardzo, dziękuję. 28 minut do 13. Czy Polak na urlopie bywa irytujący, bywa męczący? 510-357-357. Pan Marek Pietruszka jest naszym gościem na antenie, rezydent turystyczny w Bułgarii. Dzień dobry, witam pana, kłaniam się.
2: Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa.
1: Pamiętam lata 70., kiedy wczasy w Bułgarii były no szczytem marzeń. Potem Polacy, wiadomo, mieli otwarte granice, odkryli inne kierunki urlopowe. A jak jest teraz? Chętnie, tłumnie odpoczywamy w Bułgarii?
2: Odpoczywamy może mniej tłumnie jak w poprzednich latach, no ale ma to na pewno związek z przyjęciem euro przez Bułgarię.
1: A no właśnie,
2: skoczyły do góry.
1: Bo od początku to chciałem zapytać, tego roku Bułgaria wprowadziła euro. Czytałem sporo na ten temat, że to wpłynęło jednak na wyższe ceny. Nieco przystopowało napływ turystów, to prawda?
2: Przystopowało ceny, jak mówią oficjalne dane w mediach, w telewizji, w prasie, turystów jest około 30-35% mniej. Dlatego, że doszło do zwykłego przewalutowania. Zamieniono walutę euro na lewa na euro i dlatego praktycznie wiele rzeczy podrożało dwukrotnie. Co się przekłada na pobyt Polaka
1: był,
2: tutaj.
1: Był przecież kiedyś taki czas przejściowy bodajże do lutego, kiedy to obowiązywałyby dwie ceny, podawanie dwóch cen, prawda?
2: Do końca roku mają podawać ceny,
1: a nawet
2: w sklepach są te podwójne ceny. Tak, taki mają przepis, nie wiem, bo to wprowadza w błąd. Niemniej jednak widać, że no ceny są wysokie. Ja podam panu przykład. W jednym markecie w Primorsku pomidory sprowadzane z Polski kosztują w promocji 3,99 euro w tej chwili. Więc to jest szokiem, bo Bułgaria była krajem słynącym z pomidorów, owoców, gazów. Na tej
1: właśnie,
2: chwili te ceny poszły do góry.
1: Znaczy, cieszę się, że to jest import z Polski. Natomiast zastanawiam się, że przecież Bułgaria ma takie warunki, że sama pewnie ma swoje pyszne pomidory.
2: To znaczy mieli swoje pyszne. Niestety rolnictwo u nich jest w stanie totalnego upadku, jak to mówią wszyscy. Sprowadzają paprykę z Węgier, pomidory z Polski, z Turcji i tak dalej. Także niewiele swojego odbudowują to rolnictwo, ale to nie da się zrobić tego w krótkim czasie. Niemniej jednak turyści jadą bardzo chętnie. Jest ich dużo. No ja wiem, nie jak w tamtym roku, ale jest, ponieważ to pogoda gwarantowana. Cieplutenkie morze i to, co się pojawiło wczoraj w mediach. Okolice Primorska, południe Bułgarii ma najczystszą wodę morską w Europie, więc to jest taki handicap dla wszystkich, którzy by chcieli przyjechać i chętnie korzystają. Bo ja osobiście gonię ludzi i mówię, drodzy państwo, baseny mamy w Polsce wszędzie, czysta, cieplutenka woda, 26-27 stopni, marzenie do kąpieli, więc chętnie korzystają. Są bardzo zadowoleni, miło spędzają czas. Powiedzmy może na cenę mniej patrzą, ponieważ mają no, ten popularny all inclusive. W związku z tym kwestia pamiątek, które był kiedyś po jednym lewie, teraz jedno euro, czyli powiedzmy podwójnie, podwójna stawka.
1: A obserwuje pan zapewne różne nacje odpoczywające. Rzeczywiście jest tak, że pewne cechy można różnym narodowościom przypisać, że Niemcy są tacy, a Polacy zazwyczaj tacy?
2: Powiem tak, w tej chwili w Primorsku, gdzie rezyduje główne grupy turystów, to Czesi i Polacy. To jest takie polsko-czeska kolonia plus Bułgarzy. I zachowują się tak jak Słowianie, bardzo sympatycznie, przyzwoicie. Spędzają czas w restauracjach, bo też mają polecane, wyjdźcie państwo, zjedzcie coś lokalnego. Nie obserwuję żadnych jakichś takich negatywnych wzorców, wręcz przeciwnie. Zdarzają się tak jak wszędzie pojedyncze przypadki turystów specyficznych, że tak powiem, ale generalnie nie ma żadnego problemu. Są bardzo dobrze odbierani. Jesteśmy w Bułgarii, cenią nas, lubią jako turystów. No bo jesteśmy, jak to się mówi po bułgarsku, płatożno-sposobni, czyli mamy gotówkę i wydajemy pieniądze, nie licząc każdego centu. Także to jest ważne i Bułgarzy nas bardzo, bardzo szanują.
1: Takich turystów się by szanuje i lubi. Sami o sobie Polacy mówią, że są takim społeczeństwem narzekaczy. Co to nie mają czasu na odpoczynek, bo tropią niedociągnięcia. Pewnie spotyka pan i takich odpoczywających, prawda? Wiecznie niezadowolonych.
2: Zgadza się, są, ale w tym roku powiem szczerze, jest ich zupełnie mniej. Dlaczego? Dlatego, że każdy wie, jaką cenę płaci za pobyt. Wiadomo, że te gwiazdki czy hotele i tak dalej to jest może coś innego jak w Europie Zachodniej. Mm-hmm. Ale cenią sobie Polacy to, co rozmawiam z wieloma, bo mówię, mam kontakt z tymi ludźmi praktycznie codziennie, więc są zachwyceni kuchnią, jest smaczne jedzenie, a mówią, tam gdzieś niedoczyszczona jedna płytka w łazience nie popsuje im humoru na cały pobyt. Są zadowoleni, że nie muszą gotować, wstawać rano, szykować. Także tych narzekaczy jest naprawdę coraz mniej i z tego ja się tutaj osobiście bardzo, bardzo cieszę.
1: Mamy ulubione miejsca wypoczynku w Bułgarii? Są miejscowości, ośrodki szczególnie lubiane przez Polaków?
2: To znaczy tak, na pewno są to te dwa kompleksy duże, czyli największy Słoneczny Brzeg, z tym, że akurat to mnie męczy, bo tam wypoczywa prawie milion turystów, więc jeżeli powiedzmy taki warszawiak chce jechać do takiego Słonecznego Brzegu, no więc trafia powiedzmy z deszczu pod Rynnę. Mhm. Plaża na Słonecznym Brzegu jest tak pełna, że ludzie się opalają na stojąco, mhm, no bo się nie ma gdzie położyć. Mhm. Ale te miejscowości mniejsze, no bo Złote Piaski w tym roku, gdzie byłem też końcem czerwca, turystów jest mniej, ale plaża wystarczy. Natomiast odkrywają też turyści takie te mniejsze miejscowości, trochę bardziej na południe, gdzie jest ciepło, gdzie jest miło, gdzie są duże, puste przestrzenie plaż, gdzie nie trzeba płacić za wynajem leżaków, parasoli, także to jest również duży plus dla nich.
1: A propos...
2: Nie ma parawanów, o co najważniejsze.
1: A właśnie, chciałem zapytać o parawany. Mówi pan, że brak, tak? Że Polak może się poczuć troszkę nieswojo, tak?
2: Ja mówię moim turystom, idźcie państwo 50 metrów w prawo, cała plaża jest wasza, nie potrzeba parawanu, jesteście sami, nikt wam nie przeszkadza. Mm-hmm. Bo takie fajne, niewysokie wydmy, więc bardzo fajna rzecz, dużo miejsca i to przyciąga. Ja widzę, że co roku przyjeżdżają. Mam gości, którzy wracają po raz drugi i trzeci.
1: A o której godzinie trzeba być na plaży, żeby zarezerwować leżak?
2: Proszę pana, mój hotel akurat, o której ludzie nie wyjdą, mają miejsca, bo są przypisane leżaki do hotelu, więc korzystają sobie z leżaków, nie ma problemu. Mhm. Gorzej jest przy basenie. Są hotele, mamy takich 5 hoteli, przy tym jednym no to jest taki właśnie ten minus Polaka, zostawiają ręczniki, ja mówię, nazywałem to opalaniem ręczników.
1: Ale to jest,
2: bo zostawiają wieczorem.
1: Czytałem zwyczaj nie tylko Polski. Chorwacja ma podobno ogromny problem. Związany właśnie z rezerwacją ponad miarę.
2: Tutaj ja im podpowiadam prostsze rozwiązanie. Drodzy państwo, zestaw dwóch leżaków i parasol kosztuje, zależnie od miejsca, 12, 15, 18 euro za dzień. Mhm. Idziecie do sklepiku, kupujecie parasol z takim specjalnym ślimaczkiem, wbijacie w piasek i ten parasol was kosztuje 6 euro na cały tydzień czasu, więc macie jak znalazł. No i bardzo wiele osób z tego skorzysta. Także nie ma problemu z zajmowaniem leżaków.
1: Marek Pietruszka, rezydent turystyczny w Bułgarii. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam.
2: Dziękuję ślicznie. Pozdrawiam.
1: Słyszymy się raz jeszcze za 10-12 minut. 510-357-357. 20 minut do 13. Czy Polak na urlopie bywa irytujący? Pan Arkadiusz, panie Arku, halo.
3: Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry panu.
3: Nawiązując do ostatnich pana rozmów, to tak, jeśli chodzi o kwestie Bułgarii, mm-hmm, to polecam Bansko, ale zimą, na narty. Mm-hmm. Wyśmienita miejscowość, gdzie można sobie pojechać. Transport z lotniska w Sofii gwarantują hotele, w których się człowiek zatrzymuje. Wyśmienite wyciągi, wyśmienite trasy, dobrze przygotowane, to polecam.
1: A przyznam, że mnie pan zaskoczył, panie Arkadiuszu, bo...
3: No właśnie. No,
1: bo Bułgarii jako żywo... Tak, z nartami nie kojarzyłem nigdy.
3: Że do Bułgarii na narty się wybieram, to mhm, powiedzieli mi, że chyba na wodne. Natomiast miejscowość Bansko to jest miejsce, gdzie alpejskie jakieś zawody się odbywają też. Ja dokładnie tego nie pamiętam, w jakiej tam konkurencji, no ale wyśmiech. Mają przygotowane trasy, są dopracowani, wyśmienite jedzenie, mhm, polecam jak najbardziej. I jeszcze a propos wypowiedzi słuchacza, który mówił o Egipcie. W zeszłym roku, nie w tym, tylko w zeszłym roku w styczniu byliśmy, moja żona jest ciepłolubna, ja to do 25 stopni i wolę Norwegię, mhm, no ale ona jest ciepłolubna, polecieliśmy pierwszy raz do tego Egiptu. Niestety nie zapytaliśmy prezydenta i firmy, która nam to organizowała, o preferencje hoteli. Są hotele, które są dedykowane dla ludzi z Europy Zachodniej i takie, gdzie napotkaliśmy masę Rosjan i Ukraińców. I oni w trakcie wojny, panie redaktorze, razem się bawią, razem ze sobą piją, nie mają z tym problemu, bo oni są w stanie wydostać się ze swojego kraju. I to jest ta kwestia, że pewien egalitaryzm powoduje, że nie mają z tym żadnego problemu. I tu na froncie trwa wojna, oni się bawią między sobą i bardzo dobrze, ale też wspomniał przedmówca o tym, że Anglicy, Niemcy, tak, jakby się z kagańca wyrwali. To też jest prawda, natomiast oni mają jakieś tam ograniczenia u siebie, tak samo Austriacy i też korzystają z tego, jak są gdzieś indziej, bo są wolni, tak? Mhm. Ale to, jeżeli pamiętam dobrze, w Braciach Karamazow było napisane, że jeżeli człowiek dostanie zbyt wiele wolności, to nie zawsze potrafi z niej korzystać. I to jest fraza, która obowiązuje do dzisiaj i moim zdaniem jest prawdziwa.
1: Aktualna.
3: Bo bez względu na to, kim się jest zawodowo i tak dalej, jak się wychodzi z założenia, że po pierwsze jestem człowiekiem, to wszędzie potrafię się zachować i to, co mówił profesor Bartoszewski, wystarczy być przyzwoitym.
1: Pozdrawiam, bardzo dziękuję.
3: Nie potrzeba. Dziękuję.
1: 17 minut. Nie przeszkadza pan 17 minut do 13. Czy Polak na urlopie bywa irytujący? 510 357 357. Pan Jakub, panie Jakubie, halo?
4: Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, śmiało panie Jakubie, witam pana.
4: Dzień dobry panie Kuba. Ja zgadzam się z przedmówcą, on tutaj podkreślił o tej przyzwoitości. No i krótko mówiąc, ja twierdzę, że nie, że Polacy jakoś nie odstają pod względem zachowania od innych nacji. No i każdy naród potrafi być irytujący na swój sposób. No. Jest tak, że kultura osobista po prostu tak jakby no, nie ma paszportu, a wszystko sprowadza się do tego, co każdy człowiek wynosi z domu. No i każdy kraj, każdy naród ma jakąś swoją historię i kulturę, która nas kształtuje, która kształtuje człowieka. No, wydaje mi się, że naszym głównym jako człowieczeństwo ogólnie problemem jest to, że źle pojmujemy wolność. Jest takie jakieś ogólne przyzwolenie i przekonanie, że skoro za coś zapłaciłem na urlopie, to wszystko mi wolno, jestem zwolniony od jakichkolwiek zasad i tej przyzwoitości.
1: Zapłaciłem, to się bawię, tak?
4: Tak jest. No i stąd biorą się te przykłady też, o których mówili inni przedmówcy, jak na przykład to palenie papierosów, które może przeszkadzać innym, zostawianie śmieci tam, gdzie stoimy. To często, z czym się na przykład często spotkałem na mopach, na parkingach, jak widzimy odwiedzających nas kolegów z zagranicy czy rodziny, głównie z Niemiec, niestety tak widziałem. Czy hałas, jak na przykład tam nawet głośne używanie niecenzurowanych słów, czy niesmacznych żartów bez zważania na to, czy obok są dzieci, rodziny i tak dalej. No ale warto tutaj też jednak podkreślić, że perspektywa z tego, co ja doświadczam, jak Polska jest odbierana przez inne nacje, to jesteśmy chwaleni ostatnio przez obcokrajowców za czystość, za wysokie bezpieczeństwo i taką ogólną kulturę publiczną. I uważam, że to jest nasz taki ogromny kapitał, który powinniśmy rozwijać i dbać o tą naszą kulturę.
1: Tak.
4: No i jako Polacy powinniśmy dawać dobry przykład. No ale przed nami jest jeszcze sporo pracy według mnie. No ja jestem stosunkowo młody, mam 34 lata. Mam małego synka i uważam, że takim kluczem jest ta praca u podstaw i koniec z obojętnością. Zwrócenie uwagi to przecież kulturalny sposób, to przecież nie jest jakaś wścibskość, tylko dbanie o taki wspólny komfort, prawda? No i uważam, że tutaj takie zaczęcie od siebie i od tego, od najbliższych, których mamy wokół, to jest tylko
1: początek.
4: Tyle i aż tyle, co możemy zrobić.
1: Jasne.
4: Chciałbym tutaj zaapelować do nas wszystkich, żebyśmy po prostu dbali o wolność drugiego człowieka i zwracali uwagę na to, co się po prostu
1: ładnie powiedziane. Dbajmy o wolność drugiego człowieka. Pozdrawiam pana, pan Mariusz. Panie Mariuszu, halo? Panie Mariuszu, dzień dobry.
5: Dzień dobry, panie Kuba. Przede wszystkim dziękuję
1: bardzo. Bliżej troszeczkę telefonu poproszę, bo słabo pana słyszymy.
5: A teraz?
1: Teraz troszkę lepiej. Bardzo proszę.
5: Okay. Dziękuję przede wszystkim. Się bardzo, bardzo, bardzo cieszę, że udało mi się dodzwonić, bo jest to mój ulubiony program. który może nie jedyny słucham w radio, ale bardzo często. I mam parę takich uwag co do polskiego morza, ponieważ ostatnio, parę dni temu wróciłem, przejechałem parę dziesiąt kilometrów wzdłuż, od Ardeku aż po Ustkę. I kultura jazdy na polskiej stronie, są piękne ścieżki rowerowe, asfaltowe, wszyscy jadą tak, jak powinni jechać. No może 1% jest takich, którzy coś tam wyprzedzają bez dzwonka. Tam jeden pan mówił, że tam chcesz używać dzwonka. Dzwonek się bardzo przydaje, naprawdę. Ja bardzo często korzystam i jak ktoś idzie ścieżką rowerową, na przykład i lekko się zadzwoni, to momentalnie schodzi. Pozdrawianie rowerzystów. To jest taki moment, który... Jak się jedzie mniej ludzi, bo wiadomo, że jak się jedzie przez większe miejscowość, to będzie trzeba jechać bez trzymanki, żeby się pozdrawiać, ale bardzo często rowerzyści się pozdrawiają. I to jest też kultura jazdy. Bardzo. Po stronie polskiej jeszcze w dużych miastach, typu Świnoujście, Międzyzdroje, naprawdę na deptakach jest duży ruch. I to trzeba jechać pomalutku lub zejść z roweru. I to rowerzyści z tego się pilnują. Myślę, że tak 90% jest takich rowerzystów i mają zrozumienie wśród pieszych. Co do plaży i płaczących dzieci, no to dzieci są i dzieci płaczą, dzieci się bawią, dzieci się śmieją. Jak komuś dzieci przeszkadzają, to wystarczy podejść i zrobić parę więcej kroków, które dla zdrowia są, i iść troszeczkę dalej od tego punktu,
1: zapalnego, dzieci, tak.
5: Punktu zapalnego. Ale dzieci z dziećmi, bardzo dużo osób buduje zamki z piasku, zbiera muszelki, zbiera, bawią się piłką. No, w końcu to są dzieci i one będą robiły hałas, a jak komuś, mówię, to nie pasuje.
1: No to tak, to powinien zmienić się otoczenie. Jak słyszę panu Mariuszu, akurat panu dzieci w życiu nie przeszkadzają. Pozdrawiam, pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, dzień dobry, halo.
6: Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
6: Pozdrawiam serdecznie z zimowej stolicy Trójki.
1: O, to ze Szklarskiej Poręby, tak?
6: Tak jest, znamy się. Jeżeli mamy mało czasu, ja jestem już na emeryturze parę lat, dosyć dużo podróżuję, można powiedzieć, to w różnych konfiguracjach. Mówię o zestawie osobowym, jak również do różnych części świata. Moje obserwacje są takie, że inaczej się zachowują ludzie, turyści czy czasowicze, którzy są sami, którzy są w parze, a inaczej się zachowują ci, te same nacje, jeżeli jest grupa. Wtedy oni są głośniejsi. Ja nie mówię, nie wyróżniam tu grup czy Polaków, czy Niemców, czy Anglików, bo takie spotykam, tylko zauważyłem, że w grupie zawsze jest głośniej, zawsze jest więcej tego alkoholu niż ludzie, którzy podróżują w dwójkę.
1: Ciekawa obserwacja.
6: Następnie ktoś poruszył o narzekających turystach czy w czasowiczach. Jak mówię, podróżowałem i sam organizowałem wyjazdy dla swoich znajomych. Jeździliśmy w czwórkę, w szóstkę, w ósemkę, jak również czasem z biura podróży jakaś duża objazdowa gdzieś tam w Ameryka Środkowa. I po dwóch, trzech dniach niektóre osoby zaczęły narzekać, że jakby wiedziały, to by nie pojechały na tak męczącą wycieczkę. Ja wtedy powiedziałem, ale to wszystko jest w programie, wszystko można dopytać. Tak samo jeżeli chodzi o te hotele, gdzie przyjeżdżają, i ja szybko mówię, bo mamy mało czasu, gdzie ludzie przyjeżdżają i narzekają, że nie ten pokój, że nie ten standard. Ja myślę, że większość tych rzeczy można doczytać lub zapytać w biurze podróży i nie narzekać na miejscu.
1: Wcześniej zorientować się, dowiedzieć.
6: Jeszcze jedno, to co pani psycholog, seksuolog mówiła na początku, o tym, że może nie umiemy wypoczywać, bo gdzieś tam z tyłu głowy mamy naszą pracę. Ja co roku, i to jest od kilkunastu lat, jeżdżę w miejsce, od Grecji to jest, nie będę mówił nazwy, bo boję się, żeby za dużo turystów przyjedzie, chociaż jest to miejsce, gdzie nie przyjeżdża żadne biuro podróży, ani polskie, ani niemieckie, ani angielskie.
1: I, nie, panie tam... Krzysztofie, do puenty?
6: I ja tam wypoczywam. Jestem, mówię na emeryturze, ale nadal pracuję i ja tam wypoczywam. Nie myślę, i myślę, że jeżeli jest się w hotelu, jest dużo ludzi, ten wypoczynek jest troszkę inny, nie bardziej pełny niż jest gdzieś samemu, gdzie chciało się jechać i naprawdę odpocząć. Dziękuję bardzo,
1: pozdrawiam
6: serdecznie. To
1: bardzo dziękuję, dobrego dnia, pan Marek. Panie Marku, jeszcze pan, bardzo proszę, halo.
7: Dzień dobry, witam
1: serdecznie. Dzień dobry panu.
7: Ja jestem Giżyczczaninem, także z turystami na co dzień mam do czynienia. I jestem daleki od dzielenia turystów według nacji. Być może są pewne różnice, no to wynikające z zachowania, z takich wzorów chociażby edukacji i tak dalej. Natomiast moje spostrzeżenie jest takie, że bardziej chodzi o grupę docelową turystów. Czyli ja uważam osobiście, że najgorsi są, jak dla mnie, turyści tak zwani frytkowo-gofrogi. Mhm. Czyli tacy, którzy no, nie mają jakiegoś celu, pasji i przyjeżdżają, żeby wypocząć na plaży, pokąpać się i tak dalej. Mhm. Na Mazurach, no, nie ulega wątpliwości, przynajmniej dla mnie, że najkulturalniejsi nadal są żeglarze. Mhm. No, motorowodniacy już mniej, a użytkownicy skuterów wodnych zupełnie. Ja spędzałem w tym roku urlop w Bieszczadach i powiem tak, przez ten czas, kilku dni, kiedy tam byłem, ja nie spotkałem jednego niekulturalnego człowieka.
1: No proszę. Ktoś powie, miał pan, miał pan dużo szczęścia.
7: No nie wiem, być może jakbym pojechał w Tatry, by pewnie było inaczej, natomiast jakby widać, że określona grupa ludzi jeździ w Bieszczady, którzy chcą wypocząć w określony sposób.
1: Może to być wytłumaczenie. Panie Marku, pozdrawiam pana, dziękuję za telefon. 7 minut do 13. Raz jeszcze z nami pani Monika Jasielska, psycholog, psychoterapeutka i pan Marek Pietruszka, rezydent turystyczny w Bułgarii. Mam nadzieję, że jesteśmy na antenie wszyscy, czy tak?
8: Tak, tak, witam po przerwie.
2: Tak, jesteśmy.
1: Bardzo witam, się cieszę. Witam. Na pytanie, czy Polak na urlopie bywa irytujący, no prawie trafił jeden ze słuchaczy. 85% głosujących dziś odpowiada, że tak. 15% uważa, że nie. Monika Jasielska, a może od tego w końcu są wakacje, żeby sobie pofolgować, żeby nawet nadużyć, nawet powiedzmy wody mineralnej. No bo kiedy, jeśli nie podczas urlopu? Może wobec tych wszystkich wypoczywających też powinniśmy być nieco bardziej tolerancyjni. No w końcu przyjechali na krótki czas i psychicznie chcą oderwać się od wszystkiego.
8: Mhm. Tak, to bardzo ważne, co pan mówi, bo pomyślałam sobie o tym, że to jest bardzo ważne, żeby oprócz swoich, nie wiem, ulubionych i potrzebnych rzeczy spakować na ten wyjazd trochę więcej elastyczności, trochę więcej cierpliwości wobec innych, takiego szacunku, wzajemnego zrozumienia i może odrobinę mniej oceniania, bo tak naprawdę no, nigdy nie wiemy, co dana druga osoba w środku przeżywa i z czego to wynika. Ale również zachęcam do pewnych granic, tak, żeby każdy zwracał uwagę na siebie wzajemnie. To wyobrażam sobie, że wtedy te wakacje będą takie wystarczająco dobre.
1: Marek Pietruszka, lubimy rzeczywiście przesadzać z alkoholem podczas urlopu? Czy też to jest taki krzywdzący stereotyp o Polakach?
2: To jest na pewno krzywdzący stereotyp. Są ludzie, tak jak pan powiedział, przyjeżdżam na urlop, muszę się zrelaksować. Aczkolwiek wiadomo, że jeżeli jednego dnia pofolguję sobie, drugiego dnia nie jestem w stanie spojrzeć w stronę baru. Także tak się to odbija. Ja obserwuję przy moich turystach naprawdę z kulturką. Nie mam problemów, nie ma ściągania policji, lekarzy, więc znaczy nie przesadzają. Wiedzą, ile mogą i to jest bardzo, bardzo pocieszające.
1: Jaka pogoda w Bułgarii? Nie za gorąco?
2: Powiem tak, pozdrawiam z pięknego, starożytnego Neseberu. Piękna pogoda, mamy tak do 30 stopni. Dzisiaj wiaterek taki troszkę się pojawia, więc się przyjemnie spaceruje i zwiedza. Pogoda wymarzona na wczas. Naprawdę, jeżeli ktoś jeszcze nie ma pomysłu, Bułgaria czeka z otwartymi rękami.
1: Marek Pietruszka, wcześniej Monika Jasielska. Dobrego dnia państwu życzę. Dziękuję za spotkanie na antenie.
2: Dziękujemy.
8: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy. 4 minuty do godziny 13. Jutro piątek, słyszymy się po 16. Obecność obowiązkowa.

0: Bardzo tanecznie minęła 13.
1: Partnerem audycji jest totalizator sportowy, właściciel marki Lotto.
2: Radio 357.
0: I my do 16 będziemy z Państwem na posterunku. Mam grać, zaraz padnie.

Gentleman, który pojawia się tu zazwyczaj o tej porze w czwartek, zawsze pyta państwa, czy ma grać, to po pierwsze, i czy państwo pracują. I później sam na to pytanie odpowiada. Ja wierzę, że państwo pracują, a jeżeli pracują, to Radio 357 gdzieś tam z boczku będzie grało. 5 minut po 13:00.

0: mam grać?
1: Rafał Grzybalski i w zastępstwie Tomasza Smokowskiego Antoni Grudniewski zapraszamy do 16. Rozpoczynamy tak na dobre od naszej piosenki dnia. Weezer.

Weezer z naszą piosenką dnia i jest to zapowiedź nowej płyty, która ukaże się dokładnie za tydzień, 21 sierpnia, również będzie zatytułowana Weezer. Do godziny 16 adresy mailowe antoni.grudniewski@radio357.pl, właściwie jeden adres mailowy, Facebook, Instagram również do Państwa dyspozycji, tekstówki w naszej aplikacji i w naszej aplikacji również sonda. Sonda o... z pytaniem, właściwie o kawę. Jaką Państwo w wakacje popijają? Ja tam zadałem pytanie, czy jest to tonik espresso, czy wszystko inne. A później uświadomiłem sobie, że chyba sam muszę zagłosować pod tym przyciskiem te inne, ponieważ w ostatnim czasie zauroczyłem się orange espresso. Niby to samo, niby podobne, a jednak zupełnie inne. Proszę zaglądać do naszej aplikacji. Sonda czeka. Do 15:45 czekamy na głosy. Wszystko później będzie wiadome. Weezer zaśpiewali CEO. No, ja mam takiego jednego, ulubionego szefa.

Podobno Jet to był czarny labrador, o którym śpiewał Paul McCartney, ale co do tego nie mamy pewności. Mamy pewność, że na pewno o swoim psie ukochanym psie Paul McCartney śpiewał w piosence Martha, My Dear, ale ona dziś się nie pojawi. Paul McCartney Wings Jet to był rok 1973 na singlu rok 74. Z płyty Band on the Run chyba najbardziej wyróżniająca się piosenka pod kątem tego glamu, którego tutaj było naprawdę sporo. W związku z czym cofniemy się o 3 lata.

Taki był glam rock w roku 1971. Pan Łukasz zapytuje, czy dziś linia programowa redaktora Smoka, czy indywidualny tok audycji. Absolutnie indywidualny, w związku z czym pan Łukasz dodaje, że pozdrawia przed dwutygodniowym urlopem. A propos urlopu, dziś godzinę między 12 a 13 właśnie temu w Radiu 357 poświęciliśmy. Pani Ania natomiast dopytuje, jak z tym Orange Espresso i o co chodzi i na czym to polega. Dokładnie to samo co tonik espresso, tylko zamiast toniku świeżo wyciskany sok pomarańczowy. Bajka. Skoro T-Rex chwilę temu, to wrócimy na sekundę do płyty, która ukazała się w roku 2020 i to jest płyta, na której wystąpili wielcy, absolutnie wielcy, śpiewający piosenki Marka Bolana i grupy T-Rex.

Main Man z repertuaru Marka Bolana i grupy T-Rex, Father John Misty. 23 minuty po godzinie 13, przed nami jeszcze jeden głos. Oj, dzisiaj dużo będzie takich głosów, ale głos, któremu wyjątkowo wierzę.

No, z tą najlepszą piosenką to może mnie poniosło, bo jak państwo doskonale wiedzą, ta płyta, która nadchodzi, to będzie 7. płyta w dorobku Jordana Rakey, więc ustalmy, że może w ciągu ostatnich 2 lat. Nowa płyta ukaże się... Oj, to jeszcze trochę. Ukaże się 30 października i będzie zatytułowana A Safe Place to Be Wild. No to tę dzikość serca teraz poniesiemy dalej.

prawie śmiało można powiedzieć, że Stonesi nagrali tak naprawdę cover tej piosenki. Bardzo w pewnym sensie, ponieważ wpierw udostępnili tę piosenkę grupie The Flying Burrito Brothers, ponieważ z liderem tego zespołu Keith Richards się przyjaźnił i oni jako pierwsi jeszcze w roku 70 tę piosenkę na swojej płycie wydali. Natomiast podstawową wersję Stonesi nagrali w roku 69, a ukazała się w roku 71 na płycie Sticky Fingers, Wild Horses i The Rolling Stones.

do lat 90., a dokładnie do roku 96. Jeszcze dziś w audycji powrócimy przy okazji ważnej, okrągłej daty. I powrócimy również na Instagramie. To będzie rolka zarówno moja, jak i Radia 357, opowiadająca właśnie o bardzo wyjątkowej płycie dokładnie sprzed 30 lat. O tym do 16 jeszcze Państwu opowiem. Natomiast to był rok 93. Everybody else is doing it, so why can't we? Ta płyta i zespół The Cranberries, I still do. Z tej płyty również pochodzi ta piosenka, ale jest pewien gentleman, który postanowił zagrać i zaśpiewać ją po swojemu.

Linger i Sam Blasucci. Co ja miałem powiedzieć? A, no właśnie, pan Chris napisał, Royal Otis też pięknie to grają. Może na dokładkę. Może następnym razem do Sama Blasucci'ego jeszcze powrócimy jutro między 9 a 12 przy okazji po pierwsze propozycji do listy piosenek 357, a po drugie w związku z naszą płytą tygodnia. Lobbowałem i się udało. Za kwadrans będzie godzina 14. No właśnie pan Chris napisał a propos tego, że Royal Otis też, młodzi grają piosenki z lat 90. Wszystko wróci, drodzy państwo. Wróciły nawet skarpety w sandałach.

A propos tego, że wszystko wróci, mam wrażenie, że zespół Ico and the Bunnymen powrócił kilka lat temu pod szyldem grupy Sports Team. Trochę sobie dworuję, ale rzeczywiście brzmią podobnie. Brussels is Haunted to chwilę temu. A skoro Bruksela i skoro Belgia, to ten gentleman.

Pan Wiktor napisał, że tak, tak, to wszystko wraca i że podróżują z panem Krzysztofem po Europie Zachodniej. Cały czas widzą kroksy i białe skarpetki. Jakbym zerknął na Gęstego za szybą, to Gęsty też w kroksach dzisiaj i to na motocyklu przyjechał. Niebywałe. Four in the Morning i Jay Bernard. Znam płytę, która traktuje właściwie tytułowo. Traktuje o tej przedpołudniowej porze dnia. Bardzo proszę.

0: Lola Young. Słyszą Państwo ten dźwięk? Zbliża się 14.
1: Radio 357.
0: I mamy grać do 16.
2: Partnerem audycji jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto.

Rafał Grzybalski i w zastępstwie Tomka Smokowskiego, Antoni Grudniewski. Zapraszamy do 16:00. Mam grać. A skoro poczuliśmy się jak ptaki, to jeszcze przez przynajmniej 3 minuty ten stan utrzymamy.

Tę piosenkę zaśpiewali również Marvin Gaye, Tammy Terrell i Fifth Dimension. Ale tak naprawdę jako pierwsi zaśpiewali tę piosenkę The Messengers. Ale najbardziej znaną wersję jednak mimo wszystko zaśpiewała Marlena Shaw. Ta pierwsza wersja grupy The Messengers ukazała się w roku 67. Tutaj na chwilę się zatrzymamy.

Time of the season. Pytanie tylko na co? Czy na kawę mrożoną, czy na kawę z mlekiem, czy na kawę z mlekiem mrożoną, czy na tonik espresso, czy na orange espresso i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chcą Państwo odpowiedzieć na to pytanie, proszę zajrzeć do naszej aplikacji. Delikatnie poniżej playera znajdą Państwo sondę i tam można oddać swój głos. Czekamy na te głosy mniej więcej do godziny 15:40-45. Przed 16 będzie wszystko albo prawie wszystko wiadome. Mail antoni.grudniewski@radio357.pl, Facebook, Instagram, tam również jestem do Państwa dyspozycji.

Byliśmy w roku 67 z grupą The Zombies, teraz rok 70 i płyta Come to My Garden. Za tą płytą stał Charles Stepney, który wymyślił całą tę orkiestrację, wymyślił całą tę piosenkę, a Minnie Riperton miała właściwie tylko i aż zaśpiewać. Ale jak zaśpiewała? Kwiaty, kwiaty, kwiaty. Nie tylko ona o tym śpiewała.

wcześniej o tym, że przekwitały, teraz o tym, że rosły. Właściwie rosną. Travis, Flowers in the Window. 19 minut po godzinie 14, za 2,5 minuty zajrzymy do naszej płyty tygodnia.

Jungle Someday Somewhere. Gdzieś i kiedyś jeszcze rozdam Państwu płytę tygodnia. Niestety to nie będzie dziś, ponieważ nowej płyty Baby Rose nie mamy, ale piosenki The Reason absolutnie posłuchamy. Nie miało się rymować. Przepraszam.

Baby Rose z naszej płyty tygodnia The Reason. 25 minut po godzinie 14. Sonda w aplikacji czeka. Sonda z pytaniem o kawę. Mogę Państwu zdradzić, że chwilę temu w studiu pojawiło się nie tonik espresso, ale espresso. Pojedyncze. Podwójnego się bałem.

Pan Piotr napisał, nie ma co się bać podwójnego espresso, najwyżej kopnie podwójnie. Można to traktować jako sport ekstremalny. A mogę zacząć od jutra?

Jeden z ulubionych moich zespołów tych wakacji. People on the Moon i Driving Home. Skoro droga, coś co w drodze zawsze się sprawdza.

To się fantastycznie sprawdza w trasie i nie tylko w trasie, o tym wiedzą państwo, o tym wie Gęsty za szybą, o tym również wie Neil Young, ponieważ zespół America w roku 72 strącił piosenkę Heart of Gold Neila Younga z pierwszego miejsca listy Billboardu i zastąpił piosenką właśnie A Horse with No Name. Grupa America i za 19 minut będzie 15. Ciężkie czasy nastały.

zawsze działa. Hard Times i Paramore. Zajrzymy na sekundę do listy piosenek 357. O głosowaniu będę przypominał jutro między 9 a 12. To państwo mają jak w banku.

Sienna Spiro, His Not My Baby, I'm His, a wcześniej Nosowska i Sos Chaosu, lista.radio357.pl. O tym będę mówił jutro od 9 do 12. Za 4,5 minuty zajrzymy na półkę z popem z wysokiego C. Obiecuję. Proszę czekać.

So You Stand i Greta Van Fleet. Za 5 minut będzie godzina 15. Jeżeli mieli Państwo teraz radio odrobinę przyciszone, to proponuję podgłośnić. Jeszcze. O, w sam raz.

Kacperem. Pan Kacper napisał: usłyszałem ten głos i czym prędzej odpaliłem system i zagłosowałem na listę. Zadziałałem na autopilocie, jak co piątek. Słyszę pana głos i głosuję. A propos sondy, cały rok kawa czarna z kawiarki bez cukru. W związku z tym trzeba w sądzie oddać głos na tę drugą opcję, panie Kacprze. I drodzy państwo, 3 minuty po godzinie 15, Rafał Grzebalski i w zastępstwie Tomka Smokowskiego, Antoni Grudniewski, zapraszamy do 16. Adres mailowy antoni.grudniewski@radio357.pl. Sonda jest, wszystko jest, to już mamy. Noel otworzył trzecią godzinę naszego spotkania i mam wrażenie, że dla wielu z państwa ten czas, przełom lipca i sierpnia, to jest wspominanie tego, co przed rokiem się wydarzyło i na jakim koncercie, na jakich koncertach państwo byli. U mnie za 3 dni będzie rok.

To był prawdopodobnie jedyny koncert w moim życiu, gdzie byłem w stanie przyjść prawie 4 godziny wcześniej, odstać swoje, żeby mieć to swoje miejsce, zresztą zostać wpuszczonym do tego pierwszego, najbliższego sektora sceny i później te 2,5, prawie 3 godziny spędzić właśnie tam. 16 sierpnia Oasis wystąpili po raz pierwszy w Dublinie, ponieważ wystąpili również dzień później, 17 sierpnia. Zapewne państwo również na któreś z tych koncertów się wybrali. Live Forever i Oasis chwilę temu. Ale nie tylko tym, co rok temu żyje człowiek, również tym, co chwilę temu, ręka do góry, kto był na ofie, kogoś tam widzę.

No właśnie, państwo byli, państwo słyszeli, państwo widzieli Johnny Marr i Ophelia. 13 minut po godzinie 15, adresy mailowe państwo mają. Sonda jeszcze przez około pół godziny w naszej aplikacji na ekranie głównym znajdą państwo pytanie o tę wakacyjną, a właściwie nawet letnią kawę. Proszę odpowiadać, przed 16 będziemy wiedzieli co i jak, a ja być może jakoś to jutro nikcze mnie między 9 a 12 wykorzystam. Johnny Marr już chwilę temu na OFF Festiwalu, a dziś, z tego co wiem, w Poznaniu ci ludzie, a właściwie ten człowiek, no tak, wszystko na to wskazuje.

Dziś wieczorem w Poznaniu Gorillaz on Melancholy Hill. Pewnie też się pojawi. 18 minut po 15. Jak państwu leży nowa płyta The Strokes? Szczerze, proszę szczerze.

Mnie się podoba ten fragment. The Fruits of Conquest i The Strokes. Obiecałem Państwu, że zajrzymy do pewnej bardzo wyjątkowej płyty z lat 90. Nie wiem, czy na tyle ważnej i odnotowanej w historii, ale na pewno odnotujemy ją dziś właśnie tutaj. 13 sierpnia 96 roku ukazał się debiutancki album grupy Eels, Beautiful Freak, czyli tak naprawdę pana E, Marka Olivera Everetta. Człowieka, który wcześniej nagrał jako pan E, nagrał 2 albo 3 płyty, natomiast postanowił te swoje pomysły nieco rozszerzyć i jednak stworzyć zespół. Zespół nie stały, bo muzycy, którzy przewijali się w tej grupie, było ich naprawdę, naprawdę mnóstwo. Natomiast na samym wstępie stworzył bardzo unikalny styl, łącząc hip-hopowe bity, łącząc soul z lat 60., łącząc również odrobinę grunge'u i ten zawsze, zawsze wyjątkowo smutny, trochę od niechcenia, ale jednak bardzo chcenia głos. Beautiful Freak, ta płyta ukazała się równo 30 lat temu.

Są takie piosenki, które teoretycznie powinny pojawiać się tylko w oryginale. Ale Smash Mouth zrobił to nieźle, The Monkees zrobili to jeszcze lepiej w oryginale, ale no, ścieżki dźwiękowe filmów rządzą się swoimi prawami. Wiedzą Państwo, w jakim filmie pojawiła się ta piosenka? Właściwie ta wersja tej piosenki? Proszę pisać.

Jednak okazuje się, że po pierwsze oglądaliśmy różne filmy, a po drugie ta sama piosenka pojawiła się w kilku filmach. Ja mówiłem akurat o tym filmie, gdzie pojawia się pewien wilk na pewnej giełdzie. Wiedzą państwo, o czym mowa. The Lemonheads i Mrs. Robinson. Za 21 minut będzie godzina 16. Jeżeli czasem poszukują państwo piosenek, które dobrze rozruszają rano, to mam dwie propozycje. Proszę zapisywać.

zawsze działa. Nawet jeżeli o 6 państwo są zaspani, nic nie widzą na oczy, nic nie kojarzą, wszystko dookoła czasem denerwuje, to działa zawsze. A Flock of Seagulls, I Run So Far Away, a wcześniej Duran Duran i A View to Kill. Myślę, że te dwie piosenki również mają taką cichą pieczątkę Marcina Łukawskiego. To o 6 po prostu działa. Za 12 minut będzie 16.

Blossom's Joke About Divorce jest w zestawie do głosowania. O tym będę przypominał Państwu jutro między 9 a 12 we Wspieraj System. Za dzisiejsze spotkanie bardzo Państwu dziękuję. Zapraszam na niedzielę między 9 a 11. Tomek Smokowski oczywiście w grze podwójnej się pojawi. Za 8 minut będzie godzina 16. Rafał Grzebalski i Antoni Grudniewski. Dziękujemy i zapraszamy na popołudniówkę po 16. Marcin Cichoński. Do usłyszenia jutro.

0: 13 jest szczęśliwy. 13 sierpnia, godzina 16. Ola Żaczek i wiadomości.
1: Na początek w serwisie kilka ważnych informacji od premiera. Po pierwsze, tankowanie będzie tańsze w ciągu ostatnich dni wakacji. Jak ogłosił niespełna godzinę temu Donald Tusk, rząd częściowo przywraca program CPN. Od poniedziałku VAT na paliwa będzie obniżony z 24 do 8%.
2: Powinno się to przełożyć na obniżenie cen paliw, mniej więcej w zależności od paliwa, od 90 groszy do ponad złotówki za litr, w porównaniu do tego, jakby wyglądały ceny, gdyby nie ta obniżka.
1: I tak będzie do końca sierpnia. Po drugie, 7 sierpnia polskie służby zatrzymały obywatela Rosji, którego zadaniem było wykonanie egzekucji.
2: Właśnie tu w Warszawie, na obywatelu amerykańskim i ukraińskim równocześnie, to jest obywatel, który dysponuje dwoma paszportami. Był niewygodny z punktu widzenia reżimu Putina i w ostatniej chwili dzięki akcji ABW i policji udało się tej egzekucji, temu zamachowi zapobiec.
1: A po trzecie, ale politycznie to może być wiadomość dnia, jest zgoda premiera na transfer Macieja Berka z ław rządowych prosto do Trybunału Konstytucyjnego. Potwierdziły się więc doniesienia medialne. Maciej Berek, który przestał być ministrem do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu, będzie kandydował do Trybunału Konstytucyjnego.
2: Apeluję do wszystkich, którym dobro kraju leży na sercu. Wiem, proszę bardzo, miejcie do mnie pretensje, ale pomóżcie nam uzdrowić sytuację w Trybunale. I to jest kwestia najbliższych tygodni. Musimy to zrobić.
1: A ten temat z pewnością będzie jeszcze wracał na naszej antenie w tym tygodniu. Teraz w serwisie wracamy do sprawy wycieku danych z firmy MyDoctor. Dochodzenie prowadzone przez Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Chodzi o dane związane ze zdrowiem połowy obywateli Polski. Dobra wiadomość jest taka, że skradzione dane nie zostały nigdzie opublikowane, ale wszyscy powinniśmy zastrzec swoje numery PESEL, apeluje prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski. Najszybciej możemy to zrobić w aplikacji mObywatel.
3: To jest rzecz, którą rzeczywiście powinniśmy wszyscy zrobić prewencyjnie. Nie tylko i wyłącznie osoby, które podejrzewają, że mogły zostać dotknięte, ale generalnie jest to bardzo dobre narzędzie, które chroni nasze dane osobowe, naszą prywatność, ale pośrednio także właśnie interesy finansowe.
1: PESEL można też zastrzec w Urzędzie Gminy. Mołdawskie MSW nie ma informacji, jakoby Marcin Romanowski wjechał do Mołdawii i separatystycznego regionu Naddniestrza. To właśnie stamtąd został wysłany do sądu w Warszawie wniosek o wydanie listu żelaznego dla byłego wiceministra sprawiedliwości. A więcej o tej sprawie w raporcie 357 w popołudniówce. W serwisie na koniec kierujemy się na południe. Najbardziej instagramowe miejsce w Tatrach przybrało purpurowy kolor. Mowa o hali gąsienicowej, gdzie wierzbówka kiprzyca kwitnie w pełni. O szczegółach Andrzej Zasadni.
4: Wybierając się w Tatry, warto mieć pod ręką aparat. Jest jednak jeden warunek. Zdjęcia tak, deptanie kwiatów nie.
5: Symbolem środka lata jest kwitnąca na różowo wierzbówka kiprzyca, której łany najpiękniej wyglądają bez wątpienia na hali gąsienicowej. Tutaj taka prośba do Państwa, żeby nie schodzić ze znakowanego szlaku turystycznego, nie rozdeptywać tej rośliny.
4: Przypomina edukator Tatrzańskiego Parku Narodowego Tomasz Zając. Na halę gąsienicową można dojść z Kuźnic przez Boczań i Przełęcz między Kopami albo przez Dolinę Jaworzynki. Stąd można ruszyć w stronę Kasprowego Wierchu, Świnicy, Zawratu czy Kościelca. Z Małopolski dla Radia 357 Andrzej Zasadni.
1: Żeby podziwiać purpurowy dywan, warto się spieszyć, bo pod koniec miesiąca kwiaty stopniowo przekwitają.
0: Purpurowy dywan przed serwisem i przed sportem. Także Mateusz Kuźniewski, dzień dobry.
6: Wybrałbym się na taką wycieczkę w górę, ale dobrze, do pracy. Lekko atletyka na początek i najlepszy wynik w sezonie naszej czołowej reprezentantki, broniąca tytułu Natalia Bukowiecka, awansowała do finału biegu na 400 metrów w porannej sesji Mistrzostw Europy w Birmingham. Wygrała drugą serię, uzyskując świetny czas, 49:57, no i tak szybko w tym roku jeszcze nie biegała. Rekordzistka Polski była też najszybsza w całym dzisiejszym półfinale. Ewidentnie dopisuje.
7: Ja się bardzo cieszę z mojego wyniku, to jest zdecydowany sezon bez. I to nie w idealnych warunkach, nie powiem, że się oszczędzałam, bo biegłam prawie do końca, troszkę na końcu już się oglądałam, więc na pewno i z tego tu można było trochę urwać. Także na pewno to jest optymistyczne przed kolejną rundą, ale też widać, że moje rywalki są dobrze przygotowane, więc na pewno będzie walka do końca.
6: Mówiła w TVP Sport. No i tak, rywalek nie brakuje i to takich solidnych. Norweszka Henriette Jäger, Holenderka Like Klaver to chyba te najgroźniejsze. Finał odbędzie się w sobotę. Bukowiecka, przypomnę, broni tytułu wywalczonego 2 lata temu w Rzymie. Co jeszcze działo się w Birmingham? Maja Rzodzik dostała się do finału skoków z wyż dzięki wynikowi 1 metr i 91 cm. Odpadły Wiktoria Miąso i Maja Słodzińska. Jak dotąd codziennie nasi reprezentanci zdobywali po jednym, dokładnie po jednym medalu, ale dziś może być o to trudno. Jedyna szansa to start Agnieszki Chorzępy, Alicji Konieczek i Kingi Królik w biegu na 3000 metrów z przeszkodami. Trzymamy kciuki. Co za dzień mają dziś piłkarze Lecha Poznań? Nie zazdroszczę. Według planu powinni zagrać rewanżowy mecz trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy z Klaksvikiem. Lechici koło południa mieli przymusowe lądowanie nie na Wyspach Owczych, a w Bergen w Norwegii, bowiem jedyny na Wyspach Owczych port lotniczy Vagar z powodu mgły nie mógł przyjąć samolotu z Polski. Po kilku godzinach oczekiwania poznaniacy znów wsiedli do samolotu i ponownie ruszyli na Wyspy Owcze. Jednocześnie UEFA zadecydowała, że w przypadku braku dalszych komplikacji mecz zostanie dziś rozegrany o 20:45, czyli zostanie opóźniony, bo pierwotnie mecz miał się rozpocząć o 19:30, ale i tak czasu na odpoczynek mało, sporo nerwów, sytuacja niekomfortowa dla poznaniaków, ale jeden rekord już piłkarze Kolejorza pobili. Ich samolot był dziś najchętniej śledzonym na całym świecie, na popularnym portalu Flightradar24. Przypomnę, że przed tygodniem Lech wygrał u siebie z Klaksvikiem 1-0. Dziś w eliminacjach Ligi Europy zagrają też inne polskie zespoły. Górnik Zabrze z Ferencvarosem o 19:00, natomiast Jagiellonia na wyjeździe z Rangers FC o 20:30. No i więcej o tych meczach w rozszerzonym sporcie. Podobnie jak o polskich siatkarkach, które zagrają dziś swój ostatni mecz w memoriale Agaty Mróz-Olszewskiej. Rywalkami Włoszki, jak dotąd oba zespoły nie przegrały w tym turnieju ani razu. Biało-czerwone nie straciły nawet seta. Początek spotkania o 18:00. I już na sam koniec krótki raport z pływackich Mistrzostw Europy w Paryżu. Trójka biało-czerwonych awansowała do półfinałów. Zuzanna Famulok na 100 metrów stylem motylkowym, Kamil Sieracki na 200 stylem dowolnym i Ksawery Masiuk na 50 metrów stylem grzbietowym. I to już kropka.
0: Po południu i wieczorem na zachodzie bezchmurnie, na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od około 20 stopni nad morzem, na Suwalszczyźnie i na Podhalu 23 w centrum, do 26 na zachodzie Polski.
8: Radio 357.
0: A jeśli ktoś się interesuje zupełnie innym światem, to dodajmy, że dla niego najważniejszą informacją jest to, że pojawił się nowy zwiastun serialu Mobland. I to są bardzo ważne rzeczy. No właśnie, Pierce Brosnan tam wygląda kapitalnie. 7 minut po godzinie 16. Krzysztof Zimoch audycję wydaje. Rafał Grzebalski jest realizatorem. Marcin Cichoński mówi Państwu dzień dobry. I od razu mam do Państwa pytanie. Ponieważ premier był tak łaskawy, że administracji rządowej dał jutro wolne, ponieważ 15 przypada na sobotę, więc można sobie wybrać taki dzień, w którym się to będzie odbierać ten dzień wolny. Nie będą pracować też niektóre urzędy skarbowe i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Kto jeszcze ma wolne? Kto jutro, a w zasadzie dzisiaj popołudniem, zaczyna długi weekend? Krzysiek Zimoch czeka na Państwa telefony. 510-357-357. Mamy też głosówki i mamy pierwszą tekstówkę, a w zasadzie głosówkę od Mateusza Kuźniewskiego. Prosimy.
9: A ja muszę jutro wstać o godzinie 5, żeby przyjechać na 6 do radia.
0: Ale to jest cała przyjemność. Ja sobie włączę, usłyszę Seriusa, tam usłyszę wszystkie inne rzeczy. Będzie kapitalnie.
9: Państwa do tego też zachęcam. Również Państwa z administracji.
0: I jakoś tak pominiemy, bo ja będę przychodził na 14, ty będziesz kończył o 9. Ola, ty pracujesz jutro?
10: Pracuję, ja przyjdę na 14:30.
0: No, proszę pani.
9: Tak, ja to pożyję.
0: Długi weekend przed nami. To i jak będzie go spędzał, to proszę dać znak. Wrócimy do tej, można powiedzieć, nawet odysei Lecha Poznań. Fiku miku narobiło się w Klaksviku. Zobaczymy, co z tego wyjdzie i czy ten mecz się dzisiaj odbędzie. Będziemy rozmawiać też o bardzo ważnych sprawach. Powiem tylko, że kiedyś Lech Janerka nagrał piosenkę Wszyscy inteligentni mężczyźni idą do wywiadu. Jest casting na pracowników Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 330 kandydatów i kandydatek na jedno miejsce.

0: Polacy będą dziś porozrzuceni po różnych częściach Europy, jak nie wyspy owcze, to Naddniestrze. No właśnie, ale czy na pewno?
1: To jest raport 357.
0: Marcin Romanowski chce wrócić do Polski, ale bez ryzyka aresztowania. Były wiceminister sprawiedliwości w rządzie PiS złożył wniosek o tak zwany list żelazny. Co ciekawe, pismo nadał z Tyraspolu, stolicy Naddniestrza. Ale to chyba nie przesądzę o tym, czy tam jest. Sprawę badał Michał Trantał, który jest w studiu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Romanowski deklaruje: jeśli będę miał gwarancję przebywania na wolności, mogę wrócić i odpowiadać przed sądem z tak zwanej wolnej stopy. Przemysław Nowak z Prokuratury Krajowej sugeruje, że list żelazny nie może być nagrodą za ucieczkę z kraju.
3: W mojej ocenie jako prokuratora nie temu ma służyć ta instytucja, choć oczywiście przepisy wprost nie wykluczają takiej możliwości.
2: I dodaje też:
3: faktem jest, że ten list został nadany z Tyraspolu, bo to wynika z koperty, której kopię również uzyskaliśmy z Sądu Okręgowego w Warszawie. Natomiast no, to oczywiście nie świadczy o tym, że podejrzany tam przebywa. Tego rodzaju list mógł wysłać ktokolwiek.
2: Prawdziwość wniosku potwierdził obrońca polityka, mecenas Bartosz Lewandowski, co od razu skomentowali politycy PiS.
4: Sam fakt nadania wniosku o list żelazny z jednego miejsca nie świadczy, że nadał to pan Romanowski.
2: Mówi Przemysław Czarnek. Tyle, że obrońca Romanowskiego nie zaprzeczył medialnym doniesieniom o miejscu pobytu swojego klienta. Dla byłego partyjnego kolegi, a dziś posła Rozwoju Plus Krzysztofa Szczuckiego, sprawa jest jasna. Wypowiedź z Polsat News.
5: Ale jeżeli by się potwierdziło, że przebywa w Naddniestrzu, no to byłbym w szoku i uważam, że to jest sytuacja dyskredytująca daną osobę w życiu publicznym w ogóle.
2: Naddniestrze to mały prorosyjski region we wschodniej Mołdawii. Od 1992 roku rządzą tam separatyści. Państwo nie jest uznawane przez żaden kraj na świecie. Stolicą regionu jest Tyraspol.
6: Na wszystkich urzędach państwowych oraz w centralnej części Tiraspola, stolicy tego quasi państwa, powiewają obok flagi Naddniestrza z sierpem i młotem, powiewają także flagi Federacji Rosyjskiej, które są wszechobecne w krajobrazie tego quasi państwa.
2: Mówi dziennikarz TVP Bartłomiej Bublewicz, który był w tej samozwańczej republice.
6: Wjeżdżając do Naddniestrza mijamy najpierw checkpoint mołdawski, następnie checkpoint, na którym stoją rosyjscy żołnierze. Tak, rosyjscy żołnierze z flagą Federacji Rosyjskiej. A następnie kolejny checkpoint, czyli przejście graniczne, na którym wjeżdżamy do Naddniestrza, czyli tego quasi państwa, na którym przechodzimy normalną kontrolę graniczną, kontrolę celną. Sprawdzane są paszporty faktycznie, jakbyśmy wjeżdżali do innego kraju.
2: A jeśli przy paszportach jesteśmy, Marcin Romanowski posługuje się dokumentem wystawionym na inną osobę.
5: Pewnie jakaś służba jakiegoś państwa wydała Marcinowi Romanowskiemu taki dokument. Nie wiem, czy to jeszcze był rząd węgierski. To jest formuła, która do tej pory jakby w moim doświadczeniu jakim naukowym, zawodowym wiązała się głównie z instytucją świadka koronnego.
2: Mówił w Polsat News poseł Krzysztof Szczucki. Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki przyznaje, że nie ma szans na ekstradycję polityka PiS. Potwierdził to w TVN24 szef Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati.
7: Sprowadzenie dzisiaj, jeżeli pan Romanowski przebywa w tej separatystycznej części państwa mołdawskiego, czyli w Naddniestrzu, jest zerowa. To znaczy realnie nie ma tam żadnej jurysdykcji państwa mołdawskiego nad tym terytorium.
2: Bartłomiej Bublewicz mówi wprost: Marcin Romanowski wiedział, co robi.
6: My jako Polska, polskie MSZ nie uznaje Naddniestrza, więc de facto nie ma się do kogo zwrócić z wnioskiem o wydanie Marcina Romanowskiego. Więc Marcin Romanowski z jednej strony ryzykuje dużo wizerunkowo tym, że przebywa w kraju satelickim Federacji Rosyjskiej, tym quasi państwie, ale z drugiej strony może czuć się bezpiecznie, bo żadne polskie służby nie będą w stanie w Naddniestrzu interweniować.
2: Marcin Romanowski, przypomnijmy, mierzy się z zarzutami dotyczącymi nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. To m.in. przekroczenie uprawnień oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Sam polityk nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów.
0: O tej sprawie mówił Michał Trantał. Przyznaj, Michale, że zwykle w wakacje mówimy o tak zwanym sezonie ogórkowym, czyli że nic się nie dzieje, że nuda na brak tematów, to my nie narzekamy.
2: To jest tak falami. Albo nic, albo siedem na raz.
0: A to tak,
2: teraz
0: dokładnie.
2: Jesteśmy na etapie siedmiu na raz.
0: Dokładnie, ale coś mi mówi, że to Naddniestrze jeszcze nam się nieraz w naszych raportach i naszych serwisach pojawi. Dziękuję pięknie.
2: Do usłyszenia.

0: Mruczando na koniec melodii zawsze w cenie. Knocking at the Sky, The Last Dinner Party. Pisze do mnie pani Joanna. Joanna z miejscowości Kropiwno i zaznacza, że na Podlasiu. Dzień dobry. Ja od 3 lat mam piątki wolne. Pracowałem przez 17 lat w aptece, ale tam nie można słuchać 357, więc zrezygnowałem z pracy, założyłam własną firmę. Od razu ustaliłam sobie 4-tygodniowy tydzień pracy i się sprawdza. Co prawda od poniedziałku do czwartku pracuję nawet po 14 godzin, ale cały ten dzień umila mi radio, jest cudownie. Pozdrawiamy pani Joanno. Od razu mi się przypomina ten stary żart o imprezie integracyjnej w jednoosobowej działalności gospodarczej. Życzę, żeby jutro była jak najbardziej udana. Dostajemy informację, że od poniedziałku paliwo będzie tańsze, będzie można rzucić wszystko i pojechać w Bieszczady. A tam, czy wyłączą państwo telefony?
1: Rzadko mam tak, że cieszę się, że coś mi ominęło.
2: Może nam to utrudniać odpoczynek i sprawiać, że nawet w czasie wolnym jesteśmy mentalnie gdzie indziej.
0: Radość z tego, że ominęły nas różnego rodzaju doniesienia, staje się coraz bardziej powszechna. Proszę państwa, to o tym dzisiaj jeszcze w popołudniówce Radia 357. 510 357 357. Głosówki, tekstówki. Jesteśmy do państwa dyspozycji. A Weezer powrócił i to jest piosenka dnia.

0: CEO to piosenka zespołu Weezer. Dodajmy jeszcze, że CEO dzisiejszej audycji jest Krzysztof Zimo, który czeka na Państwa telefony i głosówki. A my przechodzimy do rozmowy. Naszym gościem jest pan profesor Ryszard Machnikowski, dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, specjalista w dziedzinie terroryzmu. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Panie profesorze, wiele osób jest zaskoczonych tym, w jaki sposób Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego przeprowadziła, zamieściła nawet ogłoszenia o poszukiwaniu specjalistów, ogłoszenia o pracę w najpopularniejszych serwisach, które do tego służą. Wiele osób nie spodziewało się, że taka instytucja jak ABW może w ten sposób poszukiwać specjalistów. Co to nam mówi o 2026 roku w Polsce i o tym, jak wygląda ABW? I jeszcze jedno pytanie uzupełniające. Czy to jest zwyczajne, patrząc na mapę Europy?
1: No to jest bardzo złożone pytanie. Żeby odpowiedzieć, no to trzeba faktycznie troszeczkę rozłożyć to na czynniki pierwsze. No, mamy 2026 rok, XXI wiek, istnieje internet, istnieją portale internetowe i służby do tych portali internetowych w różny sposób trafiły, w tym także między innymi w poszukiwaniu osób, które ewentualnie mogłyby tam pracować lub współpracować, bo to są dwie kategorie. Jedna to są pracownicy służb, drodzy współpracownicy. Niedawno, w ubiegłym roku, dowiedzieliśmy się, że brytyjskie i niemieckie służby otworzyły, no to już w tej sieci Tor, tak, czyli w tym darknecie tak zwanym, kanały komunikacji dla ewentualnych współpracowników na zewnątrz, tak, w ten sposób chciały pozyskać, rekrutować współpracowników, także w takich krajach, w których bardzo ciężko się z nim skontaktować. Natomiast tutaj mówimy oczywiście o innej sytuacji, o poszukiwaniu pracowników do służby i do pracy, bo pamiętajmy, że w służbach mamy do czynienia z oficerami służb, którzy służą, tak jak sama nazwa wskazuje, oraz pracownikami cywilnymi, którzy wykonują też różnego rodzaju czynności na zasadach umowy o pracę, tak jak niemalże w prawie każdym innym urzędzie. I tego typu ogłoszenia pojawiły się właśnie na popularnych portalach, które służą do pośrednictwa pracy w Polsce. Natomiast druga rzecz, to jest oczywiście to zaskoczenie, które wyniknęło z tej sytuacji i to jakby, co się z tym dzieje. Jeden z komentatorów powiedział, że jest to wynik kryzysu takich tradycyjnych metod pozyskiwania w pracowników,
0: panie profesorze,
1: które kiedyś były stosowane.
0: Zadam pytanie właśnie, jakie to są te tradycyjne i jakie kiedyś były stosowane?
1: No tak, no tradycyjne metody, no wiadomo było, bo to już, że tak powiem, z literatury dotyczących funkcjonowania służb w czasach PRL-owskich, że służby szukały na przykład swoich przyszłych pracowników na uniwersytetach oraz w zakładach pracy, prawda? Służby wojskowe, no także w wojsku poprzez czy swoich kadrowych pracowników, czy poprzez osoby, które współpracowały ze służbami, których zadanie było typowanie takich osób, prawda, do pracy w służbach. Ale no wiem od jakiegoś czasu, to pan pułkownik bodajże Piotr Niemczyk kiedyś narzekał, że

0: 5, no bo ustawodawca w swej mądrości zaliczył także CBA, czyli taką typową służbę law enforcement do służb specjalnych. No ale tak to jest, nic na to się nie poradzi. No generalnie rzecz biorąc, tych klasycznych służb mamy 4. I no one, proszę zwrócić uwagę, w świadomości funkcjonują wtedy, kiedy jest jakaś afera w cudzysłowie dotycząca służb w taki czy inny sposób, albo no kiedy służby od czasu do czasu chwalą się jakimiś swoimi sukcesami, prawda? To wtedy czytamy SWW, ABW, Agencja Wywiadu, czy też Służba Wywiadu Wojskowego, wtedy się no, jakoś tam prezentują w mediach. Natomiast one generalnie rzecz biorąc szerzej nie są znane. Ja na przykład mam zajęcia na kierunku bezpieczeństwo narodowe i czasami jest tak, że studenci, którzy się na ten kierunek wybierają, dopiero się dowiadują, że tak powiem ode mnie, że istnieje coś takiego jak służby w Polsce i coś takiego istnieje. Także w kategoriach osób, które no, mają być zatrudnione, prawda, czyli młodych ludzi, którzy perspektywicznie będą przygotowywani do tej służby, jest sytuacja pewnego rodzaju deficytu informacyjnego, tak? My niewiele wiemy na temat tych służb w takim, w cudzysłowie, normalnym znaczeniu, w związku z czym no, mamy niewielu chętnych, którzy kierowaliby swoje kroki w tamte miejsca. Proszę też zwrócić uwagę, że mamy do czynienia współcześnie z taką sytuacją, że jest spora konkurencja, jeżeli chodzi o zatrudnienie, tak? Polska jest w tym sensie uprzywilejowana, że mamy bardzo niewielkie bezrobocie, w tym także niewielkie bezrobocie wśród ludzi młodych. I na tym rynku pracy panuje po prostu konkurencja. Wiadomo, że służby wiążą się z pewnego rodzaju obostrzeniami, ograniczeniami. W związku z czym ktoś, kto chce dobrze zarabiać, może iść do korporacji i tam będzie czerpał benefity z tej pracy, a jednocześnie nie ponosił tych no, takich bardziej trudnych, powiedzmy, konsekwencji podjęcia pracy w takim miejscu.
1: Dodajmy
0: także
1: jeszcze,
0: ten rynek pracy jest konkurencyjny.
1: Tak jest. Dodajmy jeszcze, że dzisiaj ciekawie się nałożyła inna informacja, którą podał premier Donald Tusk o udaremnionej egzekucji służb rosyjskich w Polsce. Miał być jej poddany obywatel posiadający 2 paszporty, ukraiński i bodajże amerykański. To podaje, że te służby bardzo intensywnie pracują. Natomiast ja chciałem zadać panu pytanie i dowiedzieć się, uściślić takie zdanie, które pada w komentarzach do rekrutacji, która jest prowadzona, że ona płynie przede wszystkim w związku z rosnącą presją i liczbą zadań, a nie z tym, że po prostu w cudzysłowie dziury kadrowe były.
0: Znaczy, dziury kadrowe są, tak? To jak gdyby każda służba mundurowa, no może z wyjątkiem wojska, natomiast no jak wiemy, no w policji na przykład jest bardzo duża liczba wakatów, w tym także na bardzo ważnych, newralgicznych miejscach. W związku z czym należy zakładać, że w służbach także, dlatego że no musimy pamiętać, że nie każda osoba może w służbach służyć, tak? No bo to jest jednak specyficzny rodzaj pracy, trzeba mieć przede wszystkim jakieś specyficzne predyspozycje, no i być przede wszystkim osobą sprawdzoną, tak? Pierwszą osobą z brzegu, która przyjdzie i złoży takie CV, no nie zostanie zatrudniona, tak jak być może w innych miejscach pracy. W związku z czym, no te braki kadrowe na pewno istnieją i służby cierpią na te braki kadrowe. To nie jest jakaś taka wielka tajemnica. Generalnie pracownicy nawet otwarcie mówią o tym, że z pozyskaniem wartościowych pracowników jest w tej chwili trudno, więc to jest jeden element, tak? Natomiast drugi element to jest ten, o którym pan mówi. No proszę popatrzeć na to, co się wokół dzieje, prawda? No, ta presja jest oczywista. No, jest działania dywersyjne, działania szpiegowskie, prawda? Działania o takim charakterze, no, które stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa polskiego. No, czynią tą presję na służby, które no mają więcej pracy, no mają tyle środków, ile mają i no być może także cierpią na pewien niedosyt, jeżeli chodzi o kadry.
1: I dodajmy jeszcze, że to pada już bardziej w komentarzach specjalistów, dziennikarzy się tym zajmujących, że my, myśląc często o pracownikach służb, mamy na przykład Jamesa Bonda przed oczami, a teraz szukamy przede wszystkim specjalistów od, no właśnie, terroryzm, działania dywersyjne, wojna hybrydowa. To będą ludzie, którzy przede wszystkim będą, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, pracować przy komputerze i w internecie.
0: No. każdy wartościowy nabytek jest, myślę, w służbach mile widziany, prawda? Każdy, kto zechce poświęcić jak gdyby część swojego życia dla służby, dla kraju i dla jego bezpieczeństwa, jest wartościowym nabytkiem, a charakter pracy jest bardzo różny, prawda? No James Bond to jest pewnie jakiś tam pracownik operacyjny, w dodatku agent, który też się charakteryzował likwidacjami, jak wiemy z tych filmów.
1: Tak jest.
0: Z prawem do

0: zabijania, natomiast oczywiście to tutaj no, w grę nie wchodzi. Natomiast no, no, zwróćmy uwagę na przykład chociażby na ta sprawa sprzed chyba dnia czy dwóch, wykradzenie tych danych 19 milionów osób z tej spółki, z tej firmy, która prowadzi dokumentację medyczną, prawda? No przecież to jest coś niezwykle groźnego, dlatego że to jest bardzo wrażliwa dokumentacja i no to zostało przeprowadzone nie jakimś włamaniem fizycznym, nie wysadzono muru, prawda, i nie włamano się do tej spółki czy do tej firmy, tylko po prostu zrobiono to metodami informatycznymi, w związku z czym wiadomo, że ci informatycy są na wagę złota, prawda, więc jest to oczywiste, że także takich ludzi się poszukuje.
1: A ten kłopot bogactwa, ten efekt urodzaju, jakbyśmy powiedzieli językiem dawnym PRL-u, klęska urodzaju, będzie teraz kłopotem dla służb? No bo jeżeli zgłosiło się 30 tysięcy osób, no to właściwa weryfikacja musi zająć trochę czasu, bo tu nie weryfikuje tylko się stanu zdrowia i kompetencji, no ale też no, sprawdza się człowieka, jak wyglądała jego przeszłość, mówiąc delikatnie.
0: Tak, no ja myślę, że duży odsiew będzie na samym starcie, prawda? To znaczy z tych 30 tysięcy pewnie się no, odrzuci też no tam 30, tam 20 kilka tysięcy, prawda, na samym starcie, że tak powiem, będzie odrzuconych tylko na podstawie tego, co ludzie w CV napisali, czy też ewentualnym jakimś liście motywującym. Natomiast no oczywiście to jest bardzo żmudny proces, dlatego że no tam, tak jak już to wcześniej stwierdziliśmy, no pierwsza osoba lepsza z ulicy nie może być przyjęta i z całą pewnością no, służby będą musiały poświęcić wiele czasu na ten vetting tak zwany w języku angielskim. Nie ma dobrego chyba odpowiednika w języku polskim, więc przepraszam za użycie anglicyzmu, ale no, to jest takie wszechstronne powiedzmy sprawdzenie no, tego potencjalnego kandydata przed dopuszczeniem go do no, tego okresu próbnego, prawda, w służbie. Więc na pewno ta klęska urodzaju, o której pan mówi, w jakimś sensie może być problemem, ale to chyba dobrze, dlatego że no, tak, będzie można wreszcie znaleźć tych, którzy są najbardziej interesujący i z punktu widzenia danej służby najbardziej będą pasowali do danych stanowisk. Także ja bym się tutaj tą klęską rodzaju akurat tak bardzo nie przejmował.
1: Każdy, kto się interesuje bezpieczeństwem kraju i jest mu bliskie to hasło, chyba powinien trzymać kciuki za to, żeby ta klęska w rodzaju była jak największa. Naszym gościem był profesor Ryszard Machnikowski, dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Wspieraj system i zagłosuj.
1: A to zespół Nothing But Thieves.

0: Baby Cool to nagranie, na które można głosować także na listę piosenek Radia 357. Przed chwilą temat został poruszony przez pana profesora Ryszarda Machnikowskiego. Wrócimy do niego jeszcze w popołudniówce.
1: Doszło do nadzwyczajnego wycieku danych, sięgającego blisko 19 milionów obywateli polskich.
2: Odezwał się do nas ktoś, kto twierdził, że wykradł te informacje.
3: Korelacja wszystkich naszych danych jest niebezpieczna.
0: Dzisiaj jeszcze ten materiał w popołudniówce Radia 357 za 19 minut 17.

0: Tak. Metro zespół się nazywa. Za 15 minut godzina 17. Zaczynamy długi weekend. Czy mają państwo jakieś plany? Morze, góry, zagranica? Czy ktoś planuje nic nie robić, relaksować się i po prostu cieszyć się dłuższym wolnym? No właśnie, tutaj mamy pewną oboczność i radzę państwu zadzwonić do Krzyśka i powiedzieć, jak powinniśmy wymawiać. Jomo czy Jomo? Spolszczymy. Czym jest Jomo? Czym jest Jomo? Sprawdźmy.
1: Zamiast kolejnego wyjścia na miasto, wieczór pod kocem. Zamiast sprawdzenia powiadomień, wyłączony telefon. Pokolenie Z i milenialsi mówią stop ciągłej pogoni i wybierają trend JOMO, czyli radość z tego, że coś nas omija.
2: Rzadko mam tak, że cieszę się, że coś mi ominęło. No chyba, że to jest jakiś wyjazd znajomych, na który bardzo nie chciałem jechać. No to wtedy ewentualnie, ale raczej rzadko odczuwam takie uczucia.
1: Przez lata rządziło nami FOMO. Ciągły lęk, że przeoczymy ważny koncert, nową wystawę czy imprezę. Jak przyznają sami młodzi ludzie, pęd za byciem wszędzie stał się po prostu męczący.
3: I może powodować u nas napięcie, niepokój, ciągłe porównywanie się i wpływać przez to na naszą samoocenę i wiarę w siebie.
1: Klaudia Andrzejczak-Sopkowicz, psychoterapeutka.
3: Może nam to utrudniać odpoczynek i sprawiać, że nawet w czasie wolnym jesteśmy mentalnie gdzie indziej.
1: A efekt życia w FOMO to przebodźcowanie i wypalenie.
3: Natomiast jeśli chodzi o JOMO, działa ono odwrotnie, bo przynosi nam poczucie ulgi, satysfakcji, wiary też w siebie, bo jest dla nas takim przekazem, że nie musimy we wszystkim uczestniczyć.
4: JOMO jest odpowiedzią na FOMO.
1: Michał Szczepanek, psycholog biznesu, youtuber.
4: I oznacza świadome wybieranie rezygnacji z pewnych aktywności lub wydarzeń na rzecz spokoju, relaksu i skupienia na tym, co jest naprawdę ważne.
1: I to właśnie JOMO, Joy of Missing Out, staje się nową filozofią życia. Młodzi nie chcą już udawać, że ich życie jest idealne jak z obrazka na Instagramie. Wolą się ponudzić, poczytać książkę albo po prostu zadbać o siebie.
5: Nie mam social mediów. Usunęłam wszystkie.
6: JOMO nie jest taką sztuczną radością.
1: Doktor Jagoda Sikora, psychoterapeutka.
6: To tak naprawdę zachęta do tego, żebyśmy zatrzymali się i też tolerowali tą ambiwalencję, którą mamy, że tak naprawdę każdy wybór, który podejmujemy, to jest pewna strata, bo kiedy wybieram, żeby iść w prawo, to jednocześnie decyduję, żeby nie iść w lewo.
3: W świecie, w którym cały czas widzimy cudze aktywności, sukcesy i atrakcyjne życie, to bardzo cenna umiejętność, bo pomaga nam odzyskać poczucie sprawczości. I zamiast pytać na przykład, co mnie omija, zaczynamy pytać siebie, czego ja właściwie potrzebuję. I właśnie taka zmiana myślenia może bardzo dobrze wpływać choćby na nasze samopoczucie, na naszą wiarę w siebie, na nasze poczucie własnej wartości. I czemu nie oznacza, że rezygnujemy z życia, czy z życia towarzyskiego. Oznacza, że nie musimy żyć życiem innych, żeby dobrze przeżywać swoje.
1: Okazuje się więc, że umiejętność powiedzenia sobie nic nie muszę, to dziś jeden z najważniejszych kroków do psychicznej równowagi. I pamiętajmy o tym też teraz, przed długim weekendem.
0: Przypominała o tym Ola Dobieszewska. No kto nie musi, ten nie musi. Co prawda pani Ewa pisze do mnie ze Słonecznego Bydomia, że skarbówka ma jutro wolne jupi, ale z drugiej strony pozdrawia wesoła ekipa remontowa w oczekiwaniu na transport z zakupami z pewnego szwedzkiego sklepu. Plan na długi weekend skończyć remont. Och, jak to romantycznie brzmi.

Jutro w Złodzieju Czasu będziemy mieli na żywo gościnę bardzo zacną. Sandra Drzmalska będzie naszym gościem i opowie po raz pierwszy o tym, jak to było wcielić się w rolę Izabeli Łęckiej, bo to ona będzie grała w netflixowskiej lalce. Jutro godzina, między godziną 14 a 16 zapraszamy. Dzisiaj zdumiony czytałem doniesienie, że w jednym z kotłów tatrzańskich było w nocy minus 6 stopni. To teraz coś gorącego.

Tak jest. Plany na długi weekend, przede wszystkim się wyspać. Takie mam podpowiedzi od państwa. Tego państwu życzę. Tak jest. Za chwilę serwis informacyjny.

0: Tu Radio 357, jest godzina 17. Serwis przygotowała i przedstawi Ola Rzeczek.
1: Na decyzję w tej sprawie kierowcy czekali z utęsknieniem. Rząd częściowo przywróci program CPN, ale dopiero po długim weekendzie. Od poniedziałku do końca wakacji VAT na paliwa zostanie obniżony do 8%. Weszło już w życie rozporządzenie ministra finansów i gospodarki w tej sprawie. Ceny zarówno benzyny, jak i oleju napędowego powinny spaść mniej więcej o złotówkę, poinformował premier Donald Tusk.
2: My oczywiście nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak ceny paliw będą się kształtowały na świecie, na rynkach, ale możemy jedną rzecz powiedzieć na pewno, że dzięki tej decyzji paliwo będzie tańsze o około złotówki niż gdyby nie było tej decyzji. Wiadomo, że wiąże się to z poważnymi kosztami. Minister finansów naprawdę dokonywał cudów.
1: Podobnie jak wcześniej, każdego dnia minister energii będzie informował, jaka jest możliwie najwyższa cena na paliwa na stacjach benzynowych. Zostajemy przy transporcie. To trudne popołudnie dla warszawiaków z powodu bagażu, który ktoś pozostawił na stacji Ursynów. Linia M1 stołecznego metra kursuje w pętlach Kabaty, Stokłosy i Wilanowska-Młociny. Uruchomiono zastępczą komunikację autobusową, ale w godzinach szczytu już samo wejście do autobusu jest wyzwaniem. Kolejny raz przedłuża się paraliż lotniska w Katanii na Sycylii. Będzie zamknięte do jutra do 8 rano. Wszystko z powodu aktywności wulkanu Etna. Paraliż dotknął już ponad 100 tysięcy osób. Jak podaje agencja ANSA, na lotnisku przebywa teraz około 300 pasażerów, którzy czekają na transfer do innych sycylijskich portów. Comiso, Palermo i Trapani, a także na ląd do Kalabrii. A w serwisie teraz Wielka Brytania, oczy całego kraju. Dziś zwrócone są na Clacton we wschodniej Anglii, gdzie odbywają się wyjątkowe pod kilkoma względami wybory uzupełniające do Izby Gmin. Choć liczba kandydatów jest rekordowa, główny pojedynek toczy się pomiędzy liderem prawicowej partii Reform UK Nigelem Farage'em i przybyszem z kosmosu, czyli znanym komikiem. Relacja naszego korespondenta Adama Dąbrowskiego.
3: W maleńkim Clacton wielkie starcie.
4: We've got our country back.
3: Szef Reform UK kontra przybysz z kosmosu. Ale lista kandydatów jest dłuższa, a dokładniej najdłuższa w historii całego królestwa. Po rozwinięciu ma 90 cm. Będziemy liczyć głosy dłużej niż kiedykolwiek. Ostatnio ogłosiliśmy zwycięzcę o 4:00, teraz stanie się to bliżej 7:00. Mówi Radio 357 przewodniczący Komisji Wyborczej Ian Davidson. Kiedy rozmawiam z mieszkańcami, faworyt wydaje się oczywisty.
5: Nigel.
3: Imigracja to temat numer jeden. Imigranci dostają darmowe telefony, domy, opiekę zdrowia, a potem ludzie się zastanawiają, dlaczego nasza opieka zdrowia kuleje. Farage to najlepsze, co mamy, choć zaniedbał Clacton i stał się zbyt łagodny. Według jedynego sondażu przybysz z kosmosu byłby drugi, mógłby liczyć na około 20% głosów, Farage na 70%. Adam Dąbrowski, Radio 357, Clacton.
1: Na koniec wracamy do kraju. Był Morza Szum, Ptaków Śpiew. Czas na Jeżozwierzę na Gigancie. Gdzieś w Warszawie. Jak podaje Fundacja Kopytka z Nadzieją, ma potwierdzone informacje o dwóch jeżozwierzach, które uciekły właścicielowi. Jeden widziany był w okolicy Wojskowej Akademii Technicznej na Bemowie, drugi w podwarszawskiej gminie Czosnów. Wczoraj Straż Miejska odłowiła też jeżozwierza w Łomiankach. Trafił do fundacji prowadzącej azyl dla zwierząt leśnych i gospodarskich. Fundacja nadal szuka właściciela, bo wszystkie trzy jeżozwierze uciekły z jednego miejsca. I teraz garść bardzo ważnych informacji. W przypadku napotkania jeżozwierza nie można próbować łapać go samodzielnie. Jeżozwierz nie wystrzeliwuje kolców, ale w sytuacji zagrożenia może nastroszyć je i gwałtownie skierować tylną część ciała w stronę napastnika. Kontakt z kolcami może spowodować poważne obrażenia. Nie należy jeżozwierza zaganiać, osaczać, ani próbować chwytać przez kolce czy przypadkowe siatki. Najlepiej obserwować zwierzę z bezpiecznej odległości, zanotować dokładne miejsce i godzinę oraz, jeśli to możliwe, wykonać zdjęcie lub nagranie i przekazać informacje Fundacji Kopytka z Nadzieją. To wszystko.
0: Wiesz, w jakiej gminie mieszkam?
1: Przypadek?
0: Ale wiesz co, tak jeszcze się zastanawiam, bo jest taka aplikacja, Zwierz się nazywa, do dawania sobie informacji, gdzie jest dziki zwierz. Na przykład w Warszawie, jak tutaj były dziki obok Teatru Komedia, no to zameldowałem i tam się pojawia. Ciekawe, czy można zameldować jeżozwierza.
1: Można spróbować, myślę.
0: Będziemy próbować.
1: Ale już wiesz, co robić.
0: Wiem, co robić, tak.
1: Proszę zostawiać te karteczki.
0: I co to za lato, jak nie puma. Wielbłąd był na ścieżce rowerowej gdzieś w Polsce. Jechali sobie ludzie rowerem i zobaczyli wielbłąda. To teraz jeżo
1: zwierzę. Kiedyś bytona mieliśmy w Wiśle.
0: O właśnie. Chciałem tylko powiedzieć, że jeżeli ktoś mieszka pod namiotem, to bardzo, bardzo proszę się ciepło ubrać tej nocy. Bardzo ciepło i to nie są żarty. W nocy bezchmurnie lub lokalne zachmurzenie małe. Temperatura minimalna od 7 stopni na wschodzie i południu. W rejonach podgórskich Karpat 4 stopnie, a poza tym tak mniej więcej 11-15 stopni.
5: Radio 357.
0: Jeżu zwierzę. I co z nimi zrobić?

This is your life. No to nie słyszałem. Pani Magdalena twierdzi, że jeżozwierz. Ja się z tym zgadzam. To świetna piosenka Lipali. Zdecydowanie tak. Natomiast pan Krzysztof z Poznania zauważa słusznie, że no przecież wiadomo, co trzeba zrobić z jeżozwierzem. Trzeba poszukać ekipy od filmu Chłopaki nie płaczą. Czyli pan Milowicz i pan Pazura na pewno znajdą mu jakieś miejsce w kolejnym filmie.

0: 14 minut po godzinie 17, tu popołudniówka Radia 357. Teraz będzie poważny temat o wsparciu dla Rosji z Korei Północnej. I nie chodzi tylko o tych dziesiątkach tysięcy żołnierzy.
1: Daleki zasięg.
0: W studiu Michał Żakowski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Rzeczywiście nawet 50 tysięcy żołnierzy z Korei Północnej ma się pojawić na froncie walk z Ukrainą, oczywiście po stronie rosyjskiej. Ale to nie wszystko. Wołodymyr Zełenski poinformował już kilkanaście godzin temu o tym, że ataki rakietowe na Zaporoże zostały przeprowadzone z wykorzystaniem rakiet północno-koreańskich i kolejne rakiety z północnej Korei mają trafić do Rosji, a jak wiemy, Ukraina cierpi na brak, no nazwijmy to antyrakiet, czyli rakiet z systemów Patriot, którymi z takimi rakietami może walczyć, może je po prostu zestrzeliwać. Marek Meissner, analityk, ekspert osintowy, współautor czy współprowadzący Kremlinka Show, bardzo popularny podcast, jeżeli chodzi o sprawy rosyjsko-ukraińskie wschodnie. Dzień dobry, Marku.
3: Dzień dobry, Michale, dzień dobry państwu. No, słuchaj, czyś sytuacja wesołą nie jest.
2: No nie jest wesoła, tym bardziej, że jak wiadomo, ta współpraca rosyjsko-koreańska rozpoczęła się już kilka lat temu w trakcie wielkiej wojny Rosji z Ukrainą, ale tam była, pamiętasz, wizyta Szojgu, jeszcze wtedy ministra obrony, który pojechał do Korei Północnej, uczestniczył w wielu spotkaniach i od tamtego czasu mamy i porozumienie pisemne i rzeczywiste wojskowe. I co z tego, powiedz, wynika teraz? Bo to jest sprawa dość newralgiczna, jeżeli chodzi o wojnę i o to, w jaki sposób Rosja atakuje Ukrainę.
3: To znaczy tak, przede wszystkim mamy komisję, wspólną komisję do spraw współpracy gospodarczej i wojskowej. Mhm. I to jest komisja, która właśnie została utworzona po wizycie Szojgu. I mamy w tej chwili Jarno Limnela, to jest poseł do Eduskunty, czyli parlamentu fińskiego, członek Komisji Obrony i członek Komisji Służb Specjalnych, który stwierdził, że na podstawie prawdopodobnie informacji wywiadu, bo on swoich źródeł nie ujawnia, że przewiduje, że od 30 do 50 tysięcy Koreańczyków z północy ma się znaleźć w szeregach rosyjskich. I co ciekawe, to nie będzie tylko ZMECH, czyli podstawowe, prawda, wojska zmechanizowane, oddziały, jednostki sił zmechanizowanych, ale też artyleria, wojska inżynieryjne i wojska specjalne. Przypomnijmy, że wojskom specjalnym wiodło się stosunkowo najlepiej w czasie tej pierwszej fali współpracy tak zwanej wojskowej między Koreą Północną a Rosją i skończyło się to w ten sposób, że oni mieli najmniejsze straty. No ale potem przyszły, prawda, potem okazało się, że taktyka zwłaszcza północno-koreańskiego zmechu nie odpowiada absolutnie nowoczesnemu polu walki zaproponowanemu, a właściwie takiemu, które stworzyło się na Ukrainie. No, straty były potężne i w tej chwili co mamy? W tej chwili mamy próbę internacjonalizacji tego konfliktu przez Rosjan. Kim będzie dostarczał około 700 rakiet KN-23, KN-25 do Rosji. Celność one mają niezbyt wielką. Mniej więcej przy obecnych systemach naprowadzania to jest do 100 metrów. No ale to wystarczy do ataków terrorystycznych.
2: Tak jest.
3: I wiemy, że to ma być około 700 rakiet. Wiemy, że one są dosyć łatwe do zestrzelenia pod warunkiem, że ma się antybalistyki, czyli SAMP-T, albo też Patrioty. I tutaj powiedzmy szczerze, że Ukraińcy je wydzielają, mają ich bardzo mało. Obecnie w tej chwili wiemy, że mało też mają Stany Zjednoczone, że nawet kariera polityczna Pita Hekseta wisi na włosku, bo okazuje się, że on obiecywał, a nie dowiózł potrojenie produkcji, że to potrojenie produkcji efektorów do patriotów, czyli pocisków do patriotów, to może być dopiero po 2028 roku i to w Stanach. A co dopiero mówić o tym, co by się miało dziać, jeśli chodzi o Ukrainę. No to sytuacja w tym momencie wygląda tak, że zobaczymy, z czym jeszcze północni Koreańczycy, no, czy oni przyjadą ze sprzętem własnym, czy oni też będą korzystali z rosyjskiego. Wiemy, że komisja Szojgu ujawnia nieomalże oficjalnie, że, że północni Koreańczycy chcą po prostu szkolić swoje wojska. No i efekt już mamy w pewien sposób, dlatego że Południowa Korea niemalże oficjalnie stwierdziła, że nie będzie oficjalnie pomagała Ukrainie. To jest po raz kolejny, to są kolejne stwierdzenia. Wysyłana była amunicja, ale przez pośredników. I przez pośredników też amunicję dostarczały na Ukrainę, Indie i Pakistan. No ale oficjalnie żaden z tych krajów i Południowa Korea też Ukrainie nie pomaga. A Rosjanom nie tylko, zdaje się, zaczynają pomagać północni Koreańczycy, ale w tej chwili stwierdzili analitycy, głównie skandynawscy, że mamy do czynienia już z półbrygadą ochotników chińskich, od 1200 do 1500 ochotników walczących na Ukrainie. Jak to zmieni losy wojny? Nie zmieni, ale utrudni. Utrudni bardzo, dlatego że najprawdopodobniej ci ochotnicy będą kierowani na te najtrudniejsze odcinki walk, gdzie Rosjanie ponosili największe straty. No Kima to nie będzie za bardzo raziło, że on straci następnych 4-5 tysięcy ludzi, nieważne.
2: Z poprzednimi kontyngentami sobie poradził. Tak jest, ale tak. Tutaj liczy się to, co kogo uda mu się wyszkolić. Z tych 50 tysięcy umownych wyszkoli, nie wiem, 2-2,5 tysiąca i to już jest dla niego zysk, tak?
3: Oni będą instruktorami dla całej armii północno-koreańskiej. Wiemy, że ci ludzie, którzy zachowali wierność, jak to się mówi w Korei Północnej, po tej pierwszej fali i wrócili do Korei, dostali po pierwsze awanse o 2 stopnie, po drugie bardzo dobre stanowiska instruktorskie. Więc widać, że tutaj Kim podchodzi do tematu w sposób, nazwijmy to, solidny po północno-koreańsku.
2: No tak, ale to, że życie ludzkie się nie liczy w tych rozliczeniach, to jest jakby stała i tego, jakże brutalna, ale stała. Natomiast mówisz, że to nic nie zmieni na froncie, to znaczy nie przechyli szali zwycięstwa na stronę rosyjską na tyle.
3: Nie przechyli.
2: No tak, ale problemy na tej linii...
3: Ale działania Ukraińcom.
2: Tak, bardzo. No właśnie, problemy na linii Słowiańsk-Kramatorsk-Konstantyniwka mogą się powiększyć na przykład. No to jest te bastiony stworzone z miast, które są niezwykle
3: miasta
2: ważne.
3: Miasta twierdze tak zwane.
2: Tak, to są
3: Ale
2: niezwykle ważne miejsca.
3: Pytanie jest jeszcze jedno i to bardzo słusznie zadają analitycy szwedzcy. Mówią, czy przypadkiem Koreańczycy nie zostaną skierowani na te odcinki w Zaporożu, gdzie Ukraińcy właśnie mieli postępy. Albo na przykład na Chersoń, gdzie rosyjskie jednostki są w całkowitym odwrocie i są bite przez Ukraińców. Na przykład piechota morska Morpiech został wyrzucony z Mierzei Kinburskiej, prawda? I tutaj straty Rosjan były bardzo duże. Oni tam w rejonie na Chersońszczyźnie są w defensywie. W defensywie są w tej chwili na Zaporożu. Idą, szturmują ten odcinek miast twierdz. Tam są w gorszej sytuacji. Pytanie, czy Rosjanie nie dojdą do wniosku, że tymi sprzymierzeńcami trzeba łatać luki tam.
2: Tak, ale jeżeli mówimy o Chersoniu i mówimy o Zaporożu, no to Chersoń, miasto, które jeszcze pamiętamy, jak przyjechał specjalny pociąg z Wołodymirem Zełenskim na pokładzie, kiedy Chersoń został odbity, było to 3 lata temu mniej więcej. No i teraz te fety powrotu Chersonia do Ukrainy nie zostało prawie że nic, no bo na miejscu jest kilka tysięcy ludzi, można powiedzieć trochę straceńców, którzy nie mają już co ze sobą zrobić, a ostatnie wideo polowania na sprzedawcę na jednym z bazarów w Chersoniu pokazały, że ta wojna tam jest no niezwykle okrutna, to znaczy dron, który ściga cywila i w końcu wybucha na szczęście tuż przy nim, ale na szczęście mu się, on nie ginie, ale jest poszkodowany. No i to pokazuje...
3: Jest ranny, udało mu się przeżyć, ale to jest, jeżeli chodzi o działania dronowe rosyjskie, to nikt, absolutnie nikt nie przeczy, że one mają absolutnie tylko i wyłącznie cel terrorystyczny, jeżeli nie są skierowane przeciwko wojskom. Oni są w stanie, właśnie zniszczyli w tamtym regionie lokomotywę pociągu osobowego, zabijając maszynistę i jego pomocnika. To jest właśnie Rosja. Rosjanie tak działają terrorem. Ale co jest istotne w tym momencie, oczywiście nie znaczy, że tamte miasta odżyją. One by odżyły, gdyby została odbita większość Chersońszczyzny, czy została odbita większość Zaporoża. Pamiętajmy jeszcze o jednym. To już powiedział sam Żywow, czyli jeden z apologetów. Z-blogerów, mil blogerów i wojenkor, on powiedział wprost: my na tych ziemiach nic nie stworzymy, bo te ziemie są zaminowane, są wyniszczone i możemy najwyżej stamtąd coś wywieźć. My po prostu musimy to zdobyć, żeby to było nasze. To jest cała rosyjska pragmatyka.
2: Nieważne, co tam na tej ziemi jeszcze ewentualnie jest. To,
3: ale
2: z tego, co widzimy...
3: dokładnie, tam nic nie będzie. To będzie nasze. Ale to będzie nasze i to będzie nas zabezpieczało przed agresją NATO. Bo oczywiście stara śpiewka jest taka, że Rosja walczy z całym NATO.
2: I teraz... Tak już kończąc, Marku, no to, że rozmawiamy o Korei Północnej, ale w zwiększonej wersji obecności na linii frontu, czy w ogóle na froncie i po stronie rosyjskiej, no to tak naprawdę to mamy problem, mówię, świat zachodu. Rosnący bardzo szybko problem w postaci samej Korei Północnej.
3: To jest jedno. Zobacz na działania Korei Południowej. Oni już się przestraszyli, bo jak się czyta to, co się pisze, co piszą na przykład w bardzo dobrze poinformowanym Singapurze, The Straits Times, prawda, czy Australijczycy, to oni mówią, że Korea Południowa ma problem niestabilnej Ameryki. A oni graniczą z tymi Koreańczykami z północy. Do tej pory oni trochę tą armię północno-koreańską lekceważyli. A w tej chwili oni teraz się orientują, że co będzie z Ameryką, to oni nie wiedzą, czy Ameryka ich będzie tak bezwarunkowo bronić, jak obiecała. Oni teraz zaczynają zwierać szeregi i jest ten efekt mrożący. Nie chcą drażnić Moskwy, no to nie będą wspierali Ukrainy. Tak, to się robi problem. To się robi problem dla wszystkich, to już bardziej w Azji, dla nas Europejczyków także, bo pytanie, jak daleko się posunie, kim, kogo jeszcze wyśle. Pamiętajmy, że Korea Północna ma w tej chwili największą armię lądową po Chinach w całej Azji.
2: I tutaj jeszcze, jak dobrze powiedziałeś, Chiny, o których nie powiedzieliśmy, ale Chiny się na pewno tutaj w to wszystko mieszają i na pewno pozwalają na takie działania Koreańczykom północnym.
3: Skoro mamy ochotników chińskich już, mamy komisję do spraw współpracy po cichu dronowej i tą komisję właśnie odkryto, przy czym...
2: Rosyjsko-chińską.
3: Tak, rosyjsko-chińską, przy czym tu jest mowa rzeczywiście tylko o prywatne firmy. Tutaj nie ma mowy, żeby państwo chińskie się angażowało. Państwo chińskie jest przecież obiektywne.
2: I prywatne, prawda? Firmy to też jest pojęcie, tak, bym powiedział, względne, jeżeli chodzi
3: bardzo
2: o...
3: Bardzo względne po 2023. Kiedy weszła ustawa o tym, że, prawda, firmy prywatne chińskie muszą pomagać chińskiemu państwu.
2: Marek Meissner, analityk, ekspert OSINT, współprowadzący między innymi wspaniały podcast Kremlin Kaszał. Bardzo ci dziękuję.
3: Dziękuję bardzo. Do widzenia państwu.
2: Do widzenia. Dziękuję.
1: Daleki zasięg.

0: Mateusz Kuźniewski, rozszerzony sport i odpowiedź na pytanie, czy udało się.
1: Wylądowali.
0: Dobrze.
1: Wylądowali. Udało się. Tym razem serwis zaczynamy od piłki nożnej, a jak popularna to dyscyplina, najlepiej świadczy o tym fakt, że lot Lecha Poznań na Wyspy Owcze śledziło w jednym momencie 35 tysięcy osób, czyli dużo więcej niż zasiądzie dziś na trybunach na Wyspach Owczych. Te osoby skorzystały z popularnej aplikacji. Skąd takie zainteresowanie? No bo już raz kolejorz nie zdołał dziś wylądować w tym miejscu. Mgła była zbyt gęsta. Lot został przekierowany do Bergen w Norwegii, gdzie piłkarze czekali na rozwój wydarzeń. W związku ze sporym spóźnieniem dzisiejszy mecz Lecha z miejscowym Klaksvikiem w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy został przesunięty z 19:30 na 21:45 czasu polskiego. Przypomnę, że przed tygodniem kolejorz wygrał u siebie skromnie 1-0 i dziś na wyjeździe będzie bronił zaliczki. Skromne, jak już mówiłem, zaliczki. Czego spodziewają się Lechici?
2: Myślę, że innego spotkania. Myślę, że wyjdą na nas wyżej. W tym meczu dali nam to, że my mieliśmy posiadać tą piłkę i radzić sobie z nią. Myślę, że w tym meczu oni raczej będą próbować. Mają bardzo dobre stałe fragmenty, na co jesteśmy gotowi. Już byliśmy w pierwszym meczu, więc pod tym kątem będzie podobnie. Myślę, że jeszcze więcej walki będzie z ich strony, bo też sztuczne boisko. Bardziej przyzwyczajeni do tego niż my, więc tak, myślę, że taka fizyczny mecz będzie.
1: To mówił pomocnik Lecha Poznań Antoni Kozubal. Dodajmy, że Lech będzie bronił zaliczki, a Górnik Zabrze u siebie będzie odrabiał straty, wręcz przeciwnie. Ekipa przegrała na wyjeździe z Ferencvaroszem 0-1 i dziś u siebie chce odwrócić losy dwóch meczu, początek o 19. Przed niezwykłym wyzwaniem staje Jagiellonia Białystok, która tydzień temu ograła u siebie Rangers FC 2-1, a dziś w Glasgow na legendarnym Ibrox spróbuje utrzymać tę przewagę, a przy okazji dopisze kolejny stadion do swojej listy doświadczeń. Będzie ciężko, ale sam fakt występu na Ibrox już jest jakimś doświadczeniem. O tym w Polsacie Sport mówił trener Jagi Adrian Siemieniec.
3: To doświadczenie, które też zebraliśmy, gry na dużych stadionach, czy to w Amsterdamie, czy na Betisie, Sevilla, czy wiadomo, z punktu widzenia może obciążenia trybun, czyli stadion Fiorentiny na Artemio Franchi, to może ta liczba kibiców na trybunach aż tak nie robiła dużego wrażenia, ale sam stadion, samo miejsce, sama dusza tego, tu też wchodzisz i czujesz historię, dużą historię. Jestem bardzo podekscytowany, nie mogę się doczekać tego meczu jutrzejszego, poczuć tą atmosferę, tą legendarną atmosferę i nie czuję przytłoczenia, ekscytację i taką dużą gotowość do zmierzenia się z tym wyzwaniem.
1: Początek o 20:30, no to zobaczymy, czy rzeczywiście będzie ciężko, tak jak redaktor Cichy przewiduje. Z kolei redaktor Krzysztof Zimoch po poprzednim serwisie zwrócił uwagę, że skancelowałem Raków Częstochowa, zupełnie jakbym o jakimś meczu Widzewa.
0: To cóż, że ze Szwecji.
1: Ale tak, redaktor ma rację, Raków rzeczywiście dziś zagra, no tyle, że nie w eliminacjach Ligi Europy, a Ligi Konferencji. O 19:00 ekipa z Częstochowy zmierzy się na wyjeździe w Szwecji właśnie, tak jak Cichy powiedział, z Hammarby. Tydzień temu był?
0: Remis 0-0.
1: Bezbramkowy, tak jest.
0: Ale mnie egzaminuje. Ach.
1: Sam się zgłaszasz do odpowiedzi, mam taką sugestię. Mam jeszcze jedną informację piłkarską. Otóż Fabien Barthez, były znakomity bramkarz reprezentacji Francji, dołączył do sztabu trójkolorowych i będzie odpowiedzialny za szkolenie golkiperów oczywiście. Funkcję selekcjonera objął niedawno jego kolega z drużyny narodowej Zinedine Zidane. Razem panowie zdobyli w 1998 roku Mistrzostwo Świata. Wtedy kapitan Francuzów Laurent Blanc przed meczami miał taki zwyczaj, że całował Bartheza w jego łysinę, co miało przynieść szczęście.

0: No to dziś pewnie byłemu bramkarzowi kadry też przydałby się taki całus, bo i szczęście by się przydało. Dość o futbolu i całowaniu. Czas na lekko atletykę i Mistrzostwa Europy w Birmingham. Szczególnie, że mam dobre informacje. Broniąca tytułu Natalia Bukowiecka awansowała do finału biegu na 400 metrów. Wygrała drugą serię, uzyskując czas 49:57. Tak szybko jeszcze w tym roku nie biegała. Finał w sobotę. Podobnie jak finał skoku wzwyż, wicemistrzyni świata Maria Żodzik zaliczyła dziś wysokość 1:91, która wystarczyła do awansu. Nasza zawodniczka czuła sporą niepewność, bo wraca po kontuzji. Długo zastanawiała się, czy w ogóle startować w tej imprezie.
1: No chyba wczoraj. Wczoraj zrobiłam dwa skoki na treningu i zdawaliśmy startować. Miałam uszkodzony dysk pomiędzy kręgami, ale teraz już to wszystko jakby się goi i jest lepiej i już nie boli i super jest.
0: Mówiła w TVP Sport. To jeszcze jedna w miarę świeża i dobra informacja. Dawid Wegner i Marcin Krukowski znaleźli się w gronie 12 zawodników, którzy awansowali do finału rzutu oszczepem i to z dobrymi, całkiem dobrymi wynikami. Wegner uzyskał swój najlepszy rezultat w sezonie 82:40 i zajął trzecie miejsce. Krukowski uplasował się na 8 pozycji. Teraz znów do sportu drużynowego. Czekamy na mecz naszych siatkarek. Biało-czerwone zagrają dziś ostatnie spotkanie w memoriale Agaty Mróz-Olszewskiej, rywalkami Włoszki. Jak dotąd oba zespoły nie przegrały w tym turnieju ani razu. Biało-czerwone nie straciły nawet seta. Dla 23-letniej przyjmującej Julity Piaseckiej ten turniej to szansa, by się pokazać i trzeba przyznać, że zawodniczka tę szansę wykorzystuje.
2: Na pewno jest ona rozwijająca ta rola. Gdzieś nie powiedziałabym, że jest to rola liderki, ale na pewno cieszę się, że mam okazję tyle czasu być na boisku, że gdzieś mogę zbierać doświadczenie i ogrywać się na tej międzynarodowej arenie, bo to jest coś zupełnie innego niż sezon ligowy w klubie.
0: Mówiła nasza reprezentantka w Polsacie Sport. Początek spotkania w Koszalinie o 18:00. Proszę kibicować siatkarkom. No a na koniec o czymś, czego dawno nie oglądaliśmy. A dziś o północy to zobaczymy. Chodzi o takie zjawisko, które bardzo lubimy. Iga Świątek w finale. Polka powalczy dziś o zwycięstwo w tysięczniku w Toronto z Jeleną Rybakiną. Musisz przygotować się do finału jak do każdego innego meczu, bo jeżeli w tym finale jesteś, to znaczy, że wszystko działa jak trzeba. Bardzo się cieszę, że jestem właśnie w takim miejscu. Dla Igi to pierwszy finał w tym sezonie. Trzymajmy kciuki i kibicujmy.
3: Radio 357.
4: Sport przygotował Mateusz Kuźniewski. Dodajmy jeszcze, że niezwykła, chyba przejdzie do historii, podróż Lecha Poznań na Wyspy Owcze będzie jeszcze komentowana przez Przemysława Langiera, dziennikarza Interi.pl. Porozmawiamy o różnych hipotetycznych możliwościach, które mogły być i oraz o tym, co się naprawdę zdarzyło dzisiaj w programie.
0: I czy Lech mógł wylecieć wcześniej, bo niektórzy tak sugerują.
4: Innym się udało. No właśnie, słyszałeś o tym jeżozwierzu, co dał nogę?
0: Tak, tak.
4: No
0: tak,
4: to
0: tak.
4: Właśnie.
0: Widziałem zdjęcia.
5: W tym kraju nie żyją takie zwierzęta jak jeżozwierz. Jest żubr, bóbr, łoś, lis, wilk, kuna, koń, wydra, ryjówka, zając. No chyba, że to reinkarnacja.
4: No właśnie, to może być reinkarnacja, prawda?
0: Pozdrawiamy Cezarego Pazurę.
4: Jak już mowa o jeżozwierzach, to może jakiś utwór Porcupine Tree zabrzmiałby na antenie, pyta pani Bożena. Bardzo proszę.

0: Porcupine Tree, dawno niesłyszana, ale bardzo dobrze grające. Za 17 minut godzina 18. Z nami jest Przemysław Langier, dziennikarz Interi.pl. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Panie Przemysławie, chyba nikt nie zrobił takiej reklamy serwisowi Flight24 jak Lech Poznań dzisiaj. Rekordowa liczba osób, które śledziły lot, 30 parę tysięcy. Oczywiście trochę sobie z tego żartujemy, ale do sprawy trzeba też podejść poważnie. Bo tak naprawdę, jeżeli ktoś chce startować w europejskich pucharach, musi się liczyć z tym, że ma bardzo długie momentami i skomplikowane trasy do przelotu lub przejazdu. Oczywiście, jeżeli jedziemy, tak jak w ubiegłym sezonie, do Ostrawy, albo lecimy, tak jak dzisiaj, do Sztokholmu, no to to jest w zasadzie prosta trasa. Ale czasem niektóre drużyny europejskie muszą polecieć albo prawie że pod granicę chińską do Kazachstanu, albo muszą gdzieś polecieć w Kaukaz, no albo do Wysp Owczych. Czy u nas mamy w klubach jakieś specjalne działy, proszę wyjaśnić nam to wszystko, które zajmują się logistyką w takich momentach?
1: Tak, najczęściej takie działy faktycznie są. Logistycznie nie wiem, czy mnie słychać, bo troszkę mi się dźwięk odbija, może zmienię miejsce.
0: Mamy troszeczkę efekt echa, ale słyszymy się, tak jest.
1: Zmienię swoje miejsce i będziemy rozmawiać dalej. Tak, są działy faktycznie logistyczne. Natomiast tutaj wydaje mi się, że troszkę ta narracja, jak sobie obserwowałem ją przez cały dzień, szła troszkę w kierunku obwiniania Lecha za to, że za późno poleciał na mecz, że dało się lecieć jeszcze dzień wcześniej. I faktycznie pewnie się dało, bo tak poleciało szwajcarskie Lugano, które bez problemu dotarło już we wtorek na Wyspy Owcze. Natomiast mi się, szczerze mówiąc, wydaje, że problem Lecha wziął się z czegoś innego, mianowicie z wynajęcia czartera zamiast skorzystania z rejsowych lotów. Już tłumaczę, ja byłem kiedyś na Wyspach Owczych i pamiętam, że był taki temat, żeby nie lecieć czarterami ze względu na to, że piloci latający tak rejsowo na Wyspy Owcze są szkoleni na specjalnych kursach właśnie do obsługi Wysp Owczych. To jest bardzo nietypowe lotnisko. To jest lotnisko, gdzie ciągle wieje, ciągle pada, gdzie często są mgły i naprawdę trzeba mieć bardzo wysokie umiejętności, żeby tam wylądować. Jeżeli się ma czarter, no to wtedy ten pilot najczęściej nie jest szkolony pod kierunkiem
0: Wysp Owczych. Konkretnego lotniska. Tam jest tylko jedno lotnisko, tak jest.
1: Dokładnie. I wydaje mi się, że tu jest największy logistyczny błąd Lecha Poznań, że po prostu korzystał z takiego czartera i bo widzieliśmy, że dzisiaj, zanim Lech faktycznie ostatecznie wylądował na Wyspach Owczych, stało się to jakąś godzinę temu, to jednak wcześniej inne rejsowe samoloty tam lądowały, więc wydaje mi się, że jeżeli mielibyśmy przejść do tego, gdzie był popełniony błąd, no to pewnie ja bym obstawiał, że tutaj.
0: Sytuacja była bardzo skomplikowana. W pewnym momencie groził nam taki paraliż komunikacyjny i paraliż decyzyjny. Bo z jednej strony regulamin rozgrywek mówi jasno, że odpowiedzialność na dotarcie, odpowiedzialność wynikająca z tego, że trzeba dotrzeć na miejsce, spoczywa na tej drużynie, która ma przylecieć. Ale z drugiej strony no, ciężko winić tutaj siłę wyższą. W zasadzie nie mieliśmy jeszcze, jak próbowałem konsultować z sędziami piłkarskimi, takiej sytuacji w europejskich pucharach, że ktoś ze względu na siłę wyższą na miejsce nie dotarł, więc ciężko byłoby na przykład przyznać walkovera. Pan też się chyba poddał takiej atmosferze niepewności tego, co się może wydarzyć, bo wiemy ostatecznie, że Lech Poznań na Wyspach Owczych wylądował.
1: Tak, niepewność próbowali tłumić pracownicy Lecha, bo widziałem, że na przykład dyrektor komunikacji w Lechu, czyli Maciej Henschel, wprost mówił, że nie ma mowy o walkoverze, natomiast ja wolałem zajrzeć w regulaminy, szczerze mówiąc, co w takiej sytuacji mówią i ja przyznam szczerze, że jeszcze mniej wiedziałem po przeczytaniu regulaminów niż tak. Przed nimi, ze względu na to, że one są niesamowicie interpretacyjne, tak jak mówimy po każdej kolejce ligowej, że sędziowie rozstrzygałem jakieś kwestie zbyt bardzo bazując na interpretacjach, które można w dwie strony poprowadzić. Tak samo to wygląda w przepisach, bo z tego co widziałem, to taki najważniejszy artykuł, który mógłby się odnieść do tej sprawy, mówi wprost, że jeśli klub jest odpowiedzialny za to, że mecz się nie odbył, organy dyscyplinarne UEFA orzekają walkover. Natomiast pytanie, co się mieści w kwestii odpowiedzialny za to, że mecz się nie odbył. I tutaj właśnie byśmy mogli dyskutować, czy Lech jest odpowiedzialny, czy nie, bo z jednej strony warunki pogodowe, z drugiej strony Lugano dało radę wylecieć dzień wcześniej.
0: Szwajcarska drużyna, wyglądała... która też gra w europejskich pucharach, wyjaśnijmy dla tych, którzy piłką się nie interesują.
1: Dokładnie. I Lugano także ma swój mecz z inną drużyną z Wysp Owczych i dotarło bez problemu, po prostu lecąc dzień wcześniej. Więc tutaj byśmy mogli się zastanawiać, natomiast ja szczerze mówiąc nie wierzyłem w tego Walkowera ze względu na to, że oczywistym jest, że Lech rozpocząłby wtedy jakąś ścieżkę odwoławczą, która by się skończyła pewnie w bardzo wysokich trybunałach. Wydaje mi się, że UEFA też chce czegoś takiego w takiej sytuacji uniknąć, zwłaszcza gdy ten regulamin nie jest jednoznaczny.
0: Panie Przemysławie, po prostu... na koniec muszę zapytać, bo dzisiaj Lech tak naprawdę u siebie wygrał z drużyną z Wysp Owczych, Klaksvík, 1-0. Dzisiaj dotarł na miejsce potwornie zmęczony, wykończony. Nie boi się pan o wynik?
1: Oczywiście, że się boję. Lech jest ostatnią drużyną, o którą nie należałoby się bać, biorąc pod uwagę też to, co się wydarzyło wcześniej z mistrzem Danii, gdzie Lech wygrał 4-1 w pierwszym meczu, a w drugim przegrał 4-1 od podpokarnych. Więc Lech jest zdolny absolutnie do wszystkiego, tym bardziej w takich okolicznościach. Natomiast mówiąc szczerze, różnica jakości piłkarzy Lecha i piłkarzy Klaksvík jest tak duża, że tak czy inaczej, nawet w tych okolicznościach byłaby to gigantyczna i nieprzyjemna sensacja. Liczę, że jej unikniemy.
0: Za to trzymajmy kciuki. Przemysław Langier, dziennikarz Interia.pl, mówił o niezwykłej i bez precedensu sytuacji w rozgrywkach europejskich pucharów, jaką nam zafundował. Dodatkowe emocje dzisiaj Lech Poznań. Próbując dotrzeć na Wyspy Owcze, dodajmy, przypomnijmy, udało się. Dziękuję panu pięknie.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
2: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Szukać trzeba pod literką T albo S. Teddy Swims.

0: 2 terabajty wrażliwych danych pacjentów przechwycone przez hakerów. Służby badają okoliczności wycieku o niespotykanej dotąd w Polsce skali. Sprawa może dotyczyć nawet kilkunastu milionów osób. Więcej o tym Michał Piwko.
1: To największy wyciek wrażliwych danych osobowych w historii naszego kraju.
2: Doszło do nadzwyczajnego wycieku danych, sięgającego blisko 19 milionów osób, obywateli polskich.
1: Jak potwierdził minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, skala incydentu może dotyczyć nawet co drugiego mieszkańca Polski. Hakerzy wykradli informacje z firmy MyDoctor, która dostarcza systemy do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej. Jako pierwsi o sprawie poinformowali dziennikarze portalu Zaufana Trzecia Strona, z którymi skontaktowali się potencjalni sprawcy hakerskiego ataku.
3: Odezwał się do nas ktoś, kto twierdził, że wykradł te informacje.
1: Jak tłumaczy Adam Hartle, redaktor naczelny serwisu, hakerzy prosili dziennikarzy o skontaktowanie ich z firmą, z której wykradli dane.
3: Sam włamywacz do tej firmy kilka dni wcześniej się odezwał, ale nie miał żadnej odpowiedzi i chciał wykorzystać nas jako dziennikarzy, żeby ten kontakt nawiązać.
1: Dziennikarze poinformowali o sprawie służby, a z informacji, które przekazali hakerzy, wynika, że wśród wykradzionych danych mogły być nazwiska, numery PESEL, adresy, numery telefonów oraz informacje o przyjmowanych lekach i chorobach pacjentów.
4: Adres zamieszkania połączony z imieniem, nazwiskiem, to jest problem. Problemem jest recepta i lek, który wystawiliśmy. Problemem są dane o naszych chorobach. Korelacja wszystkich naszych danych jest niebezpieczna.
3: Podstawowym scenariuszem zagrożenia jest groźba ujawnienia tego, na co kto się leczył, na co kto chorował. O ile w przypadku zwykłego obywatela trudno tutaj mówić o czymś poza strachem, wstydem, zakłopotaniem, o tyle w przypadku osób funkcjonujących na eksponowanych stanowiskach publicznych możemy tutaj mówić o groźbie realnego szantażu i o poważnym zagrożeniu dla bezpieczeństwa państwa.
1: Ofiarą oszustów może być każdy z nas, mówił w Placu na Rozdrożu członek Społecznego Zespołu Ekspertów przy Prezesie Ochrony Danych Osobowych, adwokat dr Paweł Litwiński.
5: To są takie bardzo wrażliwe dane, które mogą być wykorzystywane do takich niestandardowych oszustw. Na przykład atakujący wie, że korzystamy z usług jakiejś konkretnej poradni, jakiegoś konkretnego specjalisty. No i następnie dostajemy prośbę na przykład o opłatę za przyspieszenie wizyty.
1: Dlatego eksperci apelują o ostrożność. Powinniśmy uważać na podejrzane SMS-y, telefony i maile oraz, jeśli jeszcze tego nie zrobiliśmy, zastrzec swój numer PESEL. Mówił redaktor serwisu Cyber Defense 24 Oskar Klimczuk.
6: Można to zrobić na przykład za pomocą aplikacji mObywatel lub w dowolnym urzędzie gminy. Dzięki temu, jeżeli nasz PESEL faktycznie został wykradziony przez przestępców, nie będzie on użyty na przykład do zaciągania zobowiązań finansowych.
1: Jak poinformowała spółka MyDoctor, na ten moment nie można jeszcze w 100% potwierdzić, ile i jakie dane zostały ujawnione. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapewnił dziś, że wykradzione informacje nie zostały dotąd publicznie udostępnione ani wystawione na sprzedaż. Na pytanie, kto stoi za atakiem i czyje dokładnie dane zostały przechwycone, wciąż brakuje odpowiedzi.
0: Ja dodam jeszcze, że proszę sobie znaleźć w podcastach wczorajszy Prac na Rozdrożu. Sprawa była też tematem audycji publicystycznej, którą prowadziła Wioletta Myszkowska. Polecamy bardzo gorąco.

0: O ciekawym przybytku gastronomicznym, nie, chyba bardziej handlowym, opowiadała grupa Red Hot Chili Peppers.
1: Wakacyjna katastrofa. Przygoda?
2: A może pomyłka, którą dziś wspominasz z uśmiechem?
1: Wyślij wiadomość tekstową w aplikacji ze swoją historią.
2: Ambasadorzy letnich turnusów wybiorą najciekawsze i nagrodzą je voucherami do wykorzystania na platformie Wyjątkowy Prezent.
1: Czekamy na Twoje wspomnienia i zapraszamy do wspólnej zabawy.
3: Daleko jeszcze?
0: Blisko, jest godzina 18. Ola Żaczek i serwis.
4: Rozporządzenie weszło w życie od poniedziałku do 31 sierpnia. Tankowanie będzie tańsze mniej więcej o złotówkę na litrze. Rząd częściowo przywraca program CPN. Od poniedziałku VAT na paliwa będzie obniżony z 24 do 8%. Będą też codziennie podawane ceny maksymalne paliw. E-rejestracja w założeniu miała skrócić kolejki do lekarzy, ale na razie nie skróciła. Od sierpnia została rozszerzona o kolejnych lekarzy specjalistów, m.in. endokrynologów, chirurgów naczyniowych czy lekarzy chorób płuc. Ale według medyków, choć usprawnia zapisy, nie wpływa na długość kolejek, bo tu konieczne są zmiany systemowe, podkreśla prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski.
5: Potrzebujemy szpitala koordynującego współpracy między szpitalnictwem na danym obszarze a ambulatoryjną opieką specjalistyczną.
4: System e-rejestracji ma objąć wizyty u wszystkich lekarzy specjalistów do 2030 roku. Jest prezydencki podpis pod ustawą o osobistych kontach inwestycyjnych. To będzie trzecia przewidziana w polskim prawie forma inwestowania na giełdzie wolna od tak zwanego podatku Belki. OKI wejdą w życie na początku przyszłego roku. Podatkowi nie będą podlegać aktywa inwestycyjne do kwoty 100 tysięcy złotych oraz aktywa oszczędnościowe do 25 tysięcy złotych. Zostajemy przy pieniądzach. Na razie jak na okoliczności nie jest źle, ale inflacja może znów przyspieszyć. Tak prognozują ekonomiści. W lipcu ceny towarów i usług wzrosły o 3% rok do roku. W stosunku do czerwca były wyższe o 0,8%. Takie dane podał dziś GUS. Szczegółowe pokazują, że za ten wzrost odpowiadają ceny paliw. Widać też jeszcze jeden niepokojący sygnał. Na przyspieszenie inflacji może wpłynąć susza.
6: Lipiec plus prawdopodobnie jeszcze sierpień będą działały dezinflacyjnie. Jednak żywność po okresie żniw i ograniczona podaż warzyw i owoców rodzimych spowoduje, że ta żywność, która odpowiada za blisko 1/4 całego koszyka produktów GUS-u, będzie działała pobudzająco dla całej inflacji.
4: Mówił ekspert Konfederacji Lewiatan. Tymczasem do Polski wracają upały akurat na długi weekend. Jutro jeszcze do 29 stopni na krańcach zachodnich, ale w świąteczną sobotę będzie naprawdę gorąco, mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
7: Temperatura będzie się kształtowała mniej więcej od 26 stopni na północnym wschodzie, około 30-31 stopni na przeważającym obszarze kraju, do 35 stopni nawet na krańcach zachodnich, więc tam ten upał może być dosyć dokuczliwy.
4: Ci, którzy wybierają się na obchody Święta Wojska Polskiego, powinni więc pamiętać o nakryciu głowy. A wszyscy o tym, że w sobotę czerwona kartka w kalendarzu, więc zakupy na weekend trzeba zrobić jutro, bo w niedzielę również sklepy będą zamknięte. Będzie za to dużo czasu, żeby słuchać radia w serwisach Radia 357. Dziś to wszystko. Wracamy do Państwa jutro o 7 rano.
0: Olu, ja zawsze jak czytam o tej porze w czwartek prognozę pogody, to mam tremę, bo Bartek Gil potem sprawdza, czy tak było następnego dnia i mi zaznacza, wiesz, procentową skuteczność mojej prognozy.
4: A jaką masz skuteczność, tak średnio?
0: No tak mówisz, że słabą. W dzień bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna do około 24 stopni na wschodzie i Helu, 26 w centrum i na północy, do 29 na krańcach zachodnich i niech się spełni.
8: Radio 357.
0: Krzysztof Zimoch wydał, Rafał Grzebalski realizował, Marcin Cichoński. Pięknie dziękuję i do usłyszenia jutro w Złodzieju Czasu.

Dzień dobry, mówią Julia Nowaczyńska i Bartosz Gil. Zapraszamy na godzinne spotkanie z audycją Panoptikum, którą dziś rozpoczyna cichy bohater wczorajszego wieczoru, czyli Księżyc. Piosenkę o jego zachodzie zaśpiewał niejaki James. To piosenka sprzed lat wielu, wielu, ale jakże aktualna. Ten wczorajszy zachód Księżyca nad zachodem Słońca. No i tak można by się zadumać oczywiście teraz nad precesją osi Ziemi. Można by się zadumać nad Wielkim Rokiem, nad tym, że kiedyś gwiazdą polarną będzie inna gwiazda niż Polaris. Można by, patrząc w niebo, słuchać teraz Sunra Orchestra na przykład i ich kosmicznej harmonii. Ale posłuchamy innego zespołu, który jednak z Sunra Orchestra łączy wieloletność i nieśmiertelność tego zespołu. Czy rower, w którym wymieniamy części po iluś latach, gdy nie ma już w nim żadnej oryginalnej części, nadal jest tym samym rowerem? Na to pytanie odpowiada legendarna senegalska grupa Orkiestra Baobab, istniejąca od grubo już ponad 50 lat. W ostatniej dekadzie nastąpił tam prawdziwy pogrom, co tu dużo mówić. W zasadzie wszyscy najważniejsi muzycy w sposób naturalny odeszli z tego świata. Jednak orkiestra Baobab, podobnie jak Sunra Orchestra po śmierci Sunra, wciąż istnieje i po niemal 10-letniej przerwie szykuje się do wydania nowej płyty. Album zatytułowany Made in Senegal ukaże się w październiku tego roku. Zapowiadają go już w tym momencie dwie piosenki. My sięgnijmy po tą najnowszą, Anna Maria.

Anna Maria, piosenka ponoć skomponowana jeszcze przez Rudiego Gomisa przed jego śmiercią w roku 2022. Chyba nigdy przez tę dawną orkiestrę Baobab nie nagrana. Ja sobie nie przypominam takiej piosenki jak Anna Maria, choć ewidentnie tytuł kojarzyć można z jednym z większych przebojów senegalskiej orkiestry, czyli Tante Maria. Zresztą też piosenka skomponowana przez Rudiego Gomisa. Ten nowy album orkiestry Baobab, który ukaże się w październiku, będzie taką mieszanką tego, co już kiedyś było, czyli dawnych piosenek orkiestry Baobab, a jest przecież z czego wybierać, z tymi nowymi. To nie pierwszy tego rodzaju album w przypadku orkiestry Baobab. Już chociażby ta poprzednia płyta, hołd złożony Ndiondze Diengowi z roku 2017, taki był. No były też wcześniejsze takie albumy, nie będziemy sobie tutaj robić wyliczanki, ale zanim pojawi się nowa wersja piosenki, to dość ryzykowne słowo w tym przypadku, wersja piosenki Sibu Odzia, możemy posłuchać wersji oryginalnej. Bardzo jestem ciekawy, jak zabrzmi ta nowa. Piosenka, która oryginalnie ukazała się w roku 1981, będzie słychać, że to taka odpowiedź na popularność zespołu Étoile de Dakar, brzmienia mocno sięgające po popularny i współczesny wtedy mbalax, muzykę młodzieży. Orkiestra Baobab odświeżająca swoje brzmienie w roku 1981, właśnie po tego rodzaju granie, może bardziej akcenty w swoim graniu, takim klasycznym, jeśli chodzi o rumbę z Konga czy son z Kuby, sięga właśnie. Utwór, który oryginalnie ma ponad 14 minut, w takiej wersji ukazał się tylko na płycie winylowej, która wtedy się ukazała, a myślę, że znakomita większość z nas miała szansę poznać ten utwór w wersji skróconej, edit, o całą minutę ta wersja była skrócona. Dlaczego? Po to, żeby zmieścić tę piosenkę na całym albumie wydawanym po latach na płycie CD, która nie mogła pomieścić więcej niż 74 minuty. No i co więc w związku z tym zrobiono? A to właśnie obcięto całą minutę z utworu Sibu Odzia, którego teraz właśnie posłuchamy w tej wersji oryginalnej, po wielu latach wreszcie dostępnej. Uwaga, uwaga, tutaj się będzie naprawdę działo. W normalnym radiu, powiedzmy sobie uczciwie, to byłoby samobójstwo, utwór, który ma ponad 14 minut, ale ten utwór jest wart więcej niż 4 czy 5 innych piosenek, które moglibyśmy tutaj zmieścić. Poza tym, na szczęście, nie jesteśmy w normalnym radiu.

umówmy się, gitarowe solo to nie jest coś, co najprędzej przychodzi na myśl, gdy ktoś wymówi słowo Panoptikum w kontekście Radia 357, ale no to był faktycznie, tak jak wspomniane było w tym utworze, to był prawdziwy maraton Bartolomiego Attiso, wieloletniego gitarzysty, fenomenalnego, zresztą niezwykle charakterystycznego zespołu Orkiestrę Baobab. Oprócz niego, no cóż, tutaj ponownie mieliśmy do czynienia z kompozycją Rudiego Gomisa, ale w zasadzie wszyscy wokaliści, którzy pojawiają się na tym albumie, zasługują na uwagę. Nie tylko Rudy Gomis, ale i Tione Sek, i Ndionga Dieng, i Medjun Diallo, czy Bala Sidibe. Wszyscy już odeszli, nie ma żadnego z nich w zespole Orkiestry Baobab. A w tym momencie rolę lidera Orkiestry Baobab, który w 2026 roku dowodzi temu nieśmiertelnemu składowi, jest wieloletni muzyk związany z tym zespołem, saksofonista Tierno Koite. Tak brzmiała Orkiestra Baobab w roku 1981. Ciekawe, jak po 45 latach będzie brzmiał ten utwór w nowej wersji Orkiestry Baobab. Czy to też będzie pogoń za jakimiś współczesnymi brzmieniami popularnymi w roku 2026? Czy wierne odegranie tego, co było wtedy? Zobaczymy najpóźniej pod koniec października. Nie trzeba na całe szczęście tyle czekać, żeby posłuchać już wreszcie opublikowanego nowego albumu japońskiego tria Maya Ongaku. Album zatytułowany Nothing Space Music zawiera m.in. taką piękną piosenkę Thinking Space.

Tak, równie mantrycznie można powiedzieć, jak orkiestra Baobab brzmi Maya Ongaku, japońskie trio. Jeden z kilku japońskich zespołów, których poczynania śledzimy w ostatnim czasie w audycji Panoptikum. Innym takim składem, który tak się akurat składa, również opublikował swój nowy album, jest duet Tennis Coats. Album razem ze szwedzkim triem Tape. To już ich kolejna współpraca, jej efekt jest już z nami. I z tego ich najnowszego albumu zatytułowanego Minat Soul posłuchamy utworu o jakże charakterystycznym tytule Kore Ijio Shitawana Izo, czyli gorzej już być nie może.

Jakby nie było, w jakimś stopniu wątki japońskie będziemy kontynuować. Do bardzo ciekawej współpracy doszło między dwoma panami tuzami współczesnej nowojorskiej sceny improwizowanej. Patrick Shiroishi, w zasadzie nie starczyłoby 10 takich audycji, żeby wymienić choćby nazwiska osób, z którymi Patrick Shiroishi w swojej przecież nie tak długiej karierze muzycznej zdążył współpracować. Saksofonista o korzeniach właśnie japońskich, z Jasonem Nazarim, fenomenalnym perkusistą, który z Patrykiem Shiroishim współpracuje od czasów jakiejś supergrupy Swan. To tak jakby z tej legendy amerykańskiego grania Swans przenieść drugie S na początek tego słowa. Dostalibyśmy nazwę kwintetu z Swan, w którym Patrick Shiroishi z Jasonem Nazarim się spotkali kilka lat temu, ale później do różnych współprac między tymi dwoma dżentelmenami dochodziło. Z perspektywy audycji, które mam przyjemność prowadzić w Radiu 357, najciekawsza jest ta z irańsko-kanadyjskim duetem Saint Abdullah, z którym Jason Nazar już kilka albumów nagrał, a na kilku ostatnich Patrick Shiroishi jako gość się pojawia. O Patryku możemy choćby wspomnieć w kontekście jego albumu z Piotrkiem Kurkiem zeszłorocznym. Przed tygodniem jego nazwisko pojawiło się w kontekście Boniego Prince'a Bilego, z którym występował podczas koncertu, którego zapis już wkrótce się ukaże. Więc są to dwa nazwiska, bez których, krótko mówiąc, audycja Panoptikum nie istniałaby, a już na pewno nie w takiej formie, w jakiej istnieje. Wkrótce ukaże się ich album wspólny, ich dwóch znaczy się, zatytułowany Here I Am, No I, który zapowiada już fantastyczne nagranie Self-Portrait Against Blue.

po równie medytacyjnej stronie wszechświata znalazł się w swoich solowych nagraniach Łukasz Rychlicki. Łukasza znamy oczywiście z zespołów Christens, Dynasonic, z Lotto. I to chyba pierwszy raz, kiedy Łukasz zdecydował się publikować coś pod swoim nazwiskiem. Krótkie, dwuutworowe wydawnictwo zatytułowane 7 EP albo 7 EP, jak chcemy, tak czytamy. Tam dwa nagrania. Pierwsze z nich króciutkie, gitarowe, dedykowane psu, zatytułowane Dog.

Nie potrafię przekonująco wytłumaczyć, dlaczego to może być podobny poziom intymności, ale paradoksalnie, zupełnie abstrakcyjnie te utwory Łukasza skojarzyły mi się z wydanym w 2005 roku solowym albumem Johna Convertino, perkusisty zespołu Calexico, który na tym albumie gra na pianinie i na swojej perkusji. Audycję dzisiejszą Panoptikum zrealizowała Julia Nowaczyńska, się nazywam Bartosz Gil. Dziękujemy i żegnamy się kosmicznie, jakże mogłoby być inaczej. W mgławice zabiera nas duet Roy Montgomery i Martha Sky Murphy ze swojego nowego albumu Nebulous, a utwór, który audycję zakończy, nosi tytuł Satellites Against the Milky Way po godzinie 19:00 prosto z kosmosu. Piotr Stelmach.

0: Panoptikum zamknęło swoje podwoje, ale zaproszenie na kolejne spotkania z Bartkiem Gilem i jego muzyką aktualne, jak najbardziej. Każdy czwartek między 18 a 19. A 19 właśnie minęła.
1: Wierność w stereo.
0: I jak zawsze w każdy czwartek witam wszystkich wiernych i niewiernych w stereo. Dzisiaj zapuszkowany Stelmi, no bo sezon wakacyjny w pełni, w związku z tym mnóstwo aktywności, wyjazdów i rzeczy, które my musimy zrobić w dalekim, szerokim świecie. Tak to się akurat poukładało, że dzisiaj muszę do Państwa mówić z tak zwanej radiowej puszki, ale obiecuję, muzyka przepiękna i ona przede wszystkim powinna ogniskować Państwa uwagę. Mam nadzieję, że tak będzie. Audycję realizuje Jan Chojnacki, Piotr Stelmach przed mikrofonem. Przez dwie najbliższe godziny jestem do Państwa dyspozycji.

Red Drum Club, favorite record, jak zawsze na początek. Proszę odwiedzać mój profil facebookowy, tam wirtualna lista obecności do Państwa dyspozycji. No i profile oficjalne Radia 357 w mediach społecznościowych. Tam jesteśmy przede wszystkim. Adres mailowy piotr.stelmach@radio357.pl.

Tak, Frankie Goes to Hollywood. Dwa dni temu na moim profilu facebookowym pojawiła się taka informacja, właściwie to pytanie było do odwiedzających ten profil. Czy ktoś lubi, poważa, ma tę płytę, a może nikt jej nie słuchał, nie słyszał wcześniej? Ja przyznam szczerze, że z muzyką tak często mam. Znikąd atakuje i już. Frankie Goes to Hollywood, Welcome to the Pleasure Dome. Ten album, 1984 rok. No to tytułowy utwór i to w pełnej krasie.

The world is my oyster.

0: Welcome!
1: Tak. Welcome to the Pleasure Dome. Witajcie w świątyni radości. Ależ to było sensacyjne, ależ to było niezwykłe, jaka to była sterylna, przepiękna produkcja Trevora Horna, no i zespół. Zapowiadał się znacznie lepiej niż wylądował, ale i tak na dwóch płytach i dodatkach wszelakich jest do czego wracać. Welcome to the Pleasure Dome, tytułowy utwór Frankie Goes to Hollywood. Wierność w stereo w Radiu 357 i dwa razy teraz Mr. Richard Ashcroft.

Tak, Crimson Fire i Out of These Blues. Być może dlatego, że ostatnie wizyty w Londynie znowu sprowokowały mnie do słuchania The Verve. Być może dlatego, że co sklep płytowy, to widziałem okładki jego albumów. No ale każdy powód jest dobry, żeby prezentować taką muzykę, jego muzykę i dobrą muzykę, bo to jest artysta, który jakoś specjalnie nie skusił na żadnym ze swoich albumów dotychczasowych, czy to nagranych z The Verve, czy solowych. A w Radiu 357 gra to pięknie. Tak samo zresztą jak muzyka pana Janka.

Johnny Marr. No, ten czas, kiedy w październiku ukaże się jego nowy album The Age of Everything, zbliża się i zbliża się też moment, kiedy będę Państwu jeszcze opowiadał o tym, co się stało na festiwalu w związku z artystą, z jego koncertem i później z rozmową dla Radia 357. Chwile absolutnie niezwykłe. Newtown Velocity opowiadał o tym utworze. To było wcześniej Ophelia z tej nowej płyty The Age of Everything przed chwilą. No to kącik dla niepoprawnie romantycznych w wierności w stereo teraz. Jeżeli on, jeżeli już zostajemy przy tym imieniu John, to John Fox.

uciekam w jego muzykę bardzo często w wierności w ostatnich długich tygodniach, bo to jest przepiękna, filmowa, bardzo plastyczna, pastelowa twórczość. Takiej trochę nam też potrzeba wieczorami, tak mi się wydaje. John Fox, Tidal Wave przed chwilą. W Radiu 357 opowieści panów Janów, no bo John kolejny, czyli John Murray teraz. A chciałem państwu przypomnieć taki cover pewnego znanego utworu, pewnego bardzo znanego zespołu.

John Murray, czyli Ordinary World. Pamiętam, chyba to Państwu już opowiadałem, tę historię, jak kiedyś w sklepie płytowym w Londynie stanąłem wryty, jak wryty, ze słuchawkami na uszach, sprawdzając, jaka jest ta płyta, jaka jest ta muzyka na tym albumie. I okazało się, że liście tytułów znalazłem coś, co brzmiało, przynajmniej jeżeli chodzi o czytanie, całkiem znajomo. No i później się okazało, że to jest przeróbka, cover utworu, wielkiego utworu zespołu Duran Duran. Ordinary World przed chwilą. A finiszujemy. Gdzieś tam nam się zza horyzontu wyłania ranking płyt, te prywatne właściwie rankingi płyt za rok 2026. Puma Blue, myślę, że będą u mnie bardzo wysoko.

0: Powiedziałem, będą wysoko w moim prywatnym rankingu płyt za rok 2026. Będzie wysoko, tak precyzując, bo to Jacob Allen. On za tym wszystkim stoi. Clock Dream. Przepiękna płyta. To było w lutym. To jeszcze była zima, 6 lutego. Ten album się ukazał. Puma Blue. Polecam nieustająco. I już po 20.
1: Wierność w stereo.
0: Tak, w dalszym ciągu jesteśmy w Radiu 357. Tu się nic nie zmienia. Jan Chojnacki audycję realizuje. Dzisiaj zapuszkowany Piotr Stelmach dla Państwa w wierności do 21. No i wracam do Frankie Goes to Hollywood. Tak sobie myślę, czego tu nie ma na tej debiutanckiej płycie na Welcome to the Pleasure Dome. A tak jak mówiłem wcześniej, temat się pojawił zupełnie znikąd. Czasami muzyka po prostu łapie za kark. Nie masz wyjścia, musisz ją zaprezentować w danej audycji, którą prowadzisz w radiu. Ktoś napisał wczoraj na moim profilu facebookowym pod zdjęciem tej płyty najlepszy cover utworu Bruce'a Springsteena Born to Run. To przypomnijmy sobie, Holly Johnson tutaj zakrzyknie na samym początku, a później będzie kawalkada dźwięków, ale zabrzmiało to mocarnie. Właśnie tak.

Born to Run. Bruce Springsteen wcześniej, w roku 1975. Później były przeróżne wersje, między innymi znakomita koncertowa na jego albumie potrójnym koncertowym. Chyba najlepsza wersja, jaką słyszałem. No a tutaj w wykonaniu Frankie Goes to Hollywood. Zaskoczenie wtedy, ale brawurowo wyszli chyba zwycięsko z tej próby. No to oni właśnie przed chwilą w wierności w stereo. Radio 357, gramy pięknie i przypominamy teraz zespół Rialto.

Louis Elliott, Rialto ze swojej pierwszej płyty. No, po prostu zawsze to gra dobrze przez radio, tu nie ma żadnej innej filozofii. Wracam do The Smiths, no bo jak to jest, jak jeden z muzyków tego zespołu, kompozytor odpowiedzialny za lwią część materiału, siedzi naprzeciwko ciebie i opowiada ci historię różnych utworów, a wcześniej jeszcze niektóre z tych utworów brzmią na koncercie, bo ta rozmowa odbyła się po koncercie na OFF Festiwalu. I zagrał This Charming Man i zagrał How Soon Is Now. Bardzo proszę.

The Smiths. Jak będzie czas płyty solowej, a może nawet też trochę wcześniej, Johnny Marr w opowieściach długich, pięknych pojawi się, bo jest jeszcze wokół tego wywiadu, tego spotkania cała otoczka, oczywiście przedstawię ją Państwu ze szczegółami. No ale na ofie w tym roku też Sunny Day Real Estate.

No właśnie, czy Emil and the Sniffers, czy Johnny Marr, czy Sunny Day Real Estate, jaka była dla tych, którzy odwiedzili w tym roku OFF Festival, ta najważniejsza część artystyczna i najważniejszy wykonawca tej imprezy, tegorocznej imprezy? Proszę, jakby co, pisać piotr.stelmach@radio357.pl. Klimat teraz, klimat. Barry Adamson, jego niesamowity głos, razy dwa.

highlights and the grieving. I feel like it's going out as

Tak, Second Stain i Twisted Smile. W ubiegłym tygodniu mówiłem Państwu o zespole Airship, że to Elliot Williams, że to zespół Editors, on grający w zespole Editors i jego grupa, która doczekała się tylko jednej płyty, od czasu do czasu ich przypominam, Stuck in this Ocean. A moim zdaniem zapowiadał się ten zespół naprawdę wybornie. Na jednym albumie się skończyło. Dziś opowieści muzycznej ciąg dalszy. This is hell.

Airship, Stuck in the Ocean, 2011 rok. No po takim utworze ma się zdecydowanie apetyt na więcej. Ten apetyt był. Skończyło się na jednej płycie nieporozumienia. Nie mogli się dogadać, jeżeli chodzi o kierunek artystyczny. Klasyka, przynajmniej tak brzmi to oficjalnie w tej klasyce. Ale szkoda, ogólnie szkoda, że tylko na jednej płycie finiszowali. Airship to ten zespół. Tymczasem w Radiu 357 Vinnie Reilly, The Dorothy Column.

0: sorry. I love you. I love you. I am sorry. You say I love you. I love you. I love you. You never say I am sorry. I am sorry. I am sorry. I love you. I love you because of that. I love you because of that fact. In actuality, and in reality, when the fact is a fact and you can't just act, you stop with us. What's stuck with me? You stuck with you. I know who I am. I'll keep my own counsel. You can listen to yours.
1: Tak, w związku z nową płytą, w związku ze wznowieniami płyt z lat minionych, trochę więcej muzyki Vinnie Reilly'ego i jego zespołu The Dorothy Column, przed chwilą Liars. Piękne gitary, bo jakoś tak to się złożyło, że znowu oni powrócili na muzyczny firmament wierności w stereo, jeden wykonawca i drugi, chociaż Chris Rea jakoś za bardzo typowym wciąż wykonawcą dla tych czwartkowych dwóch godzin wieczornych nie jest. No ale nic to. Jeff Beck to będzie wcześniej Blow by Blow z tej właśnie historycznej płyty jeszcze z lat 70., a później Chris Rea, jego przepiękne Heaven.

Jeff Beck i Chris Ria, dwóch wielkich szambelanów, mistrzów gitary w wierności w stereo. Dzisiaj zapuszkowany, ale mam nadzieję, że klimatem gdzieś ta muzyka Państwa zabrała. Wracam za tydzień. No i Boxer Rebellion, hoduj już stąd. Idziemy, idziemy. Let's disappear, let's get out of here. Właśnie ten zespół i ten utwór na pożegnanie. Pa, pa.

0: 21 i 4 minuty. Zaczynamy.
1: Plac na rozdrożu.
0: Drodzy Państwo, wyście nie widzieli, co tutaj się działo w naszym studiu, ale powiem tyle. W czasach starożytnych takie rzeczy dziać by się nie mogły, bo nie było tych wszystkich diabelskich wynalazków, jakimi są komunikatory internetowe. A tak dzisiaj łączę się ja, czyli Anna Tatarska, z naszymi gośćmi. Po drugiej stronie jest z nami profesor Marek Węcowski, badacz kultury starożytnej i autor książki Homer na nasze czasy. Pokazuje do kamery. Dzień dobry.
2: Dobry wieczór, bardzo miło, dziękuję za zaproszenie.
0: Dobry wieczór, to prawda, ja jeszcze po prostu żyję w innej strefie czasowej. I Paweł Goźliński, pisarz, autor, redaktor tejże książki również. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
0: Słuchajcie, powiem tylko tyle, że któremuś z panów coś tam, tak powiedziałabym, popiskuje w tle, więc możemy się dyskretnie upewnić, że i strzelam, że jest to Paweł, więc tutaj tylko wysyłam taki sygnał. Ale do rzeczy. Dzisiaj rozmawiamy o temacie, który wydaje mi się bardzo niefortunnie utknął w jakiejś takiej fali plotek, kontrowersji i jakichś takich w ogóle skandali medialnych. A przecież jest tam o wiele bardziej ciekawych tematów i tropów. Jak zapowiadałam naszą audycję na naszej grupie, na naszej stronie, to napisałam tak: mity czy fakty o kontrowersjach wokół filmu Odyseja Christophera Nolana i w opisie Czarna Helena, Odyseusz z PTSD, zmiany fabularne i rzekome widmo woke wzbudzają emocje na całym świecie. Skąd aż taka burza wokół ekranizacji dzieła Homera? I co aż takie silne reakcje na film mówią o nas? No właśnie, aż takie silne, że nawet ten biedny Elon Musk, który co prawda mam wrażenie lubi się wypowiadać ostatnio na każdy temat, również na temat Odysei wypowiedzieć się musiał. Więc chyba zaczęłabym od pana profesora, bo jestem bardzo ciekawa, jak jakiś taki skandal medialny, wręcz tabloidowy, wygląda z perspektywy kogoś, kto zajmuje się tym tematem, no, profesjonalnie. Co tu się wydarzyło?
2: No, ja się nie zajmuję profesjonalnie sferą mediów i kultury masowej, ale jako historyk bardzo mnie ona interesuje, jako historyka, więc dla mnie jest to wspaniała zabawa. Myślę, że w dużej mierze to, co się dzieje, zostało sprowokowane przez twórców filmu. Mhm. I była to wspaniała kampania reklamowa, która no trochę tak, jak to się mówi, przeciągając pałką po kratach, wzbudziła reakcję, które było wiadomo, że wzbudzi. Podczas gdy tak naprawdę największym żartem, jaki Christopher Nolan zrobił swoim krytykom z ideowego, prawej strony ideologicznego spektrum naszego świata, było to, że właściwie nic z tego, czego bali się ludzie, czy przeciwko czemu protestowali ludzie, którzy filmu jeszcze nie widzieli, nie okazało się rzeczywiste, nie okazało się prawdą w samym filmie, poza obsadą aktorską Heleny Roli przez czarnoskórą aktorkę. Właściwie wszystko to, co o tym filmie powiedziano z prawej strony, z lewej strony też się mówi dużo różnych dziwacznych rzeczy, to trzeba sobie powiedzieć od razu, to są, jak sądzę, reakcje, które Nolan przewidział i które bardzo dobrze posłużyły w reklamowaniu jego filmu. Więc patrzę na to jako na pewną grę, którą podjęli dystrybutorzy i autorzy filmu ze światem mediów i jak na razie wygrywają.
0: Ja miałam przyjemność spotkać się z Christopherem Nolanem. Co prawda niezmiennie podkreślam to, że to trwało 4 minuty, więc nie będę sobie uzurpować prawa do twierdzenia, że znamy się dobrze albo że była to pogłębiona rozmowa, ale o to akurat musiałam go zapytać i on powiedział coś, wydaje mi się, ciekawego, że mamy taką tendencję do romantyzowania przeszłości, że trochę tak jak na memach w internecie, kiedyś to były czasy, a teraz nie ma ma czasów i że według niego też trochę z tego to wynika, że na przykład idealizujemy demokracje starożytne, wycinając z nich wszystko to, co nam nie pasuje i dlatego jakieś takie zmiany, które no, mieszczą się, wydaje mi się, w licencja poetyka reżysera i w ogóle twórcy, tak samo byłoby z twórcą teatralnym czy z autorem tekstu literackiego, który w jakiś sposób przetwarzałby oryginał, te zmiany godzą w nas wręcz osobiście. Pawle, jak ty reagujesz na takie sugestie?
3: Mam wrażenie, że rzeczywiście zdarzyło się coś niezwykłego. Mianowicie okazuje się, że Odyseja ma swoich właścicieli. Jeszcze chyba silniejszych niż sam Homer, którego trudno przecież zidentyfikować. Marek ma cudowną hipotezę na temat dwóch Homerów i opisuje ją w swojej książce. Właściwie nawet nie byłoby wiadomo, komu płacić prawa autorskie do tego dzieła. A w tej chwili wszyscy uważają, że nie tyle należy do nich, co właściwie wymaga od nich obrony. I też nie wiadomo właściwie, co należy bronić. Jakich prawd wpisanych w dzieło Homera należy bronić? Jakiego tekstu? Którego tekstu? Przecież no, to też jest właściwie zresztą to, co Marek zrobił w swojej fantastycznej książce, opowiadając, jak skomplikowanym bytem literackim jest zarówno Odyseja, jak i Iliada, z jak wielu w gruncie rzeczy tekstów nie wiadomo do końca, do jakiego stopnia opowiadanych, do jakiego stopnia zapisanych, jakim trybem, kiedy. Więc ten tekst ma tyle tajemnic, a wszyscy po prostu uważają, że jawi się on im jako jakiś taki ideologiczno-literacki monolit. I teraz w imię jakichś swoich politycznych, ideowych racji go bronią. Omijają całą masę subtelności i w tym całym ataku nie zauważają, że właściwie to Nolan jest w miarę subtelnym interpretatorem Iliady i Odysei w porównaniu z tymi, którzy chcą Iliadę bronić narzędziami mniej lub bardziej subtelnej krytyki.
0: Ja się zastanawiam nad tym, na ile na interpretację Odysei wpływa fakt, że jest to pozycja, którą się czyta w szkole i wydaje mi się, że ona się pojawia dosyć wcześnie. My rozmawialiśmy o tym już z Pawłem przy innej okazji, ale można odnieść wrażenie, że wiele osób uważa, że Odyseja to jest taka jakaś powieść łotrzykowska z bohaterem, który, no, mówiąc kolokwialnie, po prostu z wyspy na wyspę jeździ, spuszcza bęcki, spotyka jakieś tam fantastyczne stwory, tu jakiś wir, tu jakaś syrena, no ale generalnie jest to po prostu film akcji z bohaterem, który jest właśnie bardzo bohaterski, prawda? A tutaj nagle w filmie pojawia się jednak pewnego rodzaju zmiana optyki. Bohater jest rysowany w inny sposób, środek ciężkości jest gdzie indziej i zastanawiam się, czy to też nie jest trochę to, że Nolan, no oczywiście tutaj zdania są podzielone, ktoś powie, że to jest bardzo głęboka, prawda, interpretacja, inni z kolei właśnie twierdzą, że filmowa Odyseja jest absolutnie spłycona i gubi no, solidną część tego, co ma w sobie ta wersja spisana. No ale właśnie, że to jest ta zmiana, że jesteśmy przyzwyczajeni do jednej rzeczy, a dostajemy drugą. I ciekawa jestem, czy w ogóle jest trochę coś w tym, o czym mówię, panie profesorze?
2: Na pewno, tylko że tak jak wspomniał Paweł, mam wrażenie, że Nolan zrozumiał dużo więcej niż takie nasze popularne odbieranie Odysa jako po prostu herosa takiego, jak my byśmy dzisiaj, również w naszej epoce, gdzie herosi są wszechobecni w kulturze masowej, rozumieli, bo dla Homera, w każdym razie dla poety Odysei, Odyseusz ma być i jest herosem nawet nie przeciwieństwem Achillesa, wielkiego herosa Iliady, ale herosem na różne sposoby niedoskonałym, herosem problematycznym, herosem, który ma ciągle kłopot ze sobą, ze swoją świadomością, ale który, bo to jest istotna rzecz w opowiadaniu Odysei, opowiada te wszystkie łotrzykowskie, jak pani świetnie to ujęła, historie swoim, no, w dużej mierze kłamliwym językiem. Językiem, o którym dowiadujemy się na samym początku Odysei, że służy mu do przetrwania i jest tylko narzędziem w walce o swoją pozycję, o bogactwo, o powrót do domu. Słowem, te wszystkie przygody, które kojarzymy z Odyseją, które kojarzymy z Odysem, to są przygody, o których on nam opowiada, a nie to, co narrator, by się tak wyrazić, epopei, nam o nim mówi. Tam, gdzie my widzimy spod ręki narratora wychodzącego nam herosa, jest to heros rozdarty pomiędzy powrotem do domu, przez kilka lat rozdarty, a pozostaniem u Kalipso, wspaniałej kochanki, u Kalipso, która jest najpiękniejszą spośród bogiń. Mówi o niej Homer, boska wśród bogiń. To poważna bardzo jest, to poważne bardzo określenie. I widzimy go, jak nie szczędząc sobie samemu upokorzeń, jest w stanie wrócić do domu i po drodze jeszcze wyżyłować od swoich kolejnych gospodarzy jakieś skarby, żeby nie wracał z pustymi rękami. A na koniec jest krwawym i w gruncie rzeczy bardzo mściwym bohaterem, który morduje kwiat swojego królestwa. Wprawdzie zarotników, ale jednak. To wszystko sprawia, że ten Odys z opowieści Odysa to nie jest ten sam Odys, którego my widzimy, kiedy opowiada nam o nim narrator epopei, i Nolan to bardzo dobrze wyciągnął.
0: No właśnie, bo to, co pan mówił, to nawiązuje do tego archetypu trickstera, prawda? I że ten Odyseusz to jest ktoś, komu nie możemy ufać. To jest też coś, co filmowo wydaje się bardzo atrakcyjne, akurat w filmie, o którym mówimy, nie zostało podjęte, prawda? Czyli kto to mówi, skąd ta informacja płynie. Wydaje mi się, że Odyseja Nolana akurat nie kwestionuje prawdziwości narracji.
2: O nie. Nieprawda.
3: Jak najbardziej kwestionuje.
0: Naprawdę? Się będziemy interpretacyjnie spierać, słuchajcie, bo mi się wydaje, to od razu powiem, że tylko wątek właśnie u Kalipso jest jakby, że tam jest próba odkrywania pamięci, że się pojawia możliwość zmanipulowania wspomnień przez emocje, ale naprawdę ta perspektywa narracyjna, uważacie, że tam jest taka wątpliwa?
2: Wszystko jest wspomnieniem. Wszystko jest wspomnieniem. Jedyny moment, kiedy widzimy Odysa, to w sosie własnym, by się tak wyrazić, we własnej roli, to jest moment od powrotu
0: na Itakę.
2: Od pojednania się z bogami, od tego właśnie bardzo pięknej sceny zresztą, jak sądzę, wzorowanej na filmie Zemeckisa Outcast, nie, to się nazywało inaczej, z Tomem Hanksem.
0: Tak.
2: Ta scena na tratwie jest ewidentnie z tego wzięta. Czekamy tylko, aż jakiś duży statek wycieczkowy przepłynie gdzieś w tle. I od tego momentu dopiero my widzimy Odysa, jakim on jest. Wszystko przedtem to są jego bardzo postrzępione, bardzo niepewne, rekonstruowane wspomnienia, gdzie wszystko może być nie tak, gdzie winni mogą się okazać niewinnymi. To wszystko jest prawda albo nieprawda, tylko że nie jest to prawda albo nieprawda Odysa opowiadacza i trickstera, to jest prawda albo nieprawda Odysa żołnierza z uszkodzoną pamięcią.
0: No właśnie,
2: tak banalnie.
0: Ten wątek tego zespołu stresu pourazowego za chwileczkę przedyskutujemy, strzelam, że z Pawłem, ale to ja może jeszcze tylko wyjaśnię, że ja rozumiem tę subiektywność wspomnień i że wspomnienia są plastyczne i poddają się często jakimś naszym podświadomym pragnieniom, ale wydaje mi się, że po prostu, to też jest mój odbiór jako widzki, że Odys od początku Nolana jest jednak kreowany jako człowiek, którego droga doprowadzi go do tej porządności, tak? To znaczy, i chyba dlatego ja ufam temu jego procesowi odtwarzania wspomnień, bo wydaje mi się, że on to robi w dobrej wierze, że tam jest ten moment, gdzie on przechodzi przemianę pod wpływem traumy, czyli pod wpływem oblężenia Troi i całkiem w ogóle inaczej pokazanego, też uważam bardzo przełomowo w pewnym sensie wątku konia trojańskiego, który do tej pory w filmach i no, w różnych reinterpretacjach był pokazywany jakoś tak komiksowo, jakby to był jakiś gag. Tutaj jest próba pokazania tego w taki sposób no, bardziej realistyczny, chociaż jest to być może jedna z bardziej fantastycznych rzeczy, które tam się pojawiają. Więc ja w pewnym sensie chyba ufam jego osobowości. I to miałam na myśli, mówiąc o tym braku takiego podpuszczania, prawda? Że może to jest fragmentaryczne, może to jest niepełne, ale jakoś tak patrzę na niego i chyba widzę to, co Nolan, czyli że z jednej strony jest to ten aktor, który grał Jasona Bourne'a, ale z drugiej strony jednak jest to nasz Matt Damon, no nasz chłopak po prostu z sąsiedztwa, kochany, dobry człowiek, 4 córki, ta sama żona od 30 lat i patrzę i naprawdę wszystko to w nim widzę. Ale PTSD. PTSD? No
3: ale właśnie. To jest bardzo wszystko powiązane z tym, o czym mówisz. To znaczy wiarygodność Odysa Nolana nie polega na tym, że on mówi o tym, co się tak naprawdę wydarzyło. Wiarygodność jego polega na tym, że on robi wszystko, by mimo wszystko przypomnieć sobie w pewnym momencie, od pewnego momentu, co spowodowało to, w jakim miejscu się znalazł. Mm. I żeby dotrzeć do prawdy, żeby dotrzeć do źródła swojej traumy, on przebija się przez wydarzenia, które jemu się wydają prawdziwe, ale które prawdziwe być nie muszą, tym bardziej, że jednak pozostaje pod wpływem dosyć podejrzanej substancji, jaką jest w tej opowieści Lotos. Zresztą,
0: Lotos!
3: Który jest obecny przecież też u Homera, choć w innym epizodzie, trochę w podobnej funkcji, ale czemu innemu służy. Tutaj służy temu, żeby móc dalej żyć mimo głębokiej traumy. Tam, żeby zapomnieć i właściwie przestać żyć, utknąć w jakimś świecie poza czasem. A jeżeli chodzi o PTSD, no swoją drogą to nie jest znowu tak, że to jest kompletnie pomysł od czapy włożony do Odysei przez Nolana, bo przecież Marek potwierdzi, że Iliadę wykorzystywano jako narzędzie terapeutyczne, które miało pomagać weteranom amerykańskim leczyć się.
2: A dzisiaj weteranom w ukraińskim. To już się dzieje.
0: A w jaki sposób? Czy możecie doprecyzować? W sensie, no bo to nie jest, zakładam, że po prostu każe im się to czytać. To są jakaś forma zajęć opartych na... Jak to wygląda? Bo to jest bardzo ciekawe.
2: No to jest taki pomysł klinicznego psychiatry z Bostonu, który pracując najpierw z weteranami Wietnamu, a potem innych wojen, najpierw w jednej książce to opisał, potem dotyczył o Achilles z Wietnamu, a potem w drugiej Odyseusz w Ameryce, próbował poprzez taki terapeutyczny mechanizm, w którym wspomnienia wojenne, właśnie te strzępiaste bardzo wspomnienia weteranów wojennych skrzywdzonych przez wojnę, miały być zapisywane, przedstawiane i jakby krzyżowane z lekturą, ale także z przedstawianiem pewnych miejsc Homera i Iliady i Odysei dla samej wojny Iliady, a dla problemów z powrotem do domu i integracją w społeczeństwo z Odysei. I to jest pomysł, który dla wykształconego Amerykanina jest dzisiaj, no nie w Europie, ale dla wykształconego Amerykanina jest, jak sądzę, dość oczywistą matrycą dla tego filmu oglądania. To dla nas to PTSD czy PTSD jest jakimś takim dziwnym pomysłem. Homer w Ameryce w pewnych kręgach od przynajmniej 40 kilku lat już teraz, funkcjonuje właśnie w ten sposób. Wielkim sukcesem artystycznym było, kiedy pewien teatr nowojorski w różnych miejscach Ameryki w 100 przedstawieniach dla weteranów, ich rodzin i ich sąsiadów posługując się między innymi Homerem, nie tylko Homerem, ale różny, jeszcze paroma innymi tekstami starożytnymi, starał się taką właśnie terapeutyczną rolę odegrać. Więc jeżeli tylko pamiętamy, że ten Homer Nolana jest Homerem dla Ameryki przede wszystkim robionym, a nie dla świata całego, jak sądzę, to wszystko, co nam się wydaje dziwne, jakieś takie odchodzące od Homera, wydaje się zupełnie na miejscu z tego typu doświadczeniem, ale nie jest to znowu doświadczenie tylko amerykańskie ostatnich dziesięcioleci, jak Paweł już wspomniał. Homer wracał podczas różnych wojen jako przedmiot refleksji, czasami nawet właśnie autoterapii. U różnych bardzo ludzi, żołnierzy, weteranów. No moim ulubionym przykładem, o którym w książce nie miałem okazji napisać, bo jest już tak zbyt długa pewnie, jest przykład wspaniałego, pierwszego być może superbohatera kultury masowej europejskiej, czyli słynnego Lorenza Zarabii, który zmęczony swoją sławą, człowiek, który no, jednoosobowo praktycznie obalił Imperium Osmańskie w krajach arabskich w czasie pierwszej wojny, a potem oblegany przez dziennikarzy już w Anglii jako wielki bohater, zmienił nazwisko, uciekając od swojej tożsamości, trochę jak Homer Odysei, spędził ostatnie lata swego życia tłumacząc Odyseję po to, żeby uciec od doświadczenia wojny, i to tłumaczenie pod zmienionym nazwiskiem opublikował w Stanach Zjednoczonych, żeby było jeszcze tego trudniej rozpoznać, zresztą z przepięknym wstępem, bardzo osobistym, takim właśnie autoterapeutycznym, do tej książki, więc dla świata nie tylko amerykańskiego, świata anglosaskiego, ten Homer jest jak najbardziej homerycki, którego nam Nolan proponuje.
0: Myślę sobie, jak słucham zresztą tej fascynującej historii, która nie zmieściła się na ponad 520, bo sprawdziłam stronach książki.
2: Przepraszam, mogę tylko przeprosić.
0: Nie, no dlaczego? No, możemy posłuchać w audycji, a książka i bez tej historii jest fascynująca, a niech dowodem na to będzie to, żeście też dobrze sobie zaplanowali tę premierę, tak a propos naszego wstępu o PR-ze i promocji, bo się książka już wyprzedała. Już wyprzedana i się właśnie dodrukowuje. Wspaniale, cieszę się bardzo, że Homer wspiera polskie czytelnictwo, ale cała ta opowieść trochę przypomina mi taki jakiś konflikt, który mam wrażenie nieustannie powraca. Czy teksty klasyczne można ugniatać troszkę jak plastelinę? Czy wolno wpuszczać w nie przestrzeń na reinterpretację, która jest przeprocesowana przez współczesne doświadczenia, przez nasze zmieniające się postrzeganie świata, zmieniającą się wiedzę też. To są dyskusje, które bardzo często toczą się wokół takich założycielskich tekstów religijnych, prawda? Czy traktujemy je jeden do jeden jako słowo objawione, czy jednak pozwalamy im na przestrzeń do interpretacji i zastanawiania się, co kto miał na myśli, biorąc pod uwagę, jaki był kontekst historyczno-polityczny, nie wiem, stan wiedzy na temat świata i tak dalej, i tak dalej. I może właśnie te reakcje takie bardzo paniczne na to, że można taki tekst ugniatać, że można z niego odejmować, że można do niego dodawać, że można mówić, mi się wydaje, że, ale nie jestem pewny, to może też to jest takie skandaliczne dla niektórych. Nie wiem, tak głośno myślę. Co sądzicie?
3: Miałem wrażenie, że jesteśmy już dawno za dyskusją dotyczącą tego, czy teksty można adaptować, reinterpretować, opowiadać na nowo, w zależności od tego, kto to robi, z jaką intencją, w jakim kontekście, w jakim języku i w jakim medium.
0: A jednak.
3: Jednak. Ja jestem zdziwiony. Przecież to dosyć naturalne, że kiedy jakiś twórca, w tym wypadku filmowy, bierze poemat, o którym już mówiłem, jak bardzo jest skomplikowany, i próbuje go przełożyć na język filmu, to tam nie tylko muszą polecieć drzazgi. Tam się dokonuje głęboka przebudowa. To tak jakby wziąć samolot, no i z którego ma powstać łódź. No to żeby powstała łódź, no to trzeba być może odjąć skrzydła, zrobić z nich burty, w zupełnie innym miejscu zamontować silniki, zrezygnować z podwozia, bo nam zupełnie do niczego nie jest potrzebne. To jest To nawet nie jest przekład. To jest jakby budowanie na nowo z pewnych elementów i mam wrażenie, że Nolan i jego współpracownicy okazali wspaniały kunszt, jeżeli chodzi o taką robotę i przekładania sensów, i przekładania znaczeń, i wykorzystywania nowej wiedzy, no bo przecież cały ten koncept ludów morza, który uzupełnia, a właściwie buduje bardzo istotny sens i kontekst całej opowieści, no nie wynika z tego, co pisał Homer, ale wynika z tego, co my wiemy o końcu epoki brązu. Dziś wiemy. I to zostało wspaniale wyzyskane i z pożytkiem dla tej opowieści, bo nagle z epiki tworzy się bardzo głęboka historyczna, historiozoficzna tragedia.
0: Myślałam, że powiesz poezja.
3: Przy okazji.
0: Panie profesorze.
2: No ja myślę, ja nawet bym zrobił krok dalej w stosunku do tego, krok wstecz w stosunku do tego, co powiedział Paweł. Ja myślę, że jeśli patrzymy na te właśnie dyskusje, awantury, które nie biorą pod uwagę faktu, że każdy tekst klasyczny jest klasyczny właśnie dlatego, że ludzie w różnych czasach chcą po niego sięgać, a chcą po niego sięgać, bo w swoich czasach jakąś potrzebę mają, która jest inna niż mieli ludzie 2-3 pokolenia temu. My dzisiaj czytamy Homera inaczej, niż byśmy go czytali chociażby przed wojną w Ukrainie. Czytamy Homera wszyscy na całym świecie jako opowieść i Odyseję, jako przede wszystkim opowieść o wojnie i doświadczeniu wojny. Czy tak byśmy czytali Odyseję, powiedzmy, 10 lat temu? Oczywiście, że nie. Prawda? Oczywiście, że nie. Jacyś ludzie pewnie by tak robili, ale teraz i to doświadczenie PTSD i inne stało się nagle problemem ogólnoświatowym w świadomości wszystkich ludzi funkcjonujących. I teraz wracając więc do tej ogólniejszej sprawy, ja bym powiedział, że mnie bawią ci domorośli obrońcy Homera, zresztą i z lewa, i z prawa, bo to nie jest wyłącznie kwestia prawicy, trzeba sobie powiedzieć. Może

0: relacja. Otóż to wszystko, co się wokół Odysei Nolana dzieje, jest, jak sądzę, niczym innym niż to, co się działo z nim przez ostatnie stulecia w kulturze europejskiej, tylko wychodząc od nieco innych założeń, w nieco innych warunkach, właśnie w warunkach zglobalizowanej kultury popularnej, gdzie te awantury o to, czy jest na ekranie wystarczająco dużo postaci kobiecych czasu im poświęconego, czy z drugiej strony nie jest za dużo ideologii woke, cokolwiek to znaczy, bo ja prawdę mówiąc nie bardzo wiem, co to
1: ja
0: znaczy.
1: Ja też nigdy nie wiem, niestety.
0: I na tym polega błyskotliwość tego pojęcia i jego nośność, że nie bardzo wiadomo, co to znaczy. Otóż, biorąc to wszystko pod uwagę, proponuję, żebyśmy spojrzeli jako wszyscy razem przecież interpretatorzy kultury na to, co się dzieje, jako na kolejną odsłonę zmagań kultury z wielkim dziełem klasycznym. Mhm. Te zmagania może są bardziej prymitywne niż były lat temu 100, 200 czy 400, czy nawet 40, ale one są niezwykle interesujące. I pokazują nam, gdzie dzisiaj bije źródło naszych niepokojów, naszych rozmaitych zresztą i bardzo sprzecznych niekiedy ze sobą wizji świata, gdzie one są, mają swoje punkty centralne. W tym sensie Nolan zrobił nie tylko wspaniałą rzecz z Odyseją, chociaż nie jest to Odyseja Homera, bo nie zrobił Odysei Homera, tylko Odyseję Nolana, ale zrobił wspaniałą rzecz z funkcjonowaniem, tym razem już Homera, w naszej kulturze, prowokując i sądzę, że po części świadomie prowokując tę dyskusję, bardzo dla mnie interesującą.
1: Ja bym bardzo chciała wrócić do tego wątku oglądania tego filmu ze świeżym doświadczeniem wojny za naszą granicą, zresztą nie tylko za naszą, bo to jest doświadczenie polskiego widza, a mamy widzów z wielu różnych miejsc na świecie, którzy również niestety to doświadczenie mają, ale myślę, że teraz jest dobry moment, żeby zrobić sobie 3 minuty oddechu. Ci słuchacze, którym po prostu z emocji dostali wypieków, zaschło im w gardle, będą mogli pójść po herbatkę i my myślę, że za jakieś 3 minuty wrócimy do rozmowy o filmie Odyseja, wokół filmu Odyseja, też wokół książki Homer na nasze czasy profesora Marka Węcowskiego. A ja wybrałam piosenkę, która nie jest co prawda morska, ale jest wodna, bo jest o rzece. Słuchamy.

0: A my jesteśmy z powrotem w placu na Rozdrożu. Dzisiaj Anna Tatarska z Państwem. No i nie tylko ja oczywiście, bo to by było mało. Są z nami też profesor Marek Węcowski i Paweł Goźliński. Autor, pisarz, redaktor książki Homer na nasze czasy. Właśnie profesora Marka Węcowskiego. Witam Was panowie ponownie.
1: Bardzo nam miło.
0: Ja obiecałam, że to będzie piosenka wodna i no tak jak powiedziałam, niestety nie morska i nie oceaniczna, ale to był Leon Bridges i River, więc wydaje mi się, że jednak jakoś tam średnio w temacie. My przed przerwą rozmawialiśmy wokół filmu Christophera Nolana Odyseja, wokół różnych tropów, kontrowersji, reinterpretacji, co wolno, co nie wolno, ale taki wątek, który tuż przed przerwą pojawił się, wydaje mi się bardzo ciekawy. No to właśnie na ile przykładamy to, jaki świat wokół nas, jakie są nasze własne doświadczenia w tym, jak patrzymy na klasyczne teksty. Pan profesor powiedział, że jest oczywiste, że dzisiaj na przykład oglądamy Odyseję ze świeżym doświadczeniem wojny w Ukrainie. I mi się przypomina tutaj taki tekst bardzo ciekawy, który ostatnio czytałam. Pozwolę sobie opisać, troszkę wytłumaczyć, żebyśmy wszyscy wiedzieli dokładnie, o czym mówię. To był taki esej, który pojawił się w sekcji Opinie New York Timesa, autorstwa Ezry Kleina, ich kolumnisty, który być może dlatego również zdobył moją sympatię, że zaczyna się od słów: trochę jestem spóźniony z tym esejem, bo mam dwoje małych dzieci i rzadko chodzę do kina. Więc trochę się po prostu utożsamiam. Ja co prawda często chodzę do kina, ale za to inne rzeczy robię rzadko. Na przykład czytam książki, które mają 520 stron, ale postarałam się tym razem. On pisze o tym takim rozdźwięku pomiędzy tym, czy właśnie Odyseja, ta filmowa, jakby jest nowoczesnym podejściem, czy nie nowoczesnym i czy jest tym zamachem na tradycyjną kulturę, w cudzysłowie, cokolwiek byśmy przez to rozumieli. I on stawia taką tezę, że to nie jest żaden zamach na tradycyjną kulturę, tylko głos, który wypływa ze współczesnej pozycji, ze świata, który już nie jest światem, gdzie rządzi empatia, negocjacje, przekonanie, że lider musi wyciągać rękę, czyli nie jest tym światem po tym wszystkim, o czym Odyseja opowiada i jakby żeśmy się tego nauczyli i już wiemy, żeby postępować lepiej, tylko że my dzisiaj w Ameryce, bo też o tym opowiada, ale oczywiście też w innych miejscach, wróciliśmy do rządów siły, czyli my jesteśmy tymi ludami morza, których wszyscy się boją. I dzisiaj znowu rządy brutalności, agresywnej męskości. I że ta Odyseja Nolana w pewnym sensie jest takim głosem na to, że za tym, żeby pokazać, jak bardzo to nie ma sensu. Czyli że my musimy znowu przejść transformację i wrócić do systemu funkcjonowania, do społeczeństwa, które stawia na dialog, na empatię, bo wie, że tępa siła prowadzi donikąd. Co sądzimy na ten temat?
2: Jeżeli mogę coś dodać, to chciałem tylko powiedzieć, że Ezra Klein jest oczywiście Kalifornijczykiem pracującym w nowojorskiej gazecie i piszącym w kontekście Ameryki rządzonej przez Trumpa.
0: Tak jest.
2: Więc dla niego ten film jest też doskonałym pretekstem do tego, żeby napisać tekst, który jest boleśnie po amerykańsku aktualny, co nie znaczy, że ten głos jest również nieinteresujący dla nas, dla mnie szczególnie dlatego, że Ezra Klein w ogóle zajmował się figurą Trickstera, figurą postaci, która migocze między światami, jest swoistym rebeliantem, który pod szewką jakiejś zastanej rzeczywistości pokazuje niekoniecznie przy pomocy metod pokojowych, miłych i zgodnych z prawem, niejako drugie dno, jak ten świat jest bardzo skomplikowany, niestabilny, oparty na hipokryzji, kłamstwie itd., itd. Sam jest kłamczuchem. Takim i stawia też taką fajną tezę, że w gruncie rzeczy nie byłoby żadnym problemem stworzenie takiej postaci z Odysa, że właściwie Odys jest takim swoistym tricksterem. Tylko po co nam kolejny trickster w kulturze? Po co nam... Nolan stworzył genialną postać Jokera. stworzył ma nosa do tworzenia genialnych tricksterów, ale ma również nosa do tego, żeby pokazać, że my dzisiaj nie potrzebujemy tricksterów, że tricksterzy właściwie w tej chwili rządzą światem. My potrzebujemy czegoś nowego. My potrzebujemy ludzi, którzy uświadomili sobie, do czego doprowadził ich tricksterowaty tryb działania, wyciągają z tego wnioski. Dlatego tak ważne jest to, co Klein pisze o tym, co w filmie Nolana nazywa się Zeus Law, prawem Zeusa, co jest czymś więcej oczywiście niż ksenią starożytnych, bo jest to po prostu reguła, która spaja rzeczywistość. Bez względu, jakbyśmy ją definiowali, jak nazywali, to jest film o głodzie, o potrzebie takiej reguły, takiej zasady, która sprawiałaby, że świat znowu jest jednością, że możemy żyć w niespolaryzowanym, niepodzielonym społeczeństwie. I co trzeba zrobić, żeby doprowadzić do tego, żeby takie prawo znowu zaczęło działać. I Odys w gruncie rzeczy pokazuje, co trzeba zrobić. Zresztą robiąc coś, moim zdaniem, bardzo rebelianckiego, jeżeli chodzi o interpretację. Mianowicie tutaj, i tu też na to wskazuje Ezra Klein, że właściwie to nie jest tylko film, który jakby odwołuje się do kategorii starożytnych. Mhm. On również jakby integruje tradycję grecką, żydowską, wszystko to, co jest fundamentalne dla kultury Zachodu, on na nowo przywołuje i wbrew pozorom właśnie nie jest tym, który podważa te reguły tego świata. On je reinterpretuje i przywołuje na nowo. Pozwala jakby pokazać ich rangę i przypomina, że za czym tęsknimy. Zresztą tak naprawdę tęsknimy.
0: No właśnie, bo zaczęliśmy od tego, że na samym początku przed premierą były te wszystkie zarzuty, prawda, że to jest jakieś po prostu lewicowe, nawet nie wiem co, bo wszystkie słowa, które przychodzą mi do głowy są wulgarne, więc nie mogę ich użyć na antenie, ale język internetu rządzi się swoimi prawami. No właśnie, że tutaj filozofia woke po prostu wygrywa, a teraz właściwie wychodzi nam z tej rozmowy, że jest to w pewnym sensie wezwanie do powrotu do jakiejś tradycji, bośmy zgubili drogę, panie profesorze.
3: No na pewno, zresztą pamiętajmy o tym, że zarzuty spoza tej naszej codziennej cywilizacji, czy naszego kręgu kulturowego wobec tego filmu szły w jeszcze innym kierunku. Ten film został przez wielu komentatorów podobno, ale jednego nawet wysłuchałem, w Chinach ogłoszony obrzydliwą chrystianizacją Homera właśnie przez to, co powiedział Paweł. To znaczy, to nie jest tylko zmaganie Nolana z Homerem. To jest zmaganie Nolana z bardzo wieloma nurtami kultury, w których właśnie również tej chrześcijańskiej łodzi Homer płynął przez wieki na różne sposoby, od potępienia Odysa w piekle przez Dantego jako wielkiego grzesznika, aż po zupełnie odwrotne właśnie chrześcijańskie jego odczytania przez wieki w naszej kulturze. I teraz w takim świecie, w jakim się znajdujemy, bardzo podoba mi się ten koncept Kleina i to, co dodał do niego jeszcze Paweł, że mamy do czynienia ze światem, który nie tylko, bo to zauważono, bo to prosto, łatwo zauważyć, może nawet zbyt dosłownie mówi to Nolan, nie tylko któremu grozi zagłada naszej cywilizacji, naszej epoki brązu, handlu i tak dalej, tylko że jeżeli poskrobać głębiej, to Nolan jest doskonale świadomy, że nie chodzi tylko, albo nie przede wszystkim o to, że ten świat się zawali, bo przyjdzie wielka wojna, bo przyjdą obcy z kosmosu na przykład przyjdą i nas pozabijają, jak w wielu wizjach końce naszego świata. Tylko my sami ten świat niszczymy, ale niszczymy go nie na poziomie takim, że, bo były i takie interpretacje, że u Nolana zakodowano katastrofę klimatyczną jako koniec cywilizacji, koniec naszego świata. Może, kto wie, ale najważniejsze jest to, że tu chodzi o koniec cywilizacji w jej regułach. Nie o koniec pewnego świata, który zniknie, tylko o koniec pewnego świata reguł. I tu znowu trzeba powiedzieć sobie, że zabawne jest to, że te skrajności rozmaite, radykalizmy rozmaite, rzucające się z no, maczetami swojej interpretacji na film Nolana, tak naprawdę widzą w nim zagrożenie dla samych siebie. Dla świata, w którym ta internetowa awantura, w którym wszystko można powiedzieć, w którym wszystko można wyrazić na antenie również, wulgarnie czy nie, już nie obowiązują. Nolan z tego punktu widzenia jest bardzo grzecznym chłopcem, który pokazuje, że jednak potrzebujemy pewnych reguł, że żadne światy bez reguł utrzymać się nie mogą. I teraz w tej całej bardzo płynnej ideowo rzeczywistości naszego czasu, gdzie z tej magmy tak naprawdę widzimy tylko wystające ręce nożowników i krzyki słyszymy ludzi, którzy krzyczą najgłośniej, Nolan próbuje szukać jakiegoś porządku. Nie porządku, który jest do uzyskania, bo być może ten porządek jest nie do odtworzenia, lub raczej nie do odtworzenia w formie, w której występował wcześniej. Nolan dobrze pokazuje, że ten świat, który się zrodzi w optymistycznym wariancie, będzie inny. Może gorszy pod wieloma względami niż nasz dawny świat, ale historyk z obowiązku musi dodać, że kiedy dzisiejszy komentator polityczny amerykański komentuje wulgarność, brutalność walk politycznych w Stanach Zjednoczonych, chociażby w Kongresie, no to historyk z obowiązku dodaje, że ten ułagodzony, grzeczny Kongres to są może ostatnie pięćdziesięciolecie dziejów Ameryki, może troszkę więcej, bo warto przypomnieć, że bywały i takie czasy w amerykańskiej polityce, gdzie na parkiecie Kongresu dochodziło do mordów politycznych. Jeden drugiego kongresmen potrafił zakatować pałką metalową podczas obrad parlamentu w Stanach Zjednoczonych, więc te światy w naszym doświadczeniu historycznym nieco dłuższego trwania wracają i się cofają. My mamy pecha żyć w momencie, gdy, jak ładnie powiedział Paweł, tricksterzy rządzą światem, ludzie pozbawieni moralności i zabawa polega na tym, że obrońcy moralności tego świata właśnie chcą bronić. To mnie bawi setnie.
0: Myślę, że zbliżamy się powolutku do końca naszej rozmowy. Jest jeszcze jeden wątek, który chciałabym podjąć, ale w międzyczasie sprawdziłam, bo lubię sprawdzać takie rzeczy. Mówiliśmy o chińskim komentatorze, który był oburzony. No to ja chciałam dodać, że chińska premiera Odysei jest jutro, więc wszystko wskazuje na to, że jest to nasz ulubiony przypadek. Nie widziałem, ale się wypowiem. Nie zachęcamy do takich praktyk. My czekaliśmy z tą audycją prawie cały miesiąc po premierze. Też na przykład ja po to, żeby obejrzeć film drugi raz i naprawdę sobie ułożyć to,
3: ja również dwa razy musiałem zobaczyć. Tak.
0: No, to co myślę na jego temat, chociaż na pewno oglądaliśmy go z całkiem innych miejsc, ale dodam, że dwa razy i za drugim razem też mi się nie nudziło. Więc to jest na pewno osiągnięcie. Ja na koniec, żeby pociągnąć ten wątek, który przed chwilą tak pięknie pan profesor rozwinął, chciałam wrócić do takiego tekstu, który, Paweł, ty opublikowałeś po premierze, po swoim pierwszym seansie. Ja lubię do niego wracać, bo on jakoś jest dla mnie bardzo taki piękny i czuły i ma w sobie właśnie empatię i chęć zrozumienia, która jest niezwykle rzadka w przekazach medialnych dzisiaj, kiedy wszystko jest szybkie, kategoryczne i kiedy całą retorykę budujemy na polaryzacji, jakichś takich szczątkowych hasłach i atakowaniu. I tam się pojawia ten wątek, że w dużym stopniu ten film no nie jest właśnie o tym Odysie, który się skupia na akcji i na działaniu, tylko jak w ogóle żyć po tym wszystkim, co się wydarzyło, tak? Czy można żyć po tak granicznym doświadczeniu jakiegoś, po tym spojrzeniu po prostu w głąb pustki, tak? W głąb nicości, w jakieś takie najmroczniejsze podbrzusze świata, w którym okazuje się, że jest lustro i widzimy tam siebie, tak? I co dalej? I wydaje mi się, że trochę jako, chciałabym powiedzieć świat, ale to jest taki bardzo ogromny termin, ale chyba jako ludzkość trochę jesteśmy teraz w tym miejscu i zastanawiam się, czy nie dlatego też ten film tak nas porusza, że nawet jak się nie chcemy przyznać, to pytanie jednak w nim bardzo mocno wybrzmiewa, a odpowiedzi na to pytanie nie zawsze są wygodne. Muszę powiedzieć, kto mówi? Pan profesor kiwa, więc panie profesorze.
3: Mikrofon. Nie, ja tylko chciałem Pawłowi powiedzieć, że ma wyłączony mikrofon.
0: A! Okay. Już słychać.
2: No więc chciałem powiedzieć, że cudowne jest to, że Nolan wcale nie odpowiada jednoznacznie na to pytanie, czy da się żyć po katastrofie, czy da się przejść na drugą stronę po końcu. On przecież tylko pokazuje, ile trzeba zrobić, żeby dać szansę innym na to, żeby mogli zacząć żyć od początku na własnych zasadach z czystą kartą. On żyje dla swojego syna. Niestety też zabija dla swojego syna. Być może, choć nie jesteśmy tego pewni, umiera dla swojego syna i to był jeden z najbardziej poruszających elementów, oprócz wielu innych.
3: Swojemu synowi dotknęły. Nie pozwala zabijać.
2: Tak, to jest kluczowe. Właśnie po to, żeby mógł zacząć wszystko od początku. Mm. Żeby nie skazać go na wygnanie. No i to był moment, kiedy tak jak zresztą nieustannie właściwie bohaterowie Odysei, męscy, płaczą. I to był moment, kiedy również w moich oczach pojawiły się łzy. Zresztą nie tylko w tym.
0: Panie profesorze, co na koniec powiemy?
3: Ja myślę, że no właśnie ten to samo zakończenie, które jest bardzo starożytne, bo pomysł, że Odys musi pójść na wygnanie, żeby przywrócić pokój na Itace, jest pomysłem starożytnym. To jest po prostu inna wersja opowieści, którą znamy z literatury antycznej. I ten pomysł, który powoduje, że już z kilkoma osobami się spierałem o to, czy ostatnie sceny filmu to są sceny już w zaświatach, czy jakiś sen, maligna, czy rzeczywistość narracyjna, nazwijmy to, to jest najlepszy dowód na to, jak bardzo słuszne jest to podejście, które nie widzi tutaj żadnego dobrego rozwiązania. I zresztą to jest też bardzo homeryckie. Sam Homer w Odysei, tej, którą mamy, Odysei, najprawdopodobniej zmieniał zakończenie, nie był pewny, jak powinno być, jak będzie lepiej, a niektórzy starożytni, w tym również Arystoteles i ludzie idący za nim, w ogóle uważali, że Odyseja powinna się była skończyć w momencie pojednania z Penelopą i już. Żadnego dalszego ciągu, żadnego układania spraw na Itace. Jak mówił jeden z komentatorów, tu Odyseja dobiega swego kresu, takiego no, logicznego, narracyjnego kresu. Więc pomysł, jak zakończyć tego rodzaju opowieść, pamiętajmy o tym, że Iliada nie ma tego problemu, bo wybiera po prostu kawałek. Wojna się ani nie zaczyna, ani nie kończy w Iliadzie, ale tutaj poeta i reżyser. Jakoś trzeba tę historię zamknąć, ale jak słusznie powiedział Paweł, no ta historia nie może być zamknięta, bo to by było zbyt proste w naszych czasach, nie byłaby prawdziwa, nie byłaby uczciwa. Więc być może również Nolan ten swój pomysł na zakończenie utworu nie jeden trochę w tym filmie zostawił, tak jak zrobił to Homer w Odysei.
0: Dziękuję bardzo, że byliście z nami dzisiaj wieczorem. Przypomnę, że moimi gośćmi byli profesor Marek Węcowski i doktor, tym razem nie zapomnę o tytule naukowym, doktor Paweł Goźliński. Dziękuję bardzo.
3: To ja bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: I zachęcam niezmiennie do czytania książki Homer na nasze czasy, książka profesora Marka Węcowskiego, zredagowana przez Pawła Goźlińskiego. Zachęcam do oglądania filmu Odyseja i rozmawiania o nim. I w ogóle zachęcam do tego, żeby nie mieć odpowiedzi, zanim się nie zada pytań. To jest taka dobra praktyka. Myślę, że możemy dzisiaj właśnie z tą myślą Państwa pozostawić. A ja oczywiście nazywam się Anna Tatarska. Jest mi bardzo miło, że mogłam być z Państwem dzisiaj w placu na Rozdrożu. Dziękuję też Julii Nowaczyńskiej, która zrealizowała tę audycję i Łukaszowi Książkowi, który dba o to, żebyście mogli za jakiś czas zobaczyć też, jak wesoło wyglądało to zdalne łączenie i rozmowy na trzy ekrany. A teraz żegnam się z Państwem piosenką z Odysei, czyli kompozycją Ludwiga Göranssona, która się nazywa bardzo pięknie Another Name. Dobranoc.

Dobry wieczór, Basz z tej strony. Zaczynamy dzisiaj od Williama Orbita, który nas opuścił niestety już 23 lipca. Na początku sierpnia dopiero ta informacja trafiła do wszystkich. W wieku 69 lat brytyjski producent, który miał za sobą 40 lat pracy twórczej. Wiele osób kojarzyć go może właśnie z tym albumem, z Madonny, albumem Ray of Light, na który to album napisał kilka kompozycji i wyznaczył kierunek brzmieniowy tego albumu. Według mnie jednego z najbardziej udanych albumów Madonny, ale też takiego, który najbardziej trafiał w moje potrzeby muzyczne jako słuchacza. Dzisiaj nie ograniczymy się tylko i wyłącznie do tej współpracy, mówiąc o Williamie Orbicie. Posłuchamy też czegoś z jego solowych dokonań pod koniec audycji. Adagio for Strings, czyli bardzo znany jego utwór z też równie, myślę, znanego i uznawanego albumu Modern Style, na którym to albumie łączył elektronikę z klasyczną muzyką. On wcześniej działał też w dwóch zespołach, Torch Song i Strange Cargo. To było wiele, wiele lat temu. Zmagał się z problemami natury psychicznej, z narkotykami, miał za sobą różne demoniczne i mroczne fragmenty życia. Natomiast wszelkie spekulacje na temat przyczyn śmierci warto, myślę, sobie odpuścić, bo oficjalna informacja nie została podana. W każdym razie szkoda, w każdym razie, tak jak ostatnio żegnaliśmy Kawińskiego, teraz Williama Orbita, niedobrze, niedobrze, ale zawsze mówię w takich sytuacjach, że to, co możemy zrobić, to słuchać ich muzyki, do czego zachęcam. A przed nami Minas w utworze Payday, artysta, którego odkryłem w tym tygodniu i bardzo spodobała mi się jego epka pod tytułem All My Love Has Failed Me.

Minas i Payday. Świetna epka, naprawdę. Obiecuję już teraz, że coś jeszcze z niej będę prezentował w najbliższych tygodniach. Epka nosi tytuł All My Love Has Failed Me. Nie jest to specjalnie pozytywny tytuł. A przed nami artysta, który niedawno w takim fragmencie wywiadu, który miałem szczęście zobaczyć, mówił, że jeśli miałby porównać swoją twórczość do jakiegoś zespołu czy artysty, powiedziałby, że to jest czarne Radiohead. I mówię, że miałem szczęście, że trafiłem na fragment tego wywiadu, bo dzięki temu trafiłem też na tego artystę i na tę muzykę. On nazywa się Dai. Zapowiedział dopiero co album, który jeszcze nie ukazał się w całości. Będzie nosił tytuł Black Boy Alternative i kiedy usłyszałem, że to jest Radiohead, ale w wersji czarnej, pomyślałem, że tego typu porównania zawsze są bardzo ryzykowne i są obietnicą bez pokrycia. A tymczasem w tym przypadku muszę przyznać, że coś w tym jest, ale przy okazji, mimo takich rzeczywiście dosyć wyraźnych nie wiem, nawiązań czy inspiracji płynących z Radiohead, to artysta wnosi tam rzeczywiście coś od siebie i opowiada swoją historię. Bardzo polecam, czekam na ten album. Album będzie nosił tytuł Running, on nazywa się Dai, utwór, którego posłuchamy, nagrał w towarzystwie Mess i Moses Sumney, grany zresztą czasami w neurotransmisji, a tytuł utworu to Find Me.

They Find Me. Właśnie, znajdźmy go i posłuchajmy całości tego albumu Running, który się zbliża wielkimi krokami. Tydzień temu opowiadałem o tym, że Fuckers oddali hołd nowojorskiej scenie muzyki tanecznej i wydali epkę New York, właśnie pod tym tytułem, chociaż pisanym inaczej, na której to epce pojawiły się remiksy artystów, którzy są mocno zakorzenieni w tej nowojorskiej scenie. I dzisiaj posłuchamy kolejnego z nich, Junior Sanchez, który zremiksował utwór TTIGF.

TDIGF, Junior Sanchez Remix i Fuckers z ich epki New York. O tym, że producenta No Such Thing uwielbiam, mówiłem nie raz, ale ten utwór naprawdę mnie zachwycił. To jest współpraca trojga artystów, Tyson i Kobe Say w utworze Away. Bardzo piękna kompozycja, bardzo piękna piosenka. Gdzieś na pograniczu takiego nowoczesnego R&B, elektroniki, ambientu i naprawdę bardzo, bardzo udana współpraca, w której myślę, że łączą, która to współpraca łączy wszystko to, co najlepsze niesie za sobą każdy i każda z tych artystów. Posłuchajmy, coś jest w tym tytule takiego, co kojarzy mi się w ogóle z brzmieniem tego utworu, bo on jest taki jakiś jakby oddalony, a jednocześnie trafia w punkt. Away.

No Such Thing, Tyson i Kobe Say w utworze Away za nami w Neurotransmisji, to przechodzimy płynnie do kolejnej mojej ulubienicy, jednej chyba z najbardziej utalentowanych artystek z Katalonii, Marina Herlop, tutaj z Adri Gore w utworze Was Volant. I bardzo to jest piękne i trochę mi się kojarzy z latami 70. w muzyce rozrywkowej. I bardzo to jest też takie intymne i marinowe, o, w jej stylu, chociaż troszeczkę mniej może nawet eksperymentalne niż zazwyczaj. Ładne w każdym razie.

Marina Herlop i Vas Volant featuring Adri Gore. To za nami. Peaches wróciła ostatnio z udanym albumem No Lube So Rude i jest chętnie, widzę, remiksowana, a dzisiaj posłuchamy remiksu od Sierra Veins. Też to jest zacne.

Sierra Veins remix, zupełnie inny niż te charakterystyczne dla Peaches brzmienia. Ale remix, myślę, też zawsze ma taką wartość większą, jeśli wyznacza nowy kierunek danego utworu i czuć remiksera. A tak jest w tym przypadku. Łączy nas, taki nosi tytuł album, który jest zbiorem muzyki, którą Błażej Król przygotował na koncert z okazji rocznicy Powstania Warszawskiego. I ten album mnie zaskoczył. Nie byłem na tym przedsięwzięciu koncertowym. Dzisiaj trafiłem na ten album i mnie zaskoczył bardzo pozytywnie. Jest to coś innego niż to, do czego nas Błażej Król przyzwyczaił ostatnio. Nie to, żeby to, co, do czego nas przyzwyczaił, mi się nie podobało. Oczywiście, broń Boże, nie powiedziałbym tego, ale spodziewałem się innego brzmienia po tym albumie, a to, które mnie zaskoczyło, mi się spodobało. O, tak powiem. W każdym razie, Łączy nas, to jest tytuł. Wybrałem dwa utwory, bo niektóre z nich są bardzo krótkie, więc pozwolę sobie zagrać dwa pod rząd. Pierwszy nosi tytuł Strach. Jest świetny i żałuję, że tak krótki. Błażeja wokalu w nim co prawda nie usłyszymy, a kolejny to srebrny medalik, który nagrał z Darią ze Śląska. Posłuchajmy.

Błażej Król i Daria ze Śląska, srebrny medalik za nami w Neurotransmisji. A teraz posłuchamy pewnego duetu, młodego duetu, który niedawno debiutował z Leeds. Duet, w którym podział jest dosyć często spotykany, czyli on produkuje, tworzy muzykę, ona śpiewa, pisze teksty. Dosyć jest to synth-popowe, ale jakoś eksperymentalny jednocześnie. Bardzo przyjemny, taki szepczący wręcz wokal. Nazywają się Turnspit, a utwór, który wybrałem, to Do I Know You. A warto też zwrócić uwagę na utwór Niechże Spojrzę, bo on też zwrócił moją uwagę, Have a Heart, więc dla ciekawych tego projektu kolejny krok to mógłby być właśnie ten utwór.

Do I Know You i Turn Spit. Za nami, tak jak wspominałem, państwo pochodzą z UK i myślę, że się będą rozkręcać, czego im życzę. Kolejna polska pozycja na dzisiaj to Kacper Krupa i jego naprawdę świetny album Sekwa, który gdzieś ląduje na pograniczu jazzu, muzyki elektronicznej, eksperymentalnej, ambientu w sumie też. Sekwa podobno pochodzi od nomenklatury skaterów i chodzi o to, że powiedzmy jakąś precyzję i odwagę też, jaką trzeba mieć przy jeździe na deskorolce, Kacper przekuł w tworzenie muzyki, gdzie ta precyzja jest potrzebna, ale gdzie jakaś odwaga i gest i eksperyment też jest potrzebny i wydaje mi się, że to czuć w tej muzyce, że ten eksperyment jest. Trochę dęciaków, flety, saksofony, oczywiście często przepuszczone przez efekty i pięknie dzięki temu się sklejające z resztą muzyki. Ja wybrałem taki utwór, który ma dopisek remix. On jest taki najbardziej, ma taką strukturę utworu, bardziej w takim klasycznym rozumieniu. Ma beat, jest bardziej taki osadzony i ustrukturyzowany, o, tak bym powiedział. Broń Boże, oczywiście tej struktury nie brakuje pozostałym utworom, ale ten wybrałem na dzisiaj. I polecam cały album Sekwa, Kacper Krupa, wydany album w No Paper Records.

Kacper Krupa, Exile, remix Uneven z albumu Sekwa. Bardzo polecam całość. A przed nami znowu współpraca i znowu będzie brytyjski producent, ale taki, który ma na koncie wiele lat pracy twórczej. Bardziej z takiego rozdania dreamy brzmień jak Tangerine Dream. I wokalistka, która związana jest z radiem NTS, Olive Kimoto, tak się nazywa. I ona razem z tym producentem, który nazywa się, i tutaj muszę zajrzeć, Mark Van Hoen, oni razem założyli projekt Locust. I to jest właśnie utwór pod tym szyldem wydany, pod tytułem White Light. Bardzo ładna nastrojowa kompozycja, a potem się zrobi trochę eksperymentalnie za sprawą pewnego Holendra, ale to już później.

White Light. Za nami. Powiedziałem, że posłuchamy Holendra, ale nie, zmieniłem plan na najbliższe kilka minut. I teraz przejdziemy do kolejnej polskiej propozycji. Tutaj będzie sytuacja przedpremierowa. Będzie to kompozycja Marysi C., którą być może kojarzycie z początków w ogóle neurotransmisji kilka lat temu, bo już dawno temu trafiły do mnie pierwsze jej produkcję, aż szykuje się album prawdopodobnie we wrześniu, to zależy jak praca nad tym materiałem Marysi dużo zajmie czasu i ta kompozycja, którą dostałem jest naprawdę świetna i z wielką przyjemnością ją zaprezentuję, tak jak mówię, przedpremierowo. Marysia się wkręciła w fizykę kwantową ostatnio i tutaj taki mały postulat dla fizyków kwantowych albo przyjaciół fizyków kwantowych, a już najchętniej kieruję tę prośbę do Andrzeja Dragana, żeby ktoś z nich wysłuchał materiału, przykładowo tego pierwszego, którego posłuchamy, na przykład Antimatter, ale w późniejszych krokach też kolejnych, zresztą pan Andrzej Dragan otrzymał od Marysi C. takiego maila, żeby podzielił się swoimi wrażeniami, czy ta muzyka też działa na jego wyobraźnię w podobny sposób i czy korelacje między tą muzyką a fizyką kwantową i światem związanym z nauką, czy ta korelacja jest przez niego też odczuwalna. To na marginesie, a idąc do celu, Antimatter i Marysia C., która kolekcjonuje, znaczy nie tyle kolekcjonuje, co gromadzi i używa, bo kolekcjonowanie kojarzy mi się ze stawianiem sprzętów na półce, a Marysia ma coraz więcej sprzętu, o którym dużo opowiada na swoim Instagramie i widać ogromną pasję w tym i widać w tym naprawdę takie wejście głęboko w ten sprzęt i to mi się bardzo podoba, bo czuję pasję i czuję miłość do tych syntezatorów i do tych beatmaszyn i myślę, że tę miłość też czuć w tej muzyce. Posłuchajmy.

Marysia C. i jej nowy utwór, który, tak jak mówiłem wcześniej, przy dobrych wiatrach, za to oczywiście trzymam kciuki, pojawi się na pełnym materiale, który będzie dostępny od września, no ale w każdym razie zakładam, że jesienią. Antimatter, to za nami w Neurotransmisji. Zostańmy przy polskich utworach. Do tego Holendra jeszcze dojdziemy. Jeszcze posłuchamy jego utworu, a póki co Envy ze świetnym materiałem nowym, w którym sięga do swoich korzeni i myślę, że korzeni nas wszystkich i łączy to z elektroniką spod jego znaku. Świetny materiał. Sataniec, taki to

Envy i Sataniec. Dobrze, to przyszedł czas na rzeczonego Holendra. Ten Holender nazywa się Bunshin i zaczął produkować muzykę mając 20 lat, co tak naprawdę w przypadku młodych ludzi jest, myślę, dosyć naturalnym wiekiem rozpoczęcia produkcji muzycznej. I bardzo szybko, bo w ciągu 2 lat naprawdę zaczął sobie świetnie radzić na scenie muzyki drum and bassowej, chociaż on z tego drum and bassu dosyć szybko wyewoluował i gdzieś wpuścił tę swoją muzykę w dużo większy eksperyment, więc to jest taki drum and bass Anno Domini 2026. My posłuchamy go w utworze Luminous Body i to jest naprawdę świetnie, mocno poszatkowane i bardzo energetyczne.

Bumshin i Luminous Body za nami. Kolejny pop eksperymentalny, o tak bym to nazwał, czyli gdzieś, gdzie spotyka się piosenka z czymś, no dosyć myślę poszukującym, to będzie artystka belgijska, ale o albańskich korzeniach. Jej ojciec jest artystą wizualnym i byłym muzykiem, także rodzina artystyczna i Gala Dragot, bo tak nazywa się ta artystka, zaczęła swoją drogę dosyć wcześnie. Ona wygrała The Voice Kids w Belgii, ale no, nie poszła taką typową popową ścieżką kariery, tylko no właśnie zaczęła eksperymenty i chyba dobrze jej to wychodzi. Znaczy, w moim odczuciu przynajmniej, bo utwór Punish Me jest świetny. Bardzo taki noir klimat, trochę jak wzięty z Lyncha, a artystka też bardzo młoda, więc jakoś widzę w tym pewnego rodzaju dojrzałość. O, tak bym powiedział. Punish Me i Gala.

Punish Me, Igala Dragot za nami. Trochę się znowu rozruszamy za sprawą Clarka, który jak zwykle gdzieś pomiędzy gatunkowo i trudny do uchwycenia, ten utwór biegnie. Mam wrażenie, że to jest utwór, który biegnie i biegnie, dobiega do takiej przestrzeni klawiszowej, która dodaje temu wszystkiemu innej emocji. Później utwór biegnie dalej i gdzieś po drodze zostawia nam energię dosyć, myślę, przyjemną. Posłuchajmy Clark i Moons of Temper.

Clark, Moons of Temper i dosyć filmowy klimat, więc sklejmy to z kolejną filmową propozycją na dzisiaj. Byłem na Odysei, mi się bardzo podobało. Lubię Nolana za wielką produkcję hollywoodzką, ale jednak trochę mroczny klimat i wielką miłość do kina, którą widać w tym, co tworzy. Ale przede wszystkim poszedłem na Ludwika Göranssona, nie ukrywam, bo podobają mi się jego ścieżki dźwiękowe i podoba mi się jego elastyczność w pracy i jego wszechstronność, bo Oppenheimer, Sinners czy na przykład Odyseja to zupełnie inne ścieżki dźwiękowe i super, że on jednak poszukuje w ramach inspiracji związanych z filmem w tak umiejętny sposób. Tutaj sięgnął po antyczne instrumenty starożytne, również greckie. Między innymi taki dęty instrument o dwóch strojeniach, który słychać w niektórych utworach bardzo i on dodaje bardzo emocjonalnego brzmienia i charakteru. Ale też, co ciekawe, w tym soundtracku unikał, i to też była prośba ze strony reżysera, żeby nie było w ogóle symfonicznego podejścia instrumentów symfonicznych, także elektronika i te użyte w eksperymentalny sposób instrumenty starożytne. Ja wybrałem utwór pod tytułem Troy i będzie też dosyć energetycznie i też sobie będziemy biec z tym utworem, a potem na koniec mam kilka bardzo nastrojowych, bardzo myślę udanych propozycji na ostatnią część około ambientową.

Podobają mi się też te zmiany tempa, to, że to przyspiesza. Sporo było takich zabiegów w tej muzyce. Na razie główne wspomnienia moje z tego soundtracku to są te z kina, natomiast sobie jeszcze na pewno posłucham na spokojnie. Także Ludwig Göransson za nami w utworze Troy z soundtracku.

Strings, piękny utwór z albumu Modern Style, właśnie Pieces in a Modern Style. To są utwory na pograniczu muzyki klasycznej i elektroniki, właściwie klasyczne podejście do kompozycji i elektroniczne instrumenty. A na koniec Hildur Gudnadottir, czyli Gudnadottir, przepraszam, czyli islandzka kompozytorka filmowa, a propos filmów zresztą znana chyba wielu słuchaczom i słuchaczkom, choćby z jej świetnego soundtracku do Czarnobyla, w pięknej kompozycji Elevation, ale w wersji na orkiestrę. I tym się będę żegnał. Bardzo dziękuję za ten czwartkowy wieczór i słyszymy się klasycznie za tydzień.

Dzień dobry Państwu, to są Chore Sąsiadówsne, a to jest muzyczna pocztówka z Krakowa, do którego będę jeszcze wracać kilkakrotnie, nawiązując do godziny drugiej lub też do końca audycji. Krzysztof Tubilewicz, kłaniam się. No i zapraszam na te jakże klimatyczne, oby dwie godziny.

co ma wspólnego utwór, który wcześniej z Siekierą i za chwilę z Republiką, no to jest taki patchwork muzyczny ze wspomnień związanych z bardzo sympatyczną wizytą przy okazji festiwalu, który wspieramy jako Radio 357, współorganizujemy, dokładamy swoją cegiełkę, ale nie byłbym sobą, gdybym poza rozmowami na męskim graniu w Krakowie, bo o tej imprezie mowa, nie pokręcił się trochę tak jak zwykły uczestnik, bo to jest takie uczestniczenie w festiwalach muzycznych, do którego ja przywykłem, i to takie spacerki między scenami, między straganami dostarczyły mi ciekawych wrażeń, no nie mówiąc już o dość konkretnym spacerku po samym mieście. Wędrując z hotelu do Muzeum Lotnictwa, zajrzałem na Kazimierz sprawdzić, czy deweloperzy nie zdążyli jeszcze rozjechać kilku moich ulubionych spelun. No i skonstatowałem, że całe szczęście nie. Lokal Echeveria trzyma się jeszcze dobrze. Rozmawiałem z obsługą. Jeszcze są na miejscu i jeszcze dostarczają takich inspiracji jak na początku audycji. I z premedytacją tam wystawałem pod głośnikiem niczym fan na największym koncercie, utrwalając przebieg tegoż koncertu, a ja po prostu łowiłem dźwięki z lokalu na krakowskim Kazimierzu, który z serca Państwu polecam. Spieszmy się kochać tego typu miejsca. No dobra, to teraz coś, co już mi się zszyje, myślę, zawsze z przesympatyczną rozmową z Leszkiem Bielikiem, czyli właśnie esencja projektu Moja Krew, Twoja Krew.

Chore sąsiadów sny, nasze 60. okrągłe spotkanie. Jak sprawdziłem, to teraz zapraszam Państwa na taki 8-minutowy pasaż w postaci medytacyjny taki, w postaci Massive Attack, podwójnego właśnie tutaj pakietu muzycznego. Jestem pod dość spektakularnym, jak zawsze, wrażeniem twórczości podcastowej ekipy spod szyldu Płytcast, która wzięła się za płytę Massive Attack Blue Lines. To nie są utwory z tego albumu, jeśli dobrze kojarzę, ale polecam Państwu zawsze przemyślenie wielogodzinne o muzyce, no ale to jest raczej pora na to, żebyśmy z samymi już dźwiękami, z samą muzyczką pomedytowali.

Chore sąsiadów snę. Krzysztof Tubilewicz, profil facebookowy, wpis ogłaszający audycję. Proszę dać znać, jak jest u Państwa. To teraz zespół gagatków sprawdzonych, a za chwilę znów będziemy orbitować wokół wrażeń festiwalowych, tym razem niestety tych łowionych przeze mnie trochę jednym uchem.

0: Pamiętam dokładnie rozmowę z Dorotą Segdą, z Leszkiem Bielikiem na panelu w ramach naszej sceny na Inside Seaside i pytanie o udział Leszka w książce Piotrka Stalmacha poświęconej lżejszemu od fotografii. Leszek wysłuchał pytania i przez dłuższą chwilę jeszcze bujał się w takim medytacyjnym milczeniu. Okazało się, że no całkiem słusznie wsłuchał się w dobiegający gdzieś z tła koncert Lecha Janerki. No i rzeczywiście kilka fajnych wydarzeń muzycznych zbiegło się w czasie akurat z tymi rzeczami przeze mnie do poprowadzenia. I absolutnie nie dziwiłem się Leszkowi, że w Lecha granie się tutaj wsłuchał. Potem rozmowa się jeszcze potoczyła. Moim zdaniem zabieg Piotrka Stalmacha dotyczący książki Lżejszy od fotografii, biografii Grzegorza Ciechowskiego, żeby narracja toczyła się od tyłu do przodu, od śmierci do narodzin. To taki trochę Christopher Nolan biograficzny. Niemniej, skoro część z nas była zaangażowana w tę rozmowę i w to spotkanie, no to teraz posłuchajmy sobie pana Lecha.
1: A jak to jest wam?
2: A tak to jest nam.
1: I nikt wam tak to nie wali do brawa.
2: A wali, a wali, a kółko, a kółko.

Chore sąsiadów sny to audycja, w której czasami staram się państwa przekonać, że świętości nie istnieją. No to teraz nie nazwę tego ukłonem w stronę twardego elektoratu. Może utwór za chwilę, ale teraz ta wersja nie wydaje mi się.

0: Radio 357.
1: Radio 357 Pociemko brzmi również w ten sposób. Za chwilę otworzę turkusowy tomik, wlokąc się ku Nirwanie, oczywiście, że tak. A teraz rzeczy zasłyszane na naszej antenie i to nawet w ciągu dnia.

Raz jeszcze ambientowe sprawy ze Spelun na krakowskim Kazimierzu, a teraz utwór, który nazywa się Nigdy się nie dowiesz. Jak to jest, że nigdy nie patrzysz na nic wprost? Zapytała. Jak to jest, że nigdy nie patrzysz na nikogo wprost? Zapytała. Przychodzimy tu zjeść, a ty nie patrzysz na ludzi. Widzisz tego faceta? Tak się czesały chłopaki, kiedy byłam dziewczyną. Nigdy nie patrzysz w górę. Nigdy tak naprawdę nie patrzysz na nic. Jak chcesz się czegokolwiek dowiedzieć, skoro nie patrzysz na nic? Złożyliśmy zamówienie i kelnerka odeszła. Ona nosi perukę, oznajmiła mi. Zjedliśmy i wróciliśmy do niej. Nie masz telewizora. Nigdy nie oglądasz telewizji. Wiem, że w telewizji jest pełno gówna, ale czasem musisz spojrzeć, inaczej nigdy nie dowiesz się, co się dzieje. Włączyła telewizor. Biedny, stary, martwy Dean Martin śpiewał tam z czterema młodymi dziewczynami. Potem Dean strzygł się i palił papierosa, a fryzjer opowiadał dowcipy i Dean opowiadał dowcipy. Zaraz znowu śpiewał z czterema młodymi dziewczynami. Widzisz, powiedziała, póki nie otworzysz oczu i nie spojrzysz na świat, nigdy nie dowiesz się, co tam się naprawdę dzieje.

No dobra, drodzy państwo, druga godzina to będzie jak zwykle rewers audycji, czyli powrócą Republika, Depeche Mode. Co oni tu robią? Massive Attack, Lechia Nerka. Ale również będzie, tu wystrzelam się teraz ze wszystkiego spoilerowo. No dobra, no nie, no może chociaż minimalnie napięcie jakieś zbuduje. Chore sąsiadów sny, a utwór nazywa się Odpowiedź na dzienną porcję poczty. Drogi panie C, podziwiam pańską twórczość i chciałbym kiedyś wpaść, przynieść sześciopak i pogadać. Drogi panie C, pańska twórczość dodaje mi sił i chciałbym przynieść sześciopak i pogadać. Też piszę wiersze. Drogi panie C, uważam pana za jednego z najlepszych poetów dekady, być może jednego z najlepszych poetów, jacy kiedykolwiek się urodzili. Chciałbym przynieść butelkę i porozmawiać z panem. Drogi panie C, zawsze podobała mi się pana twórczość. Będę przejeżdżał przez pana miasto w czerwcu i żona będzie ze mną. To bardzo seksowna kobieta i myślę, że jest w panu zakochana. Drodzy panowie, nie mogę spotkać się z żadnym z was, poza tym z seksowną żoną. Kiedy przyjedziecie, ona musi być w szpilkach, krótkiej spódniczce, rajstopach, trochę wstawiona. Lubić bardziej Turgieniewa niż Czechowa? Musi mieć zielone kolczyki. A co do reszty z was, panowie, to chciałbym podziękować wam za podziw dla moich wysiłków pisarskich. Czinaski.

Pray for the Rain i Pora na zło, to jeszcze propozycje przed nami. No i będziemy pomału sobie mówić papa. Potem jeszcze jedna taka niespodzianka, będąca myślę ukłonem w stronę twardego elektoratu. Nie mam pojęcia, jak ten utwór zabrzmi po ciemku, jest dość spektakularny. To jeszcze ogłoszenia drobne, jeśli ktoś dotrwał do tej pory. Pulp Fiction, jeśli państwo taki film kojarzą, to z duszą na ramieniu ogłaszam, że w przyszłą niedzielę, już sprawdzam, sekundkę, który to będzie? 23 dzień sierpnia. Zapraszam państwa do Cudu nad Wisłą w Warszawie na bulwarach. No i będę tam lektorzył na żywo. Jestem załamany tym, jak ten film jest spektakularny, kiedy już ma się w ręku książeczkę ze scenariuszem i w zasadzie, gdzie by nie otworzyć, to kultowa scena. No ale zobaczymy, jak mi pójdzie. Mam nadzieję, że to wszystko dojdzie do skutku, że będzie pogoda, okej, i tak dalej, i tak dalej. A tymczasem przed państwem Massive Attack i Legionerka.

Chore sąsiadów snu i na koniec Lynyrd Skynyrd z utworem Freebird. Kiedyś słyszałem tę plotkę, że ponoć członkowie zespołu, gitarzyści bili się przed koncertem o to, kto ma zagrać to, co się dzieje na końcu. Niemniej mamy 50. bodaj rocznicę, całkiem więc okrągłą, ich debiutu muzycznego. Zatem polecam i zatem do spanka.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
2: Plac na rozdrożu. Technologie.
3: Dobry wieczór Państwu, przy mikrofonie Wioletta Myszkowska. Wyciekły dane medyczne prawie 19 milionów polskich pacjentów. Dotyczy to danych przechowywanych na platformie MyDoctor, dostawcy systemu elektronicznej dokumentacji medycznej. Z platformy tej korzysta część placówek ochrony zdrowia. Wyciek dotyczy 12 tysięcy placówek. Informację tę potwierdził dzisiaj wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Wspomniał też o tym, że włączono organy ścigania, Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości i prokuraturę. W dzisiejszym placu na rozdrożu porozmawiamy o tym incydencie i innych podobnych. Co zrobić, kiedy staniemy się ofiarą takiego wycieku? Do czego takie dane mogą być wykorzystane? Na co uważać? Porozmawiamy też o cyberbezpieczeństwie, o tym, co my możemy zrobić, aby zabezpieczyć swoje dane. Można do nas pisać wioletta.myszkowska@radio357.pl. Audycję wydaje Roma Leszczyńska, realizuje Milena Krupińska.